0: nie czuję już, nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi.

0: Magazyn lokalny.
1: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Prace mogą ruszyć już we wrześniu, zapowiada dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Tomasz Stawowy. Hala sportowa przy ulicy Konstytucji 3 maja przejdzie gruntowną metamorfozę. Docelowo zostanie zwiększona przestrzeń dla działalności sportowej i artystycznej. Na czas remontu coroczne wydarzenia, a także sekcje i zajęcia zostaną przeniesione w inne miejsca na terenie miasta i gminy Skawina. Obecnie prowadzone są rozmowy z podmiotami, dodaje Tomasz Stawowy.
2: Wrzesień rzeczywiście jest takim umownym, przyjętym przez nas teraz terminem, kiedy należy się spodziewać zmian w organizacji naszych zajęć. Wówczas najprawdopodobniej rozpoczną się prace modernizacyjne, jeśli chodzi o niską część zabudowy hali widowiskowo-sportowej, tą, którą my znamy pod nazwą Olimpijki. To są prace, które gruntownie zmienią oblicze tego obiektu, bo wiążą się z wyburzeniami, nadbudową, przebudową, z zmianą przeznaczenia, z realizacją celu, dla którego te prace zaplanowaliśmy. A więc po prostu zwiększeniem potencjału kulturalnego Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. To będą dodatkowe pracownie, dodatkowa przestrzeń. To miejsce totalnie się zmieni. Ale na to trzeba będzie poczekać. To jest perspektywa najprawdopodobniej kolejnych 2 lat. I rzeczywiście jest tak, że najpewniej do końca tego sezonu artystycznego i sportowego uda nam się pełne nasze działania realizować jeszcze w hali widowiskowo-sportowej. Natomiast po tym terminie nastąpi przeprowadzka. Po pierwsze będziemy musieli przenieść działalność sekcji sportowych, które na co dzień pracują w hali widowiskowo-sportowej, dlatego że wraz z wyłączeniem niskiej części zabudowy planowana także jest termomodernizacja dużej sali sportowej, a więc ona także nie będzie mogła być w tym czasie wykorzystywana. I to dobra wiadomość, dlatego że połączenie tych prac, o ile to wszystko uda się w tym czasie zrobić, spowoduje, że później nie będziemy musieli już tego obiektu wyłączać na czas realizacji tych kolejnych elementów tego zadania. Natomiast będzie to także skutkowało tym, że wszystkie wydarzenia, większe imprezy sportowe, kulturalne czy artystyczne, które do tej pory odbywały się w hali widowiskowo-sportowej, będą musiały znaleźć swoje nowe lokalizacje. I taką naturalną lokalizacją, w stronę której spoglądamy z dużą życzliwością i z dużym zaufaniem, jest hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie. Prowadzimy rozmowy z zarządcą, spotykamy się z bardzo dużym zrozumieniem i życzliwością, tak ze strony władz powiatu krakowskiego, jak i Liceum Ogólnokształcącego. To są te 2 podmioty, które wspólnie z gminą Skawina są współgospodarzami w tej sali sportowej i przy okazji sali widowiskowej. Mamy nadzieję, że większość naszych inicjatyw, tak sportowych, jak i kulturalnych, uda się tam przenieść. Część naszych sekcji kulturalnych na czas tych prac przeniesie się do innych obiektów. Spróbujemy te działania przenieść do Pałacyku Sokół, do sali na terenie Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego Gubałówka. Mamy też nadzieję na wykorzystanie okolicznych centrów aktywności kulturalnej i innych obiektów sportowych, w których tę działalność będziemy mogli prowadzić.
1: Przypomnijmy, nadchodzący remont łamany przez modernizację hali przy Konstytucji 3 maja, to będzie gruntowny remont. To nie będzie tak, że wy po prostu odmalujecie sobie przestrzeń, tylko ta hala zmieni się diametralnie.
2: Zdecydowanie tak. Po pierwsze, całą niską część zabudowy z uwagi na jej stan, zużycie, na brak możliwości nadbudowy będziemy musieli zburzyć i na tym terenie powstanie zupełnie nowy obiekt o większej powierzchni i kubaturze, przede wszystkim obiekt z dodatkową kondygnacją. Tam znajdą się nowe pracownie, nowa przestrzeń do prowadzenia zajęć aktywności kulturalnych. To oczywiście ten nasz potencjał działalności kulturalnej zwiększy, jak zresztą zaplanowaliśmy to już na etapie projektowania tej przebudowy. No a w ślad za tym także pójdą te prace związane z liftingiem, przebudową czy termomodernizacją, tak powinniśmy powiedzieć, jeśli chodzi o dużą salę. Ona także zmieni swoje oblicze. No zdecydowanie ten obiekt zyska, jeśli idzie o efekt wizualny, ale przede wszystkim także, zwłaszcza w tej części niskiej zabudowy, zyska ogrom nowych przestrzeni, nowe możliwości. Będzie to totalnie nowy obiekt.
1: Biorąc pod uwagę kalendarium, to gdy sobie zaczniemy nawet od stycznia, to mamy przecież Skawienę. Do tego przecież trenuje sekcja crossmintona. Mamy do tego jeszcze siatkarzy, bo siatkarskie czwórki, czy to wiosną, czy zimą, grają w hali. Przecież mamy też brydżystów, którzy organizują tutaj swoje turnieje. Nie wspominając już o tych tych, którzy na co dzień po prostu ćwiczą, korzystają z zajęć jogi czy innych tego typu aktywności, to też chyba planując przeprowadzkę trzeba było brać pod uwagę właśnie chyba wynajem więcej przestrzeni niż tylko jedna, bo jedna hala przy którejś ze szkół, które zostały wspomniane, no chyba by tego wszystkiego nie pomieściła. A jeszcze pamiętajmy o pracownikach przecież.
2: Zdecydowanie tak. To wymaga dużo poważniejszych zabiegów logistycznych. To będzie wymagało zaangażowania także innych obiektów sportowych na terenie gminy. Z życzliwością i nadzieją spoglądamy w stronę szkoły podstawowej numer 3, w stronę szkoły podstawowej numer 1, ale także w stronę szkoły podstawowej w Rzozowie, wielu innych obiektów, które tego typu sale sportowe, które mogą przyjąć tenisistów stołowych, siatkarki i siatkarzy, które mogą przyjąć treningi crossmintona, oczywiście będziemy uwzględniać w naszych planach. Tu możemy też liczyć na duże wsparcie burmistrza, władz samorządowych. To są obiekty gminne, pozostające w naszym gminnym zasobie, więc tutaj na absolutnie partnerskich zasadach będziemy próbowali tak układać naszą ofertę, żeby bardzo też nie poprzeszkadzać szkołom w prowadzeniu ich działalności, w ich zobowiązaniach, a także nie zabierając terminów innym podmiotom, których przecież też w gminie Skawina nie brakuje. To są organizacje pozarządowe, które także prowadzą swoje zajęcia, zawody sportowe, które także z tych obiektów korzystają. To wszystko spróbujemy w naszym kalendarzu pomieścić.
1: Zyski to jedno, ale trzeba też liczyć niestety straty, bo skoro mówimy o dwuletniej przerwie w funkcjonowaniu hali, to też pewnie musicie mieć wkalkulowane jako instytucja, że przez jakiś czas to nie będzie tam w ogóle ludzi, będą tylko budowlańcy. I na ile to też może być duży uszczerbek dla was, że ten okres remontu, okres modernizacji może wpłynąć tak no, negatywnie, doraźnie na działalność Centrum Kultury i Sportu, nawet jeżeli uda się dogadać z poszczególnymi innymi instytucjami to, że będzie można na przykład część zajęć zorganizować tutaj, crossmintona, czy tenis stołowy, czy siatkarzy przenieść w zupełnie inne miejsce, no ale dalej myślę, że jeżeli ta przerwa nastąpi, to też dla tych, którzy na co dzień korzystają z hali, mogą po prostu gdzieś pójść indziej i być może tutaj już nie wrócić.
2: Oczywiście liczymy się z tym, że to może być jeden z negatywnych skutków i to jest absolutnie nasz priorytet, podtrzymanie działalności sportowej i artystycznej czy kulturalnej, podtrzymanie realizacji wydarzeń, które do tej pory miały miejsce w hali. Pewnie będziemy musieli podjąć decyzję co do tego, żeby niektóre z nich realizować w ograniczonej formule albo po prostu na czas tych prac, kiedy już absolutnie nie będzie to możliwe do zrealizowania w innej lokalizacji czy na tych zasadach, na których bylibyśmy w stanie to robić po prostu zawiesić. Natomiast oczywiście to, by te zajęcia, w szczególności dla dzieci, młodzieży się odbywały, jest na tę chwilę naszym absolutnym priorytetem. Jesteśmy gotowi rezygnować ze wszelkiego rodzaju dodatkowych naszych działań, przychodów, ale nigdy kosztem tego, żeby oferta, stała oferta zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miała na tym ucierpieć.
1: Warto też powiedzieć o pozytywach, bo skoro zakładamy, że remont się odbędzie i zostanie ukończony, Centrum Kultury i Sportu zyska o wiele większą przestrzeń, więc też pewnie w planach macie to, że skoro będzie na przykład więcej dostępnych sal, ten budynek będzie już dostosowany do nowoczesnych potrzeb, to też być może te działania będą prowadzone na jeszcze większą skalę. Być może też sekcje zyskają na przykład większą liczbę zawodników czy zawodniczek, bo wiem też doskonale z rozmów z prowadzącymi te sekcje, że wszystko fajnie, są chętni, ale niestety te obecne możliwości trochę nas jednak krępują i my nie możemy przyjąć wszystkich, którzy są zainteresowani, żeby tutaj trenować.
2: To właśnie jest jedna z dwóch naszych podstawowych bolączek, to znaczy to, że nie mamy przestrzeni do prowadzenia części tych zajęć albo zajęć w takiej formule i w takim zakresie, w jakim byśmy byli w stanie to robić albo w takim kształcie, w jakim chcielibyśmy to robić. Drugą z nich jest oczywiście dostępność instruktorów, natomiast jeśli nie ma miejsca na realizację zajęć, wówczas trudno mówić o tym, żeby zapraszać kolejnych uczestników do udziału w naszej ofercie. Jeśli zyskamy dodatkowe przestrzenie, jeśli ta przestrzeń w zasadzie się podwoi, wówczas będziemy mogli tych zajęć realizować więcej, wówczas ta oferta stanie się też bardziej dostępna dla większej ilości osób, dla potencjalnie większej ilości uczestników wszystkich naszych zajęć, począwszy od zajęć nauki gry na instrumencie, przez zajęcia ruchowe także, bo przypominam, że w ofercie Centrum Kultury i Sportu jest chociażby balet, taniec nowoczesny, są oczywiście zajęcia sportów umysłowych, szachy czy brycz, te wszystkie sekcje, które cieszą się ogromnym powodzeniem, z powodzeniem też mogłyby znaleźć swoje miejsce w tych nowych lokalizacjach, oczywiście, bez szkody dla podstawowego celu, dla którego to zadanie realizujemy, a więc dla zwiększenia przestrzeni na działalność kulturalną.
1: Jesteśmy kilkadziesiąt metrów od miejsca tego remontu, więc uspokójmy tych, którzy mogliby dołączyć do rozmowy właśnie teraz. Działalność basenu Kamena pozostaje bez zmian.
2: Zdecydowanie tak. Basen też z uwagi na zamknięcie hali widowiskowo-sportowej pewnie będzie musiał przyjąć jakiś zwiększony ruch tych osób, które do tej pory korzystały z hali, tam podejmowały różnego rodzaju aktywności sportowe. Być może będzie tak, że zechcą przenieść się do przestrzeni basenu Kamena, no będą chcieli po prostu więcej pływać i do tego oczywiście zapraszamy.
1: Omówiliśmy sobie już chyba wszystkie pros and cons, czyli te dobre i złe strony nadchodzącego remontu hali widowiskowo-sportowej przy Konstytucji 3 maja i tu już troszeczkę też poruszyliśmy tego tematu przyszłości, to jak może wyglądać działanie Centrum Kultury i Sportu. To jest tak, że macie Państwo rozpisane na kartce konkretne rzeczy, które już będzie można zrealizować za te około 2 lata, kiedy remont, oczywiście jeżeli bez opóźnień, czego oczywiście wszyscy sobie tak samo jak ja życzymy, dojdzie do skutku i życie, czy to sportowe, czy kulturalne centrum może naprawdę nabrać dodatkowego tempa, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ktoś może w tym czasie po prostu odejść stąd i być może znaleźć miejsce gdzieś indziej, ale to też będzie możliwość, żeby nabrać trochę takiej nowej energii, także tych zasobów ludzkich i wtedy naprawdę ruszyć z kopyta.
2: Oprócz oferty Centrum Kultury i Sportu w Skawinie jest również wspaniała oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego, organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Skawina. To wypełnia kalendarz, jeśli idzie o ofertę kulturalną, rozrywkową, sportową. No wypełnia go wręcz po brzegi, nie ma dnia, żeby nie działo się coś ciekawego w Skawinie. I to nie jest tylko nasza oferta, ale połączone siły wszystkich tych podmiotów. My wzajemnie spoglądamy na siebie, współpracujemy, wspieramy się w naszych działaniach. Centrum Kultury i Sportu wielokrotnie jest partnerem wielu inicjatyw, organizacji pozarządowych, naszych partnerów z zaprzyjaźnionych instytucji kultury. Robimy to z wielką przyjemnością. Remont w hali widowiskowo-sportowej stworzy dodatkowe szanse do tego, żeby tę współpracę nawiązywać. Jeśli dotąd musieliśmy w wielu przypadkach odmawiać organizacjom pozarządowym wsparcia z braku miejsca, jeśli nie mogliśmy ich gościć z ich inicjatywami w naszych obiektach, bo nie było potem warunków, to zakładam, że teraz wraz z zakończeniem tych prac będziemy mogli dużo częściej spotykać się w naszych obiektach, wspólnie realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, podobnie z pozostałymi instytucjami kultury. Wreszcie oczywiście dołożymy wszelkich starań, żeby nie utracić żadnego z uczestników z naszych sekcji. Zrobimy wszystko, żeby zechcieli z nami zostać mimo nieco trudniejszych warunków, mimo pewnych niedogodności, ale warto z nami zostać, dlatego że te zajęcia może w innej lokalizacji, może w nieco odmienionej formule na pewno będą prowadzone z równie dużym zaangażowaniem, będą równie ciekawe, interesujące, a w perspektywie znajdą nową lokalizację. No i wreszcie ta lokalizacja stworzy nowe możliwości, jeśli chodzi o ofertę kulturalną czy artystyczną. To będzie przestrzeń, w której z powodzeniem będzie można tworzyć taką mini galerię, będzie można się tam spotkać, będzie tam przestrzeń do pracowni, których do tej pory nie mieliśmy i nie mieliśmy do tego warunków, do zwiększenia potencjału pracowni, które do tej pory mieliśmy, ale z uwagi na ograniczoną przestrzeń musieliśmy realizować w mniejszej skali, jak choćby pracownię wokalną, czy nauki gry na instrumencie, na gitarze. No i wreszcie, oczywiście to jest też przestrzeń, która pozwala kreować chociażby ofertę fotograficzną, czy kinową. To chętnie chcielibyśmy też pokazać mieszkańcom. Pracownia plastyczna to jest też ta pracownia, która cieszy się ogromną popularnością, a ma swoje ograniczenia, bo po prostu siedziba ma na swoje możliwości i niestety są to możliwości ograniczone.
1: Czy znamy datę, kiedy buldożery i ekipa remontowa wjadą na teren hali i kiedy można się spodziewać, że będą już Państwo mieć domknięte wszelkie szczegóły dotyczące tego, gdzie będą trenowały sekcje, gdzie pojawią się wszyscy ci, którzy korzystają na co dzień z hali widowiskowo-sportowej Centrum Kultury i Sportu?
2: Ja jestem optymistą i optymiści zakładają, że prace rozpoczną się jesienią. Zakładamy, że rozpoczną się we wrześniu. Oczywiście, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki związane z postępowaniem przetargowym, nie wchodząc w szczegóły tej skomplikowanej materii, trzeba po prostu być optymistą i wierzyć, że to jest możliwe oraz, że te prace, i tu również jestem optymistą, zakończą się w 24 miesiące. Wówczas już będziemy mogli wejść do zupełnie nowego, pięknego, w pełni funkcjonalnego i dostępnego architektonicznie obiektu.
1: Informacje na temat działalności Centrum Kultury i Sportu w Skawinie można śledzić na stronie cki.sp.pl. Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawinę. Warsztaty komunikacji, zajęcia z profilaktyki, a także wyjazd do zoo. Takie atrakcje czekają na uczestników Tygodnia Rodziny w Centrum Usług Społecznych w Skawinie. Jak podkreśla Joanna Rudek, dyrektor CUS-u, dobre relacje rodzinne to klucz do realizacji wielu aspektów, zarówno codzienności, jak i spraw zawodowych.
3: Zapraszamy na zajęcia związane z Tygodniem Rodziny. Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że w maju mamy Dzień Mamy, czerwiec dedykujemy dzieciom, bo to jest miesiąc dla dzieci, no i w czerwcu mamy też Dzień Taty, więc łącząc te wydarzenia, zaproponowaliśmy spotkania, 4 warsztatowe, 25, 6, 7 i 8 maja w 3 lokalizacjach właściwie, 2 razy w Centrum Usług Społecznych na ulicy Popiełuszki, w OSP w Radziszowie i w Świetlicy Wiejskiej w Grabiu. Zapraszamy na zajęcia profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne dotyczące komunikacji oraz warsztaty kreatywne. Będzie to na przykład tworzenie kompozycji kwiatowych, będzie to spotkanie ze zwierzętami, na przykład kameleonem, królikiem i jeżem. Podsumowaniem tym będzie wyjazd do mini zoo, który odbędzie się 2 czerwca. Warunek jest jeden, trzeba wziąć udział w któryś z tych 4 warsztatów, żeby jakby w nagrodę pojechać na ten wyjazd. Dlaczego się jakby zdecydowaliśmy na takie zajęcia dotyczące komunikacji? Wydaje nam się, że jakby komunikacja w rodzinie jest podstawą do tego, żeby zrozumieć poszczególnych członków rodziny, żeby poprawić wzajemne relacje, a rodzina jest w naszym przekonaniu bardzo ważna i żadna z instytucji, która pracuje na rzecz rodziny, tej rodziny nie zastąpi i nie zastąpimy tego, co mogą zrobić rodzice dla własnych dzieci, no i również co mogą dzieci dać swoim rodzicom. Więc postanowiliśmy skupić się na takich warsztatach, porozmawiać o relacjach, porozmawiać o tym, jak dać czas rodzinie, jak to zrobić, żeby znaleźć tą przestrzeń na krótką rozmowę, nie zdawkową, pod tytułem jak było w szkole dobrze i na tym kończy się, że tak powiem, nasza komunikacja z dzieckiem, tylko właśnie w jaki sposób siąść, porozmawiać z tym dzieckiem, tak żeby ono poczuło się wysłuchane, żebyśmy byli zainteresowani sprawami tymi, które zajmują nasze dziecko.
1: Program Tygodnia Rodziny w Centrum Usług Społecznych to jest wypadkowa tego, co tutaj też dzieje się na co dzień, bo przecież niejednokrotnie rozmawialiśmy czy o szkole dla rodziców i wychowawców, czy o zajęciach dla dzieci, czy o innych aktywnościach, które po prostu uczą. Uczą tego, jak mamy ze sobą rozmawiać, uczą tego, jak powinniśmy się komunikować i przede wszystkim jak zachowywać się względem siebie. I to wszystko teraz pod szyldem Tygodnia Rodziny, to też jest takie podkreślenie tego, że faktycznie ta rodzina jest ważna. Ogólnie już mówię, nie tylko dla Centrum Usług Społecznych, ale jako ta podstawowa komórka społeczna też mieści się w Państwa zadaniach, jako trochę takiej pomocy po prostu tym osobom, które może gdzieś z tymi aspektami, które są tutaj wspomniane, czy to profilaktyki, czy właśnie komunikacji, czy nawet takiej zwykłej rozrywki, bo jak się okazuje na końcu dla tych, którzy wytrwają, będzie nagroda w postaci wyjazdu do zoo, ale gdzieś to wszystko konkludując taką jedną myśl, tydzień rodziny, to nie tylko zabawa, ale przede wszystkim taka wspólna nauka siebie, tak bym to nazwał.
3: Edukacja, jak zrozumieć siebie, jak zrozumieć drugiego człowieka, tego najbliższego, który towarzyszy nam na co dzień, w codziennych obowiązkach, w codziennym życiu. Myślę, że jest bardzo ważna dla każdego, a właśnie to podkreślenie tej rodziny, która jest w mojej ocenie i na pewno nie tylko w mojej, bardzo ważną komórką, taką więziotwórczą, która jakby decyduje też często o przyszłości właśnie młodego człowieka, na jego przyszłość decyduje o tym, w jaki sposób zostanie wychowany, jakim będzie człowiekiem, jakim będzie pracownikiem. Widzimy też, rozmawiając z rodzicami, że są sytuacje, kiedy po prostu rodzice nie mają wszystkich kompetencji potrzebnych do tego, żeby właśnie skutecznie rozmawiać z dzieckiem. I często czasu, tak? Ale widzimy też, że czasami po prostu zmiana sposobu zadania pytania, takie drobne korekty właśnie tego, co umiemy, w co jesteśmy wyposażeni, powodują, że właśnie poprawia się ta komunikacja, że poprawia się relacja, odpowiednio zadane pytanie, odpowiedni sposób sformułowana prośba, tak też wywołuje inną reakcję dziecka, ale nie tylko dziecka, tak też małżonków, drugiego rodzica, partnera, w jakimkolwiek układzie ta rodzina funkcjonuje. Więc po prostu staramy się przyjść z takimi praktycznymi podpowiedziami. Nie jest to bynajmniej w formie bardzo trudnych wykładów, raczej to są rzeczy właśnie praktyczne, które jesteśmy w stanie wykorzystać w codziennym funkcjonowaniu. Ja zawsze zachęcam do tego po zajęciach różnego rodzaju, które prowadzimy dla rodziców, żeby właśnie wypróbować te sztuczki, triki, jak to można nazwać, czy jakby metody właśnie, które podpowiadają prowadzące zajęcia i zobaczyć, jak to zadziała w mojej rodzinie. Bo tak jak mówię, czasami po prostu drobna korekta pozwala usprawnić komunikację, no i jakby też poprawić relacje w rodzinie.
1: Hasło Tygodnia Rodziny tak może się kojarzyć bardzo piknikowo na pierwszy rzut oka, a jednak nie mamy tu na myśli wyłącznie takiego lekkiego podejścia do tematu rodziny, ale z drugiej strony myślę, że to też był Państwa cel w tym, żeby przedstawić problem, bo tu też mimo wszystko mówimy o jakimś problemie, czy to w kontekście właśnie komunikacji, czy tego, żeby przestrzegać dzieci przed zagrożeniami obecnego świata w takiej przystępnej formie, żeby niekoniecznie to się właśnie musiało kojarzyć z jakimiś nudnymi wykładami, czy taką porcją wiedzy przedstawioną na prezentacji, gdzieś wyświetlaną na ekranie, żeby tylko to odbębnić, może sobie coś zanotować i tyle. Dzień Rodziny, mam wrażenie, że chyba też ma służyć temu, żeby radzić sobie z tym, co mamy zastane, może troszeczkę lżej, może troszeczkę mniej tak podejść do tego tak stricte definicyjnie i oczywiście warto te definicje znać, warto odpowiednio problemy nazywać, ale niekoniecznie też musimy za każdym razem podchodzić do tego bardzo tak oficjalnie i sztampowo. Można to zrobić właśnie w ten sposób, czyli tydzień rodzinny i wzajemnie się uczyć od siebie i też przede wszystkim dobrze się bawić.
3: Jak każdy chyba człowiek, są pewne słowa klucze, na które się usztywniamy i słysząc o tym, że jest problem, że ten problem może dotyczyć mojej rodziny, samo słowo problem tak już budzi jakieś napięcie, może budzić napięcie w człowieku.
1: I syndrom wyparcia.
3: No właśnie, dlatego też jakby przedstawienie tego w inny sposób, mam nadzieję, że przyciągnie mieszkańców naszej gminy na te zajęcia. Zawsze staramy się, żeby one były właśnie w atrakcyjnej formie, nie w formie nudnych wykładów, tylko w takiej formie dostępnej dla każdego, tym bardziej, że są to zajęcia dla rodziców z dziećmi, więc jakby ta forma musi też być dostosowana. A też zajęcia takie kreatywne, które się odbywają po tych zajęciach warsztatowych, to też wpływają na i poprawiają budowanie tej relacji, bo to jest właśnie ten czas dany swojemu dziecku, spędzony z dzieckiem. Nieważne, że w grupie z innymi osobami, no ale jakby najważniejsi aktorzy są dwaj albo troje, w zależności od tego, czy to jest rodzic z jednym czy z dwójką dzieci. Tak to wiemy, że to, co się dzieje jakby na tych zajęciach, dzieje się też między tym dzieckiem i rodzicem.
1: Czyli krótko mówiąc, tydzień rodzinny podkreśla problemy, ale nie traktuje ich jako tragedię, tylko jako pole do zmian.
3: Na każdym etapie życia, czy w każdej przestrzeni, której się poruszamy, napotykamy na trudności, na problemy. Możemy je rozwiązywać, możemy słuchać podpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić, a możemy je demonizować, wypierać i nie spowoduje to, że one znikną, wręcz przeciwnie, spowoduje to, że staną się jeszcze większe. Więc jakby każde działanie, które sprawia, że właśnie rozwiążemy być może ten mały problem, małą trudność, sprawi, że nie urośnie ona do gigantycznych rozmiarów, z którą nie będziemy w stanie sobie poradzić.
1: Tydzień Rodziny w Skawińskim CUS-ie od 25 maja, szczegóły na cus.skawina.pl. To będzie sprawdzian kondycji fizycznej i spostrzegawczości. Przed nami 13. bieg na orientację w Skawinie. Zawody są dla każdego, a pokonywanie trasy na przykład w gronie rodzinnym to dodatkowa frajda, podkreśla Wiktoria Franczak z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
4: Na mapie w zależności od kategorii jest pokazane, które punkty musimy odhaczyć na trasie i polega to na przebiegnięciu w jak najszybszym tempie, właśnie odbiciu się na wszystkich tych punktach i dobiegnięciu do mety.
5: To przypomnijmy, jaka będzie trasa.
4: Tego nie mogę zdradzić.
5: To gdzie się odbędzie bieg? O, tak zapytam.
4: No bieg odbędzie się na terenie w Skawiny. Do tej pory były to raczej osiedla, przynajmniej w ubiegłym roku. Teraz ma być bardziej zielono podobno, ale tak jak mówię, nie mogę za dużo zdradzić, bo to zawodnicy mają się przekonać dopiero na starcie, gdzie mają pobiec, tak żeby każdy miał równe szanse przebiegnięcia.
5: Ale mimo wszystko Skawina jest o tyle przyjemnym miejscem do organizowania biegów na orientację, że czy przestrzeń parku, czy właśnie po osiedlach można pobiegać, czy też w Błoniach Skawińskich.
4: Dokładnie tak. Organizatorzy to my, ale twórcy map, którzy tutaj na ten bieg do nas przyjeżdżają, faktycznie zazwyczaj są zadowoleni i chwalą sobie te tereny, że jest gdzie umiejscowić te punkty tak, żeby nie było zbyt prosto i żeby każdy miał jakąś zabawę tak naprawdę, bo to o to w tym chodzi w tym biegu.
5: No właśnie, zabawa też dla każdego, bo kto może wziąć udział w biegu na orientację? Tak naprawdę chyba nie ma żadnych ograniczeń.
4: Nie ma ograniczeń, w tym biegu może wziąć udział każdy, ponieważ mamy również kategorię rodzinną, gdzie rodzice biegną z dziećmi, często biegną z dziećmi w wózkach, które mają rok, dwa, więc to jest też sposób na spędzenie czasu na świeżym powietrzu z rodziną. Mamy kategorię 50+, także nie ma ograniczeń wiekowych ani w jedną, ani w drugą stronę.
5: Ale mimo wszystko bieg na orientację to jest wyjątkowa impreza w waszym kalendarzu, bo kiedy mówimy sobie o imprezach stricte sportowych, tak jak na przykład to ma miejsce w przypadku czy siatkówki, czy crossmintona, czy tenisa stołowego i innych dyscyplin, to bieg na orientację jest troszeczkę, mam wrażenie, taką zupełnie inną kategorią, bo raz, że na otwartej przestrzeni, ale to nie jest bieżnia, to nie jest bieg na 400, 800, 1000 metrów, tylko idziemy w teren tak naprawdę i no, nie wiemy, co nas napotka po drodze.
4: Dokładnie tak, ale dzięki temu myślę, że jest właśnie dopasowany dla każdego, ponieważ nie musimy mieć jakichś specjalnych umiejętności, żeby wziąć udział w tym biegu, oprócz czytania mapy, ale myślę, że to większość z nas by dała radę, patrząc na te mapy. Także myślę, że to naprawdę fajna sprawa. Coś innego, tak? Coś innego niż właśnie takie typowe sportowe zawody.
5: Bo w przypadku turniejów organizowanych rokrocznie zawsze możemy spodziewać się, ile osób mniej więcej może się pojawić, ile osób może się zapisać. Często też są to te osoby, które pojawiają się rokrocznie na różnego rodzaju eventa. W przypadku biegu na orientację jest podobnie, że zawsze jest gdzieś taka stała grupa, która szykuje się na kolejną edycję biegu na orientację.
4: Są też takie osoby, ponieważ przyjeżdżają do nas kluby sportowe, które zajmują się tylko i wyłącznie tymi biegami na orientację, więc ich spodziewamy się rokrocznie. Natomiast jest też duża, duża grupa osób, które faktycznie przychodzą pierwszy raz, chcą spróbować czegoś nowego, no bo właśnie widzą, że jest to taka dyscyplina tak naprawdę dla każdego, więc sobie poradzą.
5: Bo właśnie, bo nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że orientering w ogóle to jest naprawdę regularny sport, który właśnie, to co pani wspomniała, trenujemy w klubach. Nie było nigdy takich zakusów, żeby w Centrum Kultury i Sportu zrobić taką sekcję?
4: Z tego co mi wiadomo, to nie. Natomiast przez to, że faktycznie mamy takie zaprzyjaźnione kluby, staramy się faktycznie te zawody organizować rokrocznie, więc trochę czujemy się, jakbyśmy taką sekcję mieli.
5: To jeszcze może przypomnijmy o organizatorach, bo to też są osoby, które zawsze gdzieś tutaj w Skawinie tym orienteringiem zarażają. To są oczywiście państwo kozłowscy.
4: Przyjeżdżając tutaj widać po nich wielkie zamiłowanie do tego, co robią. Naprawdę są zafascynowani tą dyscypliną, mogą o niej rozmawiać godzinami i faktycznie myślę, że są w stanie wytłumaczyć, pomóc każdemu, kto by chciał się dowiedzieć coś o tej dyscyplinie. Dlatego nawet z tego powodu warto przyjść i zobaczyć, jak oni to wszystko organizują.
5: Bo skoro mówimy o zawodach, bo to trzeba traktować jako zawody, to też nie jest tak, że wszyscy mogą robić, co im się tylko żywnie podoba, jednak są jakieś zasady.
4: No tak, wiadomo, tutaj my gdzieś tam jesteśmy i tak troszkę wyłączeni z tego, no bo jakieś podstawy znamy, ale głównie oni są za to odpowiedzialni, ale trzeba te punkty rozmiejscowić w taki sposób, żeby faktycznie były one na tyle dostępne, żeby każdy je odnalazł, ale jednak nie tak całkowicie na widoku, żeby też było jakieś utrudnienie. No i oni się na tym znają najlepiej.
5: Kiedy orientering pojawia się w Skawinie, to też myślimy o tym, że no zbliżają się wakacje, bo to jest też taka cezura, gdzie już liczymy powoli do zakończenia sezonu. Wy też jako organizatorzy w ogóle wydarzeń sportowych czujecie to, że kiedy biegną orientacje już zaraz, to też z tyłu głowy pojawia się myśl, że trochę więcej wolnego, może już sekcje powoli dogasają przed wakacjami i tak dalej, i tak dalej?
4: Z jednej strony tak, ale z drugiej taki okres maj, czerwiec jest dla nas dosyć intensywnym czasem, bo dzieje się bardzo dużo imprez tutaj u nas w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, więc z jednej strony myślimy o wakacjach, a z drugiej cały czas coś planujemy, organizujemy, przemieszczamy się z jednej imprezy na drugą, także to jest taki dobry prognostyk, że gdzieś tam już koniec blisko, ale wiadomo, że jeszcze czeka nas ciężka praca.
5: No i właśnie to wszystko zacznie 13 bieg na orientację. Czego się spodziewać?
4: Mamy nadzieję, że dobrej zabawy, fajnego czasu na świeżym powietrzu, spędzonego wspólnie z rodzinami, znajomymi, no i sportowej fair play rywalizacji.
1: 13 bieg na orientację w Skawinie 24 maja. Wiosna trwa, a wraz z nią wróciła kwiatodzielnia. Miejsce wymiany roślin w Skawinie ponownie jest dostępne dla mieszkańców, których hobby to ogrodnictwo. Zasada jest prosta. Przynosimy nadmiarowe rośliny i pobieramy te, które mogą wzbogacić nasz ogród, mówi Marzena Apola z referatu kształtowania zieleni Urzędu Miasta i Gminy Skawina.
6: Przede wszystkim rośliny ogrodowe. Zawsze na wiosnę każdy robi porządki w swoim ogrodzie. Często jest tak, że wyrzucamy jakieś nadwyżki na kompostownik i my tutaj zwracamy się do mieszkańców, aby tych nadwyżek nie wyrzucali, tylko po prostu przynieśli do naszej kwiatodzielni, ponieważ wiele ludzi buduje domy, zakłada ogrody, każdy też prowadzi jakieś swoje kolekcje. Można tutaj przyjść, można coś znaleźć dla siebie. Po 15 maja, gdyż wtedy mija zagrożenie przymrozków, chętnie przyjmujemy również rośliny doniczkowe. Tak samo wiosną zwracamy się serdecznie do mieszkańców o to, aby każdy kupuje do domu jakieś dekoracje na święta. Jakieś ronkile, jakieś hiacynty, szafirki. Często tak jest, że cebulki, kiedy przekwitną, lądują niestety na kompostowniku albo po prostu w śmieciach, więc takie cebulki przekwitnięte można przynieść. Ludzie bardzo chętnie je zabierają, sadzą w ogrodzie i w przyszłym roku również cieszą się kwiatami.
5: Kwiatodzielnia w przestrzeni Skawiny już jest jakiś czas. Ten pomysł wziął się stąd, żeby po prostu te rośliny uratować, żeby tych biośmieci było mniej.
6: Tak, właśnie tak. Od 2024 roku na wiosnę uruchomiliśmy kwiatodzielnię. Właśnie po to, że zauważyłyśmy też same, jesteśmy tutaj my, pracownice referatu kształtowania zieleni, zapalonymi ogrodniczkami. Wymieniamy się między sobą bardzo chętnie. Tutaj pracownicy urzędu też rozpowiadamy między sobą, kto co ma w ogrodzie, fajnie jest się czymś podzielić. Szkoda też wyrzucać na kompost pięknych roślin, które mogą być ozdobą gdzieś u kogoś.
5: Ta wymiana na czym polega? Powiedzmy sobie, bo z jednej strony chcemy coś zabrać, no to powinniśmy coś przynieść. Taki barter. Natomiast czy musimy jakoś specjalnie to zgłaszać? Czy powinniśmy coś, nie wiem, w jakiś sposób opisać, żeby też wiadomo było, co przynosimy i żeby też ktoś, kto po nas coś weźmie, jakąś roślinkę, żeby wiedział, co posadzi sobie w ogrodzie albo na przykład na klombie, czy w innym miejscu.
6: Tak, jak najbardziej jest to wskazane. Jest to wskazane, aby opisać, jaka to jest roślina, zwłaszcza teraz wiosną, kiedy są to często po prostu korzonki z bryłą ziemi. Nie ma sprawy, żeby takie rzeczy przenosić, nawet w woreczku, tylko bardzo prosimy o karteczkę, co to jest. My nie mamy problemu z oznaczeniem, ale kwiatodzielnia jest czynna całą dobę, nie tylko w godzinach pracy urzędu i ktoś, kto przyjdzie sobie pod wieczór, no nie może do nas tutaj podejść i zapytać, jakie roślinki są na kwiatodzielni. Jeżeli ktoś nie wie, co ma, przynosi do nas do kwiatodzielni, zapraszamy do pokoju numer 4, chętnie pomożemy oznaczyć daną roślinę, spiszemy karteczkę, wystawimy razem, natomiast też nie trzeba się obawiać i nie trzeba tego zgłaszać, nie trzeba przychodzić informować, że się coś przyniosło. Po prostu miejsce otwarte dla wszystkich. I tak samo chciałabym jeszcze dodać, że na przykład w zeszłym roku na rabatach miejskich jesienią zauważyłyśmy, że ponieważ lato było bardzo sprzyjające, ciepłe, wszystkie byliny nam pięknie kwitły, pozbierałyśmy własnoręcznie nasionka, przetrzymałyśmy przez zimę tutaj, zapakowałyśmy w piękne paczuszki i w ten sposób otworzyłyśmy kwiatodzielnię, więc zapraszamy również z takimi gadżetami, upominkami. Jeżeli ktoś zbiera u siebie nasionka, jeżeli tych nasionek jest dużo, to jak najbardziej można zapakować do woreczka, przynieść na kwiatodzielnię, ktoś się na pewno ucieszy.
5: To, co pani mówi, świadczy o tym, że faktycznie jesteście zapalonymi ogrodniczkami i macie też nawet kwiatodzielnię tutaj na oku. Przez okno można widzieć, jak ona się rozrasta, albo też ile z niej ubywa, natomiast no, wy też tego pilnujecie. To też trzeba patrzeć na to, czy przede wszystkim coś tam jest, ewentualnie czy coś po prostu do niej przychodzi. No i zakładam, że w momencie, kiedy następuje załamanie pogody, no to też trzeba się tymi roślinami jakoś zaopiekować, więc

0: pokoju i przechowujemy, wystawiamy następnego dnia. Podlewamy te roślinki, doglądamy ich i tutaj jakby z naszej strony oferujemy opiekę nad nimi w czasie, kiedy nikt ich jeszcze nie zabierze. Natomiast mamy taką ogromną prośbę do mieszkańców. Często nam się zdarza, zwłaszcza w okresie letnim, że mieszkańcy przynoszą szczepki w słoiczkach, liście albo poucinane gałązki w słoiczkach z wodą. Bardzo prosimy, aby takie szczepki wsadzać jednak do ziemi i przynosić w malutkich doniczkach, ponieważ jest to niemożliwe do zaopiekowania w dłuższym terminie. Czasami takie szczepki muszą stać kilka dni, żeby ktoś chętny się znalazł. Tego jest dużo. Jak słońce przystawi, to po prostu część roślinek się marnuje w ten sposób.
1: Ale ktoś powie, że skoro jest w wodzie, to się lepiej ukorzeni.
0: Można tak pomyśleć. Bardzo prosimy, aby ukorzeniać jednak w domu, w dobrych warunkach i przynosić, lepiej by było przynosić takie ukorzenione sadzonki. Po prostu one pewniej mają większą szansę przeżycia.
1: Z doświadczenia, kiedy kwiatodzielnia cieszy się takim największym zainteresowaniem?
0: Zawsze obserwujemy to po weekendach. Jest taki rzut, zwłaszcza kiedy jest ładna pogoda. Zawsze taki rzut intensywny jest na początku maja. Potem w ciągu roku jak najbardziej, bo przy każdym plewieniu każdy coś tam urwie ze swojego ogródka i przyniesie, więc ten sezon trwa. Wiadomo, w czasie upałów w lipcu, to jest takie chwilowe uśpienie. I drugi duży rzut jest jesienią, kiedy każdy robi porządki w ogrodzie.
1: Kwiatodzielnia działa wtedy, kiedy jest ciepło, a co po tym, kiedy kwiatodzielnia idzie po prostu na zimowy sen, idzie sobie na chwilową przerwę, to gdy te rośliny zostają, bo może się tak wydarzyć, że to, co zostało przyniesione, mówiąc kolokwialnie, nie zejdzie, wtedy faktycznie trzeba jednak je wyrzucić do śmieci, bo już nie ma co z tym zrobić, czy jednak staracie się dbać o to, żeby może jeszcze w przyszłym sezonie to wykorzystać?
0: My jesteśmy bardzo zafiksowane na punkcie roślin. Nam jest zawsze ogromnie szkoda wyrzucić, więc każda z nas ma ogród, tak się złożyło, więc staramy się te roślinki brać do doniczek, przezimować, wystawić na wiosnę. Tak zawsze serce nam się łamie, jak coś się po prostu marnuje.
1: Też jest szansa, że te rośliny mogą chociażby zasilić miejską zieleń, bo może się okazać, że akurat u pań nie ma miejsca, nie ma gdzie tego wsadzić, akurat jeszcze jest takie miejsce na terenie gminy Skawina, ogólnie już mówię gminy Skawina, gdzie warto by było, żeby jakiś kwiatuszek sobie zaczął rosnąć, czy jakaś roślinka, to okazy z kwiatodzielni wykorzystać można by było w ten sposób.
0: Jak najbardziej. Jeszcze się to nie zdarzyło, ponieważ powiem szczerze, że jak mamy taki wysyp rośliny na kwiatodzielni, to też widzimy ogromny ruch. Tutaj naszą kwiatodzielnię widać z przystanku, widać z drogi głównej. Tu jest też duży ruch na parkingu, chociażby w czwartki, kiedy jest dzień targowy, więc naprawdę informacje roznoszą się w mgnieniu oka i szybciutko te roślinki znikają. Zdarza się też, że ktoś przyniesie roślinkę i bardzo marzy, żeby ona gdzieś tam była w przestrzeni publicznej posadzona, to jak najbardziej przychylamy się do takich próśb. Jest to nasz wspólne dobro, zieleń miejska, więc fajnie, jak mieszkańcy są zaangażowani. Mieliśmy też w zeszłym roku taki przypadek. Jedno ze stowarzyszeń, z organizacji pozarządowych napisało taki projekt z osobami niepełnosprawnymi. Mieli taką hortiterapię, robili sadzonki roślin, nawet naprawdę w pojemniczkach, po jogurcie, w czymkolwiek. Sadzili sobie, robili sobie sadzonki, sadzili, przynosili, zasilali naszą kwiatodzielnię i naprawdę ani jedna roślinka się nie zmarnowała, wszystko poszło do nowych domów.
1: Przypomnijmy jeszcze, ile tak w założeniu będzie kwiatodzielnia działała. Do jesieni, czy może troszkę dalej?
0: Do jesieni zawsze jest tak, że w październiku już obserwujemy, co tam jest i czy nie zapowiadają przymrozków. Widzimy, że to tak naturalnie, tak jak przyroda działa, wszystko pomalutku usypia, wygasza się, naturalny rytm. Zdarza się, że jesienią, jak się kończy sezon, nie wiem, ktoś kupi sobie wrzosy na balkon, ale te wrzosy już kiepsko wyglądają, więc jeszcze w listopadzie coś przyniesie, ale to naprawdę wszystko się rozchodzi.
1: Przypomnę, że kwiatodzielnia znajduje się w Skawinie na parkingu przy ulicy Rynek 14 i jest czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu. Retro koncert na żywo w klimacie lat 50. i 60. z przebojami tamtej epoki. Na scenie Skawińskiego Sokoła zaprezentuje się grupa Sing Sing. To będzie podróż w świat już nieco zapomniany, ale wciąż warty przypomnienia i odkrywania go na nowo, mówi Joanna Kurpiel z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
2: W ogóle nie ma nic wspólnego poza nazwą zespołu, zresztą już znakomitego zespołu, możemy powiedzieć, naprawdę z czystym sumieniem, wypracowanego ręką Cecylki Biel, naszej znakomitej nie tylko aktorki Teatru Maska, ale fantastycznej wokalistki, solistki, która ma też swój własny kanał muzyczny.

0: i promuje się w internecie jako wokalistka, ale jest świetną instruktorką, bo potrafi tak 20 różnych osobowości kobiecych na scenie przygotować, że tworzą prawdziwy zespół i zrobić zespół z 20 kobiet, które każda ma inną wizję, inaczej śpiewa, no to nie jest wcale takie proste, prawda? A tutaj mamy świetny zespół, który przygotował świetny program, na który ja się już cieszę. Dlaczego? Bo to są moje ukochane klimaty lat 50. i 60. Taki fajny vintage, jak teraz się mówi. Dla niektórych to jest w ogóle prehistoria, natomiast to jest bardzo żywa historia. A z czego się wziął tytuł Wieczór przy mikrofonie, to wiedzą ci starsi. Premierowe były wykonywane, największe hity, znaczy okazywało się, że się stawały hitami, najlepsze piosenki najlepszych tekściarzy polskich, najlepszych kompozytorów, skecze spod najlepszego pióra, prowadzenie najwyższej klasy, aktorzy polskiej sceny teatralnej. No to po prostu legenda program. No więc nawiązując do tej legendy programu, my sobie tutaj zrobimy dla Państwa taką audycję na żywo. Powiedzmy, że będzie to takie radio na żywo i taki wieczór przy mikrofonie. On będzie na żywo, ale Państwo, mamy nadzieję, poczujecie się troszkę jak w studiu, ponieważ będzie dokładnie tak, jak opowiadam. Będą piosenki, będzie słowo wiązane, będzie troszkę teatralnie, będzie klimatycznie i ja gwarantuję Państwu, że wyjdziecie z takim uśmiechem stąd, jak dzieci z teatru dzieciom. Komu serduszko nie puka w rytmie czacza? No przyznać się. Przecież jak się zakochamy, to serduszko tylko w rytmie czacza potrafi nam bić. A jak zakwitną białe bzy, to co sobie nucimy, co po niektórzy pamiętający jeszcze taką piosenkę. Miłość w Portofino, no to też jest taki klimat, że każdy by chciał na te wakacje gdzieś tam nad tym Portofino gdzieś się tam zakochać. Proszę Państwa, takie będą przeboje. Sława Przybylska, Maria Koterska, to są nazwiska tej epoki, które nam po prostu ukształtowały przeboje i taką kulturę muzyczną, kulturę polskiej piosenki, kulturę w ogóle śpiewania, to są najwyższej klasy nazwiska. Irena Santor, no w ogóle nie ma o czym mówić, tak? Więc czy Parasolki sobie Państwo z nami zanucicie, czy Karuzela, to ja Państwu gwarantuję, że to w ogóle cała sala będzie śpiewać z nami, a nie tylko panie z Sing Sing. Panie i my czekamy na Państwa 25 maja w Pałacyku Sokół. Zachęcamy publiczność, która się zjawi, żeby się troszkę tak może też w klimacie poczuła i może wyciągnęła gdzieś na szafy te szaty młodości, co po niektórych, albo się wystylizowała trochę w retro, żeby weszła w ten klimat razem z nami, bo gwarantujemy, że będzie naprawdę, naprawdę super.
1: Czyli nie tylko warstwa muzyczna jest tu ważna, to jest całe widowisko. To, co widać, też jest istotne.
0: Dokładnie. To, co widać, czasem jest istotniejsze niż to, co słychać, tak? Bo to nam od razu tworzy klimat. Więc poczujmy się też jak w tym klimacie i wejdźmy w tą konwencję, którą nam prezentuje i proponuje zespół Sing Sing i wróćmy do tych pięknych lat polskiej piosenki. Lat 50., 60. Dziewczyny niech sobie zrobią kocie oko, chłopaki niech wyciągną marynary jakieś, prawda? I przypomną sobie, że krawat się nosiło kiedyś.
1: Buty na słoninie.
0: To jest troszkę późniejszy czas, ale owszem, też przejdzie. Czy sukienka w kropki, ale w każdym razie zapraszamy Państwa serdecznie bez względu na to, co na siebie założycie 25 maja. Wstęp jest wolny, acz na podstawie rezerwacji wejściówek, bo musimy troszkę ograniczyć, bo boję się, że sala tutaj jest około. No nie spełni parametrów tej publiczności, która tu będzie walić drzwiami i oknami. Jestem o tym przekonana.
1: Wychodzi na to, że lubimy retro i to nie tylko w takim wydaniu lat 50., 60., może troszeczkę późniejszych, czy nawet mówimy sobie raz na jakiś czas o Słowiańszczyźnie, która też mimo wszystko jest pewnego rodzaju takim retrofolkiem.
0: No, my lubimy wracać tam gdzieś do przeszłości, może przez to, że trochę teraźniejszość nas dociska, czasami przygnębia, może jest za szybka, a tamte czasy są jakieś takie spokojniejsze, wolniejsze, mam wrażenie, przynajmniej jeśli chodzi o tą warstwę oczywiście taką kulturową, kulturalną, społeczną, bo wiadomo, że nie mówimy tu o warstwie historycznej, gdzie te czasy oczywiście były mega trudne, mega ciężkie i nawet sobie nie wyobrażamy my, którzy tego nie przeżyliśmy, czego doświadczało społeczeństwo w latach naprawdę wysokiego terroru lat 50.
1: No i to widać też w tekstach piosenek, bardziej słychać też czasami, że tamte piosenki były troszeczkę wychodzące poza to, co było rzeczywistością. Dzisiaj mam wrażenie, skupiamy się na tym, co jest tu i teraz i mówimy o problemach. Dawniej piosenka po prostu miała być rozrywkowa.
0: Tak, i miała, myślę, że troszkę nam pomóc jakby odciąć się od tego, co za oknem, tak? No, śpiewamy sobie o białych bzach w sytuacjach ciężkich, tak? Troszeczkę odwraca naszą myśl od tego, co trudne. I myślę, że to była bardzo duża wartość tej piosenki, że ona nam przynosiła radość. Teraz rzeczywiście, panu, niektóre te piosenki są takie, że generalnie dobijają jeszcze mocniej niż...
1: Dla każdego coś dobrego.
0: Dla każdego coś dobrego, no... oczywiście każdy czas ma swoją kulturę i każda kultura ma swój czas. Myślę, że akurat te piosenki, które Państwo usłyszycie, te piosenki z lat 50., 60., one są kanonem. One nigdy się nie zestarzeją. I jest dlatego jakaś przyczyna. Więc aby tą przyczynę może poznać, a z ciekawości nawet, dowiedzieć się, co w tym jest takiego, że wiecznie się śpiewa Kasztany i czy to była Sława Przybylska, czy to jest Edyta Górniak, czy za chwilę 15-latki odkrywają tą piosenkę dla siebie. Co takiego jest w takich piosenkach, że one nadal są odkrywane i śpiewane, że są silniejsze ponad trendy, ponad czasy, ponad rzeczywistość nas otaczającą, ponad pęd cywilizacyjny. My dalej wracamy do tych sentymentalnych, pięknych utworów, które chyba są takim chyjącym miodem na naszą duszę.
2: Przypomnę, koncert grupy Sing Sing 25 maja o godzinie 19 w Pałacyku Sokół w Skawinie. Łysa Góra, Huta Aluminium oraz już nieistniejące kino, stare restauracje i kawiarnie. To wszystko w kolejnej odsłonie naszego eskowego cyklu o miejscach i budynkach Skawiny. Dziś na tapecie m.in. Gubałówka, czyli ośrodek kulturalno-edukacyjny wybudowany z myślą o pracownikach miejscowej huty. A to wszystko podszyte nutą PRL-u. Więcej opowie nam Marian Strzeboński.
1: Dzisiaj wiadomo, to jest miejsce kultury, w której dzieją się różnego rodzaju spotkania, kwitnie ta aktywność, czy to wśród młodszych, czy to wśród seniorów. Natomiast trzeba powiedzieć, że to był obiekt przeznaczony dla robotników miejscowej huty, która, umówmy się, że w przypadku Skawiny jest czymś w rodzaju takiej legendy, że to jest miejsce wbrew pozorom legendarne, chociaż już nieistniejące, no to jednak dalej gdzieś ten duch huty u tych starszych mieszkańców, którzy jeszcze tamte czasy pamiętają, on dalej żyje, że ta huta była, no nie chcę powiedzieć, że może centrum Skawiny topograficznym, natomiast myślę, że wiele osób o tym, w jaki sposób działała huta, pewnie też wielu w niej pracowało. Skąd się i dlaczego Gubałówka w Skawinie wzięła?
3: Ośrodek rekreacyjny Gubałówka został wybudowany pod koniec lat 50., a inicjatorem budowy i znaczącym kosztach fundatorem tej budowy była Huta Aluminium. To miejsce, które miało pełnić funkcję takiego ośrodka kulturalno-rekreacyjnego, bowiem w pobliżu wybudowano kompleks basenów odkrytych, no i budynek, który kształtem nawiązuje do budowli typu greckiego, czyli akropol ze słynną kolumnadą wokół. Tu nie ma kolumn, są pilary. No i wnętrze z dużą salą balową i zapleczem kuchennym. Tam odbywały się, pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem i trochę większym, myśmy chodzili na tak zwaną górkę. W żargonie młodzieżowym nie nazywaliśmy tego kompleksu Gubałówką, po prostu górką. Dyskoteka była na górce. Czy na górkę się chodziło na dyskotekę? Na górce były baseny. Do dziś czynne, od czasu do czasu remontowane, więc nazwa Gubałówka w zasadzie to jest przyjęta z innych powodów, bo to miejsce to tak zwana Łysa Góra, ale przyjęła się nazwa Gubałówka, bowiem wyjście na szczyt prowadzi dość stromym zboczem. Niektórym kojarzy się to ze stromizną Gubałówki Zakopanego.
1: No nie wiem, czy ta stromizna jest podobna jak tam, ale myślę, że bardzo porównywalna. Nie będę ukrywał, że jestem trochę fanem tej historii PRL-u i mnie to bardzo ciekawi, dlatego że no, to są dosyć zwariowane czasy, jeżeli chodzi o naszą historię i także o historię lokalną. I także dotykając właśnie tego tematu, że Gubałówka właśnie była miejscem dla robotników, żeby oni się mogli ukulturalniać, bawić, etc., etc. Warto też wspomnieć o tym, a w zasadzie rozwinąć ten temat, czym była huta w Skawinie i na ile ona miała znaczenie wtedy, kiedy jeszcze prężnie funkcjonowała dla mieszkańców, którzy pewnie, no myślę, że w dużej części byli też jej pracownikami.
3: Tak, lokalizacja huty w Skawinie, Huty Aluminium, to oddziaływanie wielopłaszczyznowe na miasto Skawina, bowiem lokalizacja huty pociągła za sobą lokalizację elektrowni w Skawinie, bowiem huta pracowała jako zakład wysoce energetykochłonnym, więc żeby zapewnić pracę huty, trzeba było wybudować elektrownię Skawinę. No jest tylko jeden problem. Wybudowano to po stronie zachodniej miasta, o czym mówiłem wcześniej, i opadanie pyłów odbywało się przy przeważających kierunkach wiatrów z zachodu na obszar miasta. Więc wybudowanie huty przyczyniło się do powstania huty i elektrowni, bo te zakłady razem są powiązane, przyczyniło się do rozwoju terytorialnego miasta. powstały nowe osiedla. Najpierw stare osiedle, czyli rejon ulicy Kościuszki, Żwirki Biegury i Poniatowskiego. Po czym powstało osiedle Ogrody i osiedle Bukowska. Skawina w 1939 roku liczyła około 4500 mieszkańców.
1: To porównując z tym, co mamy dzisiaj, to jest mniej więcej około 5 razy mniej.
3: To jest 5 razy mniej, z tym, że w dniu zakończenia wojny tych mieszkańców było jeszcze mniej, bo ludność żydowska, która stanowiła około 500 mieszkańców, została wywieziona do Bełżca, do obozu koncentracyjnego. To trzeba przyjąć, że w 1945 roku szacunkowa liczba mieszkańców Skawiny oscylowała w pobliżu 4000. Dziś mamy 7 razy więcej mieszkańców i to nie jest efekt przyrostu naturalnego z populacji 4000 mieszkańców w dniu zakończenia wojny, tylko jest to efekt, ta obecna liczba mieszkańców jest efektem napływu ludności w związku z budowanymi zakładami pracy. Nowe osiedla to początek wzięły przy nowych zakładach przemysłowych. No, czym ta huta była w efekcie dla mieszkańców, no oprócz dobrodziejstwa dającego pracę, mieszkanie zakładowe, była niestety tragedią i dramatem. Większość mieszkańców Skawiny odczuła to na własnej skórze. Uszkodzony układ kostny, wszelkiego rodzaju pylice płucne, alergie. Ten zakład był trucicielem i w 1981 roku ostatecznie zakończył produkcję aluminium metodą elektrolizy, która w procesie produkcji daje aluminium, ale emituje olbrzymie ilości związków fluoru. Natomiast do tej Gubałówki wrócę. No, Gubałówka stała się miejscem rekreacji nie tylko dla pracowników huty. Wszyscy z tego korzystali. Tam się odbywały festyny dla dorosłych, tam się odbywały zabawy, wesela. My jako uczniowie tam obowiązkowo chodziliśmy na komersy i studniówki. Też tam w tej sali dużej się to odbywało. Sam pamiętam, że miałem komers zakończeniowy właśnie na Gubałówce.
1: Sam mogę te czasy jedynie znać z filmów, z opowieści, tak jak sobie przypominam pewne produkcje. Jak ten PRL faktycznie wyglądał właśnie przez takie miejsca jak Gubałówka, gdzie żyjemy w jakiejś społeczności lokalnej. Tutaj mówimy o mieście, o gminie Skawina tak naprawdę. Takie miejsca były czymś w rodzaju takiej odskoczni od codzienności, że wiedziało się, że jeżeli powiedzmy kończymy w sobotę pracę, bo przypominamy, że to nie jest tak jak dzisiaj, że 5 dni i weekend, tylko 6 dni i wolna niedziela, no to dla wielu to pewnie też było taka możliwość właśnie czy to integracji, spotkania, po prostu takiej towarzyskiej zabawy.
3: Tak, na Gubałówce te imprezy o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym głównie odbywały się w soboty. Te wieczorki na górce, o których taneczne dla młodzieży na górce, też odbywały się w soboty. Bo no, bardzo poważne uroczystości też tam miały miejsce. W Skawinie gościli wielcy z minionej epoki. W 1964 roku przyjechał tu nawet premier Józef Cyrankiewicz i był na Gubałówce również podejmowany jako gość w sali tej reprezentacyjnej.
1: A powiedzmy sobie jeszcze na temat samego wyglądu Gubałówki, bo skoro mówimy o PRL-u, kiedy ten budynek powstawał, no to oczywiście jest to socrealizm, czyli połączenie takiej, powiedziałbym, no może tutaj nie powinienem oceniać, ale takiej tandeciarskiej prostoty z klasycyzmem.
3: No tą tandeciarską prostotę to jeszcze tam można zobaczyć dziś. Jeśli znajdziemy się na Gubałówce już za ogrodzeniem, to alejka dojazdowa to jest wyłożona tak zwaną trylinką, czyli betonowym bloczkiem o kształcie sześcioboku, w różnych miejscach z zapadłościami i zagłębieniami. Natomiast wnętrze współczesne Gubałówki, wprawdzie w kształcie i w gabarytach to jest to, co było, kiedy powstało, ale zostało bardzo odnowione i unowocześnione. Jest i klimatyzacja, wszystkie te niezbędne środki, które dzisiaj są potrzebne w nowoczesnym wyposażeniu. Ale nie od razu tak było, jak jest dziś, bo przecież to było budowane w latach 50. technologią beton i drut i wszystko odlane w formie betonowej. Także ten kształt zachowała, natomiast wnętrze zostało bardzo unowocześnione na obecne potrzeby.
1: A skoro mówimy o takich miejscach rozrywkowych, to czy poza Gubałówką były jeszcze takie miejsca, które Państwo mogli dobrze kojarzyć, że nie tylko idziemy na górkę, jak to Pan wspomniał, na dyskotekę, tylko są też inne miejsca, inne budynki, do których można by się było udać i które właśnie w tych latach 60. czy 70. pełniły funkcję właśnie czegoś w rodzaju, no po prostu szeroko pojętej rozrywki?
3: Szeroko pojęta rozrywka typu zbliżonego do czasów dzisiejszych raczej była w ograniczonym zakresie. Restauracje, które dziś już nie istnieją, na przykład Ludowa, to jest na rogu ulicy Słowackiego, to było miejsce, gdzie odbywały się wesela i uroczystości rodzinne na zamówienie. I to chyba ta Ludowa była takim miejscem poza Gubałówką, gdzie można było zorganizować wesele. Najczęściej to tam. Natomiast w Skawinie, dziś Skawina to również Korabniki przyłączone w 73 roku do Skawiny. Remiza strażacka w Korabnikach to było miejsce organizacji wesel i dziś mamy do wyboru olbrzymią ilość różnych pomieszczeń, tego jest dużo, ale wtedy w Korabnikach. Gdzie idziesz na wesele? Gdzie będzie to wesele? A w remizie w Korabnikach. No lub w Ludowej. Takich miejsc jak dziś mamy to nie było niewiele. Pamiętam w latach 70. pierwszą kawiarenkę. Ta pierwsza kawiarenka była zlokalizowana w takim małym pomieszczeniu w budynku obok milicji wtedy, a dziś policji w Skawinie. I nazywała się Kafejka. Mała kafejka, mała kawiarenka. Dziś tych kawiarenek mamy od liku i tylko kwestia wyboru, gdzie się udać. Natomiast w czasach mojego dzieciństwa to ta kafejka. Państwo Tatarczuchowie ją prowadzili, którzy potem się przenieśli do Centrum Kultury, do Pałacyku Soku na tej sali. Tam mieli własną, że tak powiem, działalność gospodarczą.
4: W połowie lat 70.
3: pojawiło się coś ekstra w Skawinie. Na błotnistym terenie. W miejscu, gdzie były dwie stodoły z czasów jeszcze początku stulecia. Dziś, gdzie te stodoły były, znajduje się parking A. Za parkingiem restauracja Aika. To był reprezentacyjny punkt, miejsce do wypoczynku, rekreacji i organizacji zabaw właśnie w tejże Ajce. Oczywiście dziś tam nie ma ani restauracji, ani piwiarni, ani kawiarni. Zmieniła się funkcja w budynku. Na dole znajduje się pawilon, kompleks handlowy, a u góry inne pomieszczenia, a na samej górze jeszcze chyba przedszkole, jeśli dobrze pamiętam, z ostatnich spacerów po Skawinie. Więc ta Ajka była miejscem, gdzie nawet przejeżdżające wycieczki zatrzymywały się w celu skonsumowania obiadu. Nawet nocujący w Krakowie i w okolicy przyjeżdżali tu na posiłki. Na tym parkingu przed Ajką często stały autobusy z różnych miast w Polsce.
1: Skoro już mówimy o tych rozrywkach w PRL-u, w Skawinie, to jeszcze jedno miejsce mi przyszło do głowy i myślę, że pan też je dobrze pamięta. To jest już nieistniejące kino Piast. To było coś takiego, że można było zaznać tego większego kina tutaj na miejscu w Skawinie i niekoniecznie jechać do Krakowa i szukać tamtejszych. Czy na przykład, jak ktoś też mógł pewnie sobie na to pozwolić, właśnie kupić bilet do kina i sobie po prostu obejrzeć film. Tutaj też była taka możliwość. I czy państwo właśnie za czasów młodości, z tego co pan pamięta, to też było takie miejsce, jedno z tych, które można było traktować jako jedno z najważniejszych rozrywek tutaj na miejscu?
3: A to ciekawa sprawa i godna uwagi. Otóż mówimy o budynku, który dziś już nie jest kinem. Wrócę do czasów przedwojennego. W tym miejscu przed wojną ksiądz Stanisław Buchała wybudował budynek dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Tam odbywały się różnego rodzaju imprezy, między innymi była sala teatralna, a po wojnie budynek został przejęty przez państwo. W budynku zlokalizowano kino. Kino dostało nazwę pasowną do tamtych czasów, kino Junak. My wiemy, z kim nam się, jak należy interpretować pojęcie junak. No,
1: z motoryzacją oczywiście.
3: To raz, że motocykl, ale junak to był ten również, który chodził zbierać stonkę na polach ziemniaków albo budował z przekroczeniem kilkusetkrotnym przyjętych norm, prawda, 600% normy i blok wybudowany w niecałe pół roku. Prawda? To junacy Polacy, czyli tacy młodociani, często wywodzący się ze środowisk wiejskich, nie fachowcy, ale pracujący na budowach, odbudowujący. Więc ten Junak to był właśnie ten młody chłopiec. I kino Junak do lat 80. albo i troszeczkę później, być może mylę datę, ta nazwa się utrzymała, po czym przyjęto nazwę Piast. Kino Piast. No dziś kina nie ma. Dziś budynek dawnego kina, wcześniej budynku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, wrócił do łask, ale właścicielem staje się parafia i to jest budynek parafialny. W pobliżu tego budynku wybudowano szkołę katolicką i budynek jest własnością parafii. Ale kino Piast, a wcześniej kino Junak, kojarzy mi się z wielkimi kolejkami. Dwa seanse, zwłaszcza w niedzielę i w sobotę popołudniowe, seans o 17 i o 19. Kolejka po bilet miała kilkaset metrów. Nie dla wszystkich biletów wystarczyło, bowiem sala nie jest gabarytowo wielka, więc wielu odchodziło bez biletu, nie dostali się do kina. Każdą niedzielę, a zwłaszcza jak był jakiś atrakcyjny film wyświetlany, tam były olbrzymie tłumy młodych i starszych. Wszyscy chcieli wejść do kina, ale biletów starczyło dla tych, którzy się tylko zmieścili na sali.
2: W tym wydaniu magazynu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

0: SK2. Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. To najstarszy budynek akademicki w Polsce. Z mikrofonem Radia SK zaglądamy dziś do Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Historia budynku sięga XV wieku, kiedy to król Władysław Jagiełło przekazał kamienicę na potrzeby Akademii Krakowskiej. W XIX wieku była to siedziba głównej biblioteki uczelni, a dziś znajduje się tam Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Joanna Ślaga, zastępca dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw naukowych i strategicznych. Jesteśmy właściwie w samym centrum Starego Krakowa. Do rynku głównego mamy ledwie 2-3 minuty pieszo, więc jesteśmy w sercu miasta, w sercu średniowiecznej historii miasta, no i uniwersytetu, który w tamtym czasie rozpoczął swoje działanie. To jest budynek, który właściwie zainicjowany został przez parę królewską, króla Władysława Jagiełłę i królową Jadwigę, bowiem to fundacja królewska, opieka królewska umożliwiła zakupienie pierwszej kamienicy i też dała początek Kolegium Majus. Budynek jest dzisiaj takim czworobokiem zamkniętym, który objawia też po wejściu od strony czy to Jagiellońskiej, czy wyjątkowo czasami od strony ulicy Świętej Anny. Piękny dziedziniec, który jest dzisiaj przestrzenią spotkań naszych gości, turystów z całego świata. Kiedyś był przestrzenią też debaty, rozmów, tych podstawowych, nawet edukacyjnych, powiedzielibyśmy, czy dydaktyczno-badawczych. Ten budynek, historia jego sięga właściwie jeszcze XIV wieku, jeśli popatrzymy na ten najstarszy fragment. Budowa do miejsca, w którym rozpoczynamy nasz spacer, czyli do librarii, trwała aż do początku XVI stulecia. Musimy sobie jednak też tutaj wytłumaczyć, że to nie jest tak, że królowa pozostawiła pewną intencję i finanse, a król zamówił architektów, projektantów budowniczych, którzy po prostu przez 100 lat ten dom budowali. Po prostu nabywano kolejne domy, ewentualnie budowano jakieś przewiązki. No musimy też sobie wyobrazić, że tak jak w naszym domostwie, to domostwo akademickie przeżywało różne historie, przeżywało potrzeby, przeżywało czasem dramaty, również te dotyczące architektury, czy jakieś tam pożary, jakieś różne trudności, potrzeby zmiany z uwagi na potrzebę większej przestrzeni, czy na przykład no, nowe standardy. W związku z powyższym no, to jest wiele historii we fragmentach tych murów, wiele historii zmiany. Zatem jesteśmy w bardzo urokliwym miejscu, szczególnym, nie tylko dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie tylko dla samego Krakowa. Jeśli mówimy o historii uniwersytetów, szczególnie uniwersytetów europejskich, to na pewno jest to jeden z tych wczesnych ośrodków akademickich. To raz, no i ta architektura też wkomponowuje się w tę wspaniałą kolegialną architekturę, czyli miejsc, gdzie prowadzono wykłady, gdzie drżało to życie akademickie, gdzie też w wielu przypadkach czy to profesorowie, czy studenci jakoś pomieszkiwali, spędzali tu naprawdę dużo czasu.
3: To też jest takie miejsce, które zawsze kojarzy nam się z tym początkiem roku akademickiego i z początkiem kolejnego sezonu nauki, bo to przecież stąd wyrusza orszak profesorski, który jest jedną z tradycji uniwersytetu.
2: Jest jedną z tradycji uniwersytetu, a co więcej, jest elementem niematerialnego dziedzictwa naszego kraju, z czego jesteśmy absolutnie dumni, bo na ten wpis, na te aplikacje pracowało wiele pokoleń. My tak naprawdę mieliśmy tę przyjemność, ale również to była nasza odpowiedzialność, żeby z tą aplikacją się zmierzyć. Orszak profesorski, który rozpoczyna ten tradycyjny dzień inauguracji roku akademickiego, rzeczywiście wyrusza z tego miejsca, tutaj się formuje ten orszak. Prawdą jest, że tutaj też wiele zmian w przeciągu dziesięcioleci, bo kiedyś ta grupa profesorów biorących udział w takim orszaku była dosyć mała. Dzisiaj mamy 16 wydziałów. W tym roku rekordowa ilość osób biorących udział to 350 przedstawicieli i przedstawicielek naukowych naszego uniwersytetu. Pochód profesorski, orszak rektorski, ten orszak inauguracyjny, no, ma różne konotacje w przeszłości. Miał miał związki też z różnymi potrzebami, tradycjami i był obserwowany też w różnej formule. Natomiast w tym miejscu, w Kolegium Majus, w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ten element inauguracji został osadzony w latach 60. To była inicjatywa profesora Karola Estrejchera, młodszego, ówczesnego dyrektora muzeum. Później też profesor Waltoś nadał taki dodatkowy sznyt, mianowicie bardzo dbał też o tą formułę, formowanie pochodu tutaj wychodzącego. Dodatkowo też wniósł taki element tradycji, jakim jest dzisiaj też taki krążący pochód melodii z pozytywek, które posiadamy w muzeum. No, za czasów kolejnego z dyrektorów, profesora Krzysztofa Stopki, udało nam się dokonać tego wpisu. Wpis jest świadectwem tego, że ona jest zaopiekowana i że ta tradycja jest kontynuowana, bo to w nich jest najistotniejsze. Natomiast no, to jest też moment takiego promowania tych zwyczajów i budowania świadomości. Też pokazania, że rzeczywiście jest to taki dzień wspólny dla i Uniwersytetu, i Krakowa, dla społeczności, która jest bezpośrednio związana z Uniwersytetem, ale tej, która gdzieś tam obserwuje Uniwersytet albo korzysta z jego zasobów, że to jest piękna tradycja pokazująca naszą historię, trwałość instytucji, tym samym no, nasze jakieś korzenie. W związku z powyższym tak naprawdę od takich bardzo praktycznych, logistycznych kwestii typowo historycznych, no, mamy ten element tożsamościowy. On jest bardzo ważny tutaj. Myślę, że jest bardzo istotny dla profesorów, którzy biorą udział w pochodzie, dla zespołów, które przygotowują wszystkie elementy tego dnia i myślę, że dla wszystkich, którzy gdzieś spotykają nas na trakcie, bo to jest taki dzień wspólnotowy. To jest też czasami dzień wymiany różnych opinii, czasem może i krytycznych. No, to oznacza też, że to gremium jest gremium, do którego powinny trafić pewne wątki. Zatem wydaje mi się, że to jest takie wielowymiarowe, jeśli chodzi o te tradycje. I to piękne, że kolejne pokolenia bardzo są nią też zainteresowane.
3: To jak już tutaj wespniemy się po tych kamiennych schodach na Krużgankach i trafimy do Kolegium Majus, no to co zobaczymy? Odkryjmy te skarby.
2: Tak, odkrywamy te skarby. No przede wszystkim możemy zobaczyć sale, które no, były używane przez stulecia do różnych celów dla profesorów i studentów Uniwersytetu. Z biegiem czasu udostępniane też społeczności. Właśnie jesteśmy w librarii, która była pierwszą taką biblioteką tutaj w Kolegium Majus. Potem w pełni siedzibą Biblioteki Jagiellońskiej stało się całe Kolegium Majus. Natomiast ta biblioteka była też miejscem, w którym czasami przyjmowano gości z zewnątrz. Przyjmowano gości, prezentowano różne przedmioty historyczne, pamiątkowe. Była księga wpisów, gdzie zachowały się po dzień dzisiejszy bardzo ciekawe adnotacje z wizyt tutaj w kolegium. Kto wizytował Kraków, chętnie zaglądał do biblioteki. Jak wspominał Karol Estrejcher starszy, no jest to miejsce szczególne, było to miejsce szczególne. Czy byli również artyści, którzy opiewali poematami tą przestrzeń, a że no, Warszawa jest piękna i to, co posiada, ale że jest też Kraków, a tam Uniwersytet i jego biblioteka. W związku z powyższym to jest też taka przestrzeń, która jako pierwsza daje nam sygnał, że Kolegium Majus jest otwarte i było otwarte. Że oczywiście działy się tu pewne rzeczy, które są no, przewidziane dla tego grona, powiedzmy, zatrudnionych w Uniwersytecie, ale też, że to, co jest wytwarzane w Uniwersytecie, co się pojawia też tutaj jako wytwór pracy dzisiaj muzealnej, jest to dla otoczenia. Ktoś musi być odbiorcą tych osiągnięć. Poza tym te osiągnięcia bazują na śladach przeszłości, rozmaitych śladach przeszłości, pewnych odgadnionych, nieodgadnionych wątków i też rolą, tak jak rolą Uniwersytetu jest adaptować się, edukować. Naszą rolą jako Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest tutaj być tym pomostem pomiędzy tym, co było, co nadchodzi, no i oczywiście skupić się na tym, jak najlepiej możemy, co możemy dzisiaj zrobić dla zasobów i ich widoczności, czytelności, użyteczności, no i też wykorzystać to zaplecze, jakim jest Uniwersytet i otoczenie społeczne, aby ta praca była jeszcze bardziej efektywna i no, docierała wszędzie tam, gdzie może dotrzeć. To jest fascynująca przestrzeń, przestrzeń, która myślę też wskazuje na pewno w tych murach zachowanych jest wiele radości, wiele determinacji, myślę też, że i lęków, ale przede wszystkim kwestię pewnej dumy i odpowiedzialności. Te mury, myślę, są przede wszystkim emanacją takich emocji, bo takie emocje towarzyszą też tutaj przede wszystkim osobom, które pracowały, pracują i zapewne pracować będą się mierzyły przede wszystkim z takimi odczuciami. To sala, która dziś jest salą ekspozycyjną, nawiązującą do tej różnorodności akademickich historii, bo i oczywiście mamy tutaj przedstawienia artystów, teoretyków, nie tylko z Krakowa, nie tylko z polskiego otoczenia naukowego, generalnie z Europy. Tak kiedyś też prezentowano się, otaczano się takimi biustami, przedstawieniami właśnie osób, które wnosiły coś do świata nauki, do szeroko pojętej kultury. Mamy przedstawienia osób, które już bezpośrednio były z uniwersytetem związane, z muzeum, czyli gdzieś tam też jest to element taki ikonograficzny przedstawienia tej historii. Bardzo oczywiście intrygujący jest wielki stół, który zaprasza nas zawsze w librarii, a przez wiele lat też przede wszystkim gościł senatorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i to też była ta przestrzeń, w której podejmowano wiele decyzji. A dzisiaj, ponieważ mamy troszeczkę inne reguły organizacji Senatu, też liczba senatorów jest inna i gości zaproszonych do składu Senatu, do obrad Senatu, w związku z czym nie wszystkie obrady są tutaj organizowane, ale jest to też pomieszczenie, gdzie rektorzy spotykają się z wieloma gośćmi, czy no też libraria i inne sale Kolegium Maius są przestrzenią wielu wizyt dyplomatycznych. Także od wielu lat to kolegium ma też taką rolę łącznika w tym aspekcie, czyli wizytujący Kraków i nasz uniwersytet też są zapraszani tutaj i to jest też piękna historia właśnie tej komunikacji wielokulturowej.
3: A te narzędzia za nami, te eksponaty?
2: A tutaj rzeczywiście dobrze pani określiła mianem narzędzi, ponieważ trzy z drewnianych przedmiotów, które tu widzimy, to są zrekonstruowane przedmioty, które no, służyły przede wszystkim astronomom. Widzimy sferę armilarną, kwadrant i trikwetrum, czyli takie urządzenia do obserwacji. Przede wszystkim trikwetrum pozwalało prowadzić obserwacje. Musimy pamiętać, że długi czas gołym okiem, bez soczewek, to jest późniejszy wynalazek. Mamy kwadrant, który przede wszystkim no, gdzieś tam oznaczał pozycję Słońca, zatem można było się tutaj odnosić do czasu. No, sfera armilarna to jest kwestia tego, jak po jakich łukach krążą planety i w którym momencie, w jaki sposób mogą się one gdzieś tam, te linie pomiędzy nimi przecinać. Bardzo podstawowe z jednej strony, dla nas mimo wszystko zaskakujące, że były podstawą takich osiągnięć i odkryć. Oczywiście tymi instrumentami nawiązujemy do postaci Mikołaja Kopernika, bo jakby nie było najbardziej rozpoznawalne i też takiej marketingowo uznawanej postaci w historii polskiej nauki, ale też naszego uniwersytetu, bo Kopernik studiował w Krakowie i w uniwersytecie dzisiaj zwanym Jagiellońskim. A też te instrumenty są tak naprawdę wykonane na wzór i jego wskazanie, bo on opisywał w swoich anotacjach, jakie instrumenty jemu towarzyszyły. To rzeczywiście duża determinacja i absolutnie inna technika działania, aniżeli dzisiaj byśmy sobie mogli wyobrazić.
3: Do Kopernika chyba jeszcze wrócimy.
2: Do Kopernika wrócimy, zresztą wracamy w różnych nawiązaniach. Tutaj zresztą nad nami jest piękne sklepienie i ona jest udekorowane w taki charakterystyczny sposób, że właściwie jest nad nami nieboskłon. Jest dużo takiej fantazji, bo różne gwiazdy, gdzieś tam jakiś aniołek się pojawia, ale to też jest nawiązanie do tej kwestii obserwacji, astronomii, astrologii, która tutaj była opiekowana, że tak powiem, w Kolegium Maius i nauczana. Natomiast też pamiętajmy, że były takie zwyczaje dekorowania, czy to właśnie w takich przestrzeniach bibliotecznych, czy kościelnych. Był taki moment, od którego bardzo chętnie te niebieskości, granaty, dodatkowo złocone delikatne gwiazdy, no, były dosyć popularne. To jest już element wprowadzony w latach 50., ale bardzo ładnie tutaj nam dopowiada tę historię. No i no, można to różnie tłumaczyć, można by powiedzieć, że sky is the limit, ale myślę, że w przypadku wielu badaczy i mentorów naszych nawet niebo nie stanowiło limitu i jakby to też jest kwestia takiej symboliki, że trzeba być otwartym, pokornym, wytrwałym, prawda? I gdzieś tam się do tych wyżyn człowiek potem może dostać.
3: No to może przejdźmy dalej.
2: To są już pomieszczenia, które dzisiaj przede wszystkim są traktem ekspozycji muzealnej. Nasi goście tutaj zwiedzają albo z przewodnikiem, albo samodzielnie. No musimy pamiętać, że muzeum jest dla wszystkich w tym znaczeniu, że do danego muzeum, w tym do naszego muzeum, niekoniecznie trzeba przyjść, żeby tylko i wyłącznie odkrywać historię tego miejsca, czyli uniwersytetu. Można tutaj poszukać wątków dotyczących naszego miasta i regionu. Można tutaj znaleźć wątki związane z historią Polski, europejską, historią i zwyczajem. Przede wszystkim też wydaje mi się, że to jest bardzo przyjemne i przyjazne miejsce. I nie bez powodu dzisiaj mówi się o tym, że muzea są takim naszym miejscem i oazą spokoju, że można po prostu tutaj przyjść, pobyć, popatrzeć, troszkę poddychać tą atmosferą, którą no jakby nie było, wprowadzają te przedmioty, które prezentujemy. Oczywiście nie wszystkie są na ekspozycji, prezentujemy je też na ekspozycjach czasowych, w ramach jakichś indywidualnych wydarzeń czy takich akcji promocyjnych. Natomiast naprawdę to miejsce otacza spokojem, więc mamy taką formułę również indywidualnego zwiedzania. Można przyjść, można się poprzechadzać. Za chwilę, mamy nadzieję, będziemy mieli też kilka dodatkowych miejsc, w których będzie można taką chwilę spędzić tutaj w Collegium Maius. Dziedziniec również jest taki bardzo przyjazny i przyjemny. No i tak sobie troszkę samemu podyskutować z tym otoczeniem i przyszłością. Natomiast wracając do miejsca, w którym jesteśmy, w którym też bardzo miło się raczej nasi goście czują, to jest izba wspólna. No, samo określenie jest bardzo przyjazne, stuba communis, z racji tej, że mieszkający tu profesorowie zazwyczaj w tym miejscu zasiadali do posiłków albo też dyskusji. My dzisiaj też staramy się tutaj prowadzić wiele spotkań, podejmować też niektórych jakimś poczęstunkiem, no bo to była po prostu jadalnia, więc to jest wedle tradycji. Natomiast tak jak mówię, tutaj śpiewają absolutnie różne obiekty, różne historie, od tych lekko kulinarnych, przez wspólnotowe, mamy elementy nawiązujące do różnych hierarchiczności, struktura, mamy piękne przedstawienia portretowe, no i przede wszystkim też możemy się odnieść do naszego pierwszego fundatora, czyli Kazimierza Wielkiego, króla, który zainicjował działalność uniwersytetu w 1364, a ten przedmiot, który tak bardzo o nim przypomina, to jest w ogóle jedna z najstarszych polskich rzeźb portretowych, piękne przedstawienie Kazimierza Wielkiego, które kiedyś było prezentowane w kolegiacie wiślickiej. Tutaj Kazimierz jest w wykuszu. Wykusz to też bardzo charakterystyczny element architektoniczny, który widzimy od strony ulicy Jagiellońskiej. Także na ścianie wschodniej od strony ulicy Jagiellońskiej taki piękny, obudowany balkonik. To jest wykusz, który możemy również zaobserwować właśnie tutaj, będąc w stupie.
3: No to idziemy dalej.
2: Idziemy dalej i to, co zawsze intryguje, poprzez nazwę oczywiście, to jest kwestia skarbca. Jesteśmy w skarbcu, przejdziemy sobie bardzo blisko w tym skarbcu do miejsca, które no, jest takie bardzo intrygujące, bo to jest sejf bankowy, już grubo ponad stuletni. I w tym sejfie są zaprezentowane bardzo cenne pamiątki. Tutaj znowu troszkę odkoduję pewne kwestie muzealne i powiem troszkę, jak to wygląda, bo oczywiście patrząc na sejf skarbca, to nie są jedyne najcenniejsze obiekty, ale na pewno jeśli chodzi o takie wytwórstwo rzemieślnicze, złotnicze, to są tutaj bardzo cenne, jak widzimy, bardzo drobne przedmioty, więc one muszą też być w odpowiedni sposób zabezpieczone, ale przede wszystkim mamy tutaj insygnia władzy rektorskiej. Berła, pierścienie i dawny łańcuch rektorski.
3: Znane też z herbu uniwersytetu, prawda?
2: Z herbu uniwersytetu, bo berło dało początek herbowi. Korona, która w herbie zwieńcza, była też takim sygnałem, że to uniwersytet był założony właśnie przez króla i ten patronat królewski był niezwykle istotny. Natomiast te insygnia nawiązują nam oczywiście do tej tradycji, o której wspominałyśmy na samym początku, czyli pochodów profesorskich, czyli uroczystych, takich ceremonialnych wręcz wydarzeń uniwersyteckich, jak wręczenie nagród, jak wręczenie tytułu doktora honoris causa itd., itd. Oczywiście insygnia te, które są autentycznymi, przekazanymi uniwersytetowi przez króla i biskupów, kardynałów krakowskich, te nie są używane już, zastąpiono je kopiami. To jest właśnie też ten element zmiany, kiedy już czujemy, że pewne elementy wymagają te tematy materialności wymagają ochrony, to one są zabezpieczane, stosuje się jakieś zamienniki. U nas to są wykonane specjalnie kopie bereł, dlatego rektor jest w otoczeniu pedli, którzy na przykład w trakcie pochodu inauguracyjnego niosą te berła. Sam rektor używa jednego berła, sam ma pierścień, ma łańcuch, ale to nie są te najstarsze, które należą do już tutaj kolekcji muzealnej. To jest też nasza duma, bo jesteśmy w grupie niewielu naprawdę europejskich uniwersytetów, które jeszcze te oryginalne insygnia posiadają. I teraz patrzymy na te gablotę, czy wiele gablot w muzeach, i myślę, że dlatego warto sobie różne muzea, w tym nasze oczywiście, po swojemu czytać. Dlatego, że każde muzeum ma oczywiście swoją narrację, no ponieważ jest zobowiązane do tego, żeby prezentować ten wycinek historii, za który odpowiada. Są mimo wszystko takie różne obszary tematyczne i jeśli mówimy o tradycji uniwersytetu, jeśli mówimy o tym, o tej trwałości, jeśli mówimy o symbolice, jeśli mówimy o jakimś utożsamianiu się, no to na pewno takim top obiektem są te insygnia. Jeśli mówimy o przedmiotach, które są pomiędzy narzędziami badawczymi, a jakimś tam kuriozum, które się gdzieś pojawia, a jednocześnie jakąś ciekawostką, czy takim ikonicznym obiektem, jest tak zwany Złoty Globus Jagielloński. To jest niewielki globusik otoczony sferą armilarną z początku XVI wieku, który gdzieś tam po prostu w tych zapiskach właśnie globusowych zawiera już nowo odkryty ląd, znaną nam i ostatnio często wspominaną Amerykę Północną. Więc z punktu widzenia tego, czym jest ten obiekt, to jest znowu szersza historia, bo tutaj musieliby się jej wypowiedzieć i historycy nauki, i kartografowie, i historycy sztuki, którzy się zajmują rzemiosłem, i geografowie. Więc widzimy, że to tak naprawdę każda dyscyplina by w tym obiekcie coś znalazła. My możemy po prostu znaleźć piękny obiekt. I to też jest w porządku. Do tego też służą muzea. Zatem będą w skarbcu na pewno znajdujemy rzeczy niezwykle cenne, bezcenne wręcz z punktu widzenia, tak jak mówię, długotrwałości i działalności instytucji, ale znajdujemy też takie przedmioty, które nawiązują do innych, mniejszych historii. Z jakiegoś powodu znalazły się w naszym zbiorze, no i znalazły się dlatego, że na przykład właśnie stanowią, są reprezentacyjne dla jakiegoś tematu, są istotne z punktu widzenia związku z jakąś osobą, mamy tutaj jakieś królewskie pamiątki, prawda? Także czytać należy te obiekty bardzo różnorodnie, oczywiście zwracać uwagę na to, co instytucja przedstawia i jaki kontekst tutaj i dlaczego posiada te obiekty, że to jest tłumaczone. Natomiast myślę, że oko każdy tutaj chętnie zawiesi, a co więcej, wielu znajduje wiele inspiracji albo jakieś ciekawe historie, które jednak z nim są bezpośrednio związane. Także myślę, że jesteśmy takim w ogóle skarbcem narodowym.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Każdy znajdzie coś dla siebie, a dla tych, którzy lubią pewien porządek rzeczy, to też tutaj na przykład rekonstrukcje dokumentów fundacyjnych, czyli tych podstawowych, które dały początek instytucji w 1364-1400 roku. Nieszczęśliwie nie mamy oryginalnych dokumentów z uwagi na utratę ich w czasie wojny, natomiast oryginały pieczęci są zachowane w archiwum. W archiwum są też dodatkowe dokumenty, bo trzeba pamiętać, że decyzja o otworzeniu uniwersytetu była decyzją złożoną. Ona polegała na decyzji króla, przychylności miasta, czyli takich przywilejach dla społeczności akademickiej, ale też była oparta o decyzję papieską w owym czasie. Druga część skarbca to szalona, że tak powiem, kompozycja w bardzo dobrym oczywiście rozumieniu tego słowa. Od pamiątek królewskich związanych ze Stanisławem Augustem Poniatowskim. No, troszkę niekoniecznie chętnie wizytującym Kraków, bo był tu jedynie raz, ale jego czasy, a przede wszystkim działalność też jego brata i profesorów z nim związanych przyniosły wielką reformę uniwersytetowi. Więc to jest czas wielkiej zmiany. Czas Poniatowskiego to też pewne niezwykle inspirujące Europę i świat wydarzenia, jak chociażby pierwsza ustawa rządowa, konstytucja. Mamy tutaj w zbiorach między innymi kałamarz, z którego czerpano tuszu właśnie podczas podpisywania tegoż dokumentu. Mamy wiele innych przedmiotów, typowo takich artystycznych, dekoracyjnych. To też jest taka sztuka użytkowa, bo jest wiele naczyń stołowych, wiele naczyń liturgicznych, więc jak najbardziej takie przedmioty, które były stosowane w różnych obszarach. To, że je posiadamy, wynika też z faktu, że w XIX wieku uniwersytet już tworzył kolekcję dedykowane. Był ogród botaniczny, był gabinet zoologiczny i powstał gabinet archeologiczny, specjalnie jako zaplecze dla historii sztuki, archeologii, historii, więc przedmioty były też elementem uczenia, tak? Przedmiot niesie wiele wiedzy i pozwala też na zdobywanie wiedzy poprzez obcowanie z nim. Oczywiście są też takie przedmioty, które trafiły dużo wcześniej, bo te gabinety to XIX wiek, po prostu z tytułu chęci podarowania uniwersytetowi. I taka tradycja, powiedziałabym, obdarowywania uniwersytetu jest wciąż aktualną. Tutaj widzimy od znanych i cenionych na całym świecie osób pamiątki Andrzeja Wajdy, Wisławy Szymborskiej czy Roberta Korzeniowskiego, ale też nasze muzeum od zeszłego roku posiada stałą wystawę maszyn liczących od XIX wieku po współczesność, które są darem kolekcjonera Waltera Schrecka, Polaka, który wyemigrował wiele lat temu do Stanów Zjednoczonych. Krótko przed śmiercią podarował nam ponad 600 obiektów. Matematyka była elementem nauki i studiów, absolutnie pozostaje w uniwersytecie, więc jest to bardzo ciekawy dla nas też przedmiot badań i możemy taką wystawę zwiedzić. Kto się zna na przedmiocie, będzie rozczytywał poszczególne instrumenty, niektórzy będą pamiętać liczydła, które się tam znajdują, a niektórzy po prostu przyjdą znowu i powiedzą, że to jest bardzo ciekawe wizualnie, bo instrumenty naukowe wcześniej były naprawdę niezwykle ciekawe, właściwie były dziełami sztuki, tak?
3: Tutaj miłośnicy kina znajdą coś dla siebie, bo mamy przecież Oscara.
2: Miłośnicy kina jak najbardziej, Oscara w tym roku mamy wielki jubileusz związany z Andrzejem Wajdą, więc będzie głośno ponownie o tych obiektach.
3: Przede tak, bo to rok Andrzeja Wajdy, tak, musimy przypomnieć.
2: Przez właśnie rok Andrzeja Wajdy, wspaniałego reżysera, niezwykłego człowieka, doktora honorowego uniwersytetu, więc też będziemy współdziałać między innymi z krakowską Mangą w zakresie inicjatyw związanych z tym jubileuszem. Przechodząc się dalej, możemy troszeczkę zaczerpnąć może nie tego dokładnie, jak żyli profesorowie, ale też jak się zmieniały czasy i style, bo akurat przechodzimy przez takie style bardzo proste, dawne, bo tutaj jesteśmy w stylu ludowym, niezwykle barwnym, kwiecistym, pstrokatym, ale to, jak mówią, de gustibus non disputandum est, czyli to wszystko jest kwestia tego, kto co lubi i to jest jego prawo, więc mamy tutaj wielobarwność. W sumie to jest bardzo adekwatne do czasów, do którego tutaj wracamy, bo wracamy właśnie do reformy Kołłątajowskiej, do Komisji Edukacji Narodowej. Mamy tu portrety Hugona Kołłątaja, wspomnianego wcześniej Michała Poniatowskiego i Antoniego Żołędziowskiego. To akurat ostatni z rektorów, który zamieszkiwał w Kolegium Majus, bo wielu rektorów zamieszkiwało w tym miejscu. Bardzo skromne pomieszczenie, ale bogate w doświadczenia i bogate w historię. To jest pokój Kopernika, skarbiec Kopernika.
3: Czyli wracamy do Mikołaja Kopernika.
2: Kopernika i do studiów nauk wyzwolonych, których elementem były właśnie astronomia z astrologią. Trzeba pamiętać, że astrologia to była też bardzo poważna dziedzina. Zajmowano się ustawianiem prognoz, gdzieś tam budowaniem jakichś kalendarzy. I to jest wysoka sztuka. Bardzo, bardzo odpowiedzialnie była traktowana, była też swoiście dobrze wynagradzana. Ponieważ takim nadwornym astrologiem króla węgierskiego był jeden z naszych profesorów Marcin Bylica, to te instrumenty, które tu właśnie widzimy, były jemu podarowane, specjalnie wykonane przez jeden z warsztatów i następnie Marcin Bylica przekazał je uniwersytetowi. Mamy tutaj globus nieba, astrolabium, które pozwala przede wszystkim na różne kalkulacje, czy tam obserwacje i badania odległości. Troszkę taki nawigacyjny też, ale bardzo taki pomiarowy instrument i torkwetum. Instrumenty oryginalne z 90. lat XV wieku. Najprawdopodobniej też inspirujące Kopernika do tej działalności astronomicznej. Wiemy, że po studiach krakowskich Kopernik kontynuował zainteresowania astronomią. Oczywiście niewiele jest takich pamiątek związanych wprost z Kopernikiem. Materialnych rzeczy, nie wiem, pochodzących z jego otoczenia. Tymi najcenniejszymi na pewno są jego teksty i no, dla nas, jako Uniwersytetu, Księga de Revolutionibus Orbium Celestium, która jest w Bibliotece Jagiellońskiej. My mamy tutaj faksymile tej księgi. Jeśli chodzi o zainteresowanie Kopernikiem i powiązanie Uniwersytetu z Kopernikiem, ono jest duże. Nawet wiele lat temu Neil Armstrong, uczestnik misji Apollo 11, podarował nam zdjęcie Ziemi, które było robione z promu w trakcie jego podróży kosmicznej i tutaj właśnie zadedykował Muzeum Kopernika wręcz, więc potraktował nas bardzo kopernikańsko. Ostatnio mieliśmy z kolei przyjemność gościć naszego astronautę Sławosza Buznańskiego, więc tutaj jakby to zainteresowanie i czytelność tej postaci i przede wszystkim dziedziny, która go wywiodła do takiej rozpoznawalności, na pewno takie zjawiska tutaj obserwuję. Tutaj jesteśmy w auli, to jest ostatni moment naszego spaceru. Warto do nas zajrzeć, proszę się nie obawiać, że tak powiem, natłoku wrażeń i detali historycznych. Każdy ma prawo do własnej ścieżki odbioru, a każdy odbiór i każda refleksja jest istotna, aby właśnie to dziedzictwo zachowywać, utrzymywać i przenosić dalej, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy jego depozytariuszami.
1: A z Joanną Ślagą rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. To obowiązkowy spacer dla odwiedzających Kraków, a dla mieszkańców szlak symboli miasta. W naszym cyklu o najważniejszych turystycznych szlakach Krakowa dziś Droga Królewska ze Starego Kleparza na Wawel. O tym, co na trasie, opowie Monika Chyla, która jako jedyna przewodniczka w mieście oprowadza turystów w stroju krakowskim.
4: Droga Królewska to najpopularniejszy dzisiaj szlak turystyczny, który każdy turysta musi się obowiązkowo spacerować. Dlaczego jest taki ważny? W średniowieczu król, rycerz, obywatel, który chciał się dostać na Wawel, do zamku królewskiego, do króla na przykład na przesłuchanie, to musiał udać się od Kleparza przez Bramę Floriańską, ulicą Floriańską, przez Rynek Główny, ulicą Grodzką, aż do Wawelu. Stąd dzisiaj ta droga jest nazywana Drogą Królewską. No, musimy pamiętać, że Kraków był stolicą Polski do XVII wieku, więc chyba nie ma częściej uczęszczanej drogi niż ta nasza krakowska królewska droga z Kleparza na Wawel.
5: A z której strony możemy rozpocząć naszą przygodę właśnie z tym szlakiem turystycznym?
4: Szlak może się rozpocząć albo od Kleparza, albo możemy zacząć zwiedzanie od Wawelu, czyli wzgórza Wawelskiego, ale tak naprawdę z każdej strony Krakowa możemy dotrzeć na Drogę Królewską i dołączyć w którymkolwiek miejscu chcemy, a później zwiedzić sobie całość.
5: Co jest najciekawsze, na co możemy się natknąć podczas właśnie tej naszej podróży?
4: Sercem Krakowa i sercem Polski jest wzgórze Wawelskie, na którym możemy zwiedzić nie tylko królewski zamek z XVI wieku, ale i królewską katedrę pod wezwaniem świętych Wacława i Stanisława biskupa męczennika. Przypomnę, że święty Stanisław biskup męczennik jest patronem całej Polski, więc to takie najważniejsze momenty naszej trasy. No sam Zamek Królewski obecnie oferuje turystom 6 stałych ekspozycji, które obowiązkowo trzeba poznać, chociaż w części, i mnóstwo atrakcji czasowych.
5: Co zobaczymy w trakcie trasy i ile ona trwa?
4: Tak, przeciętnie droga z Wawelu na Kleparz albo z Kleparza na Wawel zajmuje grupie 20-30 osób około 3 godzin, ale trzeba pamiętać, że tak naprawdę ta trasa, Droga Królewska, zależy od tego, jaką mamy kondycję, co nas interesuje i ile możemy czasu przeznaczyć na poznawanie Krakowa, bo taką trasę możemy wydłużyć o dzielnicę uniwersytecką i zwiedzić Kolegium Majus, najstarszy budynek należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przypomnę, że to najstarsza uczelnia w Polsce, założona jako Akademia Krakowska przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku. Zaczynamy przykładowo od Wawelu, to wtedy obowiązkowo na Wawelu wchodzimy do Zamku Królewskiego, zwiedzamy Królewską Katedrę, patrzymy na ruiny kościołów świętego Jerzego i świętego Michała Archanioła, zniszczonych nam przez Austriaków. No a Austriacy pozostawili po swoim władaniu krótkim Krakowem i drugi rząd murów obronnych Wawelu i szpital austriacki dla żołnierzy austriackich, którym dzisiaj zakupimy bilety na ekspozycję. Można wejść do Smoczej Jamy, żeby udać się pod pomnik symbolu Krakowa,

Oczywiście to jest żart, bo najmniejszy kościół świętego Wojciecha w Krakowie jest na rynku głównym. No i kościół, który jest najstarszy nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce, bardzo dobrze utrzymany, to kościół świętego Andrzeja w stylu romańskim, w którym zobaczymy charakterystyczne cechy stylu romańskiego, jak na przykład bliźnie okienka. Będziemy mijać statuę z postacią księdza Piotra Skargi, czyli tego księdza, który głosił tak ostre kazania, że przecinał serca ludzi jak mieczem, jezuitę, przyjaciela króla Zygmunta III Wazy, czyli tego winowajcy, który przeniósł nam stolicę z Krakowa do Warszawy. Obowiązkowo na Drodze Królewskiej nie może zabraknąć spaceru koło kościoła Franciszkanów, gdzie zobaczymy nie tylko witraże Stanisława Wyspiańskiego, ale i jego polichromię i poznamy historię, jak to było, że tak naprawdę tego kościoła nie dokończył malować. Będziemy zwiedzać Pałac Biskupii, gdzie jest najsłynniejsze okno, okno papieskie, które teraz właściwie już jest zamurowane, na nim widnieje mozaika, także już nie otwiera się, ale wciąż nazwa pozostała. Trzeba parę słów powiedzieć na temat plant krakowskich. Planty krakowskie to największy park w kształcie koła, otaczający Stare Miasto, największy park w Europie. A powstał, tu ciekawostka, na miejscu dawnej fosy. Fosy, czyli rowu z wodą, która otaczała mury obronne Krakowa. Tak jak już wspomniałam, mijając Kolegium Maius, mijając Kolegium Novum, czyli przechodząc przez całą dzielnicę uniwersytecką, udajemy się na rynek główny, gdzie jest mnóstwo zabytków i tu już trzeba wybierać to, co nas interesuje. Przede wszystkim Kościół Mariacki, symbol Krakowa, z ołtarzem Wita Stwosza, najstarszym drewnianym, ręcznie wykonanym z średniowiecza, z XV wieku, z polichromią Jana Matejki wewnątrz, z witrażami i XIV wieku i z witrażami też wykonanymi przez Józefa Mechofera i Stanisława Wyspiańskiego. Kościół świętej Barbary, kościół świętego Wojciecha, który powstał na pamiątkę, kiedy to święty Wojciech peregrynował z pielgrzymką ewangelizacyjną na Prusy. No i tam podobno odprawią mszę świętą w tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy kościół. Kościół świętego Wojciecha to znakomity przykład tego, jak nam miasto urosło, ponieważ od strony ulicy Grodzkiej mieści się tam pierwsze wejście z X wieku i możemy porównać poziom rynku krakowskiego z X wieku i poziom rynku krakowskiego dzisiaj i zobaczymy na własne oczy, że miasto nam urosło prawie 3 metry, czyli 2,70 m centymetrów. Wykorzystano to wszystko do badań, przekopano jedną z spółek naszego rynku i tam archeolodzy znaleźli mnóstwo zabytków i ta cała zbadana area została przemieniona w największe muzeum archeologiczne w Europie obecnie, czyli podziemia rynku. Tam możemy zobaczyć wszystko to, co archeolodzy znaleźli, przepiękne ilustracje i komputerowe prezentacje przybliżają nam historię architektury Krakowa. Jest cząstka ratusza, część ratusza w postaci wieży ratuszowej, na którą możemy się wspiąć i podziwiać panoramę Krakowa. Są sukiennice. Drodzy Państwo, no, w środku sukiennic każdy z nas kupi to, co nam jest potrzebne do szczęścia i też kupi wszystko to, co nam potrzebne do szczęścia nie jest. Więc to jest taki raj dla kupujących, raj dla turystów. Ale w XVI-wiecznym budynku na pierwszym piętrze jest oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, który prezentuje galerie i obrazy z XIX wieku. I tam możemy zobaczyć nie tylko obrazy Józefa Chełmońskiego, ale Jana Matejki, a nawet świętego brata Alberta, więc naprawdę warto tam wejść. Drogą Królewską, zadzierając głowy do góry, czyli poszukując też godeł kamienic, bo trzeba pamiętać, że w średniowieczu ludzie nie umieli ani czytać, ani pisać, ani liczyć,
więc domy tak naprawdę nie miały numeru, ale trzeba było je jakoś rozpoznawać, tak więc każdy z domów miał swoje godło. Mamy tą słynną kamienicę pod Baranami, gdzie symbolem są trzy barany. Mamy kamienicę pod dwoma Etiopami na rogu

0: Floriański. Mamy już na ulicy Floriańskiej kamienicę pod wiewiórką chociażby, więc warto na to wszystko zwracać uwagę. Na ulicy Floriańskiej takim najpiękniejszym portalem jest portal hotelu pod Złotą Różą, więc warto zwrócić uwagę na ten portal, na ozdoby i na inskrypcję, którą tam zobaczymy w języku łacińskim, a która w tłumaczeniu oznacza, że żeby ten dom tak długo przetrwał, aż mrówka wody nie wypije, a żółw całego nie obiegnie świata. Więc te życzenia myślę, że spełniły się do dnia dzisiejszego, bo rzeczywiście hotel stoi bardzo długo.
1: Jakie są najciekawsze legendy i tradycje związane właśnie z tym szlakiem turystycznym?
0: Jest tradycja, która mówi, że kto pierwszy raz przyjeżdża do Krakowa, to przechodząc przez bramę floriańską, która wieńczy ulicę Floriańską, musi pomyśleć marzenie i popatrzeć na Matkę Bożą Fiołkową. I ta Matka Boża z obrazu spełni to marzenie. A brama floriańska była jedną z 7 bram należących do muru obronnego Krakowa. Przypomnę, że mieliśmy w średniowieczu 47 baszt, a do dzisiejszego dnia przetrwały tylko 3 pasa muników: Ciesielska i Stolarska. Na Drodze Królewskiej widzimy Kościół Mariacki i tutaj najważniejsze 2 legendy, które są związane z symbolem Krakowa. Czyli pierwsza, słyszymy co godzinę na żywo grany hejnał. Co godzinę także w nocy. I jest to melodia grana na trąbce, która nagle się urywa. Związana z legendą, która mówi, że w XIII wieku całe miasto spało, a Tatarzy chcieli napaść i ograbić bezbronnych mieszkańców. I tylko strażnik z wyższej wieży zobaczył niebezpieczeństwo. Zaczął grać na trąbce, żeby mieszkańców obudzić. I tak też się stało. Miasto wstało i odparło atak, ale Tatarzy wściekli, że ktoś ich ubiegł i oszczek mieszkańców, naciągnęli swoje łuki i jedna ze strzał trafiła jego gardło na wylot. Przerwała ten hejnał na półnucie i stąd melodia hejnału urywa się dokładnie na tej samej nucie, na której hejnalista stracił życie. Hejnał jest grany na 4 strony świata, więc jak się spóźnimy i nie przyjdziemy punktualnie na daną godzinę, to jeszcze mamy minutę albo 2, żeby obiec wieżę wyższą hejnalicę Kościoła Mariackiego i posłuchać hejnału z różnych stron. Druga legenda jest również związana z Kościołem Mariackim, który ma 2 nierówne wieże. Według legendy te wieże zostały budowane przez 2 braci. Pokłócili się, starszy chociaż zakończył wyższą wieżę, wbił w serce młodszego brata nóż, a jego ciało rzucił do rzeki Wisły. I wydawałoby się, że nie ma dowodu przestępstwa, więc wszystko ujdzie mu płazem, ale wyrzuty sumienia go dopadły, nie mógł jeść, nie mógł spać, więc wyszedł na tą wyższą wieżę, powiedział wszystkim, co zrobił i rzucił się na rynek główny, popełniając samobójstwo. Król zdecydował nie kończyć budowy tych wież, żeby była dla nas symbolem, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. A specjalnie dla naszych turystów ten nóż, którym brat brata zabił, wisi w sukiennicach ku przestrodze, żeby się nie kłócić.
2: A rozmawiał Tomek Iżek. Z centrum Krakowa przenosimy się teraz do Nowej Huty, która skrywa w sobie wiele tajemnic i historii. Te historie opowiadane są przez ludzi, architekturę, ale również pomniki i rzeźby. Od historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przez walkę z komunistycznym reżimem, aż po ekspresję ówczesnych artystów, to wszystko można znaleźć między socjalistycznymi blokami. Jednym z najbardziej kojarzących się z tą dzielnicą Krakowa pomników jest nieistniejący już pomnik Włodzimierza Lenina. Spytaliśmy osoby, które znają się na Nowej Hucie najlepiej, jak wyglądała historia tego monumentu.
3: Ciężko nie zacząć od tego chyba najbardziej kojarzącego się z Nową Hutą, Lenin, który był i go nie ma. No i teraz pojawia się pytanie, jak w ogóle wygląda historia tego wszystkiego, tej rzeźby.
4: Piotr Kapusta, pracownik Muzeum Krakowa, oddziału Muzeum Nowej Huty.
3: W Alei Róż, tam rzeczywiście jak zapadała decyzja o tym, że on już powstanie, po raz pierwszy taki pomysł pojawił się w 1966 roku, tak wynika z dokumentów, które znamy. W roku kolejnym, 67, już były plany, żeby stworzyć kamień węgielny pod ten pomnik i planowano, że on się pojawi w 69 albo albo 70 roku. Te daty nie są przypadkowe, bo tutaj 67 z tym kamieniem węgielnym miała się wiązać 50. rocznica wtedy rewolucji październikowej. 69 to z kolei było 20-lecie Nowej Huty, tak mówiono, czyli 20 lat od rozpoczęcia jej budowy, plus dodatkowo jeszcze mijało wtedy 25 lat od początku Polski Ludowej, tak, bo ten 44 rok był przyjmowany za jej początek i manifest lipcowy, a rok 70 to z kolei 100. rocznica urodzin Lenina, no i wydawało się, że to jest taki bardzo dobry moment, żeby taki pomnik w Nowej Hucie się pojawił. I faktycznie, jak już, no, powiedzmy tak bardziej szczegółowo omawiano to zagadnienie, no to pojawiły się również pomysły, gdzie on powinien stanąć. Wśród nich była taka idea, żeby on stanął w okolicach bloku szwedzkiego, czyli na osiedlu Szklane Domy. Pojawiały się również inne pomysły, między innymi zakładano, że on może stanąć przed bramą główną huty imienia Lenina, to też nie było przypadkowe, aleja Lenina prowadziła do huty imienia Lenina, więc tam też mógłby się znaleźć pomnik i faktycznie się znalazł, takie małe popiersie tam przez jakiś czas stało, no ale ten główny pomnik jednak pojawił się gdzie indziej. Myślano także o placu centralnym, tutaj wspomnianym, żeby ten pomnik tam się pojawił, ale zrezygnowano z tego pomysłu przede wszystkim ze względu na fakt, że zakładano, że plac centralny, no zresztą tak faktycznie było, jest takim miejscem, gdzie będą odbywać się różnego rodzaju marsze, tak, tego typu wydarzenia i sam fakt, że on był i do tej pory jest plac centralny takim ważnym miejscem komunikacyjnym, powodowałby, że właśnie takie jakieś uroczystości pod pomnikiem mogłyby zakłócać płynność ruchu w tym miejscu. Była też idea, żeby stworzyć ten pomnik, zamontować go, no już bliżej Łąk Nowochódzkich, tak, czy tam powiedzmy na Skarpie, tylko zdecydowano, że tak nie będzie. Przede wszystkim ze względu na fakt, że ten Lenin musiałby być wtedy ustawiony tak, żeby stał, no, przodem w stronę placu centralnego, czyli jakby spoglądał w kierunku północnym, no i to powodowało, że oświetlenie jego byłoby, no, mało korzystne. Ostatecznie zdecydowano się, że on pojawi się w Alei Róż. W 70 roku, kiedy, tak jak już wcześniej mówiłem, był pomysł, żeby ten pomnik stanął, no nie udało się tego zrobić. Udało się jedynie murować właśnie kamień węgielny pod ten monument. No i trzeba było czekać jeszcze 3 lata do roku 73, kiedy on ostatecznie tam stanął. 28 kwietnia 73 roku dokonano takiego uroczystego odsłonięcia tego pomnika. I ta data też nie była przypadkowa, ten kwiecień roku 73, bo po pierwsze zbiegło się to z dniami leninowskimi, no powiedzmy, że one się odbywają co roku, więc tutaj może to nie było aż takim ważnym argumentem. Natomiast chyba ważniejszy był ten fakt, że w 73 roku trwały też obchody 50-lecia istnienia Związku Radzieckiego. Związek Radziecki, przypomnijmy, utworzono pod koniec roku 1922, tak oficjalnie, formalnie. I dlatego od końca 72 przez początek roku 73 trwały takie obchody jubileuszu 50-lecia ZSRR i właśnie połączono to z uroczystościami odsłonięcia pomnika Lenina w Alei Róż. Pomnika, który stał tam przez lat w sumie 16, czyli do roku 89. No i to jest takie miejsce, no właśnie, gdzie on stał, czyli przy restauracji kawiarni Stylowa, gdzie dzisiaj też często grupy, turyści przychodzą i słyszą różne opowieści o tym pomniku. Przede wszystkim te anegdoty, jak próbowano go usunąć albo spowodować, żeby on został usunięty. Wszystkie historie o tym starym rowerze, o tych gumiakach, które kładziono pod pomnikiem z kartką, która miała być też takim przesłaniem do pomnika, żeby, no, on sobie stąd poszedł, tak, chociaż to trochę inaczej brzmiało w oryginale, trochę bardziej dosadnie.
5: Adam Grzanka oprowadzać po Nowej Hucie z wielkim zaszczytem to dzisiaj robię i naprawdę jestem wzruszony, bo oglądam miejsca, które są mi znane, ale patrzę na nie przez zupełnie inny paradygmat. No wiadomo, kim był Lenin, no to wszyscy wiemy i pewnie dlatego w sposób symboliczny ten Lenin był obalony. I tu powiem ci ciekawą rzecz, że to była moja pierwsza i chyba jedyna nawet taka poważna demonstracja, na której byłem. Otóż jak już system chylił się ku upadkowi, no to tutaj były regularne, z dość dużą częstotliwością demonstracje polegające na rzucaniu tego Lenina farbami. W późniejszej fazie nawet podpalaniu go, więc on taki umaziany tymi farbami płonął. Są gdzieś zdjęcia w necie i bardzo polecam, żebyście sobie to zobaczyli. No krzyczeliśmy wszyscy coś o ZOMO nieładnego, nie mogę tutaj zacytować. ZOMO wtedy już było bardzo takie ugrzecznione, bo chyba wiedzieli, że ich czas Twilight of the Gods nadchodzi, więc oni już wcale nie byli aktywni, ale faktycznie po jakimś czasie w pamięci może mi się zatrzeć interwał czasowy, no ale przyjechał dźwig i tego Lenina zabrał. zabrał. Podobno Lenin leży gdzieś w Szwecji. Ja osobiście jestem z tej frakcji, która jest za tym, żeby takie pomniki może nie stały, ale leżały i przypominały. No bo on jednak był potężnym symbolem systemu. Te flagi, defilady, to wszystko się odbywało tutaj. Ale ja też mam fajną anegdotę związaną z tym miejscem. Otóż ja jako ze względu na moją profesję uważam, że częścią spuścizny pamięci są również anegdoty. I wyobraźcie sobie, głęboka komuna. Polegało to na tym, że wtedy już dwie osoby to było nielegalne zebranie. I zebrał się tutaj mój kolega z kolegą kolegi. I to sobie rozmawiali, co sprowokowało patrol ZOMO do podejścia, który kazał się im rozejść. Panowie, co wy tu robicie? Rozejść się, bo dostaniecie pałami albo was zawiniemy. Oni mogli to zrobić. Podczas rozchodzenia się jeden z uczestników dwuosobowego zebrania puścił wąka. Tak mu się zdarzyło ze stresu czy jakoś, więc ten ZOMOwiec oburzony zawołał ich z powrotem. Chodźcie, będziemy was spisywać. I teraz, proszę państwa, ja zacytuję z pamięci autentyczny protokół zdarzenia, który ja teraz zacytuję. Obywatel Iksiński, oddalając się z miejsca zdarzenia, urągliwie zaszemrał na odbytnicy. No i powiedzcie mi, że to nie jest jakiś wykwit, tu gdzieś przepuklina intelektu, gdzieś tam wielki szacun. Co ciekawe, na kombinacie, jak już sobie tak myślowo przeskoczymy, na kombinacie znajduje się inny eksponat muzealny, mianowicie autentyczny, nagrany donos. Jak gdzieś zobaczycie, że jest możliwość, czy to przez Stowarzyszenie Rawelin, czy inaczej wejść na teren tych budynków administracyjnych kombinatu, koniecznie i proście, żeby wam na magnetofonie szpulowym odtworzono ten donos dotyczący nam, zdaje się, wyważenia węgla.
6: Możemy uchylić robka tajemnicy, co tam właściwie jest na tym donosie?
5: Śmieszne, bo jak tak słuchasz parę razy, to dzwoni jakaś kobieta, która ona mówi, że ona widzi, ktoś tam wieczorami wywozi węgiel i że ona tak nie może na to patrzeć, że wywozi węgiel. I ewidentnie ci, którzy słuchają tego donosu, mają jakiś współudział w wywożeniu węgla, bo tak próbują sprawy zatuszować. Więc uważam, że jest to idealny jakby eksponat, tudzież pomnik akustyczny historii.
3: Oblewano go różnymi substancjami. Wszystkim myślimy o walerianie, która przyciągała koty. No te koty potem tam przychodziły, wychodziły na ten pomnik. Powodowały, że on miał taki dosyć specyficzny zapach. No i zakładano, że to może być przyczyna, dlaczego on zostanie usunięty.
6: Jeszcze tylko dopytam. Rower, tak?
3: Tak, no to jest ta anegdota, że kiedyś ktoś tutaj przyszedł pod pomnik Lenina, zostawił właśnie taki stary rower, do którego była przywiązana kartka z no taką prośbą, że masz tu rower, stare buty z Nowej Huty, tak? Tu jeszcze właśnie wspomniano o tych butach, więc one też tam miały zostać postawione. No to jest taka anegdota, która zazwyczaj w przewodnikach po Nowej Hucie jest opisywana. Jest znana już no bardziej, powiedzmy, uchwytna w źródłach historycznych historia, czyli próba wysadzenia tego pomnika pewnej kwietniowej nocy roku 1979. Nie wiemy do dzisiaj, kto jest za ten pomysł odpowiedzialny, za pomysł i za realizację jego. No po samym wybuchu prowadzono przesłuchania wielu osób, także dzieci kilkunastoletnich wtedy, no między innymi mój kolega, który miał wtedy lat 15, był przesłuchiwany w tej sprawie, kolega z muzeum Maciej Mieziam. I no nie udało się ustalić sprawcy wtedy. Po wielu latach, już w innej zupełnie rzeczywistości, po przełomie roku 89, dokładnie w roku 1996, przyznał się do tego czynu Andrzej Szewczuwianiec, czyli człowiek, który no, był też związany z hutą imienia Lenina, który kojarzony jest przede wszystkim ze strajkiem w 1988 roku, bo on ten strajk wtedy zapoczątkował, no, ale niektórzy wierzą, że faktycznie on tego dokonał, inni raczej mu nie ufają, więc ta sprawa pozostaje nierozstrzygnięta.
6: Właśnie, czy wiadomo, czym próbowano wysadzić ten pomnik, bo jednak jest to kawał stali.
3: Tutaj no, znamy relację Szewczuwiańca samego, który opowiadał, jak to miało się technicznie odbywać. Miały to być takie, powiedzmy, domowej roboty ładunki wybuchowe, zawierające różne substancje, tam chyba fosfor też wśród nich był, który... Plan był taki, że powiedzmy taki łączony wybuch spowoduje, że ten pomnik przestanie istnieć. No ale niestety pogoda, która wtedy była tej nocy, nie sprzyjała jego realizacji, ponieważ było dość wilgotno. No padał też deszcz, co miało spowodować, że te ładunki jakby troszkę zamokły i w efekcie nie wybuchły równocześnie. Tylko doszło do dwóch wybuchów, które dzieliło tam kilka minut, bodajże 4 minuty oficjalnie, jeden od drugiego. No i siła tego wybuchu była przez to dużo słabsza, ale i tak na tyle znacząca, że szyby w pobliskich lokach wtedy po prostu wyleciały i nawet raniły ludzi, którzy spali, bo to wszystko się działo w nocy, więc no, większość ludzi po prostu sobie spała, nikt nie spodziewał się, nikt nie wiedział, że coś takiego wtedy nastąpi.
2: Z Piotrem Kapustą i Adamem Grzanką rozmawiał Olek Ruszkowski. ogród pełen eksperymentów, gdzie nauka wychodzi z podręczników i zaczyna działać na żywo. W ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema w Krakowie, w tym wiosenno-letnim sezonie, nowe instalacje, a w programie pikniki, które pokazują, jak zasady fizyki działają w praktyce. Z Rafałem Sforstem, kierownikiem ogrodu doświadczeń, rozmawiała nasza reporterka Ilona Motyka.
7: Najbardziej mi się podobało te biegi. Takie, że jak naciskasz przycisk, to wtedy biegniesz i taka tabliczka pokazuje ci prędkość.
8: Najbardziej mi się podobały doświadczenia z wodą i płynami. Że na przykład trzeba czymś kręcić i potem jakieś piłki się podnosiły do góry.
9: No właściwie jest tutaj mnóstwo atrakcji i dla dorosłych, i dla dzieci. Mi najbardziej się podobał kącik akustyczny.
10: Plac zabaw muzyczny, w którym mogły dziewczyny doświadczyć różnych rzeczy i oczywiście zjeżdżalnie.
11: Czym właściwie jest ogród?
12: Jest to park edukacyjny, takie centrum nauki na wolnym powietrzu, pod gołym niebem. Ponad 100 urządzeń edukacyjnych mamy, które łączą naukę i zabawę.
13: Co nowego w tym sezonie?
12: Mamy dwa bardzo fajne modele. Jeden to model, który nazwaliśmy lewitująca piłka. Otóż użytkownik samodzielnie będzie mógł wytworzyć taki dosyć silny strumień powietrza, w którym to strumieniu będzie się nasza piłka poruszać. No i tam będzie można obserwować ciekawe dosyć zjawisko związane z prawem Bernoulliego. Mianowicie ta piłka, mimo że nic jej tam za bardzo nie trzyma z jakichś zewnętrznych elementów, ona się w tym strumieniu powietrza dosyć stabilnie porusza, nie wypada na boki. No a dzieje się tak dlatego, że kiedy taka piłka próbuje się wychylić, to w tym środkowym, w tej osi środkowej, gdzie jest ten strumień powietrza, tam prędkość tego przepływu powietrza jest większa. Zgodnie z prawem Bernoulliego maleje ciśnienie i pojawia się siła, która spycha z powrotem piłkę do wnętrza, do środka tego strumienia powietrza. No i to zjawisko będziemy prezentować na tym stanowisku, ale oczywiście największa zabawa polega na bardzo intensywnym kręceniu tutaj korbą i wytwarzaniu tego strumienia powietrza, no i obserwacji piłki oczywiście. Drugi z modeli naszych nowych tutaj w tym sezonie to jest tak zwana równia za równią. Jest to kilka równi pochyłych połączonych ze sobą razem i my, chwytając dłońmi za uchwyty, możemy zmieniać jednocześnie kąt wszystkich tych równi. Na najwyższej umieszczamy piłeczkę i naszym zadaniem jest taka zabawa, żeby tą piłkę poprowadzić po kolei z najwyższej równi na coraz niższe i zrobić to tak, żeby piłka nie wypadła poza te równie. Więc kawał fizyki, konkretnie mechanika, a jednocześnie bardzo dobra zabawa.
13: I skąd się wziął pomysł na tego typu instalacje?
12: Takie pomysły biorą się z praw fizyki. My tutaj się zastanawiamy co roku, czym nowym wzbogacić naszą ekspozycję i takie zjawiska obserwujemy w życiu, prawda? Możemy sobie piłeczkę ping-pongową nad suszarką umieścić i będzie podobny efekt. Również na naszych warsztatach robimy takie eksperymenty. Tym razem udało się stworzyć eksponat, który będzie służył cały sezon.
14: Jak na dyskorolce.
15: Jesteśmy na wycieczce.
14: I co już zwiedziliście w tym ogrodzie doświadczeń?
15: Różne w sumie rzeczy, na przykład kapsuły różne, tam tor saneczkowy i różne inne ciekawe rzeczy.
16: Jeszcze byliśmy
17: jeszcze
16: graliśmy w takiego jakby hokeja, nie wiem jak to nazwać.
17: Byliśmy w labiryncie.
16: Tam. Nie, wy byliście?
17: No.
16: A, to ja nie byłem.
14: Podoba wam się taka forma nauki przez zwiedzanie?
17: Na razie tak. Fajna wycieczka, tylko minusem jest to, że około 4 godzin to jechaliśmy.
14: A skąd wy w ogóle jesteście?
18: Z Wrocławia,
14: dokładnie. I aż tak wam się chciało przyjeżdżać tutaj do Krakowa?
17: Tak, każda wycieczka mile widziana.
19: Paulina Podarczyk, pracuję tutaj w biurze w ogrodzie doświadczeń. Na co dzień zajmuję się przygotowaniem, koordynacją warsztatów, które są prowadzone dla dzieci. Mamy tutaj ponad 100 urządzeń interaktywnych, gdzie można podejść, na przykład pokręcić albo stanąć, tym samym doświadczając żywej lekcji fizyki, ale również mamy tutaj mnóstwo terenów zielonych, gdzie można siąść na ławeczce. Dzieci mogą w tym czasie się super bawić. Natomiast my możemy sobie odpocząć. Grupy szkolne, które tutaj do nas przyjeżdżają, mogą skorzystać z oferty warsztatów, które są przeprowadzane. Są prowadzone przez instruktora, który przez powiedzmy 40 minut prowadzi takie lekcje o danej tematyce. Są one zarówno dla małych dzieci, jak i dla tych troszkę starszych. Można również skorzystać z oferty dla osób indywidualnych, gdzie przeprowadzamy urodziny, one odbywają się w weekend, no i można sobie zorganizować takie urodziny dla grupy dzieci i wtedy mamy taką grę terenową, gdzie można również troszkę lekcji fizyki, ale również taka sama zabawa, biegając po ogrodzie.
13: Jest coś, co trzeba koniecznie sprawdzić, będąc tutaj pierwszy raz?
19: Myślę, że wszystko. Ciężko jest wybrać jakąś jedną atrakcję, która jest taka wow. Wszystko zależy od osoby, która tutaj przychodzi, tak? Jeśli mamy małe dzieci, to na pewno spodoba im się naukowy plac zabaw, gdzie mamy bardzo duże zjeżdżalnie i ogromną piaskownicę. Jeśli będą to starsze dzieci, na pewno będą chciały doświadczyć czegoś innego, więc ciężko mi tutaj wybrać coś konkretnego dla jednej osoby.
13: Dla kogo jest najwięcej opcji? Bardziej dla dzieci, czy dla dorosłych? Czy może wspólnie w zasadzie można coś porobić?
19: Myślę, że ogród doświadczeń jest takim miejscem, gdzie można sporo robić wspólnie. Jest to cudowne miejsce dla całych rodzin, ponieważ i małe dzieci, i dorośli znajdą tutaj coś dla siebie i nikt nie będzie stratny.
13: A jak zainteresowanie ludzi nauką właśnie w takiej formie?
12: No myślę, że frekwencja o tym świadczy, że jest to duże zainteresowanie. Blisko 100 tysięcy odwiedzających każdego roku przez niecałe 6 miesięcy. Zadowoleni goście, których tutaj obserwujemy. Rodziny z dziećmi i tutaj nie tylko dzieci eksperymentują, ale również ich rodzice czasami są wręcz konkurentami w tej zabawie.
2: Nowy sezon w Ogrodzie Doświadczeń potrwa do jesieni. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
11: SK2. Magazyn lokalny.
2: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Kiedyś działała tam chemiczna fabryka, teraz są przestrzenią zieleni, rekreacji i modlitwy. Tereny zielone przy sanktuarium świętego Jana Pawła II na Białych Morzach to jedne z najchętniej odwiedzanych miejsc w Krakowie przez rodziny z dziećmi. Od kilku lat łączą sanktuarium polskiego papieża z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W magazynie reporterów odkrywamy dziś tajemnicę Białych Mórz.
20: Ksiądz Tomasz Szopa, kustosz sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. To miejsce to Białe Morza. Białe Morza, czyli tereny dawnej fabryki chemicznej Solvay, w której Karol Wojtyła pracował w czasie II wojny światowej. Tu rozeznawał swoje powołanie i dlatego, między innymi dlatego, tutaj właśnie w tym miejscu powstało sanktuarium świętego Jana Pawła II. Białe Morza, białe, ponieważ tutaj tak naprawdę trafiały odpady z tej fabryki chemicznej. Biała substancja, która tu była składowana, tworząc takie coraz większe hałdy, aż właściwie wzgórza powstały. Z czasem to miejsce w naturalny sposób stawało się bardziej zielone. Tutaj roślinność się pojawiała w taki naturalny, samorzutny sposób, ale w pewnym momencie także miasto Kraków było zainteresowane w tym, żeby rewitalizować te tereny i ważnym elementem rewitalizacji tych terenów z punktu widzenia miasta Kraków było powstanie także sanktuarium. Dzięki temu, że to miejsce tutaj powstało jako swego rodzaju miasteczko na górze, to miejsce wypiękniało i stało się dużo bardziej dostępne i atrakcyjne dla mieszkańców. No i są także piękne, zagospodarowane tereny zielone, dostępne dla wszystkich i wiem, że chętnie z tych miejsc, z tych terenów zielonych korzystają zarówno pielgrzymi odwiedzający nasze sanktuarium, odwiedzający je coraz liczniej, pielgrzymi z Polski, z całego świata, ale także mieszkańcy miasta Krakowa, którzy tutaj chętnie wieczorami, zwłaszcza popołudniami, w ładne dni wybierają się na spacery i korzystają z tej pięknej, zielonej przestrzeni.
21: Jednym z kluczowych momentów tego miejsca było oddanie do użytku trasy łagiewnickiej, bo dzięki temu udało się połączyć te dwa niezwykłe sanktuaria, świętego Jana Pawła II oraz Bożego Miłosierdzia.
20: To prawda, między naszymi dwoma sąsiadującymi ze sobą sanktuariami są błonia, jest przestrzeń otwarta, zielona, ale przez czas budowy trasy łagiewnickiej, no te tereny były mocno tutaj, to był po prostu teren wielkiej budowy, wtedy ta łączność między sanktuariami była utrudniona, natomiast po zakończeniu budowy, no dwa jakby pozytywne aspekty tutaj się pojawiły, mianowicie no, dzięki powstaniu trasy łagiewnickiej komunikacyjnie to miejsce jest dużo bardziej atrakcyjne i łatwiej dostępne, zarówno Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, jak i Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, ale też zostały przywrócone, a niektóre powstały po prostu od zera, ścieżki i most, który łączy te dwa miejsca, te dwa sanktuaria, dzięki czemu te tereny zielone są także takimi terenami, którymi odbywają się procesje wiernych, którzy przybywają. Często jest tak, że zaczynają swoje pielgrzymki tu w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, ale później w tym przez niego wskazanym kierunku, przez niego jako apostoła miłosierdzia, idą w stronę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. I to jest jeden z piękniejszych widoków tutaj dla mnie, także jako kustosza, kiedy takie liczne, duże pielgrzymki procesyjnie rozmodlone idą w kierunku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia lub także czasami przychodzą stamtąd do nas i wiją się po tych alejkach. To bardzo, bardzo piękny widok.
21: Ta przestrzeń to nie tylko alejki, to nie tylko ścieżki wyłożone kostką, ale także między innymi wyjątkowa droga krzyżowa, inna niż zwykłe.
20: Tak, mamy tu drogę krzyżową ze stacjami, które stanowią pamiątkę wydarzeń związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży tutaj w Krakowie. Wtedy bardzo liczna grupa młodych osób z całego świata odwiedzała to miejsce, ale także w tym miejscu powstała właśnie droga krzyżowa. Do tej pory ona jest wykorzystywana, te stacje drogi krzyżowej tu na zewnątrz, na terenie zielonym, czy indywidualnie wierni modlą się na niej, czy też zwłaszcza w Wielkim Poście, także tutaj organizujemy taką plenerową na zewnątrz drogę krzyżową.
21: Niemal na samym środku tych błoń znajduje się także drewniany krzyż.
20: Tak, ten krzyż jeszcze pamięta czas, kiedy sanktuarium dopiero powstawało, ale ten krzyż miał stanowić już taki zewnętrzny, widzialny znak tego, że ta przestrzeń ma charakter sakralny, że jest to miejsce, które będzie stanowiło miejsce kultu i właśnie miejsce, które jest sanktuarium świętego Jana Pawła II. Od początku ten krzyż nam tutaj towarzyszy, no i pozostał także już po tym, jak budynek kościoła, sanktuarium został wzniesiony.
21: Jest także rola, funkcja rekreacyjna, bo mamy między innymi plac zabaw dla dzieci.
20: Tak, od początku to miejsce staraliśmy się i poprzednicy starali się, żeby było miejscem, gdzie chętnie przychodzą rodziny z małymi dziećmi. To nie przypadek, bo święty Jan Paweł II zawsze troszczył się o młodych ludzi, narzeczonych, później małżonków, rodziny. Nieprzypadkowo oficjalnie papież Franciszek na mszy świętej kanonizacyjnej Jana Pawła II mówił o nim jako o patronie rodzin. I dlatego od początku tym, którzy byli odpowiedzialni za to miejsce, zależało na tym, żeby rodziny mogły tutaj czuć się jak najlepiej i modlitewnie, ale nie tylko. I stąd powstała inicjatywa powstania placu zabaw dla dzieci. On jest bardzo chętnie wykorzystywany w ciągu tygodnia, a największy ruch tam jest po mszy świętej w niedzielę o godzinie 11, bo to msza dla rodzin z dziećmi i po mszy świętej bardzo chętnie dzieci tam bawią się jeszcze na tym placu.
21: Rok 2025 udowodnił, że ta przestrzeń może służyć także organizacji dużych telewizyjnych koncertów.
20: Tak, mieliśmy wydarzenie związane z Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Inicjatorzy tego wydarzenia, a mówimy o Symfonii Miłosierdzia, wybrali właśnie te błonia tutaj przed Sanktuarium Świętego Jana Pawła II ze względu na tę łączność tych dwóch miejsc, Sanktuarium Świętego Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Piękne wydarzenie artystyczne, ale dzięki tej przestrzeni ono mogło odbyć się z tak dużym rozmachem, mogła tutaj stanąć duża scena, było miejsce dla ludzi, którzy gromadzili się na żywo tu bezpośrednio w tym miejscu na to wydarzenie i stąd także była prowadzona transmisja w Telewizji Polskiej, transmisja przez internet dostępna na całym świecie, więc rzeczywiście te błonia, te tereny zielone mogą służyć także takiemu celowi. My co roku regularnie też mamy tu pod koniec roku szkolnego, zawsze w czerwcu, przed wakacjami, święto rodziny. Wykorzystujemy tę przestrzeń do tego, aby były szczególne, wyjątkowe wydarzenia dla rodzin z dziećmi.
21: To, co dodaje wyjątkowości temu miejscu, to jest to, co słyszymy, czyli cisza. Pomimo tego, że jesteśmy w Krakowie, blisko milionowym mieście, tu jest cisza, spokój. Tu można przyjść, pospacerować, odpocząć, wyciszyć się.
20: Wiem, że bardzo doceniają to i mieszkańcy Krakowa, którzy, jak powiedziałem, przychodzą tu, aby pospacerować, wyciszyć się, czasami także wejść przy tej okazji do kościoła, ale wiem, że to jest ważne też dla pielgrzymów, którzy tu to miejsce odwiedzają. Zwłaszcza dzielą się tą opinią pielgrzymi, którzy zostają na troszkę dłużej, korzystają z gościnności naszego domu pielgrzyma, zatrzymują się u nas i bardzo często powtarza się to w bardzo dobrych opiniach, jakie mamy. Doceniają tę lokalizację i doceniają ten teren zielony, naturę, przyrodę i tę możliwość wyciszenia się tutaj, takiego odejścia troszeczkę na bok od zgiełku miasta, aby więcej może czasu poświęcić na modlitwę, wyciszyć się i w tej ciszy doświadczyć spotkania z Panem Jezusem.
2: Z księdzem Tomaszem Szopą, kustoszem sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie, rozmawiał Maciej Uszko. Kraków pachniał kminkiem w XIX wieku. To właśnie ta przyprawa była chętnie dodawana do pieczywa czy zup. Obok chleba prądnickiego czy obwarzanka w Krakowie nie brakowało zarówno słonych, jak i słodkich przysmaków. Opowiada o nich dr Marcin Gadocha z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
0: Na całe szczęście w Krakowie mamy jeszcze wiele piekarni takich tradycyjnych, które do wypieku pieczywa używają prawdziwej mąki, prawdziwego zakwasu, prawdziwych drożdży, a nie sypią niestety z worków czy leją z wiaderek różnego rodzaju chemikalia i później widzimy, jaka jest tego jakość tego pieczywa, że po jednym dniu czerstwieje, a na następny dzień, jak nie przytrzymamy folii, to nam to zapleśnieje. Na całe szczęście mamy chleb. Chleb krakowski tradycyjny z kminkiem. Ten kminek jest albo w środku, albo posypany jest na tutaj właśnie, na zewnątrz tego pieczywa. Mamy pyszne bułeczki, sztangielki, bośniaki, także właśnie z kminkiem. Bo drodzy Państwo, Kraków w XIX, w XX wieku pachniał kminkiem. To był kminkowy Kraków, kminkowy smak i nasi przodkowie dobrze wiedzieli, że ten kminek warto jeść, bo ułatwia trawienie. Daje też sporo witamin. Jest prosty w uprawie, bo to jest roślina dwuletnia. Rośnie byle gdzie, tak więc tutaj ten kminek pojawiał się, a rarytasem była zupa kminkowa. Dziś zapomniana, bardzo prosta. Na bazie bulionu właśnie z dużą ilością tego kminku. Natomiast ludzie boją się trochę tej zupy, bo będzie strzelało między zębami tutaj właśnie ten kminek, ale nie trzeba, można to przecedzić, tak więc natomiast zostaje tylko sama esencja. Lepiej do tej zupy kminkowej używać kminku w ziarenkach, a nie tego w proszku, bo to tak też i lepiej smakowo będzie tutaj pasowało w kontekście właśnie kulinarnym.
14: Jakie jeszcze pieczywa w Krakowie są takie regionalne, takie, na które warto zwrócić naszą uwagę?
0: Z tych takich regionalnych pieczyw polecam już nie z Krakowa, ale spod Krakowa, zagłębia smakowitości, czyli kukiełka lisiecka. Mamy już wzmianki o kukiełce właśnie sprzedawanej pod panną Marią właśnie od piekarzy z Iszek w epoce nowożytnej. Później pojawiają się notki z XIX wieku. Trochę może takie pejoratywne, bo wtedy trochę był problemy z wypiekiem tej kukiełki, natomiast dzisiejsza kukiełka, ta współczesna, którą możemy kupić w m.in. Gliszkach, jest znakomitym smakiem dawnego pieczywa, tradycyjnego, pachnącego, świeżutkiego, także, no mamy jeszcze zajączki, też jedna z piekarni krakowskich też piecze taki pewien nasz lokalny rarytas właśnie w postaci zajączków albo plasków szewskich, płaskiej bułeczki z dziurkami, też z kminkiem, no właśnie, żeby zachować ten tradycyjny smak i zapach Krakowa.
14: Kukiełka lisiecka, ona się jakoś czymś charakteryzuje, jakąś specjalną recepturą?
0: Tak, oczywiście, no to jest tajemnica piekarzy z Liszek, natomiast no to jest pieczywo albo mieszane, natomiast chodzi o kształt. Chodzi o kształt, to jest bułeczka zwężająca się tak stożkowo na końce i w smaku jest znakomita. Wiemy właśnie, że tą kukiełkę, którą wypiekali i piekarze z Liszek, czy piekarze krakowscy, jedli nawet profesorowie w czasie swoich uczt, tak więc znaczy to było takie luksusowe, elitarne pieczywo, natomiast dzisiaj na całe szczęście jest dostępne, możemy posmakować tego dawnego smaku.
14: A bajgiel krakowski często mylony jest z naszym krakowskim obwarzankiem.
0: To jest duży problem, szczególnie starsi mieszkańcy Krakowa właśnie idąc do wózka obwarzankowego bądź do piekarni, mówią, poproszę bajgla. No i tam dla sprzedawczyni czy dla sprzedawcy to nie jest żaden problem. Natomiast semantyczne to jednak jest problem, bo bajgiel to jest całkiem inne pieczywo, przede wszystkim wypiekane przez piekarzy kazimierskich, żydowskich. Znamy już pierwsze poświadczone źródła z XVI stulecia. Później ten bajgiel był, pojawiał się, ale niezbyt często. Natomiast na przełomie XIX i XX wieku ten bajgiel zawojował Amerykę. Zrobił rewolucję w kontekście fast foodów i dzisiaj jakbyśmy pojechali czy do Kanady, czy do Stanów Zjednoczonych, to nam na rogach, gdzie stoją właśnie różnego rodzaju food, małe traki, stoiska obok hot dogów, właśnie zjemy pysznego bajgla, a u nas możemy tego bajgla zjeść w niektórych kawiarenkach śniadankowych, czy możemy sobie sami tego bajgla zrobić, bo też proces produkcji jest bardzo prosty, bądź też możemy go kupić w niektórych piekarniach, ale jest to całkiem inne pieczywo, taka bardziej bułeczka z dziurką, bardziej puszysta i no, poza tym, że się mylimy w nazwach, to są całkiem dwa różne produkty, czyli bajgiel jest bułeczką z dziurką, obwarzanek takim kółeczkiem, elipsą, natomiast mamy jeszcze precelka, który wygląda bardziej jak ósemka, większa bądź mniejsza, także na przykład często jak jeździłem jeszcze do Warszawy i jak wysiadałem z pociągu na dworcu, tam był taki punkt, gdzie pani sprzedawała precle z Krakowa, ale to były obwarzanki, natomiast no, nie była ta pani z Krakowa, tak więc mogła popełnić taki błąd, natomiast obwarzanek to kółko, precel to ósemka, bajgiel to bułka z dziurką, mówiąc najbardziej prosto.
14: A czy coś na słodko, bo tak dużo mówimy o tych takich bardziej słonych pieczywach, a to może teraz posłodźmy trochę tym naszym słuchaczom.
0: Z miłą chęcią, na słodkie to też miły i wdzięczny temat. Idźmy chronologicznie. Jakbyśmy się mogli przenieść właśnie do wieku XVI, XVII czy XVIII, moglibyśmy posmakować wiele dobrych właśnie słodkich rzeczy. Przede wszystkim to były kołacze z serem, placki z serem, zwane plackami twarożnymi, tak to przynajmniej w źródłach jest zapisane, i pięknie wypieczone słodkie kołacze. I te strusle i te kołacze to też było takie pieczywo elitarne, luksusowe. Dzisiaj byśmy powiedzieli, żeby to była jakaś forma łapówki, bądź tutaj płatnej protekcji. Natomiast w dawnych czasach piekarze krakowscy właśnie to elitarne pieczywo, do którego też zaliczał się obwarzanek, nomen omen, przekazywali w darze rajcom, czyli włodarzom miasta, wojewodzie krakowskiemu, no, żeby ich obłaskawić, żeby takim trochę bardziej przychylnym okiem patrzyli wtedy, kiedy będą na przykład tworzyli przepisy dotyczące cechu piekarzy, bądź kiedy będą wyznaczali w przypadku wojewody ceny. Także to słodkie, elitarne pieczywo było i też mogli oczywiście spożywać je mieszkańcy Krakowa, jeżeli oczywiście niestety było ich na to stać.
14: I co dalej?
0: Było też jeszcze jeden rodzaj pieczywa, tylko ono nie było słodkie. To były kreple z języka niemieckiego, to nazwa pączka. Tylko, że w tamtych czasach pączek raczej był na początku bardziej takim wytrawnym rodzajem pieczywa. Potem to się zmienia. Do pączka jest wkładany migdałek, szczególnie w okresie tłustego czwartku. I wtedy, kiedy ktoś znalazł tego migdałka w tym pączku, bo to nie w każdym pączku był ten migdałek, no to miał mieć szczęście na kolejne dni. Potem to się znowu zmienia już gdzieś mniej więcej na przełomie XVIII i XIX wieku. Pączek staje się słodką, taką igraszką smakową. I mamy w krakowskich restauracjach, możemy zjeść pączka krakowskiego. I jaka była specyfika tego pączka? To on był wypiekany właśnie na modłę krakowską, jak to jest zapisane w źródłach. To był pączek na słodko, oczywiście z konfiturą, z dżemem, z róży. Musiał być wypiekany na smalcu. W czasie tego procesu musiała powstać ta tradycyjna oponka. I był posypywany, nie lukrowany, a posypywany cukrem pudrem. I to był pączek krakowski. Także mieliśmy taką słodkość. W XIX i XX wieku mieliśmy też słodkości, które przyszły do nas z zewnątrz. Bo oczywiście ta kuchnia galicyjska, kuchnia krakowska nie była kuchnią narodową. To była kuchnia, która łączyła smaki wielu światów, wielu narodów. Zobaczymy tam elementy kuchni węgierskiej, kuchni rusińskiej, kuchni rumuńskiej, kuchni francuskiej, kuchni niemieckiej, kuchni czeskiej. To jest taki miks, pewien konglomerat różnych smaków i na przykład mamy piszyngiera. Pyszny tort piszyngiera, dzisiaj znany oczywiście, ale to jest nie to samo, co teraz jemy, bo trzeba zrobić tą masę samemu, a nie wziąć ze słoika, tylko lepiej zrobić samemu na bazie gorzkiej czekolady, prawdziwych migdałów, prawdziwych orzechów laskowych. Mamy tort saszara, tak więc te smaki, które pojawiają się w dawnej kuchni. No i mamy babki. Kraków poza kminkiem pachniał także różnego rodzaju kaszami i już nasza królowa, a raczej bym powiedział król, zgodnie z faktami historycznymi, Anna, uwielbiała babkę grysikową z dużą ilością bakalii. Znowu widzimy coś rodzimego, ale te bakalie z kuchni wschodniej, tej orientalnej, która także i później w kuchni galicyjskiej pojawiała się. Także tych słodkości było całkiem sporo.
2: A z doktorem Marcinem Gadochą rozmawiała nasza reporterka Ula Bielianie-Syczyńska. I na koniec tego programu kolejny odcinek z naszego sportowego cyklu o małych piłkarskich klubach w Krakowie. Znajdujący się na wzgórzach krzysławickich Grębałów jest domem lokalnej drużyny piłkarskiej Grębałowianki. Pierwszy zespół klubu gra w okręgówce. Priorytetem dla Grębałowianki jest jednak krzewienie sportowego ducha i szkolenie dzieci.
1: Mateusz Tabor, członek zarządu klubu i koordynator Akademii Piłkarskiej.
6: Klubu piłkarskiego Grębałowianka, bo jesteśmy w Grębałowie i zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Grębałowianka jako klub. Jakby pan to opisał?
1: Myślę, że to jest doskonałe miejsce dla mieszkańców lokalnych okolic dzielnicy 17 Krakowa i najbliższych okolic. Dla dzieci z tego rejonu, gdzie mogą w sposób aktywny, zorganizowany i na odpowiednim poziomie realizować swoje pasje sportowe poprzez właśnie członkostwo w klubie sportowym i uczestnictwo w zajęciach realizowanych przez nasz klub. Mimo, że jesteśmy małym lokalnym klubem i ciężko nas porównywać do większych w Nowej Hucie, czy Hutnika, czy chociażby Krakusa, no to mamy w swoich szeregach 10 drużyn młodzieżowych, do tego drużynę seniorów, drużynę oldboyów. Łącznie ponad 230 zawodników trenuje w naszym klubie. Szkolimy od najmłodszej kategorii wiekowej, czy od kategorii U6, tak naprawdę do drużyny seniorskiej. Wszystkie nasze drużyny mają zorganizowane zajęcia szkoleniowe, treningowe tutaj w trakcie tygodnia. W weekendach bierzemy udział w rozgrywkach ligowych lub szkoleniowych, w zależności od kategorii. Także mi odpowiedzieć, czym jest Grębałowianka, to myślę, że jest takim dobrym miejscem dla dzieci, które chcą być aktywne sportowo tutaj blisko swojego domu, a dla najlepszych myślę, że to jest dobry początek i odskocznia później do większej piłki.
6: 10 drużyn młodzieżowych to chyba dużo.
1: Dużo, tak. Zaczynaliśmy, ja pracuję w klubie tutaj 14 lat, wtedy pamiętam były 3-4 drużyny młodzieżowe, później stopniowo udało nam się poprzez kolejne nabory zwiększać ich liczbę i w tym momencie jesteśmy przy 10 drużynach. Nie ukrywam, że nasze plany są gdzieś tam jeszcze poszerzenia tej ilości, natomiast no do tego konieczna jest modernizacja obiektów, która teraz się dokonuje i liczymy, że po oddaniu boiska głównego po remoncie uda nam się zwiększyć jeszcze tą liczbę, zwiększyć też rywalizację wśród zawodników i po prostu podnieść też poziom sportowy klubu.
6: Jakby nie patrzeć, obok nas jest główne boisko, jest rozkopane i chciałem się zapytać, jakie są plany, czy to będzie wymieniana tylko nawierzchnia, czy tutaj będą jeszcze robione trybuny, czy może jakieś fajne dodatki będą?
1: Jakby odpowiedzieć od pana pytania, pozwoli pan, że zacznę od tego boiska, którym teraz jesteśmy i oglądamy treningi naszych zawodników. To jest jedno z najnowszych boisk w Krakowie, ono ma zaledwie 7 miesięcy, było remontowane w zeszłym roku i tutaj w miejsce starego, wysłużonego boiska, jak widzimy, mamy piękne boisko z oświetleniem, ze sztucznym murawą, a remont, który aktualnie się toczy, dotyczy remontu głównej płyty stadionu Grębałowianki. Tutaj w miejsce boiska z trawą naturalną będzie nowe, pełnowymiarowe boisko z nawierzchnią sztuczną, z oświetleniem, które umożliwi nie tylko całoroczny trening tutaj na tym boisku, ale też trening przy światłach, czyli o późnych porach, trening w tych porach jesienno-zimowych, gdzie dostępność tych boisk jest utrudniona, i też rozgrywanie meczy przy światłach.
6: W jakiej sytuacji jest aktualnie Grębałowianka? Która liga, jak ostatni sezon poszedł i jak to wygląda?
1: Stabilizacja, myślę, że to jest dobre słowo, które mogłoby określić naszą drużynę seniorów. 15 sezon w klasie okręgowej, od 15 sezon po awansie w 2010 roku występujemy w klasie okręgowej. Różnie to bywało. Były sezony, gdzie byliśmy w czołówce, były sezony, gdzie byliśmy w środku tabeli, były też sezony, gdzie praktycznie do ostatniej kolejki walczyliśmy o utrzymanie, natomiast ostatnie 2 lata wykonania naszej drużyny to bardzo dobre 2 sezony. W przedostatnim sezonie skończyliśmy na 4. miejscu, w ostatniej kampanii byliśmy na 3. miejscu, gdzie tak naprawdę do ostatniej kolejki biliśmy się o awans lub o wystąpienie w meczu barażowych o awans.
6: Ta okręgówka to chyba jednak się zadomowili już państwo na dobre.
1: Zadomowiliśmy się na dobre. Czy jest parcie na awans? Najpierw myślimy o uzupełnieniu tej bazy treningowej o to boisko i później będziemy myśleć, co dalej. Też mamy taką tutaj filozofię działania klubu, że nie tylko akademia, ale też drużyna seniorska jest w dużej części oparta na naszych wychowankach, czyli zawodnikach, które gdzieś tutaj są długo. Z mieszanką zawodników, którzy tutaj do nas dołączyli często w młodym wieku, kilkunastu czy 20 paru lat i tutaj do tej drużyny seniorskiej wchodzili. No i tak chcemy, żeby to wyglądało nadal. Jeżeli by to dało nam w perspektywie awans do wyższej ligi, to bardzo będziemy się z tego cieszyć. Natomiast nie będziemy o to zabiegać na siłę. Nie chcemy zmieniać tutaj filozofii klubu, jak to często ma miejsce, ściągając jakichś zawodników z zewnątrz, tylko chcemy o te najwyższe cele walczyć tak zwanymi, w cudzysłowie, naszymi chłopakami.
6: No to skoro walczycie waszymi chłopakami, to jak wygląda ta filozofia szkolenia bardziej? Bo wiadomo, mówi się, jest taka fraza, polska myśl szkoleniowa, ale no przy takich już, powiedzmy, rozmiarach drużyn, to chyba tego takiego klasycznego podejścia nie ma.
1: Grębałowska myśl szkoleniowa, można tak powiedzieć. Filozofia Akademii jest taka, że staramy się realizować główny cel statutowy naszego klubu, jakim jest upowszechnianie kultury fizycznej czy sportu, mówiąc szerzej. W naszej Akademii dajemy szansę każdemu, nie prowadzimy selekcji negatywnej. Dzieci, jedynym naszym ograniczeniem jest liczba ograniczeń miejsc w poszczególnych drużynach ze względu na właśnie obecną bazę sportową. Także dajemy szansę wszystkim, staramy się, żeby te treningi były prowadzone przez dobrych trenerów w sposób jak najbardziej profesjonalny, żeby ta jakość treningu i funkcjonowania w klubie była na jak najwyższym poziomie. Bardzo często jest też tak, że nasi najlepsi zawodnicy z Akademii nie dotrwają do drużyny seniorów z tego względu, że po prostu w młodszym wieku zostaną przechwyceni przez lepsze kluby. Tutaj bardzo częstym kierunkiem transferów jest Hutnik Kraków ze względu na tą bliską odległość. Natomiast no, też ci zawodnicy wyróżniający tutaj z naszej akademii, którzy chcą grać w Grębałowiance, zawsze taką szansę od nas otrzymują.
6: Wspomniał pan o tym podchwytywaniu zawodników. Czy może są jakieś nazwiska, które powinniśmy łączyć z Grębałowianką, a możemy kojarzyć?
1: No to mówiąc tylko w ostatnim czasie Kacper Rzepka, który zadebiutował w pierwszej drużynie Hutnika Kraków, który jest wychowankiem Grębałowianki, czy ostatnim czasy Filip Jania, który w zeszłym sezonie już grał w drużynie Hutnika, teraz podpisał kontrakt, dołączył do rezerw Legii Warszawa. Maciej Jania teraz po dłuższym pobicie w juniorach Wisły i grze w centralnej z juniorów teraz dołączył do drużyny Wiślanska Wina, która występuje w trzeciej lidze, a z takich wychowanków z czasów dawniejszych, no najsłynniejszy łanek Grębałowianki Marek Zając, który grał w Hutniku i później z Wisłą Kraków zdobywał Mistrzostwo Polski, był też reprezentantem Polski. Andrzej Zięba, który też przez długi czas grał w Hutniku na bardzo dobrym poziomie w Lechii Gdańsk też i wielu też innych zawodników, nie sposób tutaj wszystkich wymienić, a którzy przebili się po prostu na ten poziom centralny, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
6: I w sumie fajnie, że powiedział pan o tych historycznych zawodnikach, bo chciałem przejść teraz troszkę do historii. Jak właściwie zaczęła się historia Grębałowianki? Ponieważ jest to klub, który powstał po wojnie.
1: Tak, klub, który powstał po wojnie, chociaż pierwsze kopanie piłki w Grębałowie to lata 30. XX wieku, więc jeszcze przed wojną. Jak powstał ten klub? Myślę, że powstał tak jak większość klubów na świecie, z pasji. Z pasji do piłki, czyli jak ta piłka nożna trafiła tutaj na ziemię polskie, to też chłopaki, czy chłopcy, czy młodzi mężczyźni wtedy w Grębałowie chcieli, żeby ta piłka była i po prostu zaczęli grać w piłkę. Dostali tutaj wsparcie od lokalnych mieszkańców. Początkowo klub tak oficjalnie w 1954 roku zaczął tutaj istnieć jako budowlani 1B Grębałów. Po kilku latach przekształcił się w Grębałowiankę i tak już funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
6: Czy były może jakieś większe sukcesy? Jakieś, powiedzmy, wejścia do wyższych lig?
1: Tak, udało nam się awansować do 5. ligi, do 4. ligi kilkukrotnie i w latach 70. i 80. występowaliśmy w tej lidze. Największym takim sukcesem sportowym to jest udział w barażach o trzecią ligę z Iglopolem Straszęcin i Ruchem Radziąków. To jest taki najwyższy, jeżeli może, można powiedzieć, o sklasyfikowanie naszego klubu. Były też momenty gorsze, gdzie graliśmy w A-klasie. Były też momenty lepszej kondycji sportowej, finansowej organizacji klubu. Były też momenty słabsze. Natomiast no, od przynajmniej kilkunastu lat ten klub funkcjonuje z taką przemyślaną strategią rozwoju, stawianiem na swoich zawodników, dawaniem możliwości właśnie tych treningów i też taką sportowo-organizacyjną, stabilną sytuacją.
6: Jak na klub z Okręgówki, to jest naprawdę tutaj imponująca infrastruktura. Tutaj jest ładne boisko, obok się buduje drugie i też region mało oczywisty, bo Wzgórza Krzesławickie mało się chyba mogą kojarzyć z piłką. Co się stało te kilkanaście lat temu, że tutaj zaczęło to tak fajnie rosnąć?
1: Myślę, że stało się to z pasji. Myślę, że nie jest żaden klub, żadna drużyna nie jest w stanie, żaden trener tak naprawdę nie jest w stanie inaczej funkcjonować w piłce niż na początku przynajmniej z pasji. W klubie powstała Akademia Piłkarska w obecnej formie w 2015 roku i to jest też taki moment wtedy zwiększenia tej liczby drużyn, takiej troszkę profesjonalizacji, szkolenia. Z biegiem czasu zaczęli napływać nowi zawodnicy, zaczęły się tworzyć nowe drużyny, zaczęli dochodzić tutaj nowi trenerzy. Widząc to, zarząd klubu zaczął czynić intensywne starania o rozbudowę bazy sportowej, czego teraz jesteśmy w trakcie finalizacji. Udało nam się otworzyć tutaj dzięki Gminie Miejskiej Kraków, Zarządowi Infrastruktury Sportowej, nowe boisko treningowe, gdzie naprawdę no, to warunki są godne. To jest, myślę, mało powiedziane. Teraz jesteśmy w trakcie budowy drugiego boiska. Tak, żeby po prostu, myślę, że klub dał impuls władzom miejskim odpowiedzialnym za sport, którzy zobaczyli tutaj, coś się dzieje, że tutaj coś rośnie, że tutaj jest gdzieś coś dobrego, że klub daje też dużo, dużo od siebie i myślę, że to był impuls taki też dla władz miejskich, gdzie tutaj postanowi się zainwestować w tą bazę tutaj sportową właśnie dla tej lokalnej społeczności.
6: Cały czas myślę o tych drużynach młodzieżowych. Zastanawia mnie, jak udaje się państwu, można to tak brzydko nazwę, ogarnąć te wszystkie dzieciaki, no bo widać, że mają dużo energii, też pewnie słychać. Czy to jest ciężkie do zrobienia?
1: Kluczem do tego jest przede wszystkim dobra organizacja. Od kilku lat, co też jest naszym dużym sukcesem, mamy drużyny w większości jednorocznikowe, czyli ten rozrzut rocznikowy dzieci jest niewielki. Mamy w sumie już w klubie 8 trenerów, wszyscy po specjalistycznych kursach przygotowani do pracy z młodzieżą. Zresztą jak tutaj obserwujemy wspólnie te treningi, no to widzimy, że jest to sposób no jak najbardziej tutaj profesjonalny i zorganizowany, robione. Posiłkujemy się też w takiej komunikacji z rodzicami, narzędziami elektronicznymi. Mamy w klubie aplikację, która umożliwia nam tutaj kontakt z rodzicami, z zawodnikami. Mamy też te kanały komunikacji internetowe, więc staramy się cały czas być w kontakcie właśnie z naszymi zawodnikami, z rodzicami, tak żeby też mieli pełny wgląd w proces szkolenia.
6: Powiedział pan, że są wysokie standardy, są te certyfikaty PZPN-u, jak się nie mylę, to państwo jakieś mają pewnie.
1: Tak, my mamy certyfikat zielony, jest to taki certyfikat grassroots dla właśnie szkółek takich nieprofesjonalnych. Mamy ten certyfikat PZPN-u nieprzerwanie od początku programu certyfikacji, to jest bodajże od 2020 roku, co roku go przedłużamy. Tutaj regularnie są u nas trenerzy z Polskiego Związku Piłki Nożnej, którzy wizytują tutaj naszą akademię, jakby gdzieś tam hospitują pracę trenerów, zawsze te oceny tutaj uzyskujemy pozytywne.
6: Wspomniał pan, że to jest klub nieprofesjonalny, w sensie jakby znaczenie wymagania tego technicznym. No i czy zawodnikom udaje się, powiedzmy, łączyć tą pasję do piłki z, no, graniem w piłkę na jednak niezłym poziomie?
1: Tak, na pewno ta gra w okręgówce to nie jest tak, że to nie jest niewymagające. No nie da się tam funkcjonować bez treningu, więc ta forma sportowa musi być utrzymana. Tak jak pan wspomniał, wszystkie nasi zawodnicy są amatorami, więc łączą grę w piłkę z pracą zawodową, ewentualnie, że to są młodzi zawodnicy, albo ze studiowaniem, albo z nauką w szkole średniej. Więc te treningi odbywają się późnym wieczorem, po pracy, po szkole zawodników, ale trenujemy, tak jak mówię, tu już na funkcjonuje z pełni profesjonalnym trenerem, jest też trener bramkarzy. Te zajęcia są w pełni profesjonalne, gdzieś tam trener też bazuje na swoim modelu gry. I też no, widać nie tylko po wyniku w tabeli, ale po grze po prostu, bo wszyscy tutaj z zarządu klubu żyjemy tą drużyną, chodzimy na te mecze, kibicujemy, obserwujemy, więc też widzimy nie tylko po wyniku w tabeli, ale też po grze zawodników po prostu, no, progres.
6: Wspomniał pan o kibicowaniu. Dużo kibiców ma Grębołowianka? Jaka jest taka frekwencja na mecz?
1: No, różnie z tym bywa. Są mecze, gdzie jest więcej, są mecze, gdzie jest mniej. To jest najczęściej kilkadziesiąt osób na meczu, z tego no to dużą część stanowią takie osoby, które są związane z klubem, czy to w zarządzie, czy sponsorzy, czy w jakiś inny sposób. Staramy się tutaj gdzieś wyjść do społeczności lokalnej, zachęcać do udziału w tych meczach. No i z tego miejsca zapraszam wszystkich ze Wzgórz Czesławickich, z Grębałowa na mecze naszej drużyny, chociaż w tym sezonie ze względu na remont gramy na mecze jak w roli gospodarza na obiektach hutnika. Natomiast po powrocie na nasz nowy już stadion, po remoncie, na pewno nikt się nie będzie nudził. Zawsze te mecze są na pełnej, że tak powiem, motywacji zawodników, w pełnym zaangażowaniu i naprawdę poziom tej ligi okręgowej też jest całkiem przyjemny do oglądania.
6: Jest takie jedno pytanie, które zadaję każdemu właściwie, w każdej drużynie, z którą rozmawiam. W jakim miejscu będzie Grębałowianka za 5 lat?
1: Do ekstraklasy zdążymy? Nie. To jest dobre pytanie właśnie. Myślę, że na pewno Grębałowianka za 5 lat będzie nadal dobrym miejscem dla realizacji sportowej pasji młodzieży tutaj z okolicy. Myślę, że Grębałowianka na pewno poczyni duży progres w ilości, w jakości, w organizacji treningów ze względu na rozbudowę bazy sportowej. Myślę, że Grębałowianka będzie grać o najwyższe cele w każdej lidze, w której będzie wtedy występować. Jeżeli zostaniemy w klasie okręgowej, to myślę, że na pewno będziemy czołową drużyną tej klasy. Jeżeli uda nam się wywalczyć awans w którymś z najbliższych 5 sezonów, to na pewno będziemy też walczyć, żeby w tej lidze się utrzymać. Natomiast będziemy robić wszystko, żeby ta jakość u nas i treningu, i organizacji klubu z każdym rokiem wzrastała i na pewno rozbudowa tej bazy sportowej jest dla nas dużym bodźcem.
2: A z Mateuszem Taborem z Grębałowianki rozmawiał nasz reporter Olek Ruszkowski. I to był już ostatni temat w tym magazynie reporterów. Kasia Snakowska, dziękuję.

Dzień dobry Polsko, w ten piękny niedzielny poranek. Chciałbym się z wami bardzo serdecznie przywitać. Jak zawsze, witanko zaczynamy od dobrej polskiej muzyki. I jak zawsze pożegnamy się przy dobrej polskiej muzyce. Jak zawsze będziemy zawsze z wami przy dobrej polskiej muzyce. Dawid Wajda, cześć.

Ach, romantyk ten Dawid Kwiatkowski. Bez ciebie w Radiu SK2. My rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Kapkę dłużej sobie pospaliśmy. Pewnie już jesteście może po śniadanku, może pijecie pierwszą kawkę, a może niektórzy drugą, trzecią. Różnie to bywa. Dzisiaj 24 dzień maja, jest niedziela. Mamy Joannę i Zuzannę, które obchodzą imieniny. Poza tym Milena, Jan, Maria, Dawid, Franciszek, Dagmara, Ludwik, Wincenty, Vanessa, Amalia, Tomira i Orion. Dzień braci, dzień cyrylicy, Europejski Dzień Parków Narodowych, Dzień Ślimaka i Święto Wojsk Specjalnych. A jak gdzieś są burze, to uważajcie, bo gdy w Zuzannę burze, jesienią pełne podwórze. Czyli chyba nie uważajcie, tylko że to może nawet dobrze gdzieś burza się pojawi. Teraz grupa Mysłowic i chłopcy, którzy wychodzą na ulicę, i dziewczynkom i chłopcom jeszcze raz czułe. Dzień dobry.

Daria Zawiałow rozkręca tych niedobudzonych, ale niektórzy są za bardzo rozkręceni i ich trzeba troszeczkę zahamować. U nas i takie rytmy w Radiu SK2. Teraz już grupa 2 plus 1 i windą do nieba. Być może spokojnie ten poranek zaczynacie, więc dajcie znać, jak spokojnie go zaczynacie. 726 826 826.

0: Stanach w Radiu SK 2. Dzisiaj tak sprawdzam sobie różne rzeczy w internecie z okazji tytułów utworów polskich naszych, które gramy wam na antenie. I na przykład jeśli chodzi o pocałunki, to można troszeczkę kalorii spalić, jeśli się całujecie. Tylko to zależy od zaangażowania pocałunku. Do 2 kalorii buziak w policzek. Do 3 kalorii na minutę spokojny pocałunek i do 20 nawet kalorii na minutę namiętny pocałunek. Jest jeszcze wielkie, ogromne spalanie kalorii przy prośbie o podwyżkę. Idziemy do szefa, mówimy: szefie, chcę więcej zarabiać. On nam mówi: pocałuj się w nos.
1: Reklama.
2: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
3: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
2: A pranie?
3: Pralnię też mam.
2: A bezpiecznie tam?
3: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
2: To czego ty nie masz w tym Student Space?
3: Tylko was. Tęsknię.
4: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 2 lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków.

0: Wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
1: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco-G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco-G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7, autospektrum.pl.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosociska 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
9: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakówairport.pl/kampy. I po reklamie.

0: Urszula chyba wczoraj była na działce. Tam się coś tam działo. Fajnie było, miło, sympatycznie. Dużo jedzonka i innych rzeczy. A dziś już wie, dlatego śpia tak spokojnie. Ona dziś już wie, że wczoraj mogła mniej zjeść tego wszystkiego, bo dzisiaj różnie może być, jak to mówią. Kto się obudził właśnie na działce i słucha Radia SK2? Pięknie, że jesteście. Dobrze, że jesteście. Same dobre polskie brzmienia idealnie na działeczkę po 10 także. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Czas zrzucić biurowy stres, złapać zupełnie nową sportową zajawkę na antenie SK. Mamy dla Was podwójne darmowe zaproszenie do Atras Squash Club. To idealne miejsce, żeby sprawdzić swój refleks, poprawić kondycję, spędzić aktywnie czas ze znajomymi. Co ważne, nie trzeba się martwić o opiekę nad najmłodszymi, bo na miejscu czeka specjalna strefa zabaw dla dzieci, do której wejście z naszymi biletami macie za darmo. Chcecie zgarnąć wejściówki na korty i spędzić wieczór w ruchu? Piszcie do nas pod adres krakow@sk.pl.
0: Dla tych jeszcze lekko zaspanych jest godzina 10, jest 24 maja 2026 roku, to dla tych już bardzo zaspanych, a to Radio SK2. Ja się witam z Wami ponownie. Dawid Wajda, witam i zapraszam.

0: Marysa, bardzo ciekawy pseudonim artystyczny. I jej Odkochaj na antenie Radia SK2. Tak wam ładnie gramy, oczywiście 100% po polsku. Niespełna godzinę temu zadałem pytanie, jak spokojnie spędzacie ten poranek i powiem wam, że niektórym to można pozazdrościć.
1: Cześć, Adam z tej strony. Przede wszystkim spokój, spokój natury, las, jezioro, przyroda. To mnie uspokaja. A jak do tego jest jeszcze dobra książka, to już święty spokój.
0: Pięknie. Mam nadzieję tylko, że w tej dziczy radyjko odbiera.
2: Mes Liber, Rastatoholics, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

coraz bliżej i rzeczywiście nareszcie męskie granie tegoroczne z 2026 roku, które z powodzeniem jakby sprzedaje bilety na swoje koncerty. Już 26 czerwca, pierwszy koncert w Żywcu. Później mamy Poznań, później mamy Gdańsk, później mamy Wrocław, później mamy Kraków, później mamy Warszawę i później się kończy męskie granie tegoroczne i będziemy czekać na 2027. Pięknie ten hymn im wyszedł, mam nadzieję, że koncerty także będą piękne. W ogóle polskie utwory są zawsze piękne i Kasia Kowalska też to teraz udowodni. Pieprz

0: W dzień gorącego lata od grupy Big Day z tej okazji pozwoliłem sobie sprawdzić długoterminowe prognozy pogody na lato 2026 w Polsce i ono zapowiada się gorące i ekstremalne. Średnie temperatury 2 stopnie wyżej normy wieloletniej. Przewiduje się częste fale upałów przekraczające 30 stopni. One będą przeplatane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, czyli ulewnymi burzami i silnym wiatrem. Jak coś, ja urlop biorę w lipcu i wtedy te ulewne burze i silny wiatr.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
5: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, to się czuje lub wie.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na

0: Niedziela to też czas jazdy. W sensie wracacie gdzieś albo gdzieś jedziecie. Grupa Demono zapewnia spokój za kierownicą. My musimy dobrymi polskimi hitami jakby balansować naszym życiem. Tutaj akurat dbamy o spokój. Będą też szybsze, żywsze utwory. Będą też dalej te spokojne, to wszystko po 11. I też już za chwilę pozdrowimy tych, których zawsze w niedzielę pozdrawiamy. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.
0: 11 na zegarach, więc naszym staroniedzielnym obyczajem pozdrawiamy tych, którzy tłuczą kotlety na schabowe oczywiście. Wszystkich schabiarzy gorąco, gorąco pozdrawiamy, ale bywało już w tym programie tak, że ci od mielonych się oburzali, więc tych, co mielone robią, też pozdrawiamy. Tych, którzy kroją ogórki na mizerię, też pozdrawiamy. Dawid Wajda, cześć ponownie. Na

Agnieszka pisze SMS-a, że trafiłem z tą mizerią w punkt. Że co prawda u niej mielone, ale trafiłem z mizerią w punkt. No to smacznego dla wszystkich tych, którzy obiad niedzielny przygotowują. Już tych schabiarzy, mieloniarzy i tych, co mają mizerię, pozdrawialiśmy. No i fajnie się cieszę, że takie dobre obiadki macie. Mam nadzieję, że już po rosołku i właśnie to drugie danie na nie czekacie. Żeby lepiej się czekało, Wiki, Gabor i Kaja ramię w ramię za chwilę perfekt.

0: Sump Tuastik zrobił klimat, więc ludzie dzwonią.
1: Cześć, tu Marzena. Leżę sobie na działce, czytam książeczkę w ciszy spokoju, słuchając waszego radia. Pozdrawiam serdecznie. Heja.
0: Jeszcze powiedz, że masz hamak, przypięty jest, buja się na prawo i lewo. I jest wszystko w porządku. Tak jak ma być w niedzielę. Bledka teraz. Za chwilę Zbyszek Godecki.

0: Pierogi z krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
1: Dobre, bo polskie.
0: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
1: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
0: SK2, najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 24 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty ze Śląskiem Świętochłowice. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża?
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. To będzie ostatnia reklama.
13: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
14: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio. Audiobook czyta sam autor.
0: I po reklamie.

0: Flora i fauna, zawsze mi się myliło. Inne mi się nie myliły, tylko te mi się myliły. Flora i fauna, a tutaj akurat flora od Macieja Musiałowskiego, taki tytuł tego utworu, czyli że rośliny. Teraz już mi się chyba nie myli. Fauna to zwierzątka, a flora to rośliny. I tak trzeba żyć, tak trzeba pamiętać. Dużo roślin i zwierząt na pewno w weekend też gdzieś przez nasze życie się przebija, bo trzeba coś niecoś podlać, z kimś nie, z kimś wyjść na spacerek i tak to sobie ta niedziela leci. Za chwilę 12.
1: Reklama.
2: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
3: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
2: Ty to w Czepku urodzona.
3: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
4: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7, autospektrum.pl.
13: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
14: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy.
17: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Już 31 maja dziedziniec klasztoru Paulinów na Skałce wypełni się potężnym brzmieniem. W ramach kolejnej edycji koncertu Gospel na Skałce na jednej scenie połączy się aż 100 głosów z 11 lokalnych chórów. Tegoroczne warsztaty i finałowy występ poprowadzą wybitni dyrygenci z Krakowa oraz ze Stanów. Początek dwugodzinnego plenerowego świętowania o godzinie 15, a wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny. Do 31 maja.
0: Punkt 12 na zegarach, to już popołudnie z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Możemy się ucieszyć słońcem jeszcze przez 8 godzin i 36 minut. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie się zmienia, a do przesilenia letniego jeszcze ho, ho, ho, ho. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Jakie 5? Wczoraj było 0,5, a dzisiaj 100 na doleczenie. W niektórych przypadkach, bo odsłuchuję sobie też nagrania z waszej sekretarki w różnym stanie nieważkości po wczorajszym działkowaniu. Żeby podtrzymać klimat tego wczorajszego działkowania, już teraz Krzysztof Krawczyk i jego rysunek na szkle, piękny utwór. Za chwilę Wiktoria Kila, będzie także Beata, to już wkrótce bądźcie z nami.

0: Kao Nashi w Radio SK2. Dzisiaj w programie w atmosferze spokoju spędzamy sobie tę niedzielę, raczej odpoczywamy. Niektórzy popijają już kawkę po obiedzie. I jak tę kawkę popijają?
1: Witam. Jeżeli chodzi o tę kawę, to najlepiej jest ciszy, pokoju i samotności. To smakuje najlepiej.
0: Proszę bardzo, czyli musi być odpowiedni klimat do tego. No to taka kropla deszczu od Gabriela Fleszara, nawet jeśli słomko dopisuje, może być teraz bardzo przydatna.

0: jakby to powiedzieć, niedziela na lajcie. Więc mam nadzieję, że lajtowo sobie spędzacie ten jeszcze wolny czas, jutro dopiero do roboty, więc cieszmy się tym dniem jeszcze. Spokój od Natalii Nykiel. W tej godzinie pojawi się także Kasia Wilk, dobre brzmienia od niej, a także Grupa Myslowic, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 200.

0: sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
3: I po reklamie.

0: idealny na spacery. Być może ktoś razem z Radiem SK2 właśnie wybiera się na taki niedzielny, popołudniowy spacer w rytmach najlepszych polskich hitów. Rytm jest też dobry, żeby utrzymać odpowiednie tempo chodu. Pamiętajcie o tym. Dawid Wajda, dziękuję bardzo za dziś. Kolejna porcja najlepszych polskich hitów już za chwilę po 13:00, a my słyszymy się jutro rano.
1: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i buy portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: I po reklamie.
0: Przez Pomorze, Warmię i Mazury przesuwają się burzowe chmury. Takie tu się tworzą fronty. W pozostałej części kraju niedziela w wersji Lux Patelnia. Słońce nieźle może strzaskać, jak człowiek nie posmaruje się kremem. Dlatego smarujemy z Anią Wyszkoni, Oskarem Cymsem i Edytą Bartosiewicz na Dzień Dobry oraz inne WSC2.

0: Gwiazda Best 2, Oskar Cenzi, no co ty? Gwiazdy teraz, które pozostawiają wybór swoim dzieciom. No co ty, jak patrzę, Edyta Górniak, donoszą tutaj kolorowe pisemka, że jej syn Alan nie przystąpił jeszcze do pierwszej komunii świętej. Alan jest przystojnym kawalerem, ma ponad 20 lat i sprytnie to wymyślił, muszę wam powiedzieć. Bo gdyby przystąpił do komunii, jak był mały, dostałby tak jak my. Zegarek albo rower, a teraz smartwatcha albo kłada.
1: Es

0: Adrenalina.
1: Michał Szczygiał w SC2. Na pewno też adrenalina buzuje w Łatwogangu, który jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. YouTuberowi udało się już zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz 3,5 miliona. Zbiera dla chorego Adasia, który również choruje na zanik mięśni. Do celu zostało Łatwogangowi 950 tysięcy oraz 116 kilometrów do Gdańska nad Polskie Morze. W trasie Piotrkowi towarzyszy też SK2 z Kingą Barygą.
2: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
3: No mnóstwo, jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają, no jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
2: Dawaj Piotrek, Radio SK2, trzymaj kciuki, dawaj!
1: Wskoczcie na Instagrama SK2, zobaczcie, jak razem z Łatwogangiem kręcimy kilometry, a jak dojedziemy do mety, to...
4: SK2.
1: Będzie bal. A że dzisiaj niedziela, to taki bal wszystkich świętych. Wódka suflera w SC2.

0: ruszyć stąd.
1: Ewa Farna daje znak.
0: Zatańcz ze mną.
1: Że można zatańczyć nie tylko w kuchni tłukąc kotlety, ale można też i odpocząć za chwilę, jeżeli teraz jesteście po obiadku i położycie się i chcecie odpocząć 15 minut, to zadbam o to, abyście się obudzili wieczorem albo nawet i w

0: rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat,

0: 16, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: w SC2 Kombi, ale teraz zaparkujemy na chwilę, bo za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy są m.in. nowe ustalenia w sprawie incydentu, do jakiego doszło w rodzinnym mieszkaniu pana prezydenta.
1: Reklama.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Do kin wchodzi właśnie Pasażer. Najnowszy, przerażający horror to historia młodych ludzi, którzy po tym, jak stali się świadkami wypadku samochodowego, uciekają z miejsca tragedii z demonem na tylnym siedzeniu swojego kampera. Chcecie przeżyć te kinowe emocje na własnej skórze w Cinema City Zakopianka? Piszcie do nas już teraz. Nasz adres mailowy krakow@sk.pl. Mamy dla Was darmowe bilety na ten mrożący krew w żyłach seans.
4: Jest 14, zaczynamy newsy w SK2. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
5: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
4: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Przypomnę, służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą. Na trasie kibicuje mu tłum fanów.
6: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają.
4: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
7: Wy nie zmieniajcie kanału. Zostawcie te fale, które są, które idealnie sprawdzają się do kręcenia kilometrów i to nie tylko rowerem, chociaż pogoda idealna na to, żeby na rower wyskoczyć. Prawda, panie Marcinie?
8: Tak, wczoraj też była i skorzystałem.
7: No, i SK2 również skorzystała. Jedziemy razem z Łatwogangiem i jedziemy z wami, najlepszymi słuchaczami. Mamy to, co najlepsze.
9: Najlepsze polskie hity.
7: Jesteśmy też w Twoim aucie, obok Lemon, który potrafi naprawić każdą usterkę w SC2.

0: SC2, wszystko jest dobrze, a w niedzielę jak najbardziej. Może nam być wszystko jedno. I wcale nie jest tak źle u Kasi, która przez Messengera Eski2 pozdrawia ze swojego londyńskiego ogrodu całą ekipę, w którym to ogrodzie termometry pokazują aż wow 30 stopni.
1: Eska2.
2: To ci powiem, ale ci powiem, ciepło.

0: Bledka śpiewa, jak długo trwał dany weekend. 2 dni w SC2, albo i dłużej.
1: SK2.
0: A sezon jeszcze się dobrze nie zaczął, a tutaj proszę bardzo, czytam, że już jest walka o najlepszy metr kwadratowy plaży. Kamery zainstalowane z widokiem na Bałtyk uchwyciły pierwszych plażowiczów, którzy, aby uniknąć tłumów, o 9:31 wbijali już pierwsze parawany. Ktoś krzyczał jeszcze: Halinka, pilnuj parawanu, ja idę po gofra.

0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
5: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
4: A pranie?
5: Pralnię też mam.
4: A bezpiecznie tam?
5: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
4: To czego ty nie masz w tym Student Space?
5: Tylko was. Tęsknię.
6: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
13: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży, lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy. I po reklamie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Legendarna Alicja Majewska w SC2, która w sercu ma busolę. Ja patrzę na zegar, już za chwilę 15 i najważniejsze newsy.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.
8: 15 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 m2. Rozbierana jest teraz tam jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
9: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
8: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy, utrudnienia możecie napotkać na ekspres szóstce w zachodniopomorskiem. Między węzłami Ustronie Morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery. Na jezdni w stronę Szczecina zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
10: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
8: A zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika spadają do pierwszej ligi.
0: Dobrze, że ten sezon ekstraklasy, Marcin, mamy już za sobą. Teraz można zająć się drobnymi usterkami domowymi, trawnik można skosić, prawda?
11: Ja nie wiem, w której drużynie ty grasz.
0: W tej, która planuje również ekstra wakacje, taka jest pogoda. Od 20 na północy do 28 na południu ze słońcem i burzami, a w tej godzinie będą grzmieć męskie granie, na początek gitara emo i inne.

wideo. Ciekawe, co przyniesie nam środa i czwartek. Najlepsze polskie hity w SC2 to na pewno i oby niższe ceny paliw. W weekend tankowaliśmy 95, 6,46 za litr, ropę 6,85 za litr. Nikt nie mówił, że w weekend tankowanie jest tanie. SK2. A może być jakby tak rzucić wszystko, wsiąść do pociągu byle jakiego, w przedziale Maryla z gitarą, Krzysztof Zalewski. No taka kolejka na pewno wam się spodoba w SC2.

0: Może ją kocha, ale stara miłość nie rdzewieje. Jak do najlepszych polskich hitów, ten odurczuli anioł wie w SC2, to jeszcze pewna chińska rodzina, która kupiła 90 jajek. Naprawdę. Kupili 90 jaj, zostawili je w domu i wyjechali na 2 dni, a jak wrócili, to co ciekawe, zamiast ciszy po kuchni biegały kurczaki.
1: Ale jaja! SK2.
0: 90 jaj. Miał być zapas na śniadania, a wyszedł kurnik z kuchni. Nie wiem.

0: W SC2 Monika, która bardzo rzadko wpuszcza do swojego domu aparaty reporterów, Monika Brodka, świeżo upieczona, szczęśliwa mama, która teraz więcej ma prasowania niż grania. Ale w Radiu SK2 gramy już za chwilę Sylwię Grzeszczak i razem z nią wpadniemy do dżungli.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
1: Informacje o pogodzie.

0: planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak dzień dziecka, to Allegro.
1: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: I po reklamie.

0: jak swoją młodość wspominają bracia Artur i Jeremi Sikorscy w Radiu SK2. A 24 maja, czyli dzisiaj, mamy również w kalendarzu Dzień Braci. Wszyscy bracia zatem dzisiaj świętują. Wszystkim bratom życzymy wszystkiego najlepszego. Brat Marcin Procki już za chwilę przedstawi o 16 najważniejsze newsy, a potem dalej gramy. Najlepsze polskie hity. Bracie.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. To będzie ostatnia reklama.
14: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
15: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Fascynujący świat przyrody na wyciągnięcie ręki. W ostatni weekend maja od 29 do 31 na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego odbędzie się 14. edycja Ogólnopolskich Dni Owada pod hasłem Ukryte Piękno Świata Owadów. Organizatorzy przygotowali żywe wystawy egzotycznych okazów, pokazy ulic z pszczołami oraz warsztaty i gry terenowe dla najmłodszych. Prezentacje przy Alei 29 listopada będą dostępne od 10 do 16.
0: Dokładnie 16. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad morskie oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest Krajowa Dziesiątka w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Turunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. A do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maxa i Adasia.
17: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
0: A do Gdańska youtuber ma dojechać około 21:00. Czyli za raz, dwa, trzy, cztery, pięć godzin, bo teraz jest 16:00 i to jest ta pora dnia, kiedy powoli można się zbierać z rodzinnego obiadu, serniczek na wynos i będziemy już lecieć, albo przeciwnie, Dokładka wjeżdża na stół i kontynuujemy to, co najlepsze w niedzielę.

Tym bardziej jak ktoś ma urodziny, to nie można nie odmówić. Agnieszka Chylińska skończyła wczoraj 50, pół wieku człowieku. A głos cały czas jak żyleta w SC2.

IGOWES 2, kwadrans po 16. Są nowe wyniki badań dotyczące snu. Ile powinniśmy spać, żeby wolniej się starzeć? No i naukowcy przebadali ponad 500 000 ludzi. Wyszło, że człowiek najwolniej starzeje się wtedy, kiedy śpi tak około 7-8 godzin. To co? Robimy sobie terapię odmładzającą? Kwadransik dla siebie. Z SK2. Za chwilę Doda, a teraz Kombi.

zawsze chce się tańczyć. Szary świat, Wesce dwa Sanach i Kwiat Jabłoni. Kwiat Jabłoni, czyli Jacek i Katarzyna Sienkiewiczowie, dzieci Kuby Sienkiewicza. Znacie, speca od elektrycznych gitar, które mają wielu fanów. SK2. Teraz fanka świętego spokoju, Beata i Baim. Perkusja? Gramy!

0: Dede Negra. Numer, który sprawdza się w każdym domowym gniazdku. Mój jest ten kawałek podłogi w ST2. Tak też śpiewają bociany, jak wracają z Afryki do Polski. Ale internet napisał, bo czytam, że dzieje się z naszymi bocianami coś dziwnego, bo coraz częściej zaczynają osiedlać się na wysypiskach. Czyli wracają na stare śmieci.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: I po reklamie.

0: Kiedyś to było pierwsze miejsce na listach przebojów, a teraz już nie. Westy 2 cały czas, najlepsze polskie hity, ten od T-Love, a już za chwilę pierwsza liga piłkarska, m.in. w newsach Eskidba o 17.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: I po reklamie.
9: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
10: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
9: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały tam szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, a awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udziału są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
11: Piłkarze szybko biegają po boisku, a tutaj w kalendarzu mamy 24 maja, dzień ślimaka. Co nas łączy ze ślimakiem?
12: Robimy wszystko wolno?
11: Niektóre rzeczy robimy wolno, tak, ale w przeciwieństwie do ślimaka mamy nie na plecach cały dom, ale na głowie.
13: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
11: W tej godzinie będzie też coś na powroty do domu. Już tutaj dla was przygotowuję, ale nie tylko. Zaczynamy od numeru, który był hitem lata którego, Marcin?
12: 2000.
11: Tak jest! Haha, to ma być bardziej gorące.

0: napisała 170 tekstów, w tym hity do diamentowej płyty Aquaria Dody. Napisała też hiciory Oskarowi Cymsowi, a teraz postanowiła napisać coś dla siebie. Marisa w SC2 przed chwilą z hitem, od którego nie da się tak szybko odkochać i na którym może zarobić tego lata miliony moment, bo to będzie hit.
1: SK2.
0: Jak ten od Mroza. A na swoje hity polskie głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce sk2.pl. Tutaj decydujecie, co leci u nas po 18 w piątek.

0: Vito Bambino, Zalia w SC2 i cud w Paryżu. O tym meczu będzie mówił cały tenisowy świat. Magdalinette melduje się w następnej rundzie Rolanda Garrosa. Pokonała Czeszkę Terezę, ale w jakim stylu? Z zaciśniętymi zębami, z rakietą w dłoni. Decydującą partię grała z kontuzją kolana.
1: Raz, dwa, trzy! Marsiki!
0: Ale to nie ona padła na kolana.

0: 57 kilometrów. Łatwo Gang zamienia kilometry w pomoc. YouTuber od 50 godzin jedzie rowerem z Zakopanego nad morze, zbiera na leki dla chorych dzieci. 12 milionów dla Maksia już zebrane, teraz 3,5 miliona dla Adasia. A ile jest na koncie?
1: Mamy 3 miliony dla Adasia już!
0: Siemano. Już niebawem finisz Łatwo Ganga. Możecie oglądać na jego kanale na YouTubie. Prawdziwy maratończyk serca rowerowy.
2: Autopromocja.
3: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
3: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
3: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
10: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
9: Ty to w Czepku urodzona.
10: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
11: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: Legendarne i tylko polskie hity w SC2, ten od Andrzeja Załuchy i Salawi. Pocztówka z Paryża. W Paryżu są nasze dziewczyny na turnieju Rolanda Garrosa. Grają w tenisa Magda Lema i Magda, która wygrała, a która gra o tym w newsach Eski 2.18.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: I po reklamie.
17: Jest 18, zaczynamy newsy. Marcin Procki zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest krajowa dziesiątka koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, 6, w tym 5 dzieci zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się 3 samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. A powoli do celu jedzie za to łatwo gang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
18: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
19: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 kilometrów, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
17: Mówili mieszkańcy Grudziądza, a w czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża. Ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magdalinet, która po 3 setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała, a jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.

0: Jedynka 2.
1: Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony. Nowy tydzień, a więc nowa piątka. Wciąż mamy maj, a maj to oczywiście matury, które już w większości za maturzystami, ale też komunie. No i pytanie odwieczne, gdzie się podział mój hajs z komunii, ale maj to też czas juwenaliów, czyli studenckiego świętowania, ostatniego oddechu i rozrywki przed sesją. I wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na juwenaliowych koncertach. Te odbywają się w całym kraju, ale są takie jedne juwenalia, które od lat stały się prawdziwym muzycznym festiwalem. Myślę tu o Kortowiadzie. A że tegoroczna zbliża się wielkimi krokami, to postanowiłem, że w tym tygodniu wspólnym mianownikiem pięciu hitów na piątkę będą artyści, którzy na Kortowiadzie 2026 w Olsztynie wystąpią. Co więcej, będziemy w tym tygodniu mieć dla was mnóstwo karnetów na Kortowiadę, także słuchajcie uważnie. Wśród artystów, których zobaczymy nad Jeziorem Kortowskim, są Wilki. No i na dobry początek zagram wam ich hit pod tytułem Urkę. Cofniemy się zatem do początku lat 2000 do albumu pod tytułem 4. To właśnie z tej płyty pochodziła słynna Baśka, ale też Urkę. Znane też pod tytułem Pijemy za lepszy czas, bo większość osób kojarzy właśnie ten fragment refrenu i uważa go za tytuł. Ciekawostką o Urkę jest to, że mógł to być międzynarodowy hit, ponieważ w pewnym momencie piosenką zainteresował się sam Bryan Adams. Miał taki niecny plan, żeby nagrać tę piosenkę w wersji angielskiej na swoją płytę, ale postawił Robertowi Gawińskiemu kilka warunków. Po pierwsze, podobała mu się melodia, tekst musiał być w języku angielskim i miał być zupełnie nowym tekstem, a po drugie, Bryan Adams chciał być dopisany do autorów Urkę, po to, żeby oczywiście mieć z tego duży hajs. I co wtedy powiedział Robert Gawliński, który pewnie też miałby duży hajs, gdyby Urkę stało się międzynarodowym hitem Bryana Adamsa? No, Robert miał powiedzieć: pocałuj się i sam sobie skomponuj piosenkę. I już. Potem w wywiadach Robert Gawliński opowiadał, że czasami trzeba podejmować decyzje, które może nie są popularne, nie przyniosą splendoru, ale trzeba mieć kręgosłup moralny. W sumie bardzo dobre zdanie na życie i na imprezowanie na juwenaliach, na przykład na Kortowiadzie. Bawcie się dobrze, ale tak, żebyście mogli to potem wspominać. Kortowiada pod koniec maja. Wilki wystąpią konkretnie 28, ale u nas już teraz zagrają hit pod tytułem Urkę.

0: SK2.
1: Tu Michał Hanczak, witam was ponownie. W ramach tego cyklu w tym tygodniu w Radiu SK2 gram wam hity artystów, którzy wystąpią na tegorocznej Kortowiadzie w Olsztynie. To są juwenalia, które w ostatnich latach stały się prawdziwym muzycznym festiwalem pełnym świetnych artystów, których znacie też z naszej anteny. W tym roku nad Jeziorem Kortowskim m.in. zagrają zespół Enej, Kizo, bracia Kacperczyk, Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, no i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. A jak Warius Manx z Kasią Stankiewicz, to jaki hit przychodzi wam na myśl?
2: Orła cień.
1: To jest ta legendarna pierwsza piosenka, w której usłyszeliśmy Kasię Stankiewicz jako nową wokalistkę Warius Manx. Wtedy wszyscy drżeli po odejściu Anity Lipnickiej o przyszłość grupy Warius Manx, która była po dwóch płytach na absolutnym topie. No ale okazało się, że Kasia przyszła, zaśpiewała, no i udowodniła, że Warius Manx wcale się nie skończyło. Muzykę skomponował oczywiście Robert Jansson, a tekst napisała sama młodziutka Kasia Stankiewicz i jak mi przyznała, powstał on bardzo szybko, a był pierwszym tekstem, jaki w życiu napisała.
2: No to była ta właśnie piosenka, tak. To właśnie ta, którą wszyscy teraz przez 30 lat ze mną śpiewają. To był pierwszy tekst do piosenki, jaki w życiu napisałam, do Orła Cień.
1: Jaki strzał od razu.
2: Prawda?
1: A pamiętasz, czy to przyszło ci bardzo łatwo, czy to jednak była trochę droga przez mękę, to pisanie tej piosenki akurat?
2: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
1: Masz już czasami dość tej piosenki, czy jednak ona sprawia ci cały czas przyjemność, zwłaszcza, że gdzieś tam po drodze była ta przerwa?
2: Nie, wiesz co, ja już się z nią ułożyłam. Polubiłyśmy się już, ja i ona. Mam szacunek przede wszystkim do tego, że mam taki przebój kolosalny.
1: Nie trzeba być orłem z muzyki popularnej, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. To jeden z najbardziej znanych i kultowych polskich hitów. W tym roku kończy okrągłe 30 lat, tak samo jak album Ego, z którego pochodzi. No i nikt chyba nie wyobraża sobie koncertu Warius Manx bez tej piosenki. Na Kortowiadzie na pewno też wybrzmi. Ta grupa z Kasią Stankiewicz na czele występuje nad Jeziorem Kortowskim 29 maja, ale dni festiwalowych jest więcej, na wszystkie mamy dla was bilety. Także bądźcie czujni, słuchajcie nas uważnie, żeby je zdobyć.

0: SK2. Nam zdecydowanie nie jest wszystko jedno. W Radiu SK2 kochamy polskie hity i gramy je non-stop. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z moich wyborów, 5 hitów na piątkę. W tym tygodniu są to hity od artystów, których zobaczymy już w przyszłym tygodniu w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim na Kortowiadzie. 28, 29 i 30 maja na scenach pojawi się ponad 20 artystów. Większość z nich doskonale znacie z naszej anteny. Wśród nich będzie zespół Video, który z pewnością zagra jeden ze swoich największych hitów, czyli Wszystko Jedno. Wracamy do 2015 roku. To właśnie wtedy ukazała się płyta Doskonale Wszystko Jedno, która przyniosła tę piosenkę. Następczynie takich hitów jak chociażby Bella, Soft w duecie z Anią Wyszkoni, Fantastyczny Lot, Papieros czy Środa Czwartek. Ale to dopiero za hit Wszystko Jedno Wojtek Łuszczykiewicz, czyli wokalista tej grupy i cały zespół dostali pierwszą w swojej karierze platynową płytę. Kortowiada wywodzi się z juwenaliów, czyli studenckiego świętowania. Wróćmy więc z Wojtkiem Łuszczykiewiczem do czasów, kiedy on był takim młodym człowiekiem w okolicach studiów. Wtedy nie było tak różowo jak kilkanaście lat później.
1: Kiedy byłem szczęśliwym, bezrobotnym chłopcem, pomyślałem, że byłem tak zdesperowany, że mówię, dobra, to idę śpiewać na weselach. Znalazłem jakieś ogłoszenie, poszedłem na takie przesłuchanie do takiego miłego, starszego pana, który posiadał keyboard i zeszedł z wszystkimi piosenkami i mówię, dobra, czy to prostackie, tam zaśpiewam Białego Misia, będzie czat. Okazało się, że nie przeszedłem próby, pan mi podziękował, powiedział, że nic z tego raczej nie będzie, więc nie dostałem pracy na weselu nawet. Więc to jest jeszcze gorzej, z reguły ludzie się nie przyznają, że grali na weselach, a ja nawet na weselach nie grałem. Wioska PL podwójna.
0: Na wesela może się nie nadawał, ale na wielkie sceny już tak. Na juwenalia, czyli na przykład Kortowiadę, również. Wojtek i zespół Video pojawią się na scenie w Olsztynie w piątek 29 maja, rozpoczną ten festiwalowy dzień, a my już rozpoczęliśmy rozdawanie wam biletów na Kortowiadę. Jeżeli jesteście zainteresowani, bądźcie czujni.

0: Każdy trener wam to powie. Każda aktywność wymaga rozgrzewki i dlatego w Radiu SK2 w tym tygodniu rozgrzewamy się przed przyszłotygodniową Kortowiadą, czyli wielkim studenckim świętem, można powiedzieć też wielkim muzycznym festiwalem w Olsztynie. Michał Hanczak, gram wam w tym tygodniu hity artystów, którzy na Kortowiadzie się pojawią. A będą tam m.in. Enej, Afromental, Michał Szczygieł, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, Wilki, Kuban, a także bracia Kacperczyk i przy nich się zatrzymajmy. Za chwilę zagram wam jeden z ich hitów, czyli Mamony Milion. Piosenkę, która promowała wydaną w zeszłym roku płytę Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk. Tytuł może sugerować, że to piosenka o pieniądzach, ale tak naprawdę jest to bardzo ładna, współczesna ballada o miłości. O tym, że te pieniądze wcale potrzebne nie są, kiedy jest uczucie. A piosence towarzyszy teledysk, który od braci wymagał sporo poświęceń.
1: Wyglądało to tak, że w minus 10 stopni siedzieliśmy nad morzem dwa dni w garniturach i jakimś cudem się nie przeziębiliśmy, ale było to bardzo trudne. Trudne warunki bardzo tam panowały. Zachęcamy do obejrzenia, bo w sumie widać tam, że jest tam trochę zimno, tak naprawdę.
2: Widać poświęcenie.
0: Mam jednak nadzieję, że w przyszłym tygodniu nad Jeziorem Kortowskim w czasie Kortowiady w Olsztynie będzie jednak cieplej i pogoda będzie sprzyjać dobrej zabawie, a nie morsowaniu. Teledysk oczywiście możecie obejrzeć w sieci, ale w Radiu SK2 za chwilę posłuchacie piosenki Mamony Milion, mam nadzieję. No, Mamony Milion nie jest potrzebny, żeby bawić się na koncercie braci Kacperczyk podczas Kortowiady i na koncertach innych artystów, dlatego że my zupełnie za darmo dajemy wam bilety na ten festiwal. Bądźcie czujni, polujcie, a teraz na chwilę odpłyńcie przy wspomnianym hicie braci Kacperczyk.
3: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
4: Siedzę w wannie, suszę włosy.

0: Wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Najlepsze polskie hity.
0: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
18: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
19: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
23: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży, lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy. I po reklamie.

0: Polska 2.
1: Jestem, melduje się Michał Hanczak, cały czas przy mikrofonie i cały czas w tym tygodniu gram wam hity artystów, których za kilka dni zobaczymy w Olsztynie na tegorocznej Kortowiadzie. Tak naprawdę mógłbym z hitów tych artystów ułożyć co najmniej cztery takie piątki, no ale musiałem dokonać jakiegoś wyboru, dlatego zagrałem wam już hity m.in. od braci Kacperczyk, Warius Manks z Kasią Stankiewicz, czy na przykład zespołu Wilki. Oni wszyscy nad Jeziorem Kortowskim się pojawią. Będzie Michał Szczygieł, będzie Łydka Grubasa, będzie Kizo, Kuban, Jan Rapowanie, Afromental, mnóstwo artystów tak naprawdę z różnych muzycznych światów, a wśród nich królowa Maryla Rodowicz. Nie trzeba będzie czekać do Sylwestra, żeby ją odbrozili, bo pojawi się na Kortowiadzie już 30 maja. Maryla hitów ma co niemiara, ale ja wam dzisiaj przypomnę hit pod tytułem Wszyscy chcą kochać. Osobiście bardzo lubię tę piosenkę, mam nadzieję, że wy również, zwłaszcza za jej przesłanie, ale też za historię, która się za tą piosenką kryje. To był 2005 rok i można powiedzieć, że Maryla dostała wtedy nowego wiatru w żagle. Zdecydowała się współpracować z młodymi, uznanymi artystami polskiej sceny. Nie po raz ostatni, jak się potem okazało. No i w 2005 roku wydała album pod tytułem Kochać, na którym znalazły się kompozycje artystów związanych z zespołem Mysłowic czy Hej, a za teksty na tej płycie odpowiadała Kasia Nosowska, czyli wokalistka Heja i doskonała tekściarka. Nikt tak jak Kaśka nie potrafi w odpowiednich, całkiem prostych i łatwych do zapamiętania słowach ująć bardzo prostych prawd, o których często zapominamy w tym pędzącym świecie. W tym przypadku rzeczywiście mowa o tym, że wszyscy chcą kochać. Chuda jak słomka, cizia blond i z lichym torsem starszy pan, tęga madam, co z psiną przez osiedle mknie, grafik, co preferuje jazz, aktorka w norkach, fryzjer gay i tak dalej. Mógłbym jeszcze cytować osoby, które w tym hicie się pojawiły. Ja mam nadzieję, że one wszystkie też się pojawią na Kortowiadzie i będą doskonale się bawić. Jeżeli jesteście wśród tych ludzi, którzy chcieliby tam być, ale jeszcze nie macie biletów, no to słuchajcie nas uważnie, bo w tym tygodniu mamy ich dla was mnóstwo. Wszyscy chcą bilety, to znaczy wszyscy chcą kochać. Już teraz na antenie Radia SK2.

0: Reklama.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Masz furę, rozbiłeś

0: klienta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
0: Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Był wielkim malarzem, poetą i dramaturgiem, a całe życie związał z Krakowem. Dzieła Stanisława Wyspiańskiego możecie podziwiać w wielu częściach miasta, m.in. w Kościele Franciszkanów, w oddziałach Muzeum Narodowego lub w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa. W naszym materiale zabierzemy Was w podróż śladami tego młodopolskiego artysty.
2: Magdalena Laskowska, kurator Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Jesteśmy przy placu Sikorskiego 6. Jest to piękny, dawny budynek z początku wieku XVIII, stary spichlerz. Szczęśliwie jest jednym z oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie i poświęcony jest w całości biografii i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
3: Stanisław Wyspiański, no postać, którą chyba każdy Polak zna, bo już nie mówię, że krakowianin, ale myślę, że każdy z naszych obywateli zna to nazwisko.
2: Tak, to wielki zaszczyt dla Muzeum Narodowego w Krakowie, że opiekuje się spuścizną po tym genialnym artyście, w moim mniemaniu i też w mniemaniu większości Polaków, jednym z najgenialniejszych i najlepszych artystów polskich w ogóle, a na pewno najwybitniejszym był malarzem, grafikiem, projektantem i twórcą przeróżnych innych rzeczy, jak właśnie czy plakaty, czy druki, czy meble, czy właśnie reformator teatru, genialny dramatopisarz również. I cieszymy się bardzo, że Muzeum Narodowe w Krakowie od zawsze było predestynowane do tego, żeby zbierać pamiątki i twórczość jego. A mam przyjemność tej ogromnej kolekcji pokazywać Państwu właśnie w tej przestrzeni.
3: A ta przestrzeń troszkę jest jednak mimo wszystko ukryta, wydaje się, bo przestrzeń nieduża, ale charakterystyczna, no chociażby kolorystyka tej przestrzeni jest tutaj nieprzypadkowa.
2: Tak, budynek jest niezwykle kameralny, świetnie w nim można pokazać portrety, pejzaże Stanisława Wyspiańskiego, które nie są wielkoformatowe, ale mamy tu również dzieła duże, kartony do witraży, czy meble, czy mamy też przedstawiony księgozbiór, ułożony jest w takich charakterystycznych ścieżkach, bo cały budynek składa się z trzech przestrzeni, z trzech poziomów. Na poziomie pierwszym, do którego wchodzą grupy i państwo zwiedzający, to jest sala biograficzna, która wita opowieścią o samym artyście i tam mamy spektakularny zestaw pastelowych prac właśnie dotyczących rodziny Stanisława Wyspiańskiego, czyli to, co jakby dla Wyspiańskiego jest tak niezwykle charakterystyczne. Portrety dzieci, Helenka z wazonem, śpiący Mietek, czy Stanisław Wyspiański z żoną. Tam też w tej przestrzeni mamy pejzaże Krakowa, bo wiemy, że Wyspiański był z Krakowem związany niesamowicie, dla tego miasta tworzył, w tym mieście żył. I tam mamy widoki na przykład z okien jego pracowni, słynny cykl Kroniki kilku dni, czyli widoki na kopiec Kościuszki, ale mamy też kilka prac olejnych, kiedy Wyspiański jeszcze mogąc tworzyć obrazy olejne, bo wiemy, że miał alergię na składniki farb i musiał po prostu zrezygnować z tej techniki na rzecz suchego pastelu, to tam mamy wczesne jego prace olejne, widoki z Akademii Sztuk Pięknych na Barbakan czy na Teatr Miejski. I w tej przestrzeni również, czyli w sali biograficznej, mamy też taką przestrzeń wyodrębnioną na pokazy, gdzie staramy się co roku pokazywać nieznane dzieła kompletnie jeszcze szerokiej publiczności i to jest jakby sala na parterze. Natomiast następnie wchodzimy na pierwsze piętro i to pierwsze piętro jest zdecydowanie poświęcone już nie tyle biografii, co wątkom charakterystycznym dla artysty.
3: No i tutaj właśnie jesteśmy, wchodzimy sobie taką niebieską klatką schodową, a ten kolor ścian, no też dla Wyspiańskiego charakterystyczny.
2: Tak, chcieliśmy nawiązać do ukochanego koloru Wyspiańskiego, czyli do tej słynnej ultramaryny. Wyspiański uwielbiał ultramarynę, jak wszyscy malarze impresjoniści tego czasu. Zaraził się pewnie tą fascynacją, tym kolorem w Paryżu i co ciekawe, przeniósł jakby na grunt Polski, na grunt Krakowa malowanie ultramaryną przestrzeni pracownianych, bo Wyspiański pomalował swój własny pokój, w którym pracował przy ulicy Krowoderskiej, sufit, ściany na tą mocną ultramarynę i mało tego, nawet jak miał półki z książkami, to żona przygotowała mu zasłony, żeby przesłaniały te książki również w kolorze ultramaryny. I chcieliśmy w ten sposób jakby też nawiązać do tego koloru.
3: No dobrze, no to w takim razie mamy pierwsze piętro i wydaje się, że tutaj no widać całe spektrum twórczości Stanisława Wyspiańskiego, bo tych dziedzin jest tutaj sporo.
2: Tak, tak. W zespole kuratorskim, w którym był jeszcze pan dyrektor, profesor Andrzej Szczerski i pani konserwator Łucja Skoczeń-Rom, Pała, staraliśmy się pokazać te wątki najbardziej charakterystyczne, czyli mit, fascynacja Grecją, sztuką starożytnej Grecji i Rzymu, sakrum, czyli to, co Wyspiański notorycznie, do czego powracał, bo wiadomo, że fascynował się i tworzył dla czy katedry na Wawelu, czy kościołów, czy katedry lwowskiej, czy innych kościołów krakowskich, jak kościół na przykład Świętego Krzyża, ale też jest wątek związany z ludowością, wątek związany z fascynacją naturą i wątek związany z umiłowaniem historii, a przede wszystkim właśnie katedry na Wawelu.
3: Zerkam tutaj w prawo, bo na ścianie wisi no chyba topowy obraz Stanisława Wyspiańskiego. Ten widok krakowskich plant jest nam krakowianom bliski.
2: Tak, absolutnie. Jest jednym z ważniejszych obiektów w tej przestrzeni, też często podróżującym obrazem, ponieważ jest to obraz olejny, ostatni obraz olejny, który Wyspiański namalował w roku 1894, zaraz po powrocie do Krakowa z 4-letnich studiów w Paryżu. I nazwał ten obraz Poranek nad Wawelem i rzeczywiście w sposób taki niezwykle z jednej strony impresjonistyczny, a z drugiej japonizujący, bo widzimy konary drzew, przez które musi nasz wzrok się przedrzeć, by zobaczyć dopiero sylwetę zamku i katedry wawelskiej. Wspaniale ten obraz oddaje umiejętności malarskie Wyspiańskiego, bo ta słynna mgła krakowska jest tu w sposób taki haptyczny, wręcz dotykalny ukazana. Wokół tego obrazu skupiliśmy dzieła związane właśnie z Wawelem, ponieważ Wyspiański, kłócąc się z Jackiem Malczewskim na plantach, co jest kwintesencją polskości, gdy Jacek Malczewski mówił, że to wierzby, że pejzaż, to Wyspiański mówił, nie, Polska to Wawel. I właśnie tutaj ta część jakby historyczna to w większości jakby jest skoncentrowana na katedrze wawelskiej, to co Wyspiański dla niej robił, czyli głównie projektował i planował ten wielki poczet ważnych postaci historycznych do okien w katedrze, ale też mamy tutaj i szkice i mamy też już wielkoformatowy karton przedstawiający Wandę. Natomiast mamy też makietę związaną z Akropolis, czyli z wizją Stanisława Wyspiańskiego z roku 1904, jak chciałby przebudować wzgórze wawelskie po zejściu wojsk austriackich ze wzgórza, czyli to jest ten słynny pomysł na zbudowanie na wzgórzu parlamentu, Muzeum Narodowego, Akademii Umiejętności, teatru zainspirowanego teatrem greckim, ale też nagrobkiem Bolesława Śmiałego. Oczywiście ten wizjonerski projekt został zbombardowany przez naszych radnych i społeczeństwo Krakowa, ale jak wspaniale pisze w książce Matecznik Polski profesor Jacek Purchla, gdyby nie ten pomysł, nie byłoby potem Wielkiego Krakowa kilka lat później.
3: Przejdźmy sobie kawałeczek dalej, bo tutaj mówiłyśmy też o tej sferze sakrum. No i jak myślimy sakrum, no to od razu kojarzy nam się kościół franciszkanów w Krakowie, no i ten słynny witraż Wyspiańskiego.
2: Tak, z pewnością stoimy przed rulonem, bo ten karton, a właściwie jakby projekt do wykonania 1:1 okna mierzy 8,5 metra długości, więc nie dałoby się go zaprezentować w żadnym krakowskim muzeum, bo nie ma tak wysokich sal, więc on musi być w części nawinięty na taki wałek. Jest to jeden z chyba najpiękniejszych witraży przełomu wieków XIX i XX w Europie. Nie ma podobnej skalą i kunsztem artystycznym podobnego witrażu i mamy to szczęście, że w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie mamy dwa kartony wykonawcze, czy karton pastelowy, którego tutaj nie eksponujemy w częściach, natomiast eksponujemy projekt na płótnie. To są zszyte bryty tkaniny płóciennej, na której takimi specyficznymi farbami rafaelowskimi, bardzo ciekawą techniką, bo to są takie rodzaj pałeczek kredek, ale mających strukturę farby olejnej, tylko bez wypełniacza mokrego, Wyspiański namalował 1:1 postać Boga Ojca, który stwarza świat z chaosu i sposób ekspresji tego przedstawienia jest absolutnie awangardowy. Wyspiański absolutnie wychodzi poza ówczesne kanony projektowania witraży. To jest dynamiczne, to jest niezwykle symboliczne i nie było w tym momencie w Krakowie warsztatu witrażowniczego, który by umiał wyciąć szkła tak w skomplikowanych kształtach, jak wymyślił to Stanisław Wyspiański, wobec czego klasztor franciszkanów, państwo, którzy zarządzali tym przedsięwzięciem, czyli gwardian franciszkanów, sprowadził specjalnie z Innsbrucka, bo wtedy wiadomo, my byliśmy częścią zaboru austriackiego, więc Innsbruck był jakby najbardziej bliski, miał dobrej klasy fachowców i to oni wycięli w szkle i wprawili do klasztoru, do kościoła ojców franciszkanów w 1904 roku to okno i szczęśliwie też bardzo franciszkanie dbali bardzo o witraże i w czasie I i II wojny światowej chowali do skrzyń witraże Wyspiańskiego, bo Wyspiański nie tylko zrobił Boga Ojca do okna zachodniego, ale też tutaj kartony obok mamy zaprezentowane na ścianach, robił kartony witrażowe z tak zwanymi żywiołami do prezbiterium i też zrobił tam witraż ze świętym Franciszkiem i świętą Klarą i też mamy to wyeksponowane w tej przestrzeni. I tu są też te słynne kwiaty Wyspiańskiego, czyli jakby taki znak charakterystyczny tego artysty, czyli przeskalowany kwiat, ale kwiat polny, kwiat polski. Wyspiański wpisywał się w nurt tego, co się działo w tym czasie w sztuce, tak jak Alfons Mucha malował, prawda, kobiety z wielkimi orchideami w rękach, czy wielkimi kwiatami egzotycznymi. Wyspiański jakby również przeskalowywał kwiaty, ale kwiaty właśnie polne albo kwiaty ogrodowe. I tutaj mamy kwiaty, które widział czy w ogrodzie przy Franciszkanach, czy na Bielanach, czy w Tyńcu, czyli słonecznik, lilia, maki, rumianki, no i te słynne róże oraz nasturcje, które wypełniają transept i prezbiterium kościoła Franciszkanów. Wyjątkowej urody, przepiękne, secesyjne i polichromia i witraże, które jakby no, tworzą kościół Franciszkanów, który jest jednym z najpiękniejszych chyba kościołów młodopolskich w ogóle.
3: Trochę nam się pojawiał już ten wątek ludowości, bo myślę, że kwiaty, polskie kwiaty, polne kwiaty, no to jest właśnie ten element ludowy, który Wyspiański no też bardzo lubił i też ukazywał w swoich sztukach, dziełach malarskich. No i tą ludowość widać właśnie chociażby teraz w tej sali.
2: Oprócz kwiatów Wyspiański wprowadza na ściany fragmenty jakby z serdaków, elementy z serdaków ludowych. Matkę Boską, która jest adorowana przez anioły, również przedstawił jako wiejską kobietę w gorseciku i w chuście ludowej, ale Wyspiański ogromnie związany z kulturą ludową i z fascynacją był z wielu względów. Raz, że był taki trend, prawda? Około 1900 wszyscy szukali korzeni. Węgrzy, Czesi, Polacy, Słowacy szukali korzeni w sztuce ludowej swojej własnej narodowości, natomiast Wyspiański do tego jeszcze miał żonę z ludu. Teofila była z Konar, czyli z wsi pod Tarnowem i ona pięknie śpiewała pieśni ludowe, mówiła gwarą. On też prosił, żeby ubierała się na ludowo i żeby dzieci były ubierane też w różne serdaczki. I to też było ten słynna chłopomania, jakby to samo działo się przecież u Rydlów i to samo działo się u Tetmajerów, więc Wyspiański jakby w tym nurcie też w jakiś sposób ładnie się wpisuje.
3: No to skoro jesteśmy przy Rydlach i przy Tetmajerach, to przechodzę do Wesela, czyli do teatru, dramaturgii, sztuki. Wy o tym teatrze także mówicie w osobnej sali i to za pomocą nowoczesnych technologii.
2: Tak, jest specjalna sala poświęcona teatrowi. Scenariusz do niej przygotowała pani Ewa Kalita-Garstka, teatrolog. I tam pokazujemy na przykładzie drobnych druków, ale też fragmentów samych dramatów scenicznych. Pokazujemy cztery właściwie różne sztuki Wyspiańskiego po 1945 roku grane na deskach teatrów polskich. I tak mamy na przykład Akropolis Grotowskiego, mamy Wajdy Noc Listopadową i mamy na przykład Grzegorzewskiego La Bohème. Czyli pokazujemy te najsłynniejsze, najbardziej spektakularne wydarzenia po 1945 roku związane z Wyspiańskim. Ale oprócz tego jeszcze mamy tam tak zwane wiary, czyli państwo mogą sobie zwiedzający zobaczyć miejsca związane z Wyspiańskim w Krakowie, czyli tam, gdzie Wyspiański de facto rozkładał sztalugi, czyli na przykład na ganku sukiennic, by malować Kościół Mariacki, to tam postawiliśmy kamerę wiarową, albo na Błoniach z widokiem na kopiec Kościuszki, albo na jednym z bastionów na Wawelu z widokiem na Zakole Wisły. Także polecamy serdecznie również skorzystanie z takiego obejrzenia, takiego krótkiego filmu.
3: I kostiumy też tam można podziwiać.
2: Tak, tam w sali związanej z teatrem widzimy kostium do Pallas Ateny, kostium z XX wieku, natomiast w przestrzeni pierwszego piętra mamy kostium, który Wyspiański zaprojektował osobiście sam do sztuki Protesilla z Iladamia dla Heleny Modrzejewskiej. I to jest przeciekawy kostium, bo Helena Modrzejewska, by te kostiumy zostały zrealizowane i rekwizyty, sama oddała część swojego honorarium teatrowi, bo Wyspiański, jak wiemy, był niesamowicie skrupulatny i niesamowicie dążył do celu wręcz bezkompromisowo na każdym polu. I jest ta słynna anegdota o tym, że uparł się, by tarczę Protesilasa, wzorowaną na jednej z tarcz w Muzeum Berlińskim, wykonać również w Berlinie. I ta tarcza pochłonęła wpłynęła właściwie tak ogromną sumę pieniędzy, że właściwie kosztowała tyle, co całość tej scenografii. I nasz w trakcie sztuki osoby z teatru, które oglądały tą sztukę, zobaczyły tą tarczę tylko przez chwilę, gdzieś w tyle mignęła i jeden z tych panów powiedział, że są to wyrzucone pieniądze w błoto, bo wystarczyłoby nawet mieć wycieraczkę w ręce i zrobiłoby to ten sam efekt, ponieważ z widowni nie było widać kunsztu tej tarczy. No ale Wyspiański był perfekcjonistą i zawsze dopinał swego i ta suknia właśnie też jest jego projektu.
3: Dlaczego warto was odwiedzić i poznawać tę sztukę Stanisława Wyspiańskiego?
2: Po pierwsze i chyba najważniejsze jest to, no, genialny artysta. Piękne dzieła sztuki. Właściwie nie ma tutaj jednej słabej pracy. To są ikoniczne jakby wyobrażenia, które jakby w naszym jakby języku Polaków są tak znane jak na przykład czy chochoł, czy róża właśnie okryta słomą, czy w ogóle kopiec Kościuszki, widoki na kopiec Kościuszki. To są rzeczy jakby ikoniczne dla nas. No i słynne wesele oczywiście, które każdy w szkole w liceum czyta i to wesele w jakiś sposób tu też jest przedstawione i czytelne.
3: Dziś odwiedzamy stałe wystawy w krakowskich muzeach i tak postanowiliśmy podążać niejako śladami Stanisława Wyspiańskiego. Stanisław Wyspiański, postać jak najbardziej kojarząca się z Krakowem. Odwiedziliśmy już Muzeum Wyspiańskiego, czyli oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, a w tym momencie jesteśmy w oddziale Muzeum Krakowa, właśnie w Rydlówce, która też z Wyspiańskim ma trochę do czynienia.
4: No bo właśnie Wyspiański to postać nie tylko z Krakowem związana, ale i z Brynowicami. Mam na imię Kamil Kopek, pracuję co dzień w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa, czyli tym domu słynnego wesela. Może nie tak ściśle jak Włodzimierz Tetmajer czy Lucjan Rydel, niemniej Wyspiański tutaj bywał, był gościem, a przede wszystkim był gościem na najsłynniejszym weselu, weselu Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, jesienią w listopadzie 1900 roku. I to tutaj, w tym domu, Wyspiański zobaczył, usłyszał wesele, usłyszał swój narodowy dramat, ale też zainspirował się tym, co się tutaj wówczas działo. To spotkanie miasta i wsi, panów i chłopów bawiących się razem, siedzących, jedzących, pijących przy wspólnym stole. To było tą aurą, tą niesamowitą historią, która go zainspirowała i którą do dzisiaj czuć w tym domu. Dlatego zapraszamy do zobaczenia tego domu i poznania kolejnych pomieszczeń, tych oryginalnych przestrzeni, w których goście weselni bawili się i które widział Wyspiański przed laty.
3: To zaraz sobie taki spacer po Rydlówce odbędziemy, ale przypomnijmy właśnie ten fakt, że te ponad 100 lat temu Kraków i Bronowice to były dwa osobne byty. Kraków to miasto, Bronowice wieś i niejako dziś łączymy to jako jedna z dzielnic Krakowa, niemniej kiedyś tak nie było.
4: Tak, jeszcze w czasach, gdy młodopolscy malarze zaczęli tu przyjeżdżać, to te odległe 6 km od rynku głównego to była przestrzeń bardzo daleka, można powiedzieć. Tutaj wieś, charakter pagórkowaty, ludzie uprawiali rolę, hodowali zwierzęta. Zupełnie inaczej żyło się tu, a inaczej żyło się w Krakowie. Szczególnie jeszcze wtedy tym Krakowie z przełomu wieków, w Krakowie zamkniętym w murach miejskich, w przeległych ulicach, no miasto hermetyczne, pamiętające swoją dawną stołeczność, ale jednak oddalone od wsi. Natomiast tutaj ludzie wówczas żyli trochę inaczej, co do dzisiaj można jeszcze poznać po zabudowie, po charakterze tej wsi, tej dzielnicy dziś, ale cały czas ta wiejskość wychodzi.
3: To czasy młodej Polski, która charakteryzowała się pewnymi nurtami i taką w ogóle miłością do otaczającej nas przyrody i do tej tak zwanej chłopomanii. Czym to było?
4: No właśnie to jest ten nurt, który się rozwinął końcem XIX wieku. Przyjechał do nas tak trochę z Paryża, bo tak jak malarze paryscy odnaleźli to podparyskie Barbizon, czyli tą miejscowość będącą dla nich inspiracją, skąd czerpali przestrzeń, energię i obrazy, tak tutaj nasi malarze młodopolscy, czyli z tego polskiej wersji modernizmu, przyjechali do podkrakowskich Bronowic i niejako ją odkryli, ją, tą wieś, a niejako dopiero stworzyli na nowo. Dlatego Bronowice, jakie znamy dzisiaj, ta zieleń, przestrzeń, tych pięknych ludzi, ta ich szlachetność na twarzach i folklor na strojach, to jest coś, co ci malarze wydobyli, a po części dopiero stworzyli. Właśnie w młodej Polsce.
3: I to była też taka kolebka młodopolska, no bo tych artystów tworzyło tutaj dość dużo. No, wymienialiśmy już przed chwilą takie nazwiska jak Tetmajer, Lucjan Rydel, właśnie Wyspiański. No, spore to zagłębie artystyczne tutaj w Bronowicach.
4: Tak, to zagłębie się jakby trochę dopiero później stworzyło, bo początkowo jednym z pierwszych, który tu w ogóle przyjechał, to był Ludwik Delavaux. Jego obraz można zobaczyć właśnie tu w Rydlówce. Jest to Lato w Bronowicach. Jest to piękny, sielski obraz w takich pastelowych kolorach, przedstawiający tą wieś z przełomu wieków. Taką spokojną, delikatną. To lato po prostu czuć na tym obrazie. obrazie. Natomiast wraz z nim i później przybywał tutaj też Stanisławski, Sikulski, przyjaciele Włodzimierza Tetmajera, jego też brat Kazimierz Przewa Tetmajer, także zarówno malarze, jak i literaci, poeci z czasem.
3: Wesele, chyba najbardziej znane dzieło Stanisława Wyspiańskiego, jeśli chodzi o dramat, właśnie tutaj w Bronowicach miało miejsce. Co to jest za opowieść? Jak to się stało, że to właśnie tu?
4: Zaczęło się od tego, że Włodzimierz Tetmajer i jego żona Anna prowadzili tutaj dom, taki dom trochę otwarty. Przyjmowali gości, malarzy, literatów, przyjaciół. Bywali tutaj ludzie różni z różnych środowisk, ale bywał tu też Lucjan Rydel oczywiście. No i on zakochał się w młodszej córce Jancentego, czyli w siostrze Anny, czyli tak naprawdę szwagierce Tetmajera, no i postanowił wziąć z nią ślub. No i żeby znaleźć dom, przestrzeń, pomieszczenie, w którym to wesele mogłoby się odbyć, to nie było to takie łatwe, dlatego że, proszę sobie wyobrazić, goście z miasta, ci wszyscy zamknięci, skupieni wokół krakowskich salonów i goście wiejscy, ci, którzy na co dzień mieszkali tutaj w Bronowicach, ciężko było ich połączyć wspólnie. Dlatego ten dom Tetmajerów, który był hybrydą, trochę dworem, trochę chałupą, trochę, znaczy wciąż był na wsi, ale jednak miał już swoją miejskość w sobie, był tą przestrzenią wspólną, którą idealnie można było połączyć tych gości, gdzie każdy czułby się u siebie i też każdy czułby się swobodnie na tym weselu.
3: Wróćmy do samej Rydlówki, bo pomieszczenie tutaj mamy kilka. Zróbmy sobie taki spacer po tej chałupie. No właśnie, bo jak już wchodzimy na teren tego muzeum, to faktycznie my widzimy oryginalną bronowicką chatę. To nie jest kamienica, to jest chata mieszkalna.
4: Tak, dosłownie. Jest ona drewniana w większości, przynajmniej w tej starej części, tej pamiętającej czasów jeszcze Tetmajera. Także podłogi, ściany, stropy, wszystko jest oryginalne, no 120-130-letnie po części. Także jest to rzecz naprawdę niesamowita. Wchodząc tutaj do tego domu, czujemy, że cofamy się w czasie. Wchodzimy w miejsce wesela, tak dosłownie, no i też w miejsce Młodej Polski. Także zapraszam na taki krótki spacer.
3: Jesteśmy w pierwszej sali, widać tutaj obrazy, no bo wiemy, że Tetmajerowie to też byli artyści, stąd myślę, też ta hybryda dworu i trochę, no, tej chłopskiej kultury.
4: Tak, Włodzimierz Tetmajer był artystą, malarzem. Jego brat, który tutaj co prawda nie mieszkał, ale bywał, Kazimierz, też był bardzo znany, rozpoznawalny. Natomiast ich dom zawsze był takim połączeniem miasta i wsi, no bo Anna, jego żona, prowadziła dom po wiejsku, zgodnie z tradycją, wychowała dzieci zgodnie z wiejskim takim zwyczajem i stylem. Natomiast Włodzimierz zawsze był panem z miasta i dlatego ten ich dom był takim czymś łączącym te światy tamtych czasów, no i też te dwie skrajne grupy społeczne. Natomiast pomieszczenie, w którym jesteśmy, ono jest troszkę późniejsze, dobudowane po 1912 roku i to jest pomieszczenie, w którym Lucjan Rydel, już kolejny właściciel tego domu, gdy to odkupił od Tetmajerów, to założył tutaj coś na kształt biblioteki, pokoju do pracy, gabinetu, dlatego to jest już troszeczkę późniejsza część, niemniej cały czas utrzymana w realiach epoki Młodej Polski.
3: No to przejdźmy sobie dalej, wchodzimy sobie teraz po drewnianych schodach i wydaje mi się, że już tutaj przejdziemy faktycznie do tego wnętrza Rydlów, do tego serca i do tych przestrzeni, w których odbywało się oryginalnie wesele.
4: Tak, jesteśmy w tym momencie właśnie w izbie tanecznej. To jest przestrzeń, w której goście weselni bawili się, tańczyli. To tutaj odbywały się też oczepiny, czy ten huczny obrząd, zmiany panny w mężatkę. I to tu na tej podłodze dosłownie goście się bawili. Pod tym stropem, na którym jest wypisana data 1894, rok wybudowania tego domu. Także przestrzeń jest w pełni oryginalna i dlatego trochę jakby inspiruje nas, żeby zobaczyć, usłyszeć to wesele, które tutaj było.
3: Widzimy oczywiście krakowskie akcenty, no bo jakżeby inaczej. Czapka z pawich piór, tutaj taki element może dekoracyjny, oczywiście obrazy przedstawiające kobiety ubrane w te krakowskie stroje, no i same stroje również tutaj mamy.
4: Tak, u nas możemy zobaczyć oryginalne stroje, zarówno ten należący do Jadwigi Mikołajczykówny, czyli panny młodej z wesela, jak i do jej brata. Poza tym na naszych obrazach można też zobaczyć barwę tych strojów krakowskich, kobiecych, malowanych już przez artystów. Troszkę przetworzonych, ale inspirowanych dokładnie tym, co dziewczyny wtedy nosiły na sobie. Mamy obrazy i przedstawiające Annę i Jadwigę, także można to śmiało zobaczyć. Te panny Mikołajczykówny sprzed 120 lat.
3: No piękne jest to nawiązanie do tej polskości, do tego właśnie folkloru, o którym wydaje mi się czasem zapominamy, bo folklor jest takim elementem niszowym, chociaż wydaje mi się, że teraz w dzisiejszym świecie jest trochę taki boom na odtwarzanie różnych folklorystycznych elementów, czy to w sztuce, czy w muzyce, bo tych zespołów chociażby folklorystycznych jest coraz więcej.
4: Zespoły to jest pierwsza rzecz. Myślę, że to jest jak najbardziej dobre spostrzeżenie, dobra myśl, że w tą stronę trochę idzie zwrot. Natomiast poza tym też i wzornictwo, i trochę kultura, i sztuka, i spędzanie czasu, czy tam odtwarzanie zwyczajów i obrzędów, które się już w pewnym czasie w sensie zamarły, ale teraz przeżywają taki renesans, to powoli się dzieje. My też to obserwujemy, że często goście przychodzą do nas, pytają o te autentyczne bronowickie stroje, autentyczne elementy stroju krakowskiego, już tak szerzej patrząc, więc jest to rzecz, która bardzo ludzi ciekawi, bardzo chętnie do nas zaglądają i chcą to poznać, chcą zobaczyć to tu właśnie w Bronowicach Małych.
3: Z tej sali tanecznej przechodzimy do kolejnego pomieszczenia.
4: Teraz wchodzimy do izby sceny. Jest to przestrzeń odtworzona, albo raczej stworzona tak, jak Wyspiański to widział. To nie są dokładnie te meble, które tu były podczas wesela, bo na czas zabawy weselnej meble były uprzątnięte. Tutaj był wtedy tylko stół biesiadny, przy którym siadali biesiadnicy. Natomiast dzisiaj jest to tak, jak Wyspiański to zobaczył. Czyli te meble łączące dom pański i chałupę wieńską. Te proste stołki kuchenne, piec wielony do maści, skrzynia wianna, to, co tutaj być wtedy mogło, plus biurko inteligenckie, biurko Tettmayera, czy też obrazy, strzelby, broń, obrazy o tematyce takiej historycznej, jak na przykład Matejkowski Wernychora. To wszystko tworzy Polskę tamtych czasów. Te cztery stany społeczne, zatopione w jednej przestrzeni, niemal teatralnej, ale w tej, którą Wyspiański stworzył, a może też zobaczył, widząc bawiących się chłopów i panów razem i siedzących przy jednym stole.
3: Kolejne pomieszczenie to...
4: Ostatnie z naszych pomieszczeń już tutaj, to jest alkierz, czyli tak naprawdę sypialnia państwa domu. Przestrzeń wyłączona z zabawy weselnej, ponieważ w tym czasie spały tutaj dzieci. Natomiast dzisiaj jest to przestrzeń, która nam służy do opowieści o gościach weselnych. Tych autentycznych postaciach, które tutaj były, które brały udział w tym wydarzeniu. A także mamy tutaj trochę pamiątek z rodziny Rydlów. Z ich depozytów wypożyczonych, oryginalnych, a absolutnie. Jak chociażby skrzynia. Skrzynia Jadwigi Mikołajczykówny, czyli panny młodej z wesela. To jest ta, do której spakowała swój posag, czyli prezent od swoich rodziców, prezent ślubny.
3: No to wspominałam tutaj o tych postaciach dramatu, postaciach z wesela, Wernychora, mówiłam o Ludwiku de Lavaux, ale no to były postacie, które Wyspiański niejako właśnie wykreował, ale faktycznie no na weselu byli prawdziwi goście. Kto tutaj się pojawił?
4: Oczywiście zacząć należy od gości najważniejszych na weselu, czyli pan młody i pani młoda, Lucjan Rydel i Jadwiga Mikołajczykówna oraz ich rodziny, ale poza tym na ścianach tutaj mamy portrety też i rodzin Tettmayerów, i gości z Bronowic, i gości z miasta. Tych miejskich, jak chociażby Rudolf Straszewski, Antonina Domańska, Zosia, Haneczka, czyli ci, którzy przybyli tutaj, by bawić się razem z Lucjanem i Jadwigą. Ale mamy też gości wiejskich, jak Hirsch Singer, jak jego córka Rachela, czyli Pepa Singer, czy też goście będący krewnymi Jadwigi, czyli jej rodzice, bracia i najbliżsi sąsiedzi.
3: Jak potoczyło się wesele, to dowiecie się państwo z dramatu oczywiście, bo myślę, że w tym momencie warto sobie czasem do niego wrócić, bo dramat jest bardzo aktualny, mimo że od jego napisania no już minęło trochę czasu.
4: Dokładnie, czas leci, niemniej dramat wesele no, cały czas jest godny uwagi, opowiada cały czas o Polakach, o nas samych, nas jako narodzie. No i też ta postać tego chochoła, który przez to okienko stąd, dosłownie z ogrodu leżanego zagląda, który jakby stawia te niewygodne pytania, pyta o tą polskość, pyta o tą możliwość i szansę na połączenie się tych różnych stanów, różnych grup społecznych, to kiedyś było na czasie, kiedyś opowiadał o Polakach i dzisiaj jest to samo. Wciąż Polska potrzebuje tego połączenia i tutaj właśnie Muzeum Krakowa w Rydlówce trochę o tym opowiadamy, trochę prowadzimy zajęcia edukacyjne dla młodzieży, dla dzieci, żeby i ten dramat był wciąż żywy, ale żeby też te wartości, które Wyspiański zawarł w tym dramacie, cały czas żyły, trafiały do młodzieży, no i też wpływały na kolejne pokolenia.
3: I myślę, że były zrozumiane, bo wesele nie uchodzi za wcale łatwe dzieło z tego, co mówią uczniowie. Tak, edukacja również, bo wy jako Muzeum Krakowa, jako oddział tutaj w Rydlówce prowadzicie też takie coroczne wydarzenie, tak zwane osadzenie chochoła. Tutaj też przypominacie o tych wydarzeniach z wesela, ale o tym też krzewieniu folkloru właśnie.
4: Tak, co roku, w najbliższą sobotę rocznicy wesela, robimy osadzenie chochoła, czyli takie duże święto oddziału, ale nie tylko święto Rydlówki, ale i całej dzielnicy Bronowice. Kiedy to na krzewie róży przed Rydlówką osadzamy tą wiechać słomy po prostu, ten chochuł, ale w towarzystwie teatrów, szkół, lokalnych grup rekonstrukcyjnych, a również sympatyków tematów Młodej Polski. Czasami zdarza się, że przychodzą do nas jacyś honorowi goście, prezydent miasta lub postacie związane z muzealnictwem i światem historii i sztuki. No i tutaj wspólnie świętujemy, bawimy się przez dzień, a wieczorem mamy takie prowadzenie performatywne, kiedy to na jedną noc to wesele odżywa w tych izbach, w tych pomieszczeniach, tutaj cały czas goście wtedy się bawią, kiedy można przyjść jako uczestnik wesela, wziąć w tym udział, zobaczyć, zostać obtańcowany, wprowadzić zakąski przy stole biesiadnym i niejako doświadczyć tego performensu dzisiaj, ale tego, co się działo tutaj przed tymi 125 laty.
3: Kiedy to osadzenie chochoła w tym roku?
4: Ono jest zawsze w sobotę, najbliżej do rocznicy dziennej wesela, natomiast w tym roku wypada to dokładnie 22 listopada, w sobotę, będziemy świętować praktycznie cały dzień.
3: Czyli warto do Was przyjść, jednym słowem.
4: Tak, zapraszamy. U nas tego dnia jest zawsze gwarno, tłoczno, zawsze jest dużo ludzi, ale to jest właśnie też to, co było na weselu. Tych 50 gości bawiących się wtedy w jednej zwartej ciżbie weselnej, w jednej, znaczy w dwóch izbach, ale w jednej tanecznej, to jest ta energia, ta siła tamtej nocy, którą też można dzisiaj i każdego roku odtworzyć właśnie podczas tego wesela i doświadczyć tego, będąc na osadzaniu.
1: A w Muzeum Wyspiańskiego oraz w Bronowickiej Rydlówce z mikrofonem Radia SK2 była nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. W tym odcinku poświęconym szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się największemu krakowskiemu fortowi artyleryjskiemu, fortowi numer 51 Rajsko. O dziełach fortyfikacji i europejskiej modzie na pruskie umocnienia opowie nasz przewodnik, doktor inżynier Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej.
5: Fort Rajsko to jeden z najbardziej fascynujących zabytków fortyfikacji nie tylko w Krakowie, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej. Twierdza Kraków jest największą twierdzą pierścieniową Europy Środkowo-Wschodniej, a największym fortem artyleryjskim Krakowa jest Fort 51 Rajsko. Największym fortem zewnętrznego pierścienia. To jest fort będący pamiątką szalonego dziesięciolecia, kiedy cały świat zwariował. Zaczął budować forty na wyrost. Forty mające być olbrzymimi działobitniami dla olbrzymich armat. W chwili, kiedy wydawało się, że artyleria jest absolutnym bogiem wojny i armaty wystarczą do zwycięstwa bez piechoty, bez karabinów, być może bez marynarki wojennej. To był wynik pewnego zachłyśnięcia się możliwościami artylerii po zdruzgotaniu III Cesarstwa Francuskiego przez Królestwo Prus, przez Niemcy w 1871 roku. Ta klęska jest czytelna i bolesna dla Francuzów do dziś. Ta klęska przyczyniła się do wybuchu I wojny światowej. Klęska, która została spowodowana przewagą organizacyjną, ale przede wszystkim przewagą techniczną Niemiec nad wielką, ale archaiczną armią francuską. Armia francuska stosowała jeszcze doskonałą, jak na owe czasy, artylerię gładkolufową. Niemcy zastosowali wynalazki ówczesnej metalurgii, wynalazki chemii materiałów wybuchowych, balistyki, osiągnięcia optyki, a więc artylerię, która strzelała na dystans prawie dwukrotnie większy niż artyleria francuska. Zwycięstwo, które zostało szeroko rozpropagowane przez mało znanego z tej strony Fryderyka Engelsa, będącego nie tylko filozofem komunizmu, ale przede wszystkim bardzo rzetelnym dziennikarzem, który udał się jako korespondent brytyjskiego dziennika na front wojny francusko-pruskiej i napisał serię reportaży, którą można byłoby dzisiejszym językiem nazwać: ej, ogarnijcie się ludzie, bo jest nowa broń. Tak rozpropagował ową nowoczesną artylerię, że cały świat wziął oddech. Niemcy, którzy w tym czasie poili się nie tylko zwycięstwem, ale przede wszystkim francuskimi reparacjami wojennymi, kontrybucjami zdartymi z Francji, budowali centrum Berlina, budowali piękne centrum Wrocławia. Dzisiaj, jeżeli jedziemy na Śląsk i widzimy centra pięknych śląskich miast z historyzującą secesyjną architekturą, pamiętajmy, ona powstała za francuskie pieniądze. No i za te pieniądze powstały gigaforty. Forty zwane Standardfort, forty standardowe, niemieckie, zaprojektowane przez Hansa Alexisa von Billera, fortyfikatora, który wmówił wojsku niemieckiemu, że buduje fortyfikacje może nie na wiek wieków amen, ale na 50 lat do przodu, co było iluzją. Były to olbrzymie forty, pruskie, olbrzymie i dobre. Wszystko, co niemieckie i techniczne i wojskowe, musi być dobre, więc cały świat zaczął je kopiować. Zostały wydane miliony rubli, funtów, franków, koron, florenów austriackich na budowę fortów tego typu. Tylko jeżeli niektórzy cytowali je bezkrytycznie, a Niemcy opieczątkowywali takimi fortami wszystkie swoje wielkie fortece, o tyle Austriacy, którzy nigdy nie mieli specjalnie dużo pieniędzy, wzięli to z pewnym, może nie przymrużeniem oka, ale z dużą racjonalizacją. Forty artyleryjskie austriackie generalnie są mniejsze, ale i nowocześniejsze od fortów niemieckich, od tych wielkich standard fortów. Można powiedzieć, że są to takie forty standardowe, ale z uśmiechem. No i właśnie jednym jest fort numer 51 Rajsko. On i tak jest największym fortem artyleryjskim Krakowa. Fort ma kształt pięcioboku. Tył to tak zwana szyja. Jeżeli by wymierzyć długość tej szyi od początku robót ziemnych do końca tych robót ziemnych, a pamiętajmy, fort to nie jest tylko struktura murowana. To jest wielki land art, to jest wielka rzeźba w ziemi. Rozmiar ten liczy prawie 400 metrów. Gdybyśmy chcieli wstawić fort Rajsko tylko w granicach Fos do rynku krakowskiego, on nie zmieściłby się nawet po przekątnej. On by sięgnął daleko w rej ulicy Grodzkiej. To olbrzym, ale jest to równocześnie olbrzym, można powiedzieć, dość płaski. Koszary niemieckiego fortu są dwupiętrowe. Koszary Rajska są jednopiętrowe, rozciągnięte, mające kilkadziesiąt komór żołnierskich, 22 komory dla piechoty, 4 komory dla rannych, 4 komory oficerskie, komory bojowe jeszcze dla działek przestrzeliwujących plac broni. Więc ten jakby położony w poziomie wieżowiec, on sam ma 200 metrów długości. Generalnie cały fort ma prawie 4000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, tylko w częściach budowlanych. Koszary, zwane koszarami szyjowymi, nakryte są grubym 5-metrowym nasypem ziemi. Przed koszarami znajduje się budynek zwany dziwnym mianem niemieckojęzycznym Paradosgebäude. Budynek paradozu. U nas schron główny. A dlaczego parados? Wąski dziedziniec między koszarami a schronem nazwany został zgodnie z nomenklaturą antycznego teatru. Parados, czyli tamtędy, którędy wchodzili i wychodzili aktorzy. W tym budynku schronu głównego, bądź w tym budynku paradozu, jak kto woli, dwa olbrzymie, sklepione, monumentalne magazyny amunicji i tak zwane laboratoria, czyli miejsca, gdzie elaborowano, czyli napychano ładunkami wybuchowymi, ładunkami kruszącymi pociski. To był okres artylerii gwintowanej, strzelającej jednak pociskami czarnoprochowymi i miotanymi jeszcze prochem ukrytym w woreczkach, nie w wózkach. Na wałach fortu znajdowały się olbrzymie armaty M61. Początkowo było to 8 takich armat. Były też inne armaty o mniejszym kalibrze. One służyły generalnie do walki dalekiej. Fort Rajsko to wielka dalekosiężna pięść, która miała uderzyć we wzgórza otaczające Kraków, wzgórza Pogórza Karpackiego, Pogórza Wielickiego, może i Beskidu Wyspowego, od strony Myślenic, od strony południowej. To był fort, który miał służyć do tego, ażeby nieprzyjaciel nie mógł ustawić ani jednej baterii na przedpolu, a więc on nie miał służyć do walki bezpośrednim szturmem piechoty. Miejsca dla piechoty na tym forcie było stosunkowo mało. Mimo, że załoga tego obiektu liczyła w 1914 roku 343 osoby, więc była to potężna załoga. Mimo tego fort w tym czasie był już dość stary, dość niedowoczesny. Co o tym przesądzało i dlaczego wspomniałem, że te 10 lat było takim szaleństwem? Ponieważ obiekty, które miały starczyć na 50 lat do przodu, po 8 latach się już zestarzały zupełnie, pękały pod ogniem nowoczesnych pocisków. Artyleria się specjalnie nie zmieniła, ale pociski miały znacznie większą zdolność penetrowania, eksplozji i nagle okazało się, że to, co zostało zbudowane ogromnym wysiłkiem, trzeba albo przebudowywać, albo porzucić. Fort Rajsko nie uległ wzmocnieniom w 1914 roku, ani wcześniej, ale dostał pancernych towarzyszy. Potężną grupę fortów pancernych w Kosocicach, oznaczonych 51 druga Ost Kosocice, inaczej Fort Barycz, i 51 druga West Kosocice. Po drugiej stronie miała być kolejna dwójeczka śmiertelnych bliźniaków, forty we Wróblowicach. Zbudowano tylko jeden, 51 jedna druga Ost, Wróblowice bądź Swoszowice, i to są forty pancerne. Austriacy, widząc kryzys fortyfikacji właśnie takich wielkich fortów artyleryjskich, nie mogli sobie pozwolić na ich długotrwałą przebudowę. Fort Rajsko budowany był błyskawicznie, ale były to 3 lata. Przebudowa mogła trwać 2 lub kolejne 3 lata, a wtedy mogli zaatakować Rosjanie. W związku z tym przebudowę tych wielkich portów artyleryjskich zostawili sobie na deser, natomiast umocnili międzypola nowoczesnymi fortami pancernymi, po czym, uwaga, wyprowadzili ciężką artylerię z fortów artyleryjskich, budując baterie, a forty artyleryjskie pozostawiono jako głównie punkty oporu piechoty z pewną liczbą artylerii do obrony własnej. Co więcej, myślano o wyposażeniu fortu Rajsko w najnowocześniejszą, olbrzymią baterię pancerną ze stanowiskami armat M96 12-centymetrowych za olbrzymimi ukośnymi pancerzami, tak zwaną Tiroler Kazematę, ale na to zabrakło pieniędzy. I takiego potwora pancernego, można powiedzieć, niestety w Krakowie nie mamy. Fort Rajsko odegrał rolę w walkach o twierdzę Kraków praktycznie nocą z 5 na 6 grudnia 1914 roku, oddając kilkadziesiąt strzałów w kierunku Rosjan, którzy znajdowali się już na przeciwstokach. Były to czołowe jednostki 22 Korpusu dowodzonego przez generała Jakowa Szkińskiego ze składu 3 Armii Radko Dmitriewa. To nie była walna bitwa o Kraków. To była bardzo sprytnie rozegrana akcja polegająca na niejako wystraszeniu Rosjan spod Krakowa, wyprowadzeniu uderzenia z gór, z dolin górskich. Stąd operacja Limanowsko-Łapanowska, stąd bitwa pod Limanową i brak wielkiej walnej bitwy na południe od Krakowa. W okresie międzywojennym po 1926 roku znów służył tak zwanemu obozowi warownemu Kraków jako magazyny wojskowe. Potem był zajęty przez Niemców w czasie II wojny światowej. Pełnił funkcję magazynu mąki dla Krakowa praktycznie do lat 80. XX stulecia. Porzucony, przez jakiś czas zadbany, ale jako pustostan. W sumie czeka na nowego, dobrego gospodarza. Były próby jego adaptacji na cele hotelowe. On się na takie cele hotelowo-konferencyjne nadaje, ale jest to wielki wydatek. Projekt przygotowywany w tym kierunku nie spełniał warunków konserwatorskich. W tym momencie może i dobrze, że nie został adaptowany w sposób nieumiejętny. Warunki konserwatorskie, których będzie pilnował również zarząd budynków komunalnych, nie pozwolą na utylizację tego fortu. Owszem, na jego adaptację, rewaloryzację. Fort ma olbrzymią wartość ekologiczną. Jest najlepiej zachowanym zespołem zieleni fortecznej, zieleni maskującej. Jeżeli popatrzymy na sylwetę od strony Świątnik, od strony południowej, zobaczymy ciągły pas zieleni. Ten ciągły pas zieleni widoczny jest z wielu miejsc w Krakowie, albowiem Fort Rajsko jest najwyżej położonym miejscem na terenie krakowskiego zespołu miejskiego. To jest 349 metrów nad poziom morza, znacznie wyżej niż kopiec Kościuszki i znacznie wyżej niż kopiec Piłsudskiego. Patrząc na ten pas zieleni, nie wiemy dokładnie, gdzie jest fort, ponieważ został on rozciągnięty, rozmyty tak zwanymi maskami bocznymi, specjalnie nasadzonymi pasmami, szczególnie robinie akacjowej. Są to obecnie drzewa, które powinny podlegać już ochronie jako pomniki przyrody. A więc mamy olbrzymi forteczny park na szczycie wzgórza położonego tak wysoko, że stamtąd rozciąga się najpiękniejszy widok na góry i najpiękniejszy widok na Kraków.
1: Fort Rajsko można zwiedzać jedynie podczas specjalnie zorganizowanych wycieczek. Szlakiem fortów twierdzy Kraków podróżuje nasz reporter Bruno Mostowy. Czekają na kochających opiekunów i ciepły dom. W krakowskim schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Rybnej przybywa ponad 500 zwierząt. Ta liczba rzadko się zmniejsza, bo zwierzaków przybywa i przed wakacjami, i sezonem urlopowym, i jesienią, kiedy rodzi się sporo kociąt, i po świętach Bożego Narodzenia, bo zwierzenie zawsze jest dobrym prezentem pod choinkę. W dzisiejszym magazynie opowiadamy, jak się zwierzakom w schronisku żyje, jaka pomoc jest najbardziej potrzebna i jak przygarnąć pupila.
3: Ludzie niestety ciągle pozbywają się problemu tak samo cały rok. Gryźniak Agnieszka, pracownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Mamy przyjęcia z powodu wyjazdów, są takie, są przyjęcia z powodu, nie wiem, nieumiejętności wychowania.

0: Ciągle jest tak, że bardzo łatwo ludzie pozbywają się, jakby bez takiego zastanowienia. No widać, że po prostu te zwierzę jakby nie grało ważnej roli w tej rodzinie.
1: Marzena Wędzicha, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, inspektor KTOZ. Koty gdzieś własnościowe, bytujące przy jakichś gospodarstwach. Takie zwierzęta niestety rozmnażają się często i dużo z tego względu, że właściciele czy też opiekunowie nie dbają o ich sterylizację. To samo dotyczy również psów, zwłaszcza psów gdzieś w gospodarstwach, kiedy takie szczenięta są do nas przywożone. Gospodarze, właściciele, opiekunowie nie tyle nie są świadomi takiej opcji kastracji, sterylizacji, ale też ciężko jest im wygospodarować środki na takie zabiegi.
2: Schronisko, które Wam podlega, no to zajmuje się tylko kotami i psami, ale nawet tutaj do Was przychodząc do siedziby na Floriańską widziałam kątem oka, że była klatka z królikami.
1: Tak, małe zwierzęta też są u nas często oddawane, porzucane. To jest takie trochę przekleństwo małych zwierząt, łatwo je nabyć. Wszystkim się wydaje, że opieka nad nimi jest prosta. Zarówno króliki, jak i kawie domowe, czy zwierzątka mniejsze typu chomiki, szczurki, myszki, myszoskoczki wymagają nakładu czasu pracy opiekunów. Są to zwierzątka, które łatwo jest nabyć, ale później okazuje się, że jeżeli przychodzi taki okres wakacyjny, no to nie mamy albo chętnych, żeby ktoś się takim zwierzęciem zaopiekował, albo też tak naprawdę, jeżeli zwierzę zostało zakupione dla dziecka z różnych okazji czy bez okazji. Dziecko po jakimś czasie się tym zwierzątkiem po prostu nudzi, nam się nie chce nim, nam jako dorosłym, bo to na nas spoczywa cała odpowiedzialność za to zwierzę, nie chce się nim opiekować, no i niestety taką alternatywę sobie wybierają właściciele jak porzucenie, co oczywiście jest karygodnym, trafiają do nas właśnie króliki, świnki morskie, chomiki, myszki, myszoskoczki, no wszystko to, co łatwo jest nabyć w sklepach zoologicznych, dlatego też apelujemy zawsze, corocznie, żeby nawet tak małe zwierzę kupować świadomie, jest to nasza odpowiedzialność na kilka lat.
2: A co się później dzieje z tymi zwierzętami? Czy Państwo właśnie szukają domu tymczasowego? Jak to wygląda?
1: Przede wszystkim w pierwszym aspekcie takie zwierzę czeka wizyta weterynaryjna. Niestety w większości są to zwierzęta, które były zaniedbane pod względem warunków utrzymania czy też diety. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że dieta królika nie powinna być oparta na ziarnach, tylko siano, zielonki czy też właśnie jakieś choroby skóry czy pododermatyzacji u świnek morskich. Na samym początku te zwierzęta u nas trafiają do lecznicy celem kontroli ich stanu zdrowia. Później, jeżeli wszystko jest w porządku, to oczywiście szukamy domu odpowiedzialnego, który będzie się mógł tym zwierzątkiem zająć przez resztę jego życia.
2: Wasze obszary działań to opieka nad schroniskiem, to poszukiwanie domów adopcyjnych, to są interwencje?
1: W zasadzie to, co Pani wymieniła, plus pomoc ludziom, którzy takiej pomocy potrzebują. Też jako KTOZ wiemy, że nie zawsze sytuacja zwierzęcia jest wynikiem złej woli opiekuna. Bardzo często wynika ona z biedy i takim ludziom również staramy się pomóc poprzez zapewnienie zwierzęciu środków na wizytę u lekarza weterynarii czy zapewnienia właśnie pokarmu. Odwiedzamy też placówki przedszkolne i szkolne, gdzie staramy się uświadamiać dzieci, młodzież, jaka jest rola schroniska i w ogóle jak odpowiedzialnie podejść do tematu opieki nad zwierzęciem.
0: Lato zawsze jest cięższe, szczególnie jeżeli chodzi o koty, dlatego, że no to jest ten okres, kiedy do nas trafiają masowo kocięta. Ludzie nie sterylizują swoich zwierząt, nie pilnują, a niechciane maluchy no, trafiają najczęściej do schroniska albo na ulicę. Wiele tych maluchów, które do nas trafia, tak naprawdę widać, że to są po domowych kotkach. Są to kociaki, które znają człowieka, garną się. Nie są to zwierzęta dzikie, bo po dzikich kotach bardzo łatwo te maluchy jednak rozpoznać. One się oswajają w schronisku też, natomiast no, ten pierwszy taki kontakt widać tą różnicę, więc no niestety ciągle ta masa tych niechcianych maluchów, to jest znowu efekt jakiej nieodpowiedzialności człowieka. Więc codzienne porządki, no to jest jakby ta liczba zwierząt jest mocno zwiększona, my wszystko codziennie musimy posprzątać, wymyć kuwety, miski, zwierzaki dostają leki, więc lekarz weterynarii ma siłą rzeczy o wiele więcej pacjentów, dlatego, że też spora część tych maluszków, one już trafiają do nas chore, bo jeżeli gdzieś tam przeszły przez ulicę, to są takie powszechne wirusówki typu koci katar, on w domu zazwyczaj nie jest trudny do wyleczenia, ale już w schronisku, gdzie tych pacjentów jest nawet kilkaset czasem, no to już jest problem, bo to jest jakby no, rzeczy, których tutaj nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, czyli czas po prostu. No, doba ma tylko 24 godziny.
2: Jaka pomoc jest teraz Państwu niezbędna w tym okresie, no i przez cały rok?
0: Zawsze najbardziej prosimy o adopcję. Oczywiście przemyślane, natomiast czasem tak naprawdę wystarczy troszeczkę przearanżować swój styl życia i jednak czas dla tego zwierzaka się zmieści. Ludzie bardzo często pracujący obawiają się, że te zwierzę będzie się działo 10, czasem 2.

0: 12, zazwyczaj koło 10 godzin samo w domu. Natomiast no, alternatywa schronisko, no tutaj jednak 24 godziny no, praktycznie spędza samo. No, chodzą te zwierzaki na spacery z wolontariuszami, mają kontakt z personelem, czy w trakcie sprzątania, czy karmienia. Jednak większość osób stara się no, przynajmniej chwilkę poświęcić tym zwierzakom, z którymi gdzieś tam ma do czynienia, ale to jest po prostu no, taki no, ułamek procenta czasu, prawda, w ciągu doby. Co innego to jednak jest w domu. To zwierzę jak nie ma właściciela, najczęściej sobie przesypia albo sobie jakoś samo organizuje czas, więc jakby nie należy się tego obawiać. Wiadomo, trzeba przemyśleć właśnie sprawę wakacji, dlatego też zazwyczaj w tym okresie letnim mamy troszeczkę mniejszą liczbę adopcji, szczególnie jeżeli chodzi o pieski, dlatego że ludzie no, mają powykupywane w czasy, więc no, na psa się decydują zazwyczaj jak już wrócą. Natomiast teraz sytuacja jest taka, jeśli chodzi o wczasy, że coraz więcej ośrodków zezwala na to, żeby pojechać tam z psem czy z kotem. Dosyć łatwo takie miejsca jest wyszukać i to jakby nie wiąże się z dużo większymi też kosztami taki wyjazd, więc warto pomyśleć, że może jakby adopcja tego przyjaciela wcale tak bardzo nie wpłynie na styl życia, a poprawi trochę jakość, zmusi człowieka do ruchu, da większą mobilizację do jakby takiej innego rodzaju aktywności.
1: To też tutaj dobry moment, aby zapytać, jak wygląda taki proces adopcyjny, jakie warunki powinniśmy spełnić, aby otrzymać pieska, mieć swojego nowego członka rodziny?
0: Trochę to zależy czasem od pieska, już konkretnego, natomiast...
1: No, czy kotka?
0: Czy kotka, dokładnie. Natomiast tak, no ogólnie tutaj w przypadku adopcji mamy taką procedurę, że trzeba się z tym zwierzakiem poznać, czyli nie przychodzi się, bierze się psa pod pachę i wychodzi ze schroniska, tylko tutaj się go poznaje na jednym, drugim spacerze zapoznawczym, żeby ta decyzja była choć troszeczkę bardziej podyktowana nie tylko samym wyglądem tego zwierzaka, ale też trochę jego charakterem i takim dopasowaniem do naszej rodziny, dlatego że mamy psy, które się świetnie sprawdzą u osób aktywnych, które lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, które lubią różnego rodzaju wyjazdy i potrzebują psa, który im dotrzyma w tym kroku, ale mamy też tutaj psy do adopcji, które no, mają taki spokojniejszy temperament i im taki generalnie spacer po osiedlu wystarcza, a największą przyjemność im sprawi czytanie gazety z właścicielem na przykład. I podobnie z kotami. Są koty młode, są koty energiczne, które trzeba wybawić, które trzeba no, znaleźć dla nich ten czas, żeby po prostu z nimi go spędzić, a są takie koty, które na przykład z chęcią przyjdą na kolanach, z chęcią się pogłaszczą, ale już nie potrzebują takiej intensywnej uwagi ze strony opiekuna. Tak więc to jest najważniejsze, żeby tutaj czasem posłuchać pracowników czy wolontariuszy, bo jeżeli starają się przekierować na innego zwierzaka, to nie dlatego, żeby komuś, nie wiem, zrobić na złość, czy nie wiem, różne tutaj są podejrzenia, natomiast chodzi o to, że czasem jakby no, nasze doświadczenie sprawia, że możemy coś doradzić po prostu i warto wtedy otworzyć serce dla tego innego zwierzaka, który może nie był pierwszym wyborem, może nie wygląda jakoś bardzo atrakcyjnie, ale przy bliższym poznaniu po prostu zyska i my to wiemy, bo część tych zwierzaków no, tutaj jakby siedzi u nas dłużej, nie dlatego, że z nimi coś jest nie tak, tylko no nie wyróżniają się jakoś wyglądem, są pospolite dla niektórych, też czasem się nie domagają tej uwagi, bo są takie, no tak jak ludzie, no nie każdy będzie się na każdego rzucał przy pierwszym spotkaniu z radością na szyję. Są osoby, które potrzebują więcej czasu, żeby poczuć się przy kimś komfortowo i to samo jest ze zwierzakami, więc jakby no trzeba dać im szansę i taka adopcja no, to jest największa pomoc po prostu. No tutaj z takich innych form, jeżeli ktoś nie może adoptować, no to żeby pamiętał o schronisku, że takie miejsce istnieje, może ktoś ze znajomych będzie szukał zwierzaka, to tutaj prowadzić do nas, nie bać się. Z rzeczy materialnych, dobrej jakości karma, zarówno dla psów, jak i kotów. W tym momencie musiki dla kociąt są takie priorytetowe, dlatego, że tych maluszków do nas bardzo dużo trafia. Na stronie schroniska jest taka lista przykładowych firm, bo to nie jest jakby wszystko wiadomo, te nowe firmy powstają. Natomiast chodzi o to, żeby ten skład był przyzwoity, dlatego, że no tutaj one jednak, te zwierzaki są narażone na swego rodzaju stres. Nie to, że ktoś im coś robi, natomiast no to jest taka dosyć ciężka sytuacja dla wielu zwierząt. Psychicznie. Koty szczególnie mają problemy z apetytem na początku w schronisku, no bo to jest dla nich mocno stresujące, szczególnie jeżeli to były zwierzaki, które nie, na przykład nie wychodziły, nie są tak socjalizowane ze światem zewnętrznym. Więc takie dobre jakościowo jedzenie, nawet jeżeli one zjedzą niewiele, to ich organizm ma dostarczone jakby odpowiednie wartości odżywcze, więc to jest bardzo ważne tutaj. Dla maluchów to też jest bardzo ważne, wiadomo, organizm rośnie, więc żeby rosnął zdrowo, musi odżywiać się zdrowo. Stąd taka prośba, że tutaj nie liczy się ilość tych darów, tylko jakość. No i zawsze stare koce, ręczniki, prześcieradła, to u nas hurtowo można przynosić. Na stronie też jest taka dokładniejsza informacja na ten temat, więc można tam tą listą się pokierować.
1: A czy później po procesie adopcyjnym, po podpisaniu tej umowy, czy Państwo jakoś weryfikujecie to dopasowanie, jak Pani powiedziała?
0: Znaczy tak, są kontrole poadopcyjne, w niektórych przypadkach są też przedadopcyjne. Jeżeli ktoś na przykład mieszka poza Krakowem, no to inspektorzy podjeżdżają sprawdzić, jakie ma tam warunki tak naprawdę, bo przyznam, że byliśmy okłamywani w tym zakresie. Zdarzały zdarzały się bardzo nieprzyjemne sytuacje, że inspektorzy psa zabierali z powrotem, bo na przykład znajdowali go na łańcuchu, a no my na takie rzeczy się nie godzimy. Zwierzę, które wychodzi ze schroniska, nie może żyć w gorszych warunkach niż tutaj ma, prawda? Więc to jest jakby na szczęście dla coraz większej liczby osób oczywiste, no ale zdarzają się jeszcze takie sytuacje, więc inspektorzy jakby zawczasu sprawdzają te warunki, czy faktycznie są takie, jak podane tutaj pracownikom, a poadopcyjnie no to już wyrywkowo i to chodzi tutaj głównie nie o to, jakie kto ma mieszkanie, na przykład, bo niektórzy myślą, że to, nie wiem, inspektorzy będą metraż mieszkania sprawdzali, albo czy meble są wystarczająco takie ekskluzywne, nie, chodzi o to, żeby to zwierzę było zadbane, że po prostu zależy nam na tym, żeby one też nie trafiły z deszczu pod rynne, czyli żeby regularnie widziały się z weterynarzem, były zaszczepione, takie podstawowe rzeczy po prostu.
1: Najważniejsza jest adopcja, ale nawiązując do tych warunków, Państwa placówka jest uznawana za jedną z najlepszych w Polsce tego typu i Państwo cały czas tutaj dbacie o rozwój tego miejsca, chociażby budowa pawilonu dla kotu, no ale to nie jest jedyna inwestycja, jaka odbywała się w ostatnich latach tutaj na tym terenie.
0: Tak, miasto przebudowywuje schronisko, tutaj mamy dołożony psi nowy pawilon 1, no te budynki są dosyć stare wszystkie, no tutaj schronisko powstało, przenosione było w 1994 roku, więc trochę lat już minęło, a eksploatacja jest bardzo intensywna, no właśnie codziennie teraz słychać szlaucha, codziennie wszystko jest zmyte, środki dezynfekujące, to wpływa jednak na budynki. Jest też wybudowany nowy szpital, który mieści 20 pomieszczeń. On już kilka lat ma, ale to też jest właśnie nowy budynek. W planach jest całkowita restrukturyzacja. Będzie jeszcze pawilon dla kotów w trakcie leczenia. No i dobudowa jeszcze jednego nowego pawilonu psiego, no to też się wiąże ze zbiórką starych, więc to tutaj troszeczkę logistyki trzeba, żeby w międzyczasie jakoś te zwierzaki dały radę u nas.
1: Co znajduje się w takich, albo co ma się znajdować w takim pawilonie dla kotów, czy właśnie znajduje się w pawilonie dla psów?
0: Podstawa to oczywiście pomieszczenia mieszkalne dla zwierzaków. W nowym kocim pawilonie tam będzie 5 dużych pomieszczeń z wolierami kocimi, czyli koty będą miały możliwość sobie siedzenia bezpiecznie i w środku, i taki wybieg koci jest zabezpieczony, żeby mogły sobie skorzystać trochę ze słońca. To wszystko będzie zlokalizowane blisko dyżurki, czyli bo teraz no, ze względów technicznych kocie pomieszczenia są dosyć mocno oddalone od naszych dyżurnych, czyli jak ktoś chce przyjść obejrzeć koty, on tak trochę musi biegać po całym schronisku. W tym momencie będzie troszeczkę wygodniej dla wszystkich, bo te koty, które będą do adopcji, będą w jednym pawilonie, więc no jakby myślę, że to trochę usprawni i przyspieszy ten proces adopcji i wybierania. Są oczywiście takie pomieszczenia gospodarcze dla pracowników, myślę, że są mało interesujące dla ludzi z zewnątrz, natomiast najważniejsze no to właśnie jest to, że te wszystkie pomieszczenia są ogrzewane, więc tutaj standard zostaje zachowany. Wszystko jest oznaczone, łatwe do umycia, więc też dezynfekcji, więc takie zapobieganie rozprzestrzenianiu chorobom zakaźnym też jest o wiele łatwiejsze w takich sytuacjach.
1: W międzyczasie Pani wspomniała, że tutaj też jest kluczowy wolontariat, odgrywa ważną rolę dla Was. Czy można się zgłosić na przykład w okresie wakacyjnym, czy na przykład młodzież może się zgłosić w jaki sposób?
0: A czy tak, jeśli chodzi o wolontariat, to żeby tutaj jakby miał wpływ taki na poprawianie jakości życia zwierząt, to nie może być wolontariat wakacyjny. Wiele osób pyta właśnie na wakacje i no tutaj też niektórzy wolontariusze starsi sobie przypominają i wtedy nagle zaczyna się takie intensywne przychodzenie i psy są nauczone, że wychodzą prawie codziennie, a później przychodzi jesień i już nie wychodzą codziennie. I tutaj zależy nam bardziej na tym, żeby ten wolontariat był długoterminowy, czyli jeżeli ktoś się decyduje na tą formę pomocy, która jest wspaniała i myślę, że też daje takim osobom wiele takiego poczucia satysfakcji, spełnienia, no to jest też pomoc. Tutaj wolontariusze zajmują się podwyższeniem dobrostanu zwierząt, czyli spacerami z psami, wyczesywaniem, pomocą przy adopcjach, mają kontakt bezpośredni z tymi zwierzakami, też mają fajną możliwość, osoba, która adoptuje, też takiej obserwacji przemiany niektórych tych zwierząt, bo są takie psy, które nie miały wcześniej do czynienia z ludźmi albo miały niezbyt przyjemne doznania z ludźmi, a dzięki takiemu spokojnemu podejściu i doświadczeniu, dlatego właśnie też ten długoterminowy wolontariat jest dla nas najistotniejszy, bo te osoby też się troszeczkę uczą i taki dłuższy kontakt z jednym opiekunem sprawia, że taki pies się zaczyna otwierać na człowieka i ta przemiana jest bardzo ważna, dzięki temu ta adopcja też jest bardziej prawdopodobna tego zwierzaka, czyli kolejny etap, bo one najczęściej się czują całkiem okej w schronisku, bo i tak mają lepiej, ale my wiemy, że może być jeszcze lepiej i do tego dążymy, żeby jednak wszystkim psom dać szansę na adopcję, na swoją rodzinę już indywidualnie, żeby nie musiały się dzielić z 400 innymi tą uwagą. Dlatego nabory na wolontariat są tutaj też organizowane okresowo, bo te nowe osoby, one muszą być przeszkolone, muszą się nauczyć wielu rzeczy, bo to jednak jest troszeczkę inaczej niż z takim prywatnym zwierzakiem. Tu się ma do czynienia ze zwierzętami, o których my najczęściej nic nie wiemy. Czyli trzeba się nauczyć, jak reagować w pewnych sytuacjach, jak wyprowadzić takiego psa z boksu, żeby nie wypuścić całego sektora na spacer, niekoniecznie planowany. Tak więc no, trzeba tu się wdrożyć i to uczy się od tych starszych wolontariuszy, wolontariuszy, więc oni siłą rzeczy nie są w stanie jakby naraz zrobić to z kilkunastoma, z kilkudziesięcioma osobami, tylko musimy robić to okresowo, żeby po prostu te nowe osoby się bezpiecznie wdrożyły, żeby uniknąć tutaj możliwości jakichś wypadków. Dlatego najprawdopodobniej, ponieważ całkiem niedawno był nabór, będzie dopiero po wakacjach. Dla niektórych osób może to być zła wiadomość, ale no tak jak wspomniałam, no nam zależy na tym jednak, żeby to tutaj były osoby, które planują z nami być co najmniej kilka miesięcy, a nie tylko ten okres wakacyjny. Z kotami jest podobnie. Wolontariusze, którzy przychodzą do kotów, głównie nam zależy na tym, żeby poprawiały ich jakość życia w schronisku, czyli żeby spędzały z nimi po prostu czas, czy na głaskaniu, czy na rozmowie. Myślę, że ktoś, kto ma koty, to doskonale wie, że koty jakby potrzebują tego, nawet jeżeli wydaje się, że nie reagują, to one tam swoje sobie myślą. Więc szczególnie tutaj, gdzie się dużo dzieje, oswajanie też niektórych kotów, dlatego że zdarzają się koty po wypadkach, które do nas trafiły i widać, że one są dzikawe troszeczkę, nieprzyzwyczajone, więc no staramy się jednak je przekonać do człowieka, żeby miały szansę na adopcję, żeby tutaj w cudzysłowie no nie utknęły w tych warunkach schroniska. Szczególnie, że nie wszystkie nadają się później do wypuszczenia, bo mają jakieś tam swoje już ułomności, które po prostu nie pozwalałyby na to, żeby miały szansę sobie gdzieś tam na dziko być. Więc tutaj no koci wolontariat też zajmuje się sprzątaniem troszeczkę po południu, ale to jest już taki jakby dodatek. Najważniejszy jest ten kontakt z tymi zwierzakami. Więc tutaj trzeba obserwować stronę schroniska albo naszego Facebooka i jak będzie prowadzony nabór, zawsze są ogłoszenia i wtedy serdecznie zapraszamy.
2: Naszym takim cichym marzeniem jest to, żeby każde zwierzę z naszego schroniska znalazło dobry i odpowiedzialny dom. To jest taki trochę paradoks, że tak dużym mieście tych domów adopcyjnych jest tak niewiele. Tutaj okres wakacyjny i urlopowy nie pomaga, bo o ile faktycznie dla niektórych osób urlop może być takim wymarzonym czasem, żeby poświęcić go psu czy kotu, żeby wprowadzić go w życie, jakiego czeka u człowieka w domu, to są też takie osoby, które wyżej cenią sobie swój czas urlopowy i nie potrafią znaleźć tego czasu, który trzeba na początku poświęcić każdemu zwierzęciu. Ja jak najbardziej zachęcam do adopcji zwierzęcia.
3: I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Znakowska, dziękuję.
4: Magazyn lokalny.
3: Kasia Znakowska to jest magazyn reporterów z Krakowa. Istnieje od ponad 120 lat i współpracowali z nią najwięksi krakowscy artyści. Chodzi o pracownię i Muzeum Witrażu. Siedziba znajduje się w kamienicy przy Alei Zygmunta Krasińskiego w Krakowie. O historii pracowni i muzeum oraz o codziennej pracy witrażystów opowiedziała dama przewodniczka Aleksandra Fabia.
5: Tutaj pracowali artyści tacy jak Stanisław Wyspiański, jak Józef Mehofer i tak naprawdę cała galeria innych młodopolskich ważnych nazwisk. Karol Frycz, Uziębło. No można powiedzieć, że plejada tych artystów, projektantów właśnie tutaj w naszej pracowni tworzyła.
6: Witraże to, przypomnijmy, dzieła stworzone z różnych takich kolorowych szkiełek. Różne kolory łączą się ze sobą w jakąś ramę i w jakiś wzór tych wzorów, jeśli chodzi o różne kompozycje, o charakter tych dzieł, bo to były wzory i roślinne, i religijne, i mitologiczne, no to też tutaj w zależności od twórcy bywało różnie.
5: Myślę, że bardzo dobrze pani ujęła definicję witraża, bo tak naprawdę jest to jakaś kompozycja złożona z kolorowych, barwionych szkieł, połączona profilami ołowianymi, czyli ramą z ołowiu. W taki tradycyjny właśnie sposób witraże się od setek lat tak naprawdę wykonuje i tak samo tradycyjnie wykonujemy je tutaj po dzisiaj dzień. Nasz warsztat, nasza pracownia jest zabytkowa, pracujemy też zgodnie z tymi starymi zasadami, a założona pracownia była w 1902 roku, więc można powiedzieć, że już od ponad 120 lat tak tutaj działamy.
6: I tak naprawdę zwiedzanie tego muzeum zaczynamy w waszym miejscu pracy, czyli właśnie we wspomnianej pracowni dwupiętrowej. Tutaj państwo mogą usłyszeć gdzieś w tle ktoś coś szlifuje, gdzieś te szkiełka przekłada, więc tutaj codziennie praca w re.
5: Dobiegają nas dźwięki i szlifierki, i szkieł przekładanych, łamanych. Rzeczywiście myślę, że jedną z najciekawszych, z najbardziej charakterystycznych cech naszego zakładu i muzeum jest właśnie to, że jesteśmy żywym muzeum, czyli wycieczki, osoby indywidualne, wycieczki, które nas odwiedzają, mogą nie tylko zobaczyć wystawę, ale po prostu witrażystów przy pracy. I przeprowadzamy naszych gości przez cały proces, wyjaśniamy go właściwie od A do Z, czyli od doboru kolorów szkieł, aż po ukończenie projektu. projektu. Krok po kroku nie tylko omawiamy, ale też pokazujemy, jak to się dzieje. No i oprócz tego, co pokazuje przewodnik czy przewodniczka, można podpatrzeć właśnie sekrety rzemieślników przy pracy, którzy tutaj na co dzień przychodzą, żeby realizować nasze projekty. Najczęściej to są zlecenia właśnie sakralne, ale nie tylko. Robimy też konserwację witraży, indywidualne zlecenia, więc ta gama jest dosyć szeroka. Można być naocznym świadkiem takich działań, co jest, no myślę, dosyć nietuzinkowe, bo jednak to jest dosyć niszowe rzemiosło, a można zobaczyć od podszewki, od kuchni, jak to robimy.
6: Jak taki witraż się tworzy, tak od A do Z? Myślę, że to jest długi proces, ale tak pokrótce może przejdźmy przez te etapy, no bo chociażby na tym stole widzę całą gamę kolorów i zastanawiam się, jak taki rzemieślnik dobiera te kolory, żeby no, powstało jakieś dzieło, jak ten proces przebiega.
5: Akurat to jest zadanie kolorysty, czy też kolorystki, czyli osoby, która konkretnie zajmuje się dobieraniem kolorów. Najczęściej nie tylko tym, bo dzielimy się tutaj pracą na różnych etapach w różnoraki sposób.
6: Czyli też macie różne swoje funkcje.
5: Troszkę tak. Zazwyczaj staramy się wszyscy nauczyć wszystkiego do pewnego stopnia, tak żeby można się było zamieniać tymi zadaniami, uzupełniać, pomagać sobie. Więc wszyscy u nas pracownicy i kroją szkło, szlifują szkło, oprawiają szkło, czy to w ołów, czy w taśmę miedzianą, co jest jeszcze jedną techniką ramowania witraży, a kolorysta, tudzież kolorystka, to jest osoba, która na samym początku projektu dobiera kolory, barwy szkieł do projektu, który mamy stworzony na papierze. Niestety nasi słuchacze nie mogą tego zobaczyć, ale mogę pani pokazać, że tutaj na ścianie wiszą projekty, które już przez kilka lat realizowaliśmy, czy też kilka lat temu zrealizowaliśmy, więc to jest początek pracy i też od tego zaczyna się nasza wycieczka, to jest punkt wyjściowy, pokazujemy takie różnorodne projekty. Mogą sobie wtedy nasi goście nie wyobrazić, od czego mamy start, po czym pokazujemy już ukończone witraże, więc rzeczywiście całą tą drogę można mniej więcej prześledzić. Na początku startujemy od czegoś w rodzaju rysunku, to mogą być współczesne projekty. Naszym tutaj głównym projektantem jest dyrektor muzeum Piotr Ostrowski, osoba, która też ma największe doświadczenie w tworzeniu witraży, już ponad 20-letnie w naszej pracowni i na podstawie jego pomysłów tworzymy nowe witraże, natomiast zdarza się też, że tworzymy jakieś witraże na podstawie artystów na przykład z początku XX wieku i właśnie teraz coś takiego ma miejsce. Działamy od kilku lat z realizacjami witraży, ale nie komercyjnymi, czyli to są nasze własne pomysły i nasze własne przedsięwzięcie. Zainicjowany cały program jest również przez Piotra Ostrowskiego i staramy się w ramach tego programu, który nazywa się W Budowie, tworzyć witraże, które nigdy nie miały jeszcze szansy powstać w szkle na podstawie projektów właśnie witraży na przykład młodopolskich artystów. W taki sposób powstał Apollo Stanisława Wyspiańskiego, którego zaraz zobaczymy razem. Albo witraże, które powstały, właśnie tak jak Apollo, ale na przestrzeni dziejów uległy zniszczeniu. Powiedzmy podczas II wojny światowej. I teraz naszym bieżącym projektem, więc możemy tutaj podejść nawet, żeby zobaczyła pani, projekt Kazimierza Sikulskiego z 1909 roku. Mamy tutaj ten przepiękny tryptyk, który teraz jest w formie projektu. To jest technika mieszana, pastele, farby, gwasz na papierze. My natomiast przeniesiemy to, na co teraz patrzymy, na szkło, więc po raz pierwszy od momentu powstania tego projektu, czyli 1909 roku, będziemy mogli zobaczyć wreszcie, jak ten witraż wygląda. No, jesteśmy bardzo podekscytowani, bo sam wizerunek jest przepiękny. Nazywa się Wiosna. Tutaj mamy scenę z przedstawieniem czterech hucułów z regionu Karpat, co było też ulubionym tematem projektanta, czyli Kazimierza Sikulskiego. I ten witraż jeszcze nigdy nie był zrealizowany, więc takie niekomercyjne, właśnie też niesakralne, świeckie realizacje również tworzymy.
6: Kiedy będziemy go mogli oglądać i czy właśnie on się znajdzie na tej waszej wystawie, czy jakoś uzupełni galerię innego muzeum, jakie losy tego projektu przewidujecie?
5: Uzupełni naszą własną wystawę, Galerię Mistrzów Młodopolskich. Naszym długofalowym celem jest stworzenie największej kolekcji witraży z tego okresu właśnie w Polsce. Wydzielamy sobie zazwyczaj około 2 do 3 lat na realizację takiego projektu. Wynika to z wielu czynników, oczywiście między innymi z tego, że sama praca nad witrażami jest zdecydowanie bardzo czasochłodna, żmudna, ale też chcemy te 2 lata poświęcić na promocję tego konkretnego dzieła. Uważamy, że Kazimierz Sichulski jest niezwykle utalentowanym, wspaniałym twórcą, odrobinę myślę zapomnianym. Nie sądzę, aby szeroka publiczność kojarzyła to nazwisko, natomiast patrząc na to dzieło, ja uważam, że jest to odrobinę niesprawiedliwy los, dlatego też oprócz realizacji tego witraża chcemy również promować i tego twórcę, i oczywiście ten okres, no bo jednak witraże młodopolskie to są absolutnie wspaniałe dzieła, całe dziedzictwo witraży też, które wciąż przecież zdobią Kraków w różnych nigdy nieoczekiwanych miejscach, klatkach schodowych kamienic, drzwiach frontowych do właśnie nie tylko sakralnych budynków, ale i świeckich. Mamy wrażenie, jest odrobinę zapomniane, a my też rokrocznie staramy się mówić o tym dziedzictwie. W tym roku oprócz Wiosny w budowie mamy jeszcze wystawę czasową, którą będzie można przez kolejnych kilka miesięcy jeszcze zobaczyć, więc zapraszam słuchaczy serdecznie, żeby zobaczyć wystawę u nas niebiletowaną, na którą mamy wstęp wolny, która nazywa się Cała w kwiatach, i w tym wypadku skupiliśmy się na motywie właśnie kwiatowym w witrażach, głównie witrażach świeckich. Mamy tam 5 pomieszczeń. Każde z to pomieszczenie odpowiada jednemu gatunkowi kwiatów, a skupiliśmy się na tych, które były najbardziej ulubione przez właśnie młodopolskich twórców, czyli kwiatach polnych, takich swojskich, wdzięcznych bratkach, słonecznikach, liliach. Zapraszam bardzo, żeby przyjść, poczytać o symbolice tych kwiatów, zobaczyć witraże i może odszukać też te witraże w tkance miejskiej naszego Krakowa, bo przy każdym eksponacie mamy adres, gdzie można przeczytać lokalizację oryginału tego witraża. Więc jest to też może pomysł na spacer dla osób, które mają ochotę eksplorować nasze miasto pod jakimś innym kątem.
6: To sobie już przejdźmy może na tą waszą stałą wystawę, zaraz o niej opowiemy, ale faktycznie witraże można znaleźć w Krakowie. Myślę, że no, o Stanisławie Wyspiańskim jeszcze tutaj dziś podczas tej rozmowy będziemy mówić, ale myślę, że te jego witraże, no chociażby w kościele franciszkanów, warto po prostu zobaczyć, bo jest to no, niezwykły przykład tej właśnie sztuki lokalnie w naszym mieście.
5: Jak najbardziej tak. Najdonieślejsze myślę sukcesy to są, jeśli chodzi o witrażownictwo, to są właśnie witraże, jak sądzę, Stanisława Wyspiańskiego. W naszej Galerii Mistrzów Młodopolskich, do której przeszłyśmy sobie właśnie, mamy 2 realizacje na podstawie projektu Wyspiańskiego. Zobaczymy je za chwilę. To jest Polonia i Apollo. Obydwa projekty zrobiliśmy właśnie w ramach niekomercyjnego cyklu W budowie. Teraz natomiast mamy przed sobą projekt Stefana Matejki. Ciekawy jest fakt, że Stefan Matejko, bratanek Jana Matejki, słynnego, przez kilka lat pełnił w naszym warsztacie na początku XX wieku funkcję dyrektora artystycznego. Teraz patrzymy na Chrystusa Pantokratora, czyli jego dzieło z 1921 roku, bogato malowane. O tym też opowiadamy i oczywiście pokazujemy naszym gościom.
6: No i to jest witraż. Normalnie te właśnie szkiełka są tu zauważalne.
5: Tak, tak. Można nawet przejechać sobie delikatnie palcem, wyczuć fakturę szkieł, wyczuć profile ołowiane, którędy przebiegają, ale odczułam takie delikatne wahanie w pani głosie, że to jest witraż, bo rzeczywiście wygląda bardzo malarsko. Te wszystkie szkła są pokryte farbą, więc no, myślę, że można by jakiemuś ulec złudzeniu i pomyśleć, że to jest wręcz obraz. Prawda? Rzeczywiście na tyle maestrią jest wykonane, że można się zastanowić przez chwilę. Oczywiście mamy podświetlony ten witraż, więc jednak światło zagrało tutaj swoją rolę, zresztą najważniejszy pewnie element, jeśli chodzi o witraże, który też sprawia, jakie to jest bardzo magiczne medium, bo właśnie dzięki temu, że witraże przecież wstawiane w budynki, w różne miejsca, w różnej porze dnia, w różnej porze roku są w różnorodny sposób prześwietlane światłem słonecznym, więc kiedy tworzymy witraż, to on w tych wszystkich różnych okolicznościach prezentuje się właśnie inaczej.
6: Przechodzimy sobie dalej.
5: Tak jest. Tutaj mamy jeszcze jeden witraż, również Stefana Matejki, Święty Florian z 1911 roku. Widzimy 2 sygnatury na witrażu, też ciekawostka. Po jednej stronie mamy zapis projekt Stefan Matejko, a po drugiej wykonanie S.G. Żeleński, czyli bardzo sprawiedliwie podpisujemy twórców witraży. Nie mamy tylko jednego podpisu, a aż 2, co pokazuje, że to jest taka dziedzina sztuki, gdzie ważne jest, żeby podkreślić tą pracę zespołową, pracę zbiorową. Tutaj choćby najdoskonalszy projekt najwspanialszego, najbardziej utalentowanego artysty, jeśli nie ma doskonałego wykonania, no to nie będzie doskonałym witrażem i oczywiście odwrotnie.
6: Czyli to jest taka współpraca w zasadzie różnych twórców.
5: współpraca, mamy tutaj dziedzinę, gdzie trudno ustalić, często są debaty o tym, czy jest to sztuka, czy to jest rzemiosło, gdzie jest granica pomiędzy tym, gdzie kończy się rzemiosło, a zaczyna już sztuka. No myślę, że witraż to jest właśnie taka ambiwalentna trochę dziedzina, gdzie rzeczywiście te granice są zatarte bardzo, albo może właśnie łączą się po prostu w to takie holistyczne pojęcie dzieła sztuki, gdzie część wykonania rzemieślnicza jest równoważna z momentem, punktem projektowania. Więc wysiłek rzemieślników stawiamy, myślę, na równi z wysiłkiem i z talentem artysty. Po tej stronie znowuż widzimy projekt Józefa Mehofera z 1939 roku, Święta Teresa. Również w całości malowany, więc ten malarski efekt, który uderzył nas przed chwilą, jak najbardziej jest tutaj także widoczny.
6: Sztuka witrażownictwa to jest też, myślę, to co mówiłyśmy, że to jest współpraca, bo jednak najpierw musi być ten projekt. Najpierw jest papier, a dopiero potem przekładamy to na szkło.
5: Na początku zaczynamy od projektu na papierze. To, co widzimy tutaj, to są tak zwane kartony. Wykonuje je artysta bądź artystka. Natomiast później dochodzi do doboru kolorów. To jest właśnie rola kolorystki bądź kolorysty. Później wycinamy osobno szablony do wszystkich tych kształtów, które są już podzielone. Te ciemne linie, które tu pani widzi przebiegające, to są linie, które będą później wykonane z ołowiu. Od tych szablonów wykrajamy elementy ze szkła. Kolejno szlifujemy wszystkie te elementy, których często są dziesiątki tysięcy, więc pracy jest sporo. Później, zależnie od projektu, witraż może być malowany bądź nie. Te, na które patrzyłyśmy dotychczas, wszystkie są malowane w całości, tak jak Teresa, bądź częściowo, tak jak Florian. Tutaj tło mamy niemalowane. I później, kiedy już mamy ten witraż na sztalugach w malarni, witraż, może elementy witraża, części, niektóre szkła wchodzące w kompozycję witraża namalowane, wypalamy je w piecu. Cały proces jest bardzo długi. Jeśli nas Państwo odwiedzą, to usłyszą, zobaczą na własne oczy. Później te elementy dopiero oprawiamy w ołów. To już jest prawie końcowy etap. Na koniec kitujemy, czyli uzupełniamy jeszcze szczeliny między szkłem i ołowiem kitem, który będzie miał okazję przez kilka dni zaschnąć. Później czyścimy na koniec te witraże, więc kolejny żmudny etap i już na sam koniec transportujemy na miejsce docelowe, czyli do tego budynku, kościoła, katedry czy innego, gdzie również my, nasz zespół umieszcza witraże w oknach. Czyli od początku do końca zajmujemy się wszystkim.
6: Czyli w zasadzie od pierwszego szkiełka do tak naprawdę montażu całego dzieła. No dobrze, no to w takim razie tutaj kolejni twórcy.
5: Jeden twórca, dwa witraże, Wojciech Jastrzębowski. Mamy tutaj dwa przykłady jego prac. Jedna z nich to jest tak zwany Tron Łaski, motyw Trójcy Świętej, a po drugiej stronie Drzewo Życia, witraż nagrodzony w 1925 roku w Paryżu złotym medalem, więc oczywiście chwalimy się nim, na wystawie sztuk dekoracyjnych paryskiej. Widać tutaj duży wpływ modernizmu, geometryczne formy, folklorystyczne motywy, podhalańskie, właśnie te roślinne, inspirowane metodą wycinanki. Myślę, że jest to dosyć dostrzegalne. Więc właśnie te dwa dzieła Wojciecha Jastrzębowskiego przeprowadzają nas w stronę Stanisława Wyspiańskiego, oczywiście najdoskonalszego artysty, którego dwa witraże na podstawie projektów możemy naszym gościom z dumą prezentować. Przed nami Polonia.
6: Cóż ten witraż przedstawia? Polonia kojarzy nam się z Polską, z naszą ojczyzną.
5: To jest Polska przedstawiona w momencie trudnym, czyli w takiej sytuacji politycznej jak za życia Stanisława Wyspiańskiego, Polska pod zaborami. Zatem widzimy, że Polonia jest postacią omdlewającą, w gorszym razie być może umierającą. Widzimy, że ma bardzo blade oblicze, przymknięte oczy, takie stężałe rysy twarzy, można powiedzieć, w żałobnej sukni, ale też w królewskim gronostajowym płaszczu. Natomiast dookoła niej te zafrasowane postacie to jest pokolenie Polaków, którzy lamentują nad tym fatalnym losem ojczyzny. Różne stany, również mamy tutaj dwie postacie w krakowskich tradycyjnych strojach, na przykład po prawej i lewej stronie.
6: Nawiązanie do tej ulubionej przez Wyspiańskiego chłopomanii.
5: Oczywiście. Ten witraż był zaprojektowany w 1894 roku, czyli spośród tych kilku, które oglądałyśmy, to jest najstarszy projekt. Może to troszkę dziwić, bo wygląda bardzo nowocześnie. I to był jeden jeden z powodów, dla których ten witraż został odrzucony przez ówczesnego inwestora, stronę zamawiającą, czyli Katedrę Lwowską. Dlatego nie powstał. Za życia Wyspiańskiego bardzo długo czekał na swoją pierwszą realizację w szkle, bo dopiero w 2019 roku zrealizowaliśmy go tutaj po raz pierwszy w ramach tegoż niekomercyjnego cyklu, o którym wspominałam, czyli cyklu w budowie.
6: No faktycznie jest kontrowersyjny i troszkę elementy sztuki współczesnej są tu widoczne.
5: Symbolika, do boku Polonii mamy przymocowany miecz Szczerbiec. Sporo właśnie symboli, elementów do odszukania, zinterpretowania ten witraż w sobie mieści.
6: Ostatnie dzieło na tej wystawie, ale bardzo znaczące i myślę, że już patrząc na samą kolorystykę możemy w ciemno powiedzieć, że jest to Wyspiański.
5: Oczywiście, myślę, że tak, tak. Wiele osób rozpoznaje Wyspiańskiego, nawet nie wiedząc właśnie, że czeka ich zobaczenie witraża Wyspiańskiego. Co ciekawe, również turystów niekoniecznie z Polski, ale zagranicznych. Zauważyłam, że bardzo często, kiedy mieli już za sobą kilka dni chodzenia po Krakowie i udało im się odwiedzić kościół franciszkanów, to momentalnie reagują ze skojarzeniem do Boga Ojca. Bardzo słusznie zresztą, więc zawsze chwalę ich za to bystre oko, ale rzeczywiście mamy tutaj bardzo charakterystyczny, sztandarowy wręcz witraż, znany myślę polskiemu odbiorcy, czyli Apollo system Kopernika z 1904 roku, zaprojektowany właśnie przez Stanisława Wyspiańskiego na zamówienie do Domu Towarzystwa Lekarskiego tutaj u nas w Krakowie na ulicę Radziwiłłowską.
6: To jest witraż, który powstał również w tych programach.
5: On miał historię dosyć burzliwą, dlatego że w 1905 roku po realizacji, jeszcze za życia Stanisława Wyspiańskiego, on trafił do Domu Towarzystwa Lekarzy, natomiast wyjątkowo niefortunnie, w dosłownie przedostatnim dniu II wojny światowej w okolicy doszło do wybuchu bomby, który wstrząs spowodowany tym wybuchem sprawił, że witraż wypadł z okna i uległ zniszczeniu. I dlatego to później był odtwarzany po raz pierwszy w 1972 roku. I teraz w Domu Towarzystwa Lekarzy można ten witraż z lat 70. zobaczyć. Jednak on jest odrobinę niewierny projektowi Stanisława Wyspiańskiego. Wynikało to z różnych ograniczeń technicznych. W okresie komunizmu, kiedy to w Polsce nie było choćby i dostępu do odpowiedniej gamy kolorów szkieł, czy też do szkieł odpowiedniej jakości, czy wytrzymałości, dlatego też rzemieślnicy ratowali słabsze może punkty projektu dodatkowymi spoiwami z ołowiu. Była to jakaś ingerencja w pomysł Stanisława Wyspiańskiego. Dlatego też w 2017 roku postanowiliśmy przystąpić do realizacji Apolla jeszcze raz, ale tym razem już dokładnie z założeniami, dokładnie z tym, jak to sobie artysta wyobraził. Więc ta realizacja, na którą teraz patrzymy, no myślę, że możemy śmiało powiedzieć, jest doskonała. No i cieszymy się, że właśnie w takiej doskonałej formie Apollo do Krakowa wrócił.
6: Cóż, myślę, że nasi słuchacze troszkę nieco odkryją tę sztukę witrażownictwa. Może nieco niszową i zapomnianą, o czym tutaj już też była mowa. Dlaczego warto do Was przyjść i ten rodzaj sztuki odkrywać? Bardzo kolorowy i myślę oryginalny.
5: Bardzo często słyszę od naszych gości, kiedy przekraczają próg, jeszcze nawet nie do galerii, ale po prostu do naszej kawiarni, czy właśnie do naszej pracowni. Słyszę nie tylko słowa podziwu, ale wręcz takie westchnienia podziwu. Patrzą na nasz próbnik kolorów, mówią: Boże, jak to jest pięknie, co za piękny świat kolorowych szkieł, nawet kiedy jest brzydka pogoda na zewnątrz. Często słyszę to, że weszli tutaj do w ogóle innego kolorowego świata, więc myślę, że jeśli ktoś jest wrażliwy na takie wizualne piękno, to no, trudno mi sobie wyobrazić osoby, której po prostu sama uroda naszych wnętrz, naszej zabytkowej kamienicy, która właśnie powstała po to, żeby być pracownią witrażu, więc tutaj mamy na każdym kroku projektu tej kamienicy takie elementy, które nam tutaj pomagają w realizacji w ogóle pracy. Myślę, że warto te jej zakamarki zobaczyć, natomiast oprócz tego, że będzie to myślę, dosyć pouczająca wycieczka, bo można sporo z tego rzemiosła nie tylko zobaczyć, usłyszeć, jak to się robi dla osób, których rzeczywiście sztuka, historia sztuki jest ciekawa. Myślę, że jak najbardziej będzie to dobre doświadczenie. Natomiast oprócz samego tego elementu właśnie edukacyjnego, myślę, że ta wizualna wartość, wizualny walor naszej pracowni to jest coś, co przyciągnie nie tylko osoby właśnie zainteresowane stricte sztuką. Oczywiście zapraszamy też osoby, które lubią po prostu próbować nowych rzeczy albo mają jakieś rzemieślniczo-artystyczne zacięcie, bo nie tylko oprowadzamy tutaj po naszej wystawie i po zakładzie, ale można zrobić coś swojego, zapisać się na warsztaty i wykonać sobie swój własny witraż mały, na przykład złożony z 5 szklanych elementów, ale robimy to również od A do Z, czyli bawimy się w kolorystkę, dobieramy szkła, później tworzymy swój witraż. Mamy też warsztaty biżuteryjne ze szkła, więc jeśli ktoś ma ochotę wykonać dla siebie czy dla bliskiej osoby, czy wspólnie komplet biżuterii, na przykład kolczyki, wisior, to również można taki swój własny pomysł przynieść i sobie go tutaj pod okiem doświadczonej rzemieślniczki czy rzemieślnika wykonać, więc zachęcamy też do tego, żeby właśnie nie tylko zobaczyć, ale doświadczyć. Myślę, że to też może być dosyć wyjątkowe. Zapraszamy też rodziny z dziećmi. Co sobotę mamy zajęcia dla dzieci o 10 rano w ramach sobotnich poranków dla dzieci. W każdy tydzień przygotowujemy zupełnie inny temat, więc można do nas wracać. No i staramy się, żeby to były takie zajęcia plastyczne, które w jakiś sposób będą nie tylko tak po prostu rozwijające manualnie, ale po prostu również będą dobrą zabawą. Dzieci wyjdą z jakimiś stworzonymi przez siebie pracami, takimi, których być może nie zrobiłyby w domu, bo jednak jest to jakiś inny pomysł i jakieś inne doświadczenie, więc zapraszamy i dorosłych twórców, i młodych twórców, artystki, artystów w różnym wieku. Myślę, że każdy tutaj coś dla siebie znajdzie.
3: Pracownię i Muzeum Witrażu możecie zwiedzać od wtorku do soboty. Z Aleksandrą Fabią rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. A tuż obok Muzeum Witrażu znajduje się charakterystyczny budynek z czerwonej cegły. Zna go chyba każdy krakowianin. Przez dekady odbywały się tam wydarzenia sportowe, uroczystości patriotyczne i charytatywne, a z jego sal gimnastycznych korzystał Klub Sportowy Krakowia. Mowa o budynku Sokoła, czyli siedzibie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W 2020 roku neogotycki budynek przy ulicy Piłsudskiego przeszedł kompleksową renowację i odzyskał dawny blask.
7: Historia jest skomplikowana. Jakub Jastrzębski, Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa. Budynek, który widzimy, to nie jest ten budynek, który powstał chociażby. Jest to jeden z bardzo ciekawych przykładów, bo w zasadzie jest to pierwsza hala sportowa na terenie Krakowa, jaką mamy. Budynek powstał pod koniec XIX wieku i tak jakby w dwóch fazach. W 1886 roku w ogóle powstało Towarzystwo Sokół w Krakowie i 3 lata później wybudowano jego gmach. Wybudowano go zresztą w ekspresowym tempie, ponieważ taka hala została wybudowana w ciągu kilku miesięcy. Zaczęli budować w maju, a w listopadzie już była oddana do użytku. Czasem sobie wyobrażamy, że jak coś było dawno temu, to musiało wszystko długo trwać, a tutaj się okazuje, że jeżeli chodzi o budowy, to jednak ci XIX-wieczni budowniczowie działali dużo szybciej niż ci nasi współcześni. Budynek, który powstał, składał się jakby z dwóch części. Składał się z hali sportowej, która jest zachowana do dzisiaj jako ta część zachodnia, czyli ta bliżej alei. I do tego była taka mniejsza dobudówka, w której znajdowały się szatnie, kancelaria i tego typu pomieszczenia. I one były zwieńczone taką charakterystyczną sygnaturką, czyli taką malutką wieżyczką, która była na szczycie dachu. No, ale dosyć szybko się okazało, że ten budynek jest jednak za mały na potrzeby rozwijającego się Sokoła, kolejnych sekcji Sokoła, które się pojawiają, jak na przykład łucznicy nie mieli gdzie trenować, no i trzeba było coś z tym budynkiem zrobić i 5 lat po jego wybudowaniu trzeba go było rozbudować i to ta część, którą mamy teraz, ta wschodnia część, która jest dostawiona, jest taka troszeczkę szersza, to jest właśnie to, co zostało dobudowane. Szatnie tam zostały, ale też pojawiły się różne inne pokoje, między innymi właśnie sala ucznicza, która ma formę takiej podłużnej kiszki. No bo jak to dla uczników, strzelnica w końcu.
1: Zatem kto zaprojektował ten budynek i z czego jest znany jego architekt?
7: No, skoro mamy dwie fazy, to mamy też dwóch architektów, czy w zasadzie budowniczego i architekta. Kiedyś rozróżniano te dwa terminy. Pierwszą osobą, która budowała pod koniec lat 80. był Karol Maksymilian Knaus. Dzisiaj raczej zapomniana postać, jeżeli chodzi o tych krakowskich budowniczych, a szkoda, bo to był świetny facet. On zaczynał swoją pracę przy restauracji sukiennic, pracował u Prylińskiego, natomiast później właśnie zajął się w dużym stopniu konserwacją zabytków, co było tyle śmieszne, że konserwował głównie kościoły katolickie, a sam był protestantem. Natomiast no, też popełnił troszeczkę kamienic, troszeczkę willi. Z takich najbardziej charakterystycznych przykładów jego zabudowy to jest willa, która jest na rogu ulicy Sebastiana i ulicy Bogusławskiego. To jest zresztą jego dom własny. Jest na Ditla taka potężna kamienica, bardzo szeroka, w której środkowej części jest taka płaskorzeźba z żaglem. Na tym żaglu możemy zobaczyć litery KMK, Karol Maksymilian Knaus. To był też jego budynek, który do niego należał i on po prostu czerpał dochód z wynajmu mieszkań, które tam były. Takich kamienic w różnych miejscach jeszcze było więcej, ale do takich bardzo ciekawych realizacji Knausa należy też Modrzejówka. To osiedle robotnicze. Właśnie nie dworek Heleny Modrzejewskiej, tylko osiedle robotnicze, które przy nim powstało. To również jest jego dzieło. No i mamy rozbudowę z 1894 roku. Tutaj wkracza Teodor Talowski. To już jest taka bardziej kojarzona postać ze względu na te jego bardzo fantazyjne kamienice. Dom pod pająkiem, dom pod śpiewającą żabą, dom pod osłem. I tu mamy fajną sytuację, bo mamy zabudowę Talowskiego przy ulicy Retoryki. Mamy właśnie od Festina Lente, którą zaczął budować w 1897 roku, aż po dom pod śpiewającą żabą z 1891 i potem zwieńczeniem takim jest właśnie to, że jest sokół po drugiej stronie przez niego zbudowany. Tutaj jest... To nie jest jedyna sokolnia, którą Talowski zaprojektował, bo chociażby w Jarosławiu, w Wadowicach też były przez niego sokolnie zaprojektowane. Natomiast tutaj była troszeczkę inna sytuacja, ponieważ się musiał dokleić do istniejącego budynku. I postanowił zrobić to w zgodzie z tym, co zaprojektował Knaus. W związku z czym jakby dzisiaj my nie odczuwamy, że to są jakby dwa osobne budynki robione przez dwie osobne osoby. On tutaj się bardzo mocno dostosował, no aczkolwiek właśnie my z Krakowa go znamy przede wszystkim z kamienic.
1: To może wróćmy do tej naszej krakowskiej sokolni i przypomnijmy, jak wygląda ten okazały i charakterystyczny jednak budynek znajdujący się w samym centrum Krakowa.
7: Mamy do czynienia z budynkiem, no, takiej konstrukcji halowej, chcąc nie chcąc, jako że jest to hala sportowa. I on się właśnie składa z takich jakby dwóch stojących, przyklejonych do siebie budynków. Jeden jest troszeczkę szerszy i dochodzi nam do chodnika, drugi jest od tego chodnika troszeczkę cofniejszy. Ta szersza część wschodnia to jest właśnie ta dobudowana przez Talowskiego. Natomiast ta zachodnia, ta cofnięta od ulicy, to jest ta część oryginalna. I jeżeli się cofniemy do końca XIX wieku i myślimy o tym w ogóle, jak budynki były projektowane, to musimy pamiętać o tym, że wówczas nie było w Krakowie światła elektrycznego. Poza pojedynczymi budynkami. Było oświetlenie gazowe, co najwyżej. No ale to oznaczało, że jeżeli można było wykorzystać światło dzienne, to trzeba to było zrobić. No i oczywiście hala Sokoła jest oświetlana właśnie głównie tym światłem, które wpada przez wielkie neogotyckie okna, które tam mamy. No i żeby jeszcze tego światła było dużo, to one są normalnie przeszklone, nie mamy tam witraży. No i mamy tutaj dobrą sytuację, Sokół stoi, ma jednak tą południową ekspozycję i dużo tego światła wchodzi. No ale w momencie, kiedy Talowski dobudował sobie ten szerszy kawałek, no to przynajmniej w godzinach rannych troszeczkę ten wystający kawałek budynku zabiera światło. I tutaj pojawia się geniusz Talowskiego. Bo jeżeli sobie popatrzymy na ten budynek, to zobaczymy, że na tej szerszej części, na wysokości okien tej części, gdzie jest hala sportowa, mamy loggię, czyli taki wklęsły balkon. I właśnie to podcięcie w bryle budynku jest po to, żeby przez to podcięcie przechodziło światło i wpadało do tego pierwszego okna z tej starszej części. Więc to jest taki fajny smaczek architektoniczny. Więc jeżeli sobie tak z grubsza popatrzymy na budynek, no zobaczymy, że ma on właśnie formę neogotycką. Jest to budynek wykończony czerwoną cegłą. No i takich budynków, powiedzmy, kamienic nie mamy za dużo takich neogotyckich, ale mamy dużo kościołów, no i mamy na przykład budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które są w tym stylu. Także tam mamy świątynię religijną, mamy świątynię nauki, a tutaj mamy świątynię sportu i patriotyzmu. Więc też jakby dobór architektury do tego pasuje. Jest jeden fajny detal, na który warto jest zwrócić uwagę. Tutaj musimy sobie podejść do ściany wschodniej. Trzy freski się znajdują, takie złocone. Więc my sobie musimy popatrzeć na same narożniki ścian. Zobaczymy tam kotwę. Czyli taki element budowlany, który nam spaja różne części budynku. Natomiast była moda, żeby te kotwy miały różne ładne kształty, jakieś zawiasy, różne dziwne rzeczy się działy. Ale tutaj Talowski wpadł na pomysł, dogadał się jakoś z kowalem, który to potem wykonywał, z fabryki Goreckiego, że da się coś takiego zrobić. Jeżeli my sobie popatrzymy na tego S. Floresa, to zobaczymy, że tam jest napis Sokół w tym zrobiony. Mamy dużą literę S i mniejsze litery w to powpisywane. I to jest znak graficzny, którym Sokół się posługiwał w swojej papeterii. I tutaj się coś, co było na papierze, udało się przekuć i to dosłownie w żelazo. W związku z czym no, mamy budynek, na którym jest też trochę takich drobnych smaczków. Warto się przy nim zatrzymać i warto ich poszukać.
1: Zatem może przypomnijmy, bo to jest dla mnie i myślę, że dla wielu Krakowian swego rodzaju fenomen, bo rzadko się zdarza, żeby kamienica cały czas była wykorzystywana z pierwotnym przeznaczeniem, prawda? Cały czas jest zajmowana przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. No to w końcu też ważne miejsce dla naszej historii lokalnej, nie tylko.
7: Znaczy, ja bym powiedział, że jednak szczęśliwie większość budynków jest wykorzystywana zgodnie z pierwotną funkcją. No nie wiem, Wawel nie jest wykorzystywany, bo króla już nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o tą zabudowę XIX-wieczną, zmienia się troszeczkę to, jak to wykorzystujemy w tym sensie. No, nie wiem, niestety nie, mamy głównie, powiedzmy, w centrum najem krótkoterminowy, ale dalej spełnia to jednak w pewnym sensie formę quasi mieszkalną. No natomiast tutaj mamy o tyle budynek, jakby trudno byłoby go zaadaptować na coś innego. Chociażby właśnie ze względu na te dziwne sale, które tam są. No zresztą nawet jeżeli Sokoła nie było, bo on został zlikwidowany po II wojnie światowej, czy w zasadzie jeszcze w okresie okupacji, to mieliśmy salę sportową, no to ta sala sportowa dalej była tak używana. Od lat 60. późnych Krakowia używała hali Sokoła jako swojej hali, no i później ona na początku lat 90. wróciła do odtworzonego Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Soku, w związku z czym cały czas temu służy. Aczkolwiek tutaj jest jeszcze taka rzecz, że to nigdy nie była wyłącznie sala sportowa. To była duża sala, która mogła służyć do różnych innych rzeczy i wszystkie jakieś obchody patriotyczne mogły się tam odbywać. No, bale, na których zbierano pieniądze na różne okazje, nie tylko na Sokoła, ale różne akcje charytatywne też się mogły tam odbywać. A w tej chwili na przykład tam się odbywają targi różnego rodzaju. Sam pamiętam takie bardzo fajne targi z mody vintage, które właśnie tam były. I zresztą tam miałem okazję opowiadać o historii tego budynku i o historii Teodora Talowskiego.
1: W internecie można obejrzeć archiwalne zdjęcia z powodzi, które nawiedzały Kraków na początku XX wieku. No i wylew Wisły był na tyle wówczas wielki, że woda sięgała na tyle wysoko, że krakowianie poruszali się łodziami wzdłuż Piłsudskiego. A nie bez powodu przytaczam tę historię, ponieważ kilka lat temu latem cały budynek przeszedł kompleksową renowację.
7: Którąś kolejną, byśmy powiedzieli. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że zaraz za Sokołem była rzeka. Bo tam, gdzie jest w tej chwili brama na parking obok Sokoła, to tam wypływała Rudawa. Ona została przeniesiona do tego obecnego koryta, tam pod Norbertanki, dopiero w latach 1910-12. I z Rudawą był ten problem, że kiedy wzbierała woda na Wiśle, to ta Wisła się Rudawą wlewała do Krakowa. To nie wylewała Rudawa sama z siebie, tylko właśnie Wisła gdzieś tam uciekała. No i niestety cały Nowy Świat i częściowo Piasek, czyli te dawne dzielnice, które się tam znajdowały po drodze, były zalewane i faktycznie pod Kolegium Nowum można było sobie wsiąść w łódkę i dopłynąć na Błonia, łowić ryby. Są ślady tego zresztą na budynku Sokoła. Są na tej starszej części są dwie tabliczki wmurowane, takie mosiężne, które pokazują poziom wylewu Wisły. Jedna znajduje się tak tuż nad ziemią, to jest powódź z 1899 roku, czyli budynek był nowy i już był zalany. I druga, ta taka jedna z większych powodzi z 1903 roku, z niej właśnie pochodzi dużo zdjęć. To jest zresztą powódź, która doprowadziła do tego, że rząd austriacki stwierdził, że jednak sfinansuje budowę wałów przeciwpowodziowej dla Krakowa i Podgórza, wówczas osobnego miasta. No i mieliśmy jeszcze tą powódź w 1925 roku, która też budynek zalała. No więc w związku z czym oczywiście, chociażby przez fakt, że on też był budowany nad rzeką, w związku z czym te problemy jakieś z wilgocią były, no a też ma już swoje lata, w związku z czym trzeba było przeprowadzić renowację. Tak naprawdę pierwsza taka odświeżenie wyglądu, o tak byśmy powiedzieli, miało miejsce w latach 1909-1910 w ramach przygotowań do odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego. To się sokoli z całego krajów wówczas zjeżdżali i wtedy powstały nowe polichromie, te oryginalne, które malował Antoni Tuch, zresztą ten sam, który malował polichromie w Teatrze Słowackiego, zostały zastąpione projektem Józefa Mechofera. W takich secesyjno-ludowych formach. Niemcy strasznie takich form nie lubili, w związku z czym za okupację one zostały zamalowane. Natomiast właśnie kiedy zaczęto remont w latach 2000, to między innymi jedną z rzeczy, które wówczas wykonano, było odsłonięcie i częściowe zrekonstruowanie tych polichromii Tucha. Natomiast w części tej dobudowanej przez Talowskiego, tam też są polichromie w pokojach, na sufitach na przykład. No i cały czas tam od wielu lat trwają prace dookoła budynku, także on zdecydowanie jest teraz odświeżony. Właśnie przywrócono też te freski, które są na ścianie wschodniej, że naprawdę teraz pięknie wygląda. Widzę, że tam jeszcze jakieś prace są robione, ponieważ obecnie na tej lodzi, o której mówiłem, to są wystawione iglice, które na tym budynku oryginalnie były, także można tam sobie podejść i teraz zobaczyć. Jedna jest na pewno z datą budowy i też jedna jest z godłem sokoła.
1: Może powiedzmy też co nieco, jak to wygląda w środku, ponieważ jednak ten budynek przeszedł kompleksową renowację, jak już wspomniałam, no i też jest warty wspomnienia, co znajduje się w środku, zwłaszcza te piękne sufity, które można obserwować w internecie na zdjęciach.
7: No przede wszystkim tą najbardziej spektakularną częścią, no to jest ta właściwa hala sportowa, czyli to, co cały czas mamy w części wschodniej. Są tam właśnie te polichromie przygotowane przez Antoniego Tucha. Wiedeńczyka swoją drogą, nie przez wszystkich krakowian lubianego. Wyspiański najbardziej go nie lubił, ponieważ miał zamiast Wyspiańskiego wykonywać polichromię do kościoła Świętego Krzyża. W związku z czym Wyspiański niemalże próbował go okraść, żeby mu wykraść projekty. One dzisiaj mogą nam się wydawać trochę dziwne, te polichromie, głównie pod kątem cytatów, które się tam znajdują, które mówią mężności, dzielności i innych sokolskich wartościach. Musimy pamiętać o tym, że to jednak była organizacja patriotyczna, która przez wychowanie takie o charakterze sportowym chciała hartować i ciało, i ducha. Gdyż mówimy o czasach, które są, no nie było państwa polskiego. W związku z czym Kraków był tym ośrodkiem, gdzie to życie kulturalne Polaków kwitło. No w związku z czym ono też no, z naszej perspektywy, możemy powiedzieć, że troszeczkę to trąci myszką, zwłaszcza jeżeli ktoś nie lubi poglądów prawicowych, to może na to krzywo patrzeć. Ale takie były realia epoki. A zresztą obok tego, obok tych haseł sokolich, mamy też cały szereg cytatów z Mickiewicza. Na Mickiewicza już się chyba mniej osób będzie obrażać. Natomiast jeżeli chodzi o te pomieszczenia, które są rzadziej dostępne, no bo tam właśnie do tej hali to czasem można wejść w ramach jakichś targów, o tyle z tymi pomieszczeniami mniejszymi jest większy problem z dostępnością. Tam jeszcze nie wszystko jest odnowione, nie wszystko wiemy, co się tam kryje gdzieś pod warstwami farby olejnej. Natomiast no, jest podejrzenie, że właśnie część z tych takich czasami dziwacznych, arabeskowych malowideł projektował właśnie Teodor Talowski w tamtej części. Właśnie między innymi w tym pomieszczeniu, które się znajduje za lodzią. No i też te pomieszczenia są związane chociażby z tym, do jakiego sportu były przeznaczone. Stąd też właśnie od strony północnej, tej najciemniejszej, mamy właśnie takie bardzo długie pomieszczenie, które służyło jako sala ucznicza. Ona ma kilkadziesiąt metrów długości. Ono jest bardzo wąskie, no bo tam dwóch, trzech łuczników sobie stało i strzelało do celu, który był po drugiej stronie pomieszczenia i więcej nie potrzebowali. No i dzisiaj, jeżeli byśmy tam chcieli robić coś innego, no to faktycznie jest lekki problem. No ewentualnie podejrzewam, że można by tam w kręgle grać.
1: To ile tam w sumie jest jakichś sal, których można skorzystać stricte sportowo? Czy da się to oszacować?
7: Nie wiem, jak w tej chwili to wygląda, bo no cały czas budynek jest używany przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Oni też prowadzą różną działalność, ale no mamy tam do dyspozycji dwie kondygnacje takich mniejszych pomieszczeń, plus piwnice, które oryginalnie też były przeznaczone na przykład na szatnie. Sokół pierwotnie posiadał lodowisko takie do robienia na zimę, otwarte. No i była też na przykład zrobiona specjalna szatnia właśnie dla łyżwiarzy.
1: Kto by powiedział, że taki budynek, który no mijamy tak mimochodem do pracy, czy jedziemy tramwajem, czy jedziemy autobusem wzdłuż alei, czy suniemy gdzieś samochodem, taka kryje się za nim historia. Zatem może tak podsumujmy i zachęćmy krakowian, dlaczego warto przy tym obecnym tempie życia zatrzymać się za chwilę, albo po prostu przejść spacerem obok tego budynku i go podziwiać.
7: Myślę, że tych spacerów sobie można zrobić więcej, bo mamy aż trzy budynki Sokoła w Krakowie, bo też Kraków się rozwijał przestrzennie. Mamy jednego Sokoła na terenie Nowej Huty. To sobie proszę poszukać, gdzie on jest, bo to takie nieoczywiste miejsce. I był osobny Sokół dla miasta Podgórza. Do dzisiaj zresztą jego sala jest używana jako sala gimnastyczna dla technikum gastronomicznego przy ulicy Zamojskiego. Sam Sokół znajduje się przy ulicy Sokolskiej, no bo gdzieś w indziej mógłby się znajdować. W związku z czym mamy co odkrywać. Natomiast to jest właśnie bardzo ciekawy przykład architektury końca XIX wieku, z czasów, kiedy jednym z ważniejszych warunków przy projektowaniu była malowniczość. Coś, czego współczesna architektura jest praktycznie pozbawiona. W związku z czym chociażby dlatego możemy podejść do tego budynku. Polecam jakiś słoneczny dzień, jakieś albo wczesne godziny, albo późno popołudniowe, kiedy mamy takie boczne, mocne światło i pięknie cała ta plastyka budynku nam się objawi ze wszystkimi jakimiś wystającymi elementami, podporami, gzymsami. To jest taki moment, że sobie można wyciągnąć telefon, zrobić zdjęcie na Instagrama albo na Facebooka, bo jest czemu. I krakowska architektura taka jest, od niej się zawsze znajdzie coś, na co jest warto zwrócić uwagę.
3: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół do dzisiaj popularyzuje gimnastykę artystyczną. Jego podopieczni osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej. I zostajemy przy sporcie. Jak mówią o sobie, są piękne i są bestiami. W Krakowie rugby to nie tylko wydanie męskie. W mieście trenują także bestie Rugby Kraków, czyli kobieca drużyna w rugby siedmioosobowym. Na co dzień występują w Ekstralidze Kobiet pod szyldem Diablic Ruda Śląska. 4 razy w tygodniu spotykają się na boisku i szlifują zagrania.
8: Bo jest taka piękna bajka, nazywa się Piękna i Bestia. Czy to ma jakieś połączenie, w sensie czy jest jakoś ze sobą związane?
9: Nazywam się Magda Korona. Jestem zawodniczką i trenerką drużyny Bestie Kraków. Na pewno jesteśmy też piękne. Znaczy, mamy nawet taki okrzyk, który zawsze, zwykle na końcu treningu, który brzmi, kto jest najpiękniejszy bestie.
8: Bestie Kraków to jest kobieca drużyna Rugby 7. Uczestniczycie w Mistrzostwach Polski. Jesteście tak naprawdę regularnym klubem, który uczestniczy w rozgrywkach na najwyższym poziomie w Polsce.
9: Tak jest. Od początku swojego istnienia naszym celem było to, żeby nadal grać w lidze, bo nasze zawodniczki mają doświadczenie gry w lidze, więc zakładając klub, wiedziałyśmy, że chcemy w dalszym ciągu rywalizować i rywalizujemy. W tym sezonie w troszkę innej formule niż wcześniej, bo połączyłyśmy siły, zdolności organizacyjne i umiejętności z dziewczynami z Rudy Śląskiej, więc tworzymy taki szerszy projekt Południe i razem występujemy w rozgrywkach ligowych. No natomiast tak, jesteśmy cały czas w cyklu. Staramy się być blisko czołówki, mamy duże ambicje, ale może nie ale, mamy duże ambicje.
8: Klub powstał w 2021 roku.
9: Tak, powstał w 2021 roku, ale tak jak powiedziałam, duża część, albo właściwie wszystkie zawodniczki, które zakładały klub i które były w nim od tego 2021 roku, już miały doświadczenie zawodnicze w innym klubie albo w innych klubach, więc my jesteśmy młode, jeśli chodzi o staż organizacyjny, natomiast doświadczone chyba, jeśli chodzi o grę, bo jak sobie czasami ktoś nas pyta, ile lat gramy, to cały czas nam się wydaje, że gdzieś koło 7, ale to już jest raczej powyżej 10 w przypadku dużej liczby dziewczyn, więc to już jest taki solidny staż zawodniczy. Już duże rzeczy widziałyśmy w lidze.
8: Z perspektywy kapitanki zespołu, jak ta wasza drużyna wygląda? Chodzi mi także o kwestie sportowe tego, co prezentujecie na boisku, bo wiadomo, że z jednej strony fajnie, bo rozwijacie się, jeżeli chodzi o ten sport, no ale z drugiej strony gdzieś ten wynik pewnie też jest jakkolwiek ważny.
10: Nazywam się Monika Dudka i jestem też zawodniczką klubu Bestie Rugby Kraków. Owszem, jest ważne, ale też staramy się, aby każda z nas cieszyła się głównie z gry. No i jeśli chodzi o całą drużynę, to oczywiście się zdarzają kontrolę.

0: No i też jakby całe przygotowanie motoryczne. Dbamy tutaj o to, żeby właśnie w kontakcie nie doszło do żadnych kontuzji.
1: Jak zaczęła się przygoda z rugby w waszym przypadku?
0: W moim przypadku przez przypadek, bo znalazłam wydarzenie na Facebooku. Zbierałam się długo, aby przyjść na trening i w końcu któregoś dnia przyszłam. No i zostałam. Nie wiedziałam nic na temat rugby, po prostu chciałam spróbować. I właśnie to jest fajne w rugby, że jest bardzo niski poziom wejścia i właśnie można nie wiedząc nic, przyjść i trenować.
2: Również znalazłam, to chyba nawet jeszcze nie było na Facebooku, tylko było jakieś ogłoszenie, bo to było duże lat temu.
1: To stare fora, tak?
2: Coś takiego. Informacje o treningu otwartym, drużyny połączonym z jakimś tam, nie wiem, Dniem Kobiet. Tak mi się wydaje, że to tak było. Ja wówczas, ja byłam zawsze aktywna fizycznie, ale nie wiedziałam kompletnie nic o tej dyscyplinie. Wyobrażałam sobie, że pewnie będę tam najchudsza i że będą tam jakieś strasznie wielkie baby i one w ogóle na pewno, nie wiem, zjedzą 8 kotletów przed treningiem. No takie miałam absurdalne wyobrażenia, bo nie wiedziałam nic, kto gra, jak wygląda ta dyscyplina. No i przyszłam na trening i tam były takie dziewczyny młode, w moim wieku, nawet niektóre młodsze, szczupłe, wysportowane. Okazało się, że w ogóle moje wyobrażenie o osobach, które grają, kompletnie nie kleiło się z tym, co tam się wydarzyło i spodobała mi się ta dyscyplina, bo właśnie był ten kontakt. To jest taki fajny element, którego my gdzieś tam uczestnicząc w różnych dyscyplinach, nie mamy za wiele. Rzadko kiedy gramy w szkole, czy na SKS-ach, czy uprawiamy sporty, które wymagają tak bliskiego kontaktu z drugą osobą, poza sportami walki, ale to są indywidualne sporty. A tutaj była piłka, można było biegać razem z innymi, a jednocześnie nikt się nie obrażał, jeśli, nie wiem, kogoś uderzyło się barkiem, to co w innym sporcie jest niedopuszczalne i natychmiast jest faulem. No i mi się to bardzo spodobało, na tyle, że przestałam trenować koszykówkę, bo tam posądzano mnie, że już gram zbyt brutalnie, no bo jednak przyjęłam te standardy z rugby. Od niedawna wróciłam znowu do koszykówki, ale staram się być bardzo delikatna na zasadzie takiego sportu na roztrenowanie.
1: To, co jeszcze mnie bardzo ciekawi, to jest to, jak wy funkcjonujecie, bo to już sobie powiedzieliśmy przed nagraniem, że 4 treningi w ciągu tygodnia, a mimo to nie jesteście profesjonalistkami. Tak naprawdę wy musicie gdzieś to życie sportowe łączyć z życiem, czy to zawodowym, czy to życiem studenckim, uczniowskim, jakkolwiek. Zapewne to nie jest łatwe.
2: Nie jest, ale wydaje mi się, że to też nie jest takie obciążenie, które nie jest dostępne dla przeciętnego człowieka. Albo odwrócę to. Wydaje mi się, że taka intensywność treningów jest czymś, co powinno być normalne, że jakby ludzie powinni się ruszać. I 4 razy w tygodniu wyjście na jakiś sport, to nie wydaje mi się, że to jest poziom olimpijski. Być może 12 razy w tygodniu, to już zbliżałybyśmy się do tej granicy.
1: Tylko dni w tygodniu wtedy brakuje.
2: Wtedy się robi kilka treningów dziennie. No tak trenują nasze reprezentantki. Oczywiście wspólnie decydowałyśmy trochę wewnątrz drużyny o tym, jaka częstotliwość treningów jest dla nas do przyjęcia ze względu na też różne zobowiązania, na właśnie pracę, szkołę, życie rodzinne. Miałyśmy taki moment, kiedy tych treningów było więcej, ale same czułyśmy, że o ile być może dla naszego progresu sportowego to by było dobre, to dla głowy i jakby dla całokształtu funkcjonowania niekoniecznie, bo było po prostu za dużo. Więc teraz te 4 treningi w tygodniu, myślę, że to jest taki dobry kompromis, czy taka optymalna liczba, ale nie wiem, może Dudka powie, że za mało.
1: No to się zaraz dowiemy, bo 4 treningi w tygodniu, tak jak sobie pomyślę, no to siłą rzeczy mamy 7 dni w tygodniu, do tego trzeba pójść do pracy albo na zajęcia, na studia. Po takim porządnym treningu, jak dostanie się wycisk, to pewnie wstać na drugi dzień jest bardzo ciężko.
0: No ale przynajmniej się dobrze śpi po takim treningu na pewno, ale też myślę, że to, co pomaga na przykład w organizacji, to fakt, że prawie wszystkie jesteśmy w podobnym wieku, też mamy jakby już podobne obowiązki, więc to staramy się, żeby pasowało każdemu i godzina, i miejsce.
1: A co się tyczy poziomu rugby 7 kobiet w Polsce, mam tu na myśli bardziej ligę. To już jest taki poziom, gdzie naprawdę widać, że no, trzeba się starać i trzeba pracować na minimum 200% normy, żeby wyrabiać się w realiach polskiej ligi, no i żeby coś w tej lidze osiągnąć, chociażby się utrzymać, chyba że nie ma takiego systemu spadkowego.
0: Tak, jest system spadkowy, więc jeżeli czasem przegrany mecz oznacza właśnie spadek do niższej ligi. Co do poziomu, to jest no, dość różny. No i oczywiście im więcej trenujemy, im bardziej zgrane jesteśmy, tym lepsze wyniki są.
1: A są takie zawodniczki, na które patrzycie i macie wyklejone ściany ich plakatami?
0: No tak, tak.
1: To kto to jest?
0: Natalia Pawięta, oczywiście. Myślę, że połowa aktualnej kadry narodowej.
2: No zgadza się, Natalia Pawięta, pozdrawiam cię, Natalia. To jest też taka zawodniczka, która jest tytanem pracy. My znamy ją też z boisk ligowych, bo na

0: Na co dzień gra w drużynie z Gdańska i właściwie ja też miałam przyjemność na samym początku jej kariery jeszcze grać z nią w kadrze, jak ona dopiero zaczynała swoją przygodę z seniorską reprezentacją. No i progres i tej zawodniczki konkretnie, ale też całej kadry jest niesamowity. To dopowiadając do tego, co powiedziała Monika o rozwoju i ligi, i kadry, na przestrzeni lat ja widzę, że to bardzo zdynamizowało się. Drużyny są bardziej profesjonalne, wiedzą, że należy robić motorykę, że należy robić trening siłowy, co nie zawsze było takie oczywiste. I to wiedzą też nawet drużyny, nie wiem, młode, które być może wcześniej po prostu chodziły sobie na boisko. I to przełożenie na jakość gry moim zdaniem jest widoczne, bo z przyjemnością się ogląda mecze nawet niższej ligi. Są obecnie w Polsce dwie ligi, tak są podzielone rozgrywki. Ekstraliga, w której my mamy przyjemność grać, i pierwsza liga. I nawet oglądając mecze pierwszej ligi, gdy trafią na siebie takie zespoły o podobnym poziomie, to ogląda się to super. Wiadomo, że to jest jednak amatorski sport, natomiast tam jest dynamika, widać, że są dziewczyny o niesamowitych możliwościach i to jest po prostu przyjemne.
1: Jakie cele mają Bestie Rugby Kraków? To już jest taki czas, gdzie możecie myśleć o sobie jako o drużynie, która chce rzeczywiście walczyć o jak najwyższe cele w lidze, czy jeszcze trzeba mimo wszystko budować, żeby zespół był jak najmocniejszy i step by step, krok po kroku?
0: Myślę, że celem takim krótko albo średniofalowym, powiedzmy na najbliższy rok, jest powrót do grania w lidze pod swoimi barwami. W sensie współpraca z klubem z Rudy Śląskiej bardzo dużo nam daje i w ogóle możliwość współpracy z większym gronem zawodniczek, z innym sztabem trenerskim jest niesamowita, ale chciałybyśmy budować mocną ekipę też tutaj na miejscu, bo to jest na pewno ważne dla dalszego trwania drużyny. Ty zapytałeś o wynik. My już miałyśmy brązowy medal Mistrzostw Polski. Duża część dziewczyn, które teraz grają, i wiemy, jak to smakuje. To jest fajne, miłe uczucie, nawet bardzo miłe.
1: Dziewczyny lubią brąz podobno.
0: Tak, jest to super sprawa, duża rzecz, ale medale to nie wszystko. Fajnie jest cieszyć się ze zwycięstwa, ale można zagrać mecz, którego nie wygra się wynikiem, a mieć poczucie, że się zagrało super zawody. Staramy się też tak podchodzić do meczy, żeby nie myśleć o zdobyciu ilość tam przyłożeń, czy o punktach, o wyniku, ale o przebiegu tego meczu. Zastosowaniu naszych założeń, o zachowaniu się w obronie, tak jak trenujemy. Zakończeniu meczu z takim poczuciem, że super to zrobiłyśmy. I wtedy wynik, nawet jeśli nie jest na naszą korzyść, to jest takie poczucie, że idziemy w dobrym kierunku.
2: A treningowi Bestii przyglądał się Brian Bednarczyk. I na koniec tego magazynu krótka wycieczka poza centrum miasta. Jest miejscem rekreacji i niewielkich upraw. Składa się z trzech części, a jego historia sięga XI wieku. Mowa o ogrodzie opactwa benedyktynów w Tyńcu. Tereny zielone okalające najstarszy klasztor zakonny w Polsce skrywają wiele tajemnic. Część z nich postanowił odkryć nasz reporter Maciej Uszko.
3: Opactwo benedyktynów w Tyńcu to najstarsze opactwo w Polsce, skrywające wiele tajemnic, w tym także tych związanych z terenami zielonymi i z ogrodami. Jaka jest historia tego miejsca, tych terenów zielonych tutaj w Tyńcu?
4: Brat Michał Gronowski, szafarz opactwa benedyktynów w Tyńcu. Ta historia zaczyna się wraz z początkiem klasztoru, czyli gdzieś w połowie XI wieku, niespełna 1000 lat temu, kiedy przybyli tu pierwsi mnisi, poza regułą świętego Benedykta, przywieźli ze sobą, no można powiedzieć, też taki także etos pracy, ale też pewien koncept, sposób myślenia o architekturze, o rozplanowaniu zabudowań klasztornych i także całym jego otoczeniu. I tu musimy się cofnąć znowuż o kilkaset lat wstecz, bo na początku IX wieku, kiedy reguła świętego Benedykta stała się jedyną obowiązującą regułą mnichów na terenie Cesarstwa Karolińskiego, czy nieco później już w całej w zasadzie Europie, spróbowano przedstawić jakby koncept idealnego klasztoru. I to jest rysunek przedstawiający zabudowanie opactwa Zandgan w dzisiejszej Szwajcarii. On powstał gdzieś około 820 roku. I tam już widać rozplanowanie klasztoru na rzucie kwadratu, wszystko to, co go otacza. I tam są również zawarte już bardzo doprecyzowane też tereny zielone. I co jest takim, może być pewnie paradoksem dla naszych słuchaczy, odbiorców, pytanie, które lubię często stawiać, czy to studentom, czy gościom, czy odwiedzającym nas, co było i co jest nadal centrum klasztoru, zarówno tego średniowiecznego, jak i tego współczesnego. I otóż najczęściej jest brak odpowiedzi, bo jest jakaś pewna konsternacja. A odpowiedź jest zaskakująca, bo centrum jest ogród, czyli to założenie wirdażu i to jest jakby ten pierwszy wymiar, najbardziej takie symboliczne, nawiązujące oczywiście ogród rajski, przypomnienie tego, co pierwsi ludzie utracili. I ten ogród jeszcze jest zapowiedzią tego odnowionego ogrodu rajskiego, który prawda, dopiero kiedyś nastanie. Więc ten ogród, ten wirydarz, no nie wiemy jak on wyglądał w klasztorze romańskim, był nieco mniejszy niż ten obecny, ale można sądzić, że no, zgodnie z całą tradycją, którą widzimy w całej Europie, sadzono tam rośliny ozdobne, kwiaty, które też wykorzystywano do ozdabiania ołtarzy w kościele na jakieś duże uroczystości. I właśnie taką tradycję przynieśli ze sobą ci pierwsi mnisi, którzy ten klasztor w XI wieku zaczęli budować. Wiemy już z późniejszych dokumentów, że całe otoczenie klasztoru było dość rozległe. Był też właśnie sad, który znajdował się po stronie północnej, między Wisłą, wzgórzem klasztornym i tym kolejnym wzgórzem, zwanym winnicą. Była właśnie winnica, po której pozostała nazwa. Były też, to wiemy z przekazu Długosza, były sady z wiśniami i jabłoniami, były ule, też ogród warzywny, kapusta. To oczywiście w ciągu wieków się zmieniało.
3: Jak obecnie wygląda ten ogród? Są pszczoły, jest lekka uprawa, oczywiście nie na taką skalę, jak to miało miejsce przed laty.
4: Dzisiejszy ogród, można powiedzieć, składa się z trzech części. Jego ukształtowanie to jest też pewien proces już w okresie nowożytnym. Mianowicie mamy na tym wysokim tarasie wokół bezpośrednio klasztoru tak zwany ogród górny, który jest takim ogrodem naszym prywatnym. Dla celów rekreacyjnych rosną tam kwiaty czy inne rośliny ozdobne. Mamy poniżej tego tarasu, poniżej wzgórza też z trzech stron, tak zwany ogród średni, który dzisiaj trochę przypomina park w stylu angielskim, czyli właśnie głównie rosną tu drzewa. Jest ścieżka, która jest też dostępna dla gości, którzy u nas przebywają na rekolekcji. No i mamy cały ogród dolny, założony po Konfederacji Barskiej, czyli gdzieś tak około 1780 roku w tym właśnie miejscu, na rzucie jakby dzwonu, stąd też go tak nazywamy, ma trzy kolejne tarasy. Dzisiaj on jest też bardziej takim ogrodem rekreacyjno-wypoczynkowym, jest trochę drzew. W tej chwili nie ma na większą skalę żadnych upraw, poza częściowo tutaj zresztą widać za nami lawendy i trochę innych ziół, które wykorzystują nasi bracia pracujący w browarze. W tej chwili przygotowujemy się także do większego projektu rewaloryzacji właśnie tego założenia historycznego ogrodu dolnego, tak żeby przywrócić mu tą geometrię, którą znamy z dokumentów jeszcze XIX-wiecznych i tak, żeby docelowo po tych pracach przynajmniej raz w miesiącu mógł być też ogrodem otwartym dla w ogóle turystów przybywających tutaj do opactwa.
3: Cała ta przestrzeń zielona, ogrodowa otoczona jest murem. Jaką obecnie rolę pełni właśnie ta przestrzeń w opactwie dla braci, ale także, jak już tutaj było wspomniane, dla turystów, dla osób przybywających tutaj?
4: Cały ogród dzisiaj ma charakter taki bardziej rekreacyjny, wypoczynkowy. No, dla nas jest to miejsce no, po prostu odpoczynku, też możliwość spaceru, modlitwy. Niektórzy bracia właśnie lubią, chodząc po ogrodzie, odmawiać różaniec, czy miejsce, gdzie można usiąść i przeczytać Pismo Święte. I tak samo myślę, że dla gości, którzy przybywają do nas na rekolekcje, ten ogród jest właśnie ogrodem no, takim rekreacyjno, można powiedzieć trochę kontemplacyjnym, w tym sensie, że można nie tylko odpocząć fizycznie, ale też pomodlić się, pomedytować.
3: To jest dosyć rozległy teren. Kto o niego dba? Jak wygląda opieka nad tą przestrzenią zieloną?
4: W tej chwili albo bracia, którzy są wyznaczani do okresowej pracy i też jeden czy dwóch pracowników świeckich opasa, no ta pielęgnacja no, w tym obecnym stanie polega przede wszystkim na koszeniu trawy, no i o dbaniu takim, żeby tu nie było jakichś śmieci czy gałęzi. Jak wspomniałem, przygotowujemy większy projekt, gdzie ta rewaloryzacja, miejmy nadzieję, że przywróci to piękno tego tynieckiego historycznego ogrodu.
3: A czy w zimie ta przestrzeń także jest otwarta, czy bardziej zamykana jest na te miesiące, gdy sypie śnieg, gdy jest chlapa?
4: Ogród górny jest ogrodem klauzurowym, czyli z częścią prywatną, przeznaczoną dla nas. Natomiast ogród średni i ogród dolny są otwarte dla gości opactwa, czyli tych, którzy przyjeżdżają do nas, do domu gości na krótszy, dłuższy pobyt, rekolekcje, dni skupienia, mogą z tego ogrodu korzystać. przez cały rok.
3: Tak jak brat wspomniał, są pewne plany, jeżeli chodzi o ten ogród. Kiedy może być wykonany pierwszy krok? Kiedy ta przestrzeń może zacząć się zmieniać?
4: To wszystko zależy od pozyskanych środków finansowych. No, te prace przy zabytkowej zieleni do tanich nie należą, więc to są duże koszty. Przygotowujemy teraz duży projekt, mając nadzieję te środki pozyskać. Myślę, że w przyszłym roku, późną wiosną, będziemy wiedzieli, jaka jest decyzja, czy te środki zostaną nam przyznane, czy nie. No i w przyszłym roku będzie można ruszać z pracami, oczywiście od wyłonienia wykonawcy, przygotowania projektów wykonawczych, no i potem oczywiście już samych prac tutaj w ogrodzie.
3: Oprócz ogrodu, który jest jakby troszkę obok, czy też za tym głównym dziedzińcem, jest właśnie ta przestrzeń, która najbardziej kojarzy się z Tyńcem, gdy przekracza się mury, gdy się wchodzi, słynny dziedziniec i tam też są elementy zieleni. Jaką rolę tamta przestrzeń pełni tutaj, jeżeli chodzi o opactwo?
4: Dziedziniec jest dziedzińcem wejściowym, wjazdowym, miejscem, w którym się jakby kumuluje ruch turystyczny, ruch bieżący, no bo to i samochody i przyjeżdżają z dostawą do kuchni, czy do księgarni, czy jeszcze inne rzeczy. Przygotowujemy projekt także rewaloryzacji tego dziedzińca głównego. No wiadomo, jego funkcja w ciągu kolejnych stuleci ulegała zmianie, więc chcemy tak też przygotować ten projekt, ażeby wprowadzić tam więcej zieleni, też miejsc do siedzenia, tak żeby on nabrał właśnie też takiego charakteru nie tylko rekreacyjnego, ale też sprzyjającego wypoczynkowi i trochę zachęcającego do pewnego wyciszenia.
2: I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
5: SK2. Magazyn lokalny.
2: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Setki obrazów, rzeźb, tkanin oraz zwiedzanie komnat, zbrojowni, skarbca i podziemi. Każdy znajdzie coś dla siebie podczas spaceru w murach Zamku Królewskiego na Wawelu. Ten krakowski zabytek od 1930 roku jest jednym z najważniejszych muzeów w Polsce. Na zamek z radiowym mikrofonem wybrała się nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska.
6: Jesteśmy w Zamku Królewskim na Wawelu i swoją przygodę rozpoczynamy od arrasów. Tych działów wawelskich jest tutaj bardzo dużo i wydaje mi się, że arrasy to jest taki symbol Wawelu. Czyli jak myślimy Wawel, to jednak wiadomo, kojarzą nam się królowie, tutaj monarchia, ale jednak z tych dzieł kojarzymy Wawel właśnie z arrasami. Czym były te arrasy?
7: To jest grupa tkanin powstałych w Brukseli, dokładnie w połowie XVI wieku, które zamówił król Zygmunt August. Magdalena Oska i jestem kuratorem kolekcji tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu. To rzeczywiście wyjątkowa grupa tekstyliów. Tapiserie, które służyły do ozdoby zamku, czy ozdoby królewskich siedzib, bo nie tylko były pokazywane na Wawelu. I właściwie cała ta ogromna grupa, no proszę wziąć pod uwagę, że to było prawdopodobnie największe zamówienie, jakie pojedyncza osoba złożyła w ogóle. Zygmunt August może nie był największym kolekcjonerem, bo tutaj znacznie większe zbiory tapiserii mieli Habsburgowie hiszpańscy, ci Austriacy. Największym kolekcjonerem chyba w ogóle był król Anglii Henryk VIII, ale on miał dość specyficzne metody kolekcjonerskie. Natomiast żaden z tych władców nie zamówił tej olbrzymiej grupy tkanin naraz. To było prawie 160 tkanin, prawie 160 tapiserii, na które składa się kilka cyklów. Czyli najważniejszy z nich to tkaniny figuralne. Tych tkanin jest 19 i one pokazują sceny ze Starego Testamentu. Od stworzenia człowieka do budowy wieży Babel, no i do rozproszenia ludzkości. Druga grupa to werdiury, czyli tkaniny krajobrazowe ze zwierzętami, chyba te, które najbardziej się kojarzą z Wawelem, prawda? Kolejne grupy są już mniejsze, to są tkaniny z monogramami królewskimi, takie w zlatynizowanej formie z dwoma literami SA. To są takie mniejsze tkaniny, które także służyły jako wyposażenie wnętrza. Tkaniny nadokienne, podokienne oraz niewielka grupa malutkich arrasków, które służyły jako obicia krzeseł.
6: Czyli to takie elementy bardzo dekoracyjne.
7: Na pewno tak. Na pewno bardzo dekoracyjne, bardzo kosztowne, ponieważ wykonana jest dużą ilością nici metalowych, srebrnych i srebrnych złoconych, ale też proszę pamiętać, że nie były to tkaniny, które służyły na co dzień. My w tej chwili, pokazując je właściwie w stałej ekspozycji, traktujemy wszystkich naszych gości jak najważniejszych gości królestwa, ale one były pokazywane bardzo rzadko. To było kilkanaście okazji w czasie I Rzeczpospolitej. To były przede wszystkim królewskie koronacje i królewskie wesela, więc to nie było tak, że można sobie było przyjść na audiencję do władcy i zobaczyć taką tkaninę. Można sobie było przyjść oczywiście, jak się miało możliwości, było się zaproszonym na wesele i wtedy tak. A poza tym nie one były złożone w magazynach, chronione i pokazywane nawet naprawdę w czasie największych uroczystości.
6: Parę lat temu była taka duża wystawa wawelskich arrasów. No myślę, że jedna chyba z rekordowych pod względem frekwencji tutaj wawelskich.
7: To była dla nas bardzo ważna wystawa, ponieważ ona się odbyła co prawda w środku pandemii, ale za to w setną rocznicę traktatu ryskiego, który pozwolił tym tkaninom wrócić z Rosji po rozbiorach. To był chyba też pierwszy pokaz całej tej kolekcji, ponieważ nie mamy zbyt wielu źródeł historycznych, które nam mówią, w jakich okolicznościach i kiedy te tkaniny były pokazywane. Wiemy, kiedy i jak były pokazywane tkaniny figuralne, ale w jakich okolicznościach, kiedy i czy w ogóle, powiedzmy, tkaniny podokienne były pokazywane, tego już nie wiemy.
6: A te arrasy, które można zobaczyć na Wawelu, to są właśnie z tych kategorii, o których mówiłyśmy, tak?
7: To są przede wszystkim tkaniny figuralne oraz werdziury. Jest też kilka tkanin groteskowych z monogramami królewskimi i pojedyncze tkaniny nadokienne i podokienne. Tych pokazujemy nieco mniej, również z tego względu, że nie wszystkie zachowały się w dobrym stanie.
6: Jeśli chodzi o materiały tkaniny tutaj na Zamku Królewskim na Wawelu, czy jeszcze coś oprócz arrasów wawelskich, no bo arrasy wiemy, ale czy może jeszcze królowie lubowali się w jakichś materiałach?
7: No, królowie bardzo się lubowali w różnych materiałach, ale akurat te kolekcje, z których nasze muzeum jest najbardziej znane, to są również kolekcje orientaliów. To są przede wszystkim namioty tureckie, których mamy kolekcję największą w Polsce, jedną z największych w Europie, a także grupa chorągwi tureckich zdobyta w czasie odsieczy wiedeńskiej. To są tkaniny, które pokazujemy na wystawie, na niewielkiej wystawie Wschód w naszych zbiorach. I to są takie trzy najważniejsze zespoły tekstyliów, które mamy. Ale mamy także oczywiście inne tkaniny. Mamy całkiem sporo dywanów. Mamy także inne tapiserie, które nie są tymi z kolekcji Zygmunta Augusta, no ale także mamy je w zbiorach.
6: Od arrasów przechodzimy również w obrazowe rzeczy, ale jednak w trochę inny dział, równie ważny na Wawelu, bo w malarstwo. Jakie dzieła, jakich artystów można tutaj zobaczyć na Wawelu na stałe?
8: Proszę Państwa, można zobaczyć malarstwo od XV do XVIII wieku. Joanna Wniewicz-Wolska, kustosz działu malarstwa. Może najciekawsze obrazy to jest, zawsze powtarzam, kolekcja podarowana przez Karolinę Landskorońską. To jest wczesne malarstwo włoskie, które jest eksponowane w czterech salach na pierwszym piętrze. Naszą ideą było pokazanie całej kolekcji, właściwie w jednym miejscu, w jednej części zamku. To są te najpiękniejsze sale renesansowe i tam zobaczycie Państwo między innymi pięknego Orfeusza jako Padel Celajo. Mamy zresztą dwa obrazy z Orfeuszem. Jeden jest taki Orfeusz już w wieku zaawansowanym, a drugi młodzieńczy Orfeusz. Oba obrazy z kolekcji Landskorońskich. No i oczywiście Jowisza malującego motyle. Dosadosiego obraz namalowany dla Alfonsa d'Este. Wchodzimy do vestibulu, do sieni i od razu, prawda, widzimy Boga malującego motyle.
6: Wy te dzieła ciągle nabywacie. To też nie jest tak, że Wawel stoi w miejscu, jeśli chodzi o ten proces nabywania dzieł, no bo dbacie jednak o to, żeby te dzieła, no było ich tutaj po prostu coraz więcej.
8: Staramy się kupować też na rynku takie obrazy, które, no zakładam, mogłyby znajdować się w rezydencji renesansowej, czy w rezydencji królów, pierwszych królów z epoki wazów, a więc tutaj głównie XV, początek XVII wieku. I eksponujemy też te nabytki wśród dzieł z kolekcji Landskorońskich. Można zobaczyć Madonnę Giovanniego Belliniego, a po drugiej stronie w tych salach już, które odtwarzamy ten barokowy charakter wnętrz, możemy zobaczyć między innymi Giovanniego Serodina i Mattie Pretiego. Tam jest głównie malarstwo weneckie, malarstwo również też oczywiście włoskie, no bo większość kolekcji drugiego piętra to są obrazy włoskie. Malarstwo północnoeuropejskie możecie Państwo zobaczyć na pierwszym piętrze północnej części skrzydła wschodniego. Tam z kolei jest bardzo piękna martwa natura. Lema Hedy z 1637 roku. Obraz jeszcze nieznany był w momencie, kiedy został zakupiony. Nieznany był badaczom, pochodzi z prywatnej kolekcji i dopiero teraz został pokazany też znawcom malarstwa holenderskiego jako takie odkrycie. Wydaje się, że już nie można niczego odkryć, że wszystko wiemy o malarzach, że wszystkie obrazy już gdzieś kiedyś się pojawiły albo w muzeach, albo na rynku. A okazuje się, że no nie do końca, bo jeszcze gdzieś w jakichś zakamarkach, prywatnych mieszkaniach, rezydencjach nieznane obrazy się znajdują.
6: Czyli mamy malarstwo włoskie, malarstwo holenderskie. Są jakieś różnice między nimi? Bo podejrzewam, że tematyczne i owszem, no bo to pewnie i obrazy religijne, i martwa natura, i w zasadzie każdy, myślę, znajdzie tutaj coś dla siebie, jeśli chodzi o preferencje naszych zwiedzających. Niemniej, czy jakieś style tutaj się różnią? Jak to wygląda?
8: Taka najprostsza różnica to malarstwo holenderskie w odróżnieniu od flamandzkiego, no to są głównie pejzaże, sceny rodzajowe. Natomiast malarstwo włoskie, to co mamy na Wawelu, to są częściowo portrety, no i oczywiście malarstwo tematyce religijnej, to w tym właśnie kolekcja Lanskorońskiej, ale nie tylko tematy religijne, bo wśród dzieł z kolekcji Karola Lanskorońskiego są też obrazy z włoskich skrzyń posagowych. I to już nie są sceny religijne, to są sceny czerpane z mitologii, z historii, że bohaterowie greccy, rzymscy, także to jest już zupełnie inna tematyka. Natomiast malarstwo flamandzkie to jest bardzo różnorodne, bo są i tematy religijne, prawda, to były te Niderlandy habsburskie, katolickie, i są też obrazy przedstawiające pejzaże, ale też są bardzo ciekawe sceny alegoryczne, które dla ówczesnych odbiorców były czytelne, a dla nas czasem no, musimy się trochę pogłowić, żeby rozszyfrować przekaz, jaki nam artysta pozostawił.
6: Jaka wystawa najbardziej zapadła Pani w pamięć w tych wszystkich artefaktach malarstwa wawelskiego?
8: Nie zapadają w pamięci głównie te wystawy, które no, się nie powtórzą chyba już. Między innymi pokazywaliśmy Lisowczyka Rembrandta. To była wyjątkowa okazja, ponieważ wtedy w kolekcji Fricka we wnętrzach był remont i dzięki różnym kontaktom udało się ten obraz pokazać w Warszawie, bo on należał do kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, i też pokazaliśmy go na Wawelu. I dodatkowym atutem tej ekspozycji była zupełnie niesamowita aranżacja. I to ta wystawa rzeczywiście zapadła mi w pamięć bardzo, bardzo. Nie tylko ze względu na Rembrandta i na tematykę, prawda, polski jeździec, ale także na sposób, w jaki ten obraz został pokazany. A poza tym wielkie wrażenie robią też, dla mnie są bardzo ważne obrazy z dawnej kolekcji Lanskorońskiej, które zostały po wojnie przez rodzinę sprzedane. One są w renomowanych zbiorach światowych, w kolekcji Gettiego Los Angeles, w National Gallery w Londynie, i udało nam się te obrazy na 3 miesiące sprowadzić i w jakimś taki trochę symboliczny sposób dołączyły do reszty kolekcji i można sobie wyobrazić, jakie klasy dzieła znajdowały się kiedyś w wiedeńskim pałacu Karola Lanskorońskiego. No i oczywiście też wielkim wydarzeniem był zakup obrazu Belliniego. Mówimy zakup obrazu Belliniego, podczas gdy jest to tak naprawdę obraz, który powstał w warsztacie malarza, ale z dużym udziałem artysty, i ten obraz był pokazywany jakiś czas temu w kontekście innych obrazów też z tego okresu. Także no, to, że pokazujemy malarstwo europejskie, dobre dzieła malarstwa europejskiego, wydaje mi się, że jest to dość istotne uzupełnienie tej naszej kolekcji malarstwa, która po darze Karoliny Lanskorońskiej i po ostatnich zakupach się znacząco powiększyła.
6: To jest chyba taka perełka wawelska, jeśli chodzi o malarstwo, ta kolekcja Lanskorońskich.
8: Trudno sobie wyobrazić w tej chwili wnętrza renesansowe, wnętrza zwłaszcza pierwszego piętra, bez obrazu z kolekcji Lanskorońskiej. Ja sobie nie mogę właściwie przypomnieć w tej chwili, jak te komnaty wyglądały, bo mam wrażenie, że te dzieła były tutaj zawsze, a w zasadzie to nie wiem, czy w czasach Jagiellonów Wawel posiadał tak znacząco znamienitą kolekcję malarstwa.
6: Z arrasów malarstwa, czyli z tego wnętrza, serca Zamku Królewskiego na Wawelu, schodzimy trochę niżej, bo schodzimy do podziemi i zwiedzamy stosunkowo nową stałą wystawę, chyba najmłodszą tutaj ze stałych wawelskich wystaw, Międzymurze. Cóż to jest Międzymurze?
9: Ta najnowsza wystawa zawiera fragmenty bodaj najstarsze albo graniczące z najstarszymi, które pamiętają czasy wczesnego średniowiecza. Magdalena Młodawska, kuratorka wystawy Międzymurze. Międzymurze, sama nazwa, odnosi się do przestrzeni pomiędzy murami obronnymi. I rzeczywiście ta wystawa dzieli się na dwie części. To są dwa odrębne sektory połączone korytarze. I pierwszy sektor jest poświęcony historii fortyfikacji wawelskiej. Ale nie są to plansze i opowieść, tylko przechodzimy rzeczywiście pomiędzy najstarszymi murami obronnymi, jakie broniły wzgórza wawelskiego od czasów wczesnego średniowiecza. Nie wszystkie są możliwe do zobaczenia. Tutaj musieliśmy wspomóc się multimediami. Natomiast od XIII wieku, a w zasadzie od XII wieku, mury po wiek XIX są widoczne. I to jest zupełnie niezwykłe miejsce, ponieważ jest to taka trochę pigułka, esencja historii obronności wawelskiej.
6: Mówiła Pani o multimediach, bo one faktycznie dopełniają tą przestrzeń tych murów, tych komór, bo tam niejako też jest tak, że my trochę podchodzimy już pod Smoczą Jamę i tutaj troszkę nam się łączą te dwa elementy.
9: Tak, drugi sektor znajduje się bezpośrednio nad Smoczą Jamą, czyli tak naprawdę ścieżka, którą idziemy, jeśli spojrzymy na jej powierzchnię, to zobaczymy skałę litą. Skałę wapienną i drugi sektor, no tutaj nie było wyjścia, musiał być poświęcony temu, co widzimy, czyli skale, czyli temu, jak powstała ta skała, skąd się ona w ogóle wzięła. I tutaj wchodzi bohaterka, czyli geologia, pomagają nam znowuż multimedia i opowiadamy o tym, że było morze tropikalne w Krakowie, że pływały tu różne zwierzęta i ryby, i amonity, które można też zobaczyć na wystawie. Przechodzimy następnie do opowieści romantycznej, może nie przesadnie, nie tak jak myślimy, ale romantycznej w rozumieniu odkrywania czegoś nieznanego. I czymś takim nieznanym w XIX wieku była Smocza Jama. I to jest nasza kolejna bohaterka. Dowiadujemy się, jak powstała Smocza Jama. No a jak już jesteśmy przy Smoczej Jamie, to pojawia się kolejny, a w zasadzie jedyny taki bohater legendarny, smok wawelski. I tu niespodzianka, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy opowieść o Szewczyku Skubie, czy też Dratewce, którzy podstępem pokonują smoka. Mamy tutaj płaczliwą królewnę Wandę w naszych głowach, która rzuca się do Wisły, bo nie chce Niemca. A my natomiast proponujemy inną opowieść, najstarszą.
6: No to cóż to jest za opowieść?
9: To jest opowieść z początku XIII wieku, zapisana w Kronice Polskiej Wincentego Kładłubka. Jest to opowieść najstarsza, jaką znamy o smoku wawelskim. Legenda, gdzie jest oczywiście król Krak, ale walczy i pokonuje smoka dwóch braci, którzy po pokonaniu podstępem, takim samym jak Szewczyk smoka, walczą między sobą tak naprawdę o tron. Ta opowieść jest bardziej mroczna. Ta opowieść kończy się tym, że jeden z braci ginie, a drugi zostaje koniec końców przepędzony. I kto przejmuje tron? Królewna Wanda.
6: Niby wystawa stała najmłodsza, ale opowiadająca o tych najstarszych czasach, jeszcze zanim piękne komnaty, zanim arrasy, zanim to malarstwo, no to jednak najpierw po prostu mamy wzgórze, Wisłę, przyrodę.
9: Dokładnie tak, mamy przyrodę i mamy naturę, która tworzy zupełnie niezwykłe formy, takie jak na przykład krasowa jaskinia zwana Smoczą Jamą.
6: Odwiedziliśmy serce zamku, czyli wnętrze, malarstwo, arrasy podziwialiśmy podczas tego dzisiejszego spaceru. Zajrzeliśmy do Smoczej Jamy i do podziemi wawelskich i z tych podziemi znowuż wychodzimy na zewnątrz do skarbca, no bo jak zamek, to i wszelkie kosztowności, to i właśnie skarbiec. Ja skarbiec pamiętam z otwarcia I faktycznie ten przepych, to złoto bije nam trochę po oczach. Niemniej to chyba dobrze, bo macie co pokazywać. Tych eksponatów jest tam naprawdę sporo.
7: Tak, ekspozycja właśnie powiększyła się w 2022 roku, właściwie do 12 sal. Wcześniej to były 4 sale, które zajmowała ta ekspozycja. Marta Golik-Gryglas, kustosz w dziale zbiorów złotnictwa Zamku Królewskiego na Wawelu. W tej chwili dzięki właśnie pewnej reorganizacji mogliśmy powiększyć właśnie wystawę i zaprezentować wszystko właściwie, co się dało. Opróżnić właściwie do cna magazyny, żeby właśnie zachwycić tym bogactwem, splendorem dawnego skarbca koronnego.
6: No to co my w tym skarbcu zobaczymy?
7: Skarbiec, może przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest to miejsce wyjątkowe, sama ekspozycja, ponieważ przede wszystkim nawiązuje do dawnej instytucji skarbca koronnego przez właśnie zbiory, eksponaty, które tam pokazujemy, ale też jest to wystawa, która mieści się przynajmniej częściowo w pomieszczeniach, w których rzeczywiście ten skarbiec koronny się znajdował. Więc właściwie od tego trzeba zacząć.
6: Czyli jesteśmy w tym wawelskim banku tak naprawdę.
7: Właściwie tak, tak, bo rzeczywiście skarbiec był w salach gotyckich, o takich bardzo grubych murach, które zostały włączone w renesansowy pałac. Więc rzeczywiście to już na pewno chroniło to, co było tam w środku. Z historycznego skarbca zachowało się dosłownie kilka przedmiotów, w tym najcenniejsza nasza pamiątka historyczna, czyli szczerbiec, miecz koronacyjny królów polskich. I to jest rzeczywiście taka perełka eksponowana w osobnej sali w skarbcu. Ale oprócz tego pokazujemy te kilka innych obiektów, które zachowały się z historycznej kolekcji i cały zespół pamiątek, zabytków, które mają nam jakby oddać ten dawny splendor i ten dawny zasób historycznego skarbca. Więc są to przedmioty, które są cenne ze względów historycznych, bo są związane z jakimiś ważnymi wydarzeniami, z ważnymi postaciami, ale też przedmioty, które są po prostu pięknie wykonane, z bardzo cennych materiałów, więc przede wszystkim ze złota, ze srebra, ale też z kamieni szlachetnych, z pół szlachetnych. Też przedmioty wykonane z bardzo wyjątkowych materiałów, takich jak na przykład skorupa orzecha kokosowego, masa perłowa, jakieś egzotyczne muszle, szylkret, różne minerały. Także rzeczywiście całe bogactwo materiałów i kunsztu dawnych rzemieślników i artystów.
6: To będą jakieś puchary, talerze? Co to będzie konkretnie?
7: To jest właściwie cała gama przedmiotów, bo tak jak właśnie pani wspomniała, to są właśnie naczynia, takie bardzo kosztowne, paradne, których używano przede wszystkim przy wyjątkowych okazjach, ale nie tylko, bo na przykład znajdziemy w skarbcu takie paradne oporządzenia końskie, które właściwie, jak się przyjrzymy, to są wybitne dzieła sztuki jubilerskiej, bo one są zdobione właśnie takimi samymi technikami jak biżuteria, czyli właśnie znajdziemy tam kameryzację, jakieś właśnie blaszki repusowane ze złota, więc rzeczywiście są to przedmioty, które zachwycają pięknem wykonania i równie dobrze mogły być częścią biżuterii.
6: No właśnie, a biżuteria, na którą kobieta może też zawiesić oko, no bo wiadomo, że kobiety to lubią błyskotki.
7: Jak najbardziej. Tutaj mamy też powody takie historyczne, bo chcemy jakby przywołać kolekcję właśnie klejnotów Zygmunta Augusta, która po prostu zachwycała tych, którzy mieli do nich dostęp. Kolekcja niestety jakby zatracona, ale my staramy się właśnie ją w jakiś sposób przywołać i rzeczywiście tych klejnotów, takich też bardzo wczesnych, XVI-wiecznych czy nawet średniowiecznych mamy troszkę, ale też późniejsze, właśnie XVII-XVIII-wieczne. Oczywiście pierścienie, zawieszenia, niektóre bardzo dla nas dzisiaj wyjątkowe, jak na przykład taki rodzaj zawieszenia z przyrządami higienicznymi do czyszczenia uszu i zębów. Także są też takie właśnie wyjątkowe przedmioty.
6: Jakiś pani ulubiony przedmiot w skarbcu? Ma pani taki? W ogóle da się wybrać z tego całego bogactwa jeden najlepszy ulubiony?
7: Myślę, że takich przedmiotów jest sporo, ale to, co mi w tej chwili przychodzi do głowy, to właśnie a propos klejnotów jest właśnie taki nabytek sprzed chyba 2 lat. To jest tak zwany pomander. To były takie właściwie elementy właśnie biżuterii, które zawieszono na przykład na łańcuszku przy sukni. Taki pomander ma na przykład na swoim portrecie koronacyjnym Anna Jagiellonka i to był taki bardzo kunsztownie wykonany pojemnik na wonności. Ten nasz właściwie przypomina troszeczkę pomarańcze, bo rzeczywiście jest taką kulką, którą można rozłożyć na takie cząstki właśnie jak pomarańcze i każda ma taką szufladeczkę z napisem, jakie tam właśnie pachnidła powinny się znaleźć, więc jest to rzeczywiście dla nas przedmiot, właściwie nie wiedząc, do czego służył pierwotnie, można się nie zorientować w ogóle, co to jest, taka piłeczka srebrna.
6: Wizytą w skarbcu kończymy odkrywanie Wawelu. Myślę, że państwo, którzy będą słuchać tego materiału, tutaj będą zainteresowani wawelskimi zbiorami, bo to tylko tak naprawdę wycinek tego, co w tych zbiorach się znajduje. Dlaczego warto was odwiedzić i zajrzeć na wzgórze, w podziemia, do skarbca, na zamek?
10: Znaczy, myślę, że i zamek, i też właśnie sam skarbiec koronny jest takim miejscem, gdzie nawet osoby, które nie są zainteresowane historią jakoś szczególnie, po prostu znajdą mnóstwo bardzo interesujących przedmiotów właśnie ze względu na ich po prostu piękno, ale też właśnie jakąś taką nietypowość, że możemy właśnie się zobaczyć, że dawniej na przykład używano przedmiotów, które dzisiaj tak naprawdę bez odpowiedniego jakiegoś opisu nie jesteśmy w stanie rozszyfrować. Więc myślę, że z tego względu, ale też przede wszystkim, że są tu rzeczywiście pamiątki takie, można powiedzieć, podręcznikowe. No, takie chociażby właśnie jak szczerbiec, który właściwie w każdym podręczniku do historii się znajduje i pewnie warto tutaj właśnie przyjść, żeby go zobaczyć na żywo.
2: W ciągu roku na Wawelu odbywają się także uczty, koncerty oraz liczne warsztaty. Dzieła są zdigitalizowane, co możecie zobaczyć na stronie internetowej muzeum. A tuż obok Wawelu można zerknąć za mury krakowskiego seminarium duchownego, bo znajduje się tam wyjątkowy zielony zakątek. Jest miejscem odpoczynku, rekreacji i dziecięcych pikników. Ogród Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie to jedno z najcichszych miejsc, które sąsiaduje z krakowskimi plantami. Otoczony wysokim ceglanym murem pozwala odpocząć klerykom od codziennych zadań i nauki. Kilka razy w roku otwiera swoje bramy dla mieszkańców i turystów.
11: Ksiądz Robert Młynarczyk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.
3: Od kilku lat nieodłącznym elementem krakowskiego seminarium jest jego ogród. Jaką rolę, jaką funkcję w życiu seminarium pełni ten zielony teren?
11: No, głównie jest to forma rekreacji dla naszych kleryków, księży, którzy tu pracują, czasami dla gości, którzy tutaj przebywają, czy różnych grup parafialnych, które odwiedzają seminarium. Jest to miejsce rzeczywiście takiego relaksu w centrum Krakowa, trochę zieleni, spokoju od zgiełku samochodów, turystów. Także można się wyciszyć, można pospacerować, gdzieś tam odpocząć też od zgiełku codzienności, ale także tak jak klerycy, którzy większą część czasu spędzają w budynku, mogą tutaj na chwilę wyjść, przewietrzyć głowę przy studiowaniu, odpocząć, trochę zobaczyć innej przestrzeni życiowej w tym centrum Krakowa.
3: Tą zieloną przestrzeń okala wysoki mur, który też dodaje uroku temu miejscu.
11: Tak, właśnie chroni nas troszeczkę przed oczami innych. Możemy się tutaj czuć bardziej dyskretnie, spokojnie, natomiast też właśnie powoduje, że jest taką formą trochę tajemnicy, co za tym murem się znajduje dla wszystkich, którzy plantami spacerują i pewnie nie zdają sobie sprawy, co tam po drugiej stronie mogą zobaczyć.
3: Mamy tu dużo zieleni, wiele krzewów. Najwięcej miejsca zajmuje taki zielony plac porośnięty trawą. Ten plac i ten ogród ogólnie pełni też ważną rolę, jeżeli chodzi o otwarcie się krakowskiego seminarium na mieszkańców i na turystów.
11: Tak, raz w roku organizujemy taki dzień otwarty, dzień rodziny. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Krakowa, wszystkie parafie naszej archidiecezji, no to aby właśnie tutaj w tym ogrodzie spędzić czas w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych, odpocząć, zrelaksować się, aby dzieci mogły też się w jakiś tam sposób wyszaleć. Zazwyczaj w czerwcu, blisko Dnia Dziecka, staramy się zorganizować taki dzień otwarty, gdzie można wtedy bez problemu wejść, nie tylko zobaczyć, ale właśnie też ucieszyć się tym miejscem i odpocząć, zregenerować siły, porozmawiać z innymi, posłuchać też ciekawych prelekcji czy koncertów. Drugim takim wydarzeniem, może bardziej zamkniętym, ale to są szkoły jadwiżańskie. Też w czerwcu tutaj z całej Polski zjeżdżają się uczniowie szkół świętej królowej Jadwigi i tutaj też właśnie mają taką chwilę rekreacji, relaksu, poczęstunku. Ten nasz ogród też pełni czasami rolę parkingu, gdy potrzebujemy zaprosić rodziców naszych kleryków, którzy też raz w roku tutaj ich odwiedzają w seminarium i też przy okazji święceń, czy diakonatu, czy kapłańskich, no to możemy tutaj ich zaprosić, żeby z tego miejsca mogli wraz ze swoimi synami udać się na Wawel.
3: Możliwość organizacji tych wszystkich wydarzeń obrazuje niejako, jak duża to jest przestrzeń, bo choć wizualnie wydawać by się mogło, że to jest taki plac, placyk porośnięty różnymi krzewami, tak jak już się dobrze zorganizuje tą przestrzeń, może na wiele rzeczy tutaj przygotować, właśnie zorganizować.
11: Tak, jest trochę miejsca na postawienie sceny, dmuchańców, innych atrakcji dla dzieci, a przy tym jeszcze zmieszczenia około 1000 osób, żeby można było swobodnie się poruszać, można było swobodnie skorzystać z tego wszystkiego, co jest wtedy przygotowywane. Natomiast przez to że on jest też dość spory, to wymaga też dużo pielęgnacji, więc dba to swoje też oczywiście jakieś tam minusy, gdzie klerycy głównie w wakacje, ale też przez cały rok dbają o utrzymanie tego ogrodu. Nie mamy tutaj zatrudnionych ogrodników, wszystko co tutaj się dokonuje jest czynione rękami właśnie kleryków, którzy dbają o krzewy, którzy przycinają, podlewają, sprzątają, koszą trawę i to wszystko, co jest potrzebne do tego, aby wyglądało to miejsce pięknie i imponująco, wkładają w to swój czas i swoje serce.
3: Do tego ogrodu z seminarium prowadzi specjalna alejka wyłożona kostką, a przy tej alejce są i ławki, i nawet źródełko, czy też fontanna.
11: Tak, mamy oczko wodne, które jest czasami dla nas takim małym utrapieniem, natomiast pięknie wygląda, daje też takie poczucie spokoju tej właśnie szumiącej wody. Na pewno jest to właśnie miejsce, gdzie rzeczywiście można doświadczyć takiego troszeczkę innej przestrzeni. Wiadomo, że Kraków ma swój piękny, duży ogród, którym są planty i to jest z drugiej strony budynku, ale my tutaj mamy takie swoje miejsce wyciszenia, skupienia. Też właśnie czasami ojcowie duchowni biorą tutaj na rozmowę kleryków, czy jak trzeba pewne rzeczy tak trochę w takiej innej atmosferze załatwić, to zawsze tutaj można gdzieś przysiąść i ucieszyć się tym miejscem.
3: Ta cisza jest tutaj niezwykle zaskakująca, ponieważ wystarczy przejść przez bramę i mamy właśnie krakowskie planty. Natomiast po drugiej stronie jest Wawel, czyli miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez turystów.
11: Tak, rzeczywiście przez planty dziennie przychodzi pewnie kilkadziesiąt tysięcy osób, podobnie na Wawel. Ogólnie po drugiej stronie tego muru jest spory szum, spory zgiełk, hałas. Tutaj jednak jest to takie miejsce spokojniejsze, gdzie możemy rzeczywiście się wyciszyć, zebrać myśli, nawet tak zwykle pochodzić, poczytać coś, pomodlić się, bo też wielu kleryków tutaj z różańcem w dłoni spaceruje, żeby właśnie też kontemplując przyrodę zobaczyć w tym pięknie samego Boga.
3: Na przestrzeni ostatnich 20 lat ten ogród, ta przestrzeń tak naprawdę mocno się zmieniła, ponieważ ona, taką formę jaką ma obecnie, ma od niedawna tak naprawdę.
11: Tak, udało się odzyskać tereny, które były jeszcze 20 kilka lat temu zamknięte dla nas i ten ogród udało się powiększyć. Także cieszymy się tą przestrzenią. Tak jak już było powiedziane, jest takie duże miejsce trawiaste, które może też służyć za boisko do siatkówki, do takiej mniejszej piłki nożnej gdzieś. Nie jest to stadion jakby wymiarowy, ale w kilka osób można rzeczywiście w piłkę zagrać. Więc też czasami właśnie są rozkładane bramki czy siatka, żeby też takie sporty drużynowe tutaj realizować.
3: A jak wygląda dbanie o tą przestrzeń w zimie, gdy nie ma tyle zieleni, nie ma też jakby pewnych obowiązków związanych z przycinaniem choćby krzewów?
11: No głównie to jest odśnieżanie alejek. Jeżeli jest śnieg, ostatniej zimy chyba dwa razy trzeba było ekipę odśnieżającą tutaj wysłać. Natomiast no w zimie to tak wszystko właśnie, tak jak cała przyroda zamiera, tak samo ta troska o ogród jest mniejsza. Nawet rybki jakoś są w stanie przetrwać w nienaruszonym stanie, więc wtedy mniej mamy takiej pracy fizycznej, więcej takiego zabiegania, co na wiosnę uda się uratować, a co trzeba będzie od nowa gdzieś tam próbować zasadzić.
3: Jesienią oczywiście jeszcze grabienie liści.
11: Tak, tak, grabienie liści. Drzew na szczęście już nie ma sporo takich liściastych, ale zawsze się znajdą. Trochę nam tam też z plant zawieje, więc zawsze tutaj jest sezonowo, tak jak w każdym ogrodzie, po koszeniu trawy później jest dbanie o to, żeby w czystości na zimę mógł ten ogród przetrwać.
3: Oprócz wspomnianych rybek są tutaj chyba także ptaszki, bo przeglądając się po drzewach, oglądając drzewa, można dostrzec dziuple czy też różnego rodzaju karmniki.
11: Tak, ptaszki nas tutaj też odwiedzają. Nie są to tylko krakowskie gołębie. Natomiast jakie dokładnie, to niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale są tutaj też, urozmaicają to nasze siedzenie w tym miejscu, czy nasz odpoczynek właśnie śpiew ptaków, zwłaszcza rano, gdzie rzeczywiście można się poczuć jak w takiej całkiem innej przestrzeni, niekoniecznie jak w centrum Krakowa.
3: Są jakieś plany na rozbudowanie tej przestrzeni? Mam na myśli tutaj bardziej zasadzenie nowych drzew, nowych krzewów.
11: Każdego roku są jakieś nowe plany, w zależności od tego, jak zmieniają się ogrodnicy, czyli nasi klerycy dbający o ogród, natomiast już ciężko nam jest czasami to, co mamy utrzymać, więc raczej oprócz kwiatów, które co roku gdzieś tam są nowe sadzone, jakichś takich drobnych krzewów uzupełniających to, co do tej pory gdzieś było. Myślę, że chyba raczej w najbliższym czasie nie spodziewamy się większych inwestycji.
2: Z księdzem Robertem Młynarczykiem rozmawiał Maciej Uszko. Teraz z Plant wyruszamy do Podgórza. Niedaleko rynku podgórskiego stoi bowiem budynek niczym Dom Strachów. Mowa o willi Mira, która powstała pod koniec XIX wieku, a do dziś intryguje swoim wyglądem. To była rezydencja aptekarza Dionizego Matuli, a obecnie własność prywatna. Oto co czyni to miejsce wyjątkowe.
12: Jakub Jastrzębski, Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa. Budynek powstał pod koniec XIX wieku. Willa Mira została zaprojektowana dla Dionizego Matuli. Matula był podgórskim aptekarzem, jednym z ważniejszych, a jednocześnie radnym miasta Podgórza. Cały czas mówimy o czasach, kiedy Podgórze było osobnym miastem. Wówczas zawód aptekarza dawał możliwości takie, żeby sobie taką piękną willę wybudować. Została ona zaprojektowana przez Józefa Kryłowskiego, który był budowniczym miejskim w Podgórzu. Bardzo wiele budynków, które mamy, na przykład szkoły podgórskie, przebudowa magistratu, gmach Sokoła, to są właśnie dzieła Kryłowskiego, ale poza tym projektował on też na indywidualne zlecenia. W Wieliczce jedną kamienicę, jest kilka kamienic w Krakowie przez niego zaprojektowanych, no i oczywiście obiekty w Podgórzu, w tym willa Mira, która powstała oryginalnie przy ulicy Wolskiej. Dzisiejsza ulica Parkowa przed połączeniem z Krakowem nazywała się Wolską, ponieważ prowadziła dalej dawnym szlakiem w kierunku Woli Duchackiej. I jest to budynek o tyle ważny, że jest to tak naprawdę pierwsza willa, która powstała na wzgórzu Krzemionek. W momencie, kiedy ona powstawała, to były lata 1896-98, cały czas w Parku Bednarskiego, już otwartym, działał kamieniołom. I to generalnie rzecz biorąc był obszar niezamieszkały, raczej o charakterze przemysłowym, kawałeczek dalej. Niedługo później powstała fabryka opatrunków Ludwika Dobrowolskiego, której budynek stoi do dnia dzisiejszego. I ten budynek Matuli, który tak stał ponad rynkiem podgórskim, był takim pierwszym impulsem do tego, żeby to miejsce zaczęło się zmieniać. I po jakimś czasie zaczęły tutaj wyrastać kolejne wille, 1903 willa Julia, należąca do Wojciecha Bednarskiego. Kilka lat później, w 1906, Józef Kryłowski buduje dla siebie willę przy ulicy Parkowej pod numerem 7. No i zaczynają się pojawiać kolejne wille przy placu Lasoty, a w dwudziestoleciu międzywojennym nam się to takie osiedle willowe Podgórzu rozwija również w kierunku ulicy Stawarza. Także od tego jednego budynku zmieniło się oblicze tej części Krzemionek.
13: Czy mógłby pan opisać wygląd zewnętrzny willi, jak ona się prezentuje?
12: Jest to bardzo ciekawy budynek z takiego okresu, kiedy architekci poszukiwali malowniczości w architekturze. W związku z czym jest to budynek, który bardzo mocno czerpie z historyzmu, ze wszystkich tych stylów, które były architektom znane sprzed lat, natomiast stara się z niego wyciągnąć te takie najciekawsze elementy. Dlatego budynek ma taką rozczłonkowaną bryłę, żeby troszeczkę ciekawiej wyglądał. Ma tą bardzo charakterystyczną wieżę z iglicą żelazną i co ważne, daszek od wieży troszeczkę wystaje poza jej obrys, co daje miejsce na bardzo piękne snycerskie dekoracje. Takie troszeczkę nawet moglibyśmy powiedzieć, że w stylu szwajcarskim. To jest element, który bardzo rzadko się w Krakowie pojawia. Jednocześnie, żeby właśnie tej malowniczości dodać, pojawiają się tam takie elementy jak przy ziemiu okienka do piwnic mają formę strzelnic, takich jak z jakiejś starej fortecy. Też bardzo często, tu chociażby Teodor Talowski, inny architekt działający w tym samym okresie, też bardzo chętnie projektował wille czy nieduże dwory, właśnie tak, żeby one troszeczkę przypominały taką małą fortecę. I tutaj te wszystkie właśnie elementy się pojawiają. Willa świetnie się komponuje ze wzgórzem, na którym stoi, zresztą jakby do jej fundamentów wykorzystano kamień wapienny, który występuje tutaj na Krzemionkach, a jednocześnie to, jak ona dzisiaj jest opleciona winoroślą, co zwłaszcza jesienią pięknie wygląda, no można podejrzewać, że też takie było założenie projektanta, że ta winorośl ma się tam pojawić. To też jest okres, kiedy te elementy takie naturalne też zaczynają być świadomie do architektury wprowadzane. Ta moda dosyć szybko przeszła, właśnie jeżeli popatrzymy sobie na tą willę Kryłowskiego, która stoi poniżej, to jest taki bardzo prosty, szary budyneczek, inspirowany dla odmiany secesją wiedeńską. Natomiast co jest jeszcze taką ciekawostką dotyczącą willi Miry, to jest jeden z niewielu budynków z Podgórza, które były publikowane w prasie budowlanej końca XIX wieku i właśnie w wydawanym w Wiedniu Allgemeine Bauzeitung zostały opublikowane plany willi Miry z takim krótkim opisem, czyli to jest budynek, dla kogo on powstawał. I w zasadzie mamy tylko trzy takie projekty z Podgórza, które gdzieś tam do prasy dotarły. Właśnie willa Mira, później gmach Sokoła i niezrealizowany projekt kościoła świętego Józefa przygotowany przez Józefa Kryłowskiego i Ignacego Sowińskiego.
13: A jak to wygląda obecnie? Willa jest czyjąś własnością prywatną, czy może podlega pod jakieś muzeum?
12: Willa jest własnością prywatną. Z tego, co mi wiadomo, jest normalnie zamieszkałym domem, co niewątpliwie w dzisiejszych czasach jest wartością dodaną. No, można się troszeczkę martwić o jej stan, patrząc na to, co się dzieje z zewnątrz. Na pewno jest to budynek, na który właściciele mogliby się starać o dotację ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, żeby budynek odświeżyć i też na przykład zrekonstruować nieistniejące już dzisiaj balustradę od tarasu, który ta willa posiada.
2: Teraz sport w naszym magazynie. Kraków to miejsce narodzin polskiego futbolu. To tutaj swoje siedziby mają najstarsze kluby w kraju. Chociaż czas mija, to wciąż powstają nowe inicjatywy zrzeszające miłośników pięknej gry. Jedną z nich jest powstałe w 2018 roku Fajrant Kraków. Mimo krótkiej historii zespół ma za sobą już wiele międzynarodowych podróży, które kończyły się w różny sposób.
14: Jesteśmy teraz w miejscowości Brzezie, koło Krakowa. Trochę daleko, a przed nami piękne, zielone, prawie skoszone boisko.
15: Karol Piwoński, prezes Stowarzyszenia Futbolowego Fajrant Kraków.
16: Tak, zgadza się. Robimy co możemy, żeby szukać tych boisk, ponieważ no, jesteśmy klubem bezdomnym, czyli tam, gdzie nas chcą, tam, gdzie możemy trenować, grać, to tam to robimy, ale nie narzekamy, no bo wiemy, jak jest po prostu.
14: Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Fajrant Kraków. O co w tym wszystkim chodzi?
16: Pomysłodawcą tego jest nasz poprzedni prezes Dominik Szarek. Możecie go znać z YouTube'a, z kanału Futbolowe. Po prostu byliśmy grupą niesformalizowaną, która lubiła ze sobą spędzać czas i grać w piłkę. No i wpadł na to, żeby to po prostu wejść pod struktury związku i zacząć się bawić w prowadzenie swojego klubu, czyli kibice zakładają swój klub, kibice nim rządzą. Oczywiście jakby sama idea była dosyć, powiedzmy, taka wzniosła, żeby to szło dalej, ale rzeczywistość trochę inna i po prostu mamy to, co mamy, bardzo to doceniamy, bo mamy tych swoich kibiców. Od 8, tak, teraz będzie siódmy lub ósmy sezon. Gramy już na poziomie centralnym, występowaliśmy w Pucharze Polski, także po prostu jest to jakaś forma naszej pasji, czyli niespełnionych ambicji bycia piłkarzem, bo każdy, kto gra w piłkę na niskich ligach, pewnie chciał nim kiedyś być. No i my się spełniamy w tym tak, jak możemy, czyli prowadzimy swój klub. Jest trochę z tym zamieszania, jest z tym trochę biegania, dzwonienia, proszenia, załatwiania, no ale na koniec dnia jest satysfakcja, jak na przykład weźmiesz 30 chłopa na mecz Manchester United i sobie później jeszcze zagra z Angolami w piłkę w Manchesterze, więc coś za coś.
14: To jeszcze na pewno do tego wrócimy, bo to jest ciekawe, ale wróćmy może do tego klimatu bezdomności. Czemu jesteście bezdomni? Nie macie własnego boiska domowego, jak rozumiem.
16: Tak, nie mamy boiska, no bo słuchaj, zakładając stowarzyszenie, no nikt ci nie da z miasta, macie plac, macie piłkę i grajcie, no bo to też trzeba utrzymać, musielibyśmy mieć kogoś, kto o to zadba, tak jak tutaj jesteśmy w Brzeziu, ktoś to przyjął, skosił, przygotował, żebyśmy mogli odbyć jednostkę treningową. Boisk też w Krakowie nie ma za wiele, też kluby mają swoje boiska, kluby z historią stuletnią, czy coś takiego, plus mają też grupy młodzieżowe i problemem. My nigdy tego problemu nie chcieliśmy mieć, więc nie mamy grup młodzieżowych, to nie jest idea klubu. Ideą klubu jest po prostu spędzić fajnie czas w gronie ludzi, których lubisz i cenisz, więc no, nigdy o to nie prosiliśmy i też nie mamy z tym problemu, tak? No bo to nie jest, że nam się należy. My mamy klub, coś robimy fajnego, dajcie nam plac, bo my musimy sobie, 30-paroletni goście, sobie pograć piłkę. To też nie o to chodzi, bo wiemy, ile kosztuje też utrzymanie boiska, tak? Ile musisz dbać o trawę, nawodnienie, walcowanie, koszenie i tak dalej, malowanie linii na mecz, więc to wszystko są koszty, które ktoś ponosi, a my wynajmując później boisko na godzinę na trening na mecz, jakby dokładamy się do tego, ponosimy koszty, nie mamy z tym żadnego problemu, bo no tak wygląda wolny rynek, no chcesz z czegoś skorzystać, to musisz za to zapłacić.
14: Ekonomia i finanse to jest aspekt Fajranta, który można powiedzieć, że był, może jest dalej dosyć tutaj interesujący, ponieważ to jest klub, do którego każdy może dołożyć swoją cegiełkę i z tego, co widziałem u was na stronie, każdy może stać się częściowo menadżerem, nawet właścicielem procentowym.
15: sportowo klubu?
16: Tak, mamy stowarzyszenie, tak? Czyli każdy chętny może wstąpić do tego stowarzyszenia. Mamy składki członkowskie, to jest duża część naszego budżetu, czyli chłopaki, którzy grają, trenują, składają się na to wszystko, czyli właśnie głównie wynajem boisk, sędziowie, sprzęt, który musimy kupić raz na czas, nowe piłki się zużywają, lebijki się zużywają, znaczniki się gubią i tak dalej. Trener, pomoc medyczna, takie rzeczy około meczowe, do tego pieniądze za bycie w związku, czy jakieś kary za kartki i tak dalej, też to musimy pokryć. Druga odnoga to sponsorzy, mniejsi, więksi, którzy czasem się pojawią. Mamy część ze sponsoringu, czy jakieś mecze, mamy sponsor meczu, no ale głównie opieramy się na tych składkach członkowskich i tak jak chciałbyś wstąpić do naszego stowarzyszenia, to składka członkowska dla niegrających jest 20 zł bodajże, dla grających jest 150. I też chciałbym, żeby to wybrzmiało, jak tego będzie słuchało trochę ludzi, bo często spotykamy się z takim przeświadczeniem, że Fajrant ma dużo pieniędzy, bo to wygląda super i tak dalej. Nie, nie mamy dużo pieniędzy, po prostu wydajemy je w najlepszy sposób, jak możemy, plus ludzie, którzy są wokół, ludzie, którzy się tym zajmują. Po prostu robią świetną robotę po godzinach, żeby to wyglądało tak, jak to widzicie na social mediach. Wejdźcie sobie, mamy Marcina, social media ninja, który o to dba. Mamy grafika Piotrka, przepraszam, Pawła, bo Piotr to jego brat, który gra, którzy to też robią pro bono, więc no mówię, to wszystko jest robione z głową, za to, co mamy, tak jak możemy, tak jak się uczymy, bo też, jak się domyślasz, nigdy nie prowadziłem klubu piłkarskiego, jest to pierwszy, zakładam, że ostatni, ale próbujemy to jakoś spiąć, żeby to wyglądało fajnie, no cały czas będę powtarzał, no po prostu się lubimy.
17: Powiedzmy sobie szczerze, Fajrant wygląda fajnie i ta oprawa jakby pozameczowa wygląda naprawdę profesjonalnie, biorąc pod uwagę poziom, na którym gracie, bo jednak jest to siódma liga, jeżeli się nie mylę, więc ta kwestia wizualna jest tutaj bardzo mocna. Chciałem się was w takim razie zapytać, jak to wygląda od tej strony piłkarskiej, no bo tak jak wspomniałem, siódma liga, ostatni sezon, środek tabeli.
16: Tak, wrócę do początków, czyli jak zakładaliśmy klub, nie myśleliśmy o awansach i tak dalej, wiadomo, fajnie by było, ale jakby spotykając się tam na początku, no chcieliśmy po prostu, powtórzę jeszcze raz, spędzać fajnie czas. Okazało się, że ekipa, która przyszła, jest dużo lepsza niż spodziewaliśmy, no bo nie chcę zabrzmieć jakoś nieskromnie, czy jakoś buńczucznie i tak dalej, ale wiem, że część chłopaków przychodzi do nas właśnie dlatego, że wie, że tu jest trochę inna atmosfera. Są chłopaki, którzy naprawdę mogliby grać sobie

0: Belgradzie, zagraliśmy mecz i oglądaliśmy derby Belgradu. Byliśmy w Czechach, zagraliśmy mecz i oglądaliśmy Slavię, Pragę, chyba jak robiła mistrza nawet. Byliśmy w Manchesterze na meczu United na Old Trafford i zagraliśmy mecz. I teraz byliśmy na Cyprze, obejrzeliśmy dwa mecze cypryjskiej ekstraklasy i zagraliśmy mecz, tak. Więc to jest coś, co to pewnie nas wyróżnia. No mówię, nie sztuką jest kupić sobie bilet, polecieć na Serie A, no bo to też robimy, bo lubimy. No ale znaleźć jakąś drużynę gdzieś, która chce zagrać i to zorganizować, to jest tam jakieś wyzwanie, ale no na razie obyło się bez ofiar, wszyscy są zadowoleni, jeździmy po 20 kilku, więc no to chcemy utrzymać, bo no to jest coś, czego sobie nie możesz kupić i ja chcę jechać zagrać mecz gdzieś, tylko jednak to jest coś, co robimy, lubimy i nam to wychodzi.
1: Jaki jest największy klub, z jakim graliście?
0: Największy pod kątem jakby umiejętności, najlepszy.
1: Tak pomiędzy rozpoznawalnością a umiejętnościami.
0: Wiesz co, szukamy też takich klubów z niskich lig, wiadomo, nie chcemy pewnie żadna lepsza drużyna by z nami nie grała, poza tym też nie chcemy, no bo to byliśmy na Słowacji, zostaliśmy chyba 7-0, graliśmy jakąś piątą czy czwartą ligę, takie byki były. No na boisku było ciężko. W Belgradzie była taka dosyć rozpoznawalna, chyba w Belgradzie była najbardziej rozpoznawalna drużynka. No ale tak to mówię, no szukamy gdzieś tam po znajomościach, tak? W Pradze mieliśmy znajomego od naszego byłego członka zarządu Szczepana, który też ma swoją drużynę. To z nimi zagraliśmy. W Manchesterze graliśmy z drużyną, która kiedyś była w Krakowie, graliśmy z nim jakiś mini turniej. A na Cyprze, to też świetna historia, pewnie będzie długa. Jak w Belgradzie zwiedzaliśmy stadion, to poznaliśmy tam Cypryjczyka, który tak się zajarał naszym projektem, że był na naszym meczu później w Manchesterze. Teraz, w poprzednim roku byliśmy na takim turnieju charytatywnym, też możemy później do tego wrócić, we Wrocławiu co rok jeździmy. I tam wylicytowaliśmy, że Patryk Lipski, czyli profesjonalny piłkarz, z nami zagrał w zeszłym roku. I mu obiecaliśmy, że pojedziemy do niego na Cypr obejrzeć jego mecz. No i to się wszystko spięło, że ten Cypryjczyk nam pomógł znaleźć drużynę. Michał od nas z nim miał kontakt. Patryk też grał mecz, więc obejrzeliśmy Krychowiaka, Lipskiego, zagraliśmy mecz. Więc jakoś to się wszystko spina.
1: Pociąg mnie zaintrygował, bo jeszcze nie zdążyłem spytać. Przejeżdżał pociąg i co? Mecz się zatrzymał?
0: Znaczy to jest tak, wiesz, jakbyś miał trybunę i między trybuną a boiskiem jest kolejka wąskotorowa i ona po prostu sobie masz linię boczną, mamy trybuny i między tym jest kolejka wąskotorowa. No to bardziej, no wiadomo, że nie pociąg relacji Szczecin-Przemyśl, tylko po prostu taka kolejka wąskotorowa. Jest tam gdzieś na naszym Facebooku, czy nawet mamy, tego to chyba nawet na YouTubie mamy, jak wpiszesz Fajrant Słowacja, to powinien je znaleźć.
1: Minęło 7 lat od założenia klubu, klub młody. Co się zmieniło przez te 7 lat? Od momentu, kiedy klub powstał, do teraz, do tego momentu, w którym jesteśmy.
0: Zmieniła się na pewno skład zarządu, osoby, które działają, jakiś tam trzon jest. No ja tu jestem od pierwszego treningu, od pierwszego jakiegoś spotkania i zmieniło się, myślę, no dużo się zmieniło, wiesz, przez 7 lat się człowiek zmienia, dużo się mogło zmienić po drodze. Była pandemia, wybuchła wojna i tak dalej, więc życiowo też się każdemu pozmieniało, porodziły nam się dzieci, pobraliśmy śluby, pobudowaliśmy domy, więc z tych czasów studenckich nagle ktoś został, już pracuje na pełny etat, więc życie też nam się pozmieniało, na pewno dojrzeliśmy i też nawet te wyjścia nasze, które dawniej były bardzo huczne po każdym meczu, to już teraz widzę też, że to, no ale taka jest kolej rzeczy tak naprawdę, wszystko się zmienia. W klubie zmieniliśmy no, trenerów kilkukrotnie, podejście do tego, bo też mieliśmy takie bardzo luźne, później było za bardzo spięcie na wynik. Myślę, że teraz jest taki moment tego klubu, że w sumie jak zostawałem prezesem, to nawet nie marzyłem, żeby to wyglądało tak, bo mimo, że się czasem wkurzam i na chłopaków, i na siebie, że ktoś nie przyszedł, ktoś czegoś nie dowiózł, czy nie ma na czymś czasu, to na koniec dnia to po prostu sprawia radość i frajdę bycie w tym klubie i robienie tego klubu.
1: Ta frajda wychodzi na to, że jest troszkę taką opowieścią po prostu o kończeniu życia studenckiego i wchodzeniu w takie życie dorosłe, co?
0: No mniej więcej tak, no ja już byłem po studiach, jak się fajnie zaczynał, ale no parę chłopaków jest jeszcze młodszych, ale no może tak powiedzieć, że wiesz, tutaj ktoś, kto marzył o byciu piłkarzem, już przestaje marzyć, zaczyna się dorosłość, nie chce już gdzieś tam być 3-4 razy w tygodniu na treningu, tutaj mamy 2 treningi w tygodniu, no bo mówię, jesteśmy cały czas amatorami, ale no jest to jakaś część w tym momencie mojego życia, która sprawia mi dużo radości i no i po prostu jest to coś, co na pewno na stare lata będę wspominał, a mam nadzieję, że przyjdą młodzi, którzy to wezmą. Też nie jestem jakimś staruchem, ale przyjdzie czas, że już nie będę na boisku pewnie chciał być. Fajnie jakby przyszli młodzi, którzy by to wzięli, a ja z chłopakami, którzy to zakładaliśmy, za 10-15 lat byśmy siedli na jakichś trybunach i oglądali Fajrant w akcji.
1: Mija 5 lat, od teraz gdzie będzie Fajrant Kraków? W którym miejscu?
0: Za 5 lat? Ja będę miał 39 lat. Gdzie będzie Fajrant? Chciałbym, żeby wyglądał tak jak teraz. Niekoniecznie, żebym ja był prezesem, jakby ktoś się znalazł, kto to przejmie, byłoby super, ale żeby nadal sprawiał radość tym, którzy go tworzą.
1: Jak się zaczęła twoja przygoda z Fajrantem?
2: Mateusz Wójcik. Na początku swojej kariery byłem defensywnym środkowym pomocnikiem, a teraz bardziej gram na środku obrony. Myślę, że to jest moja aktualna rola. Przy znajomych i to było już parę dobrych lat temu. Myślę, że gram dłużej w Fajrancie niż jakby połowa historii tego klubu, bo jak dobrze pamiętam, w 2017-18 został założony. Ja

0: wyszedłem w 2020, jak skończyłem studia, miałem parę znajomych, zobaczyłem po socjalach, że jeden, dwóch zaczął grać w Fajrancie. Ja też szukałem jakiegoś miejsca, gdzie mogę się poruszać, bo w latach swoich, że tak powiem, studyjnych, licealnych, grałem w piłkę, ale jak skończyłem studia, to przestałem, chciałem wrócić, koledzy mnie zaprosili tutaj, no i zostałem.
1: Ile masz lat tak w ogóle?
0: Teraz 34.
1: Jak wygląda gra w siódmej lidze polskiej? Czy tutaj jest poziom?
0: Zależy. Często jest i często też nie ma. Zależy, gdzie trafisz, zależy, na jakim boisku grasz. Jest bardzo zróżnicowanie. I to pod każdym względem. Pod względem technicznym, taktycznym, pod względem jakby zachowania ludzi. To też jest super ważne. Niektóre drużyny są bardziej takie do gry, do rywalizacji, a niektóre są takie, czy nie chciałbyś z nimi grać drugi raz.
1: Rozumiem. Czy ale także bardzo kopią po kostkach, czy raczej tak po prostu nieprzyjemnie się na nich gra?
0: Nieprzyjemnie. Pewnie słyszałeś naszą historię z wyjazdu, gdzie tam jeden z naszych zawodników dostał kamieniem, ale to jest ewenement, że tak powiem. Raczej większość drużyn, z którymi gramy i też mamy dużo takich już boiskowych, przyjaznych drużyn, z którymi się dobrze rywalizuje, fajnie się z nimi gra, więc myślę, że to jest taka zasada Pareto, 80-20.
1: Macie jakieś zgody? Zgody, kosy, układy?
0: Tak jak wiesz, można by tak powiedzieć w cudzysłowie, że są takie kluby, z którymi się bardzo dobrze dogadujemy, więc mogę to nazwać zgodami. Są takie kluby, z którymi się gorzej dogadujemy i to też można nazwać kosami, ale na pewno to nie jest ten poziom, że tak powiem, jakiś tam kibicowski czy coś, bardziej takie docinki.
2: Z przedstawicielami Fajranta Kraków rozmawiał nasz reporter Olek Ruszkowski. Z makiem lub z solą oraz nie cięższy niż 120 gramów. Taki powinien być tradycyjny obwarzanek krakowski. Do jego wypieku potrzebne jest tylko 6 składników, które każdy znajdzie w swojej lodówce. W 2020 roku został wpisany na listę produktów chronionych Unii Europejskiej. O jego historii opowiada Marta Krzyżek-Siudak z Muzeum Żywego Obwarzanka w Krakowie.
3: To jest wielka niewiadoma. Nie wiemy, jak powstał pierwszy obwarzanek, kiedy to było, kto go stworzył. Natomiast wiemy na pewno, że obwarzanki były obecne w Krakowie w 1394 roku, czyli ponad 600 lat temu, czasy średniowieczne, kiedy tutaj w Krakowie rządziła królowa Jadwiga, która nomen omen była królem Polski. To też warto pamiętać o tym. I właśnie za sprawą królowej Jadwigi wiemy, że te obwarzanki były obecne, ponieważ prowadzone były tak zwane rachunki dworskie, gdzie zapisywane były właśnie wydatki królowej. I tam właśnie pojawił się zapis dla królowej pani pro circulis obwarzanki 1 grosz. I co jest właśnie ważne dla nas, to jest to pierwsza taka pisemna wzmianka, gdzie pojawia się to słowo obwarzanek, tak, że zostały one zakupione. Nie wiemy, ile ich było, nie wiemy tak naprawdę, ile kosztowały, bo ten jeden grosz tamtejszy to nie było tyle samo, co jeden grosz dzisiaj. I też nie wiemy, ile ich zostało kupione, więc no ciężko powiedzieć, czy to był już wtedy taki drogi produkt, czy raczej powszedni. Natomiast wiemy, że w tym początkowym okresie obwarzanki były produkowane tylko w okresie Wielkiego Postu. To nie było tak jak dzisiaj, że można je wypiekać codziennie. Mało tego, piekarze byli wybierani, którzy piekarze mogą to piec. Nie mogli wszyscy. Było to na drodze losowania. Piekarze, którzy należeli do cechu piekarzy, mogli te obwarzanki wypiekać. I jeszcze tak historycznie się cofając do tamtych czasów, to mniej więcej 100 lat później, bo w XV wieku, kiedy w Polsce rządził król Olbracht, został wydany taki dekret, rozporządzenie, które mówiło właśnie o tym, że obwarzanki mogą być produkowane tylko i wyłącznie w mieście Kraków, w obrębie murów miasta i tylko i wyłącznie przez piekarzy cechowych, czyli właśnie należących do tego cechu piekarzy.
4: Obwarzanek często mylony jest z preclem, a to są dwie różne rzeczy. To w takim razie czym się różni ten nasz prawdziwy krakowski obwarzanek od tego przysłowiowego precla?
3: My u nas mówimy, nie bądź precel, wejdźże do nas, do Muzeum Obwarzanka. Rzeczywiście są to dwa różne produkty, które często są mylone. Należą do tej samej grupy, rodziny produktów, tak? Jeden i drugi musi być obwarzony, czyli zanurzony w gorącej wodzie, zanim zostanie upieczony. Właśnie stąd zresztą pochodzi nazwa obwarzanka. Natomiast są między nimi zasadnicze różnice, przede wszystkim w kształcie, co można zauważyć gołym okiem i nie powinno się ich mylić. Ale też jeśli chodzi o sam proces przygotowywania, bo ciasto na obwarzanka i ciasto na presla to jest ciastem drożdżowym, tak? Czyli musi poleżeć, musi wyrosnąć. Natomiast ciasto na presla właśnie nie wyrasta tak długo. Ono jest tak jakby od razu obważone, od razu ta praca drożdży jest zatrzymana i też dzięki temu te takie tradycyjne presle są dłużej świeże. Natomiast obwarzanek musi być zjedzony tego samego dnia. On już następnego dnia jest czerstwy i niefajny. Właśnie dlatego, że to ciasto na początku sobie leży. garuje, garuje, tak? Czyli właśnie leży, wyrastają te drożdże i dopiero potem zanurzenie w gorącej wodzie powoduje to, że drożdże przy powierzchni już przestają pracować, ta skórka jest taka chrupiąca i twarda, a w środku obwarzanka te drożdże cały czas pracują i to ciasto jest takie bardziej miękkie.
4: To w takim razie, jaki jest taki idealny przepis na tego naszego krakowskiego obwarzanka?
3: Przepis na obwarzanka jest zapisany, tak, jest certyfikowany, bo w ogóle obwarzanek jako produkt jest wpisany na listę produktów ze znakiem chronione oznaczenie geograficzne, co oznacza, że musi on być produkowany w odpowiedni sposób, z odpowiednich składników, musi to być produkcja ręczna, są dozwolone posypki, które można użyć, no i musi to być u nas, tak, u nas w Krakowie, w powiecie krakowskim, powiecie wielickim, nigdzie indziej na świecie, więc ten przepis tak naprawdę nie jest tajemnicą, bo on jest też zapisany w rozporządzeniu Komisji Europejskiej, która nadała ten znak właśnie na wniosek krakowskich piekarzy. Natomiast każda piekarnia troszkę sobie ten przepis modyfikuje, bo w zasadzie każdy obwarzanek w każdej piekarni troszkę inaczej smakuje. Też piekarnie starają się na przykład wymyślać nowe posypki, jakieś tam mieszanki swoje stosować. I tak naprawdę kogo by w Krakowie nie zapytać, to każdy ma swojego ulubionego albo piekarza, albo w ogóle stopień wypieczenia, posypkę. Tak, każdy ma inne preferencje smakowe, jeśli chodzi o obwarzanka.
4: Czyli jest to ciasto drożdżowe w takim razie?
3: Drożdżowe, tak. To jest ciasto, to jest bardzo, bardzo proste, sześcioskładnikowe ciasto. Używa się mąki pszennej, wody, soli, drożdży i właśnie jakiegoś rodzaju tłuszczu. I tutaj też jest pewna dowolność, bo może to być tłuszcz, może to być smalec, może to być margaryna, może to być masło. Natomiast trzeba pamiętać, że obwarzanki nie są wegańskie. Żaden obwarzanek nie jest wegański, ponieważ zawsze ta margaryna ma jakąś tam domieszkę tego tłuszczu zwierzęcego. O którymś składniku zapomniałam?
4: Mąka, cukier, sól, drożdże, woda, tłuszcz.
3: No właśnie, jak się już połączy składniki, ciasto zostaje odłożone do wyrastania, do tego garowania. Następnie jest cięte na sulki, czyli właśnie takie dwa wałeczki ciasta, które następnie spiralnie są skręcone, uformowane w kształt obwarzanka i dopiero potem obwarzanki najpierw trafiają do gorącej wody właśnie po to, żeby je obwarzyć i dopiero do pieca.
4: I ile takiego obwarzanka się piecze?
3: To zależy, jaki jest piec, bo w takich przemysłowych piecach, w piekarniach to myślę, że około 15 minut, tak z tego, co się orientowaliśmy. U nas na przykład w muzeum to tak około 10 minut, tak, bo u nas jednak no, mniejsze ilości naraz wchodzą do pieca.
4: Właśnie, bo wy jako muzeum też krzewicie tę pamięć o krakowskim obwarzanku i prowadzicie różne warsztaty, zajęcia tematyczne. Jak to u was wygląda ta działalność?
3: My się koncentrujemy wokół obwarzanka, prowadzimy warsztaty, podczas których opowiadamy o obwarzanku, właśnie o jego historii, o tym, skąd się wzięła nazwa, w ogóle jak ta tradycja w Krakowie wygląda. Ale co najważniejsze, każdy z uczestników naszych warsztatów samodzielnie robi sobie obwarzanka, którego my na miejscu wypiekamy, tak, i on z tą chrupiącą pamiątką opuszcza nasze progi. I myślę, że jest to przede wszystkim ważne, jeśli chodzi o dzieci, tak, żeby dzieci wiedziały, że ten obwarzanek jest elementem dziedzictwa naszego miasta, jest to właśnie element takiej wiedzy o naszym regionie, o naszym mieście. I rzeczywiście takim głównym naszym klientem w roku szkolnym od poniedziałku do piątku to są właśnie grupy szkolne i przedszkolne, które przychodzą i uczą się, żeby nie nazywać obwarzanka preclem.
4: Twój ulubiony obwarzanek z serem, makiem, solą?
3: A mój akurat z sezamem dobrze wypieczony.
4: Czyli każdy, tak jak mówiłyśmy, już ma swoje preferencje. Jak w ogóle odróżnić i gdzie kupić takiego prawdziwego obwarzanka? Gdzie go można zjeść? Bo tych budek z obwarzankami w Krakowie jednak widzimy dosyć sporo, a nie zawsze one są może takie dobre i prawdziwe.
3: No, większość budek zaopatruje się właśnie w tych piekarniach certyfikowanych, także też proszę się tego nie obawiać. No właśnie, każdy obwarzanek troszkę smakuje inaczej, bo każda piekarnia ciutkę inaczej go wypieka i rzeczywiście tą różnicę da się zauważyć. Część sprzedawców nakleja naklejkę, która informuje, z jakiej piekarni pochodzi obwarzanek i nakleja też właśnie ten znak HOG, chronione oznaczenie geograficzne, więc wtedy już mamy pewność, że to jest ten prawdziwy obwarzanek. Raczej mówimy, żeby unikać tych, które są takie płaskie i mają kropeczki od spodu. To można, to raczej nie w wódkach, tylko raczej w piekarniach można znaleźć, bo to są właśnie takie obwarzanki produkowane maszynowo i one nie do końca są takie, jak powinny być.
4: Jeszcze przejdę do dnia obwarzanka, bo my taki dzień obwarzanka obchodziliśmy pierwszy raz w tym roku u nas w Krakowie I chyba będziemy obchodzić, bo ten dzień już wejdzie do naszego krakowskiego kalendarza.
3: Tak, taką mamy nadzieję. W tym roku był to 20 czerwca. Myślę, że tą datę będziemy kontynuować, bo to jest dobry moment akurat. Prawda, jest ciepło.
4: Można... Zaraz przed wakacjami.
3: Zaraz przed wakacjami, tak. Akurat studenci mają sesję, więc też możemy ich wspomóc, prawda, tymi kaloriami obwarzankowymi. I też czerwiec jest miesiącem święta miasta Krakowa, tak? Różne uroczystości mają wtedy miejsce, więc my też, nie ukrywam, mamy nadzieję, że się wpiszemy w ten właśnie miesiąc czerwiec.
2: Certyfikat na wybieg obwarzanka wystawiany jest na 3 lata. W Krakowie posiada go jedynie 8 piekarni. Z Martą Krzyżak-Siutak rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. I to już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.